0: Polsce.
1: Prezydent USA Donald Trump zapowiedział budowę portu dronowego przy powstającej sali balowej Białego Domu. Jak stwierdził, ma to być jeden z najbardziej zaawansowanych obiektów tego typu na świecie i ma wzmocnić bezpieczeństwo Waszyngtonu. Inwestycja budzi jednak kontrowersje. Jej realizację kwestionują organizacje zajmujące się ochroną zabytków, a sprawa trafiła już do sądu. Krytykę wywołują także koszty zabezpieczeń, które według planów mogą sięgnąć miliarda dolarów z publicznych pieniędzy. Trump jednak utrzymuje, że projekt jest niezbędny dla bezpieczeństwa narodowego, a otwarcie sali balowej planowane jest na wrzesień 2028 roku. O zaskoczeniu na kortach Rolanda Garrosa po przegranym meczu Ligi Świątek piszą francuskie media. A jak kibice reagują na tę niespodziewaną porażkę Polki? Rozmawiał z nimi nasz paryski korespondent Marek Gładysz.
2: Są najczęściej równie zaskoczeni jak francuskie media, choć niektórzy zauważają, że tym razem z French Open odpadło bardzo szybko również wiele innych świetnych zawodniczek, na przykład Amerykanka Coco Gauff. Nadal uważam, że Świątek jest bardzo dobrą zawodniczką, podobnie jak Coco Gauff czy Białorusinka Aryna Sabalenka. Teraz to może ta ostatnia wygra turniej, tłumaczy mi francuski kibic trochę rozczarowany przegraną Igi Świątek. Paryscy komentatorzy zauważają, że Marta Kostiuk była dzisiaj po prostu lepsza od zawodniczki z Raszyna, której nie udawały się serwisy i która pod koniec meczu popełniała coraz więcej błędów. Z paryskich kortów Rolanda Garrosa, Marek Gładysz.
1: Betonowe płyty, piaski pustyni i drewniane pomosty. Z takimi atrakcjami mogą zmierzyć się rowerzyści na ścieżce rowerowej Velo Pustynia. W Faktach RMF FM mówimy o najciekawszych szlakach rowerowych. Jednym z nich jest właśnie ta trasa wokół Pustyni Błędowskiej w Małopolsce. Przejedziemy tam m.in. po drewnianych kładkach, które pozwalają przekroczyć Dolinę Białej Przemszy.
3: Dokładnie nazywa się to ścieżka na palach. Jest to może i krótki, 400-metrowy odcinek, ale bardzo malowniczy, który prowadzi nas na drugą część Pustyni Błędowskiej, która jest poligonem wojskowym i doprowadza na punkt widokowy Dąbrówka.
4: No tak, trochę poza asfaltem, tak tam jest fajnie sobie pojeździć, tak.
5: Świetnie, weekendami bardzo ciasno, ale super się jedzie tymi betonami nowymi i tymi pomostami drewnianymi, także super.
6: Tam, gdzie są te rozlewiska.
5: Dokładnie, także świetne miejsce na rower.
1: Opisywał pan Kasper z jednej z wypożyczalni rowerów i rowerzyści na Velo Pustynia. A trasa ta została zintegrowana z Velo Przemsza. Obie tworzą oznakowaną sieć dróg rowerowych i pieszych o łącznej długości około 40 km.
7: Kulturalne wrażenia w Faktach RMF FM.
1: Muzeum Kinematografii w Łodzi świętuje swoje 40-lecie. Z tej okazji zwiedzające zobaczą eksponaty wybrane przez 40 znanych przedstawicieli świata filmu, nauki i kultury. Między innymi Jerzego Hoffmana, Daniela Olbersiego czy Krzysztofa Zanussiego. Wiele obiektów zostanie pokazanych po raz pierwszy. Wystawę odwiedziła już dziennikarka RMF FM, Agnieszka Wederka, w towarzystwie dyrektor Muzeum Marzeny Bomanowskiej i współkuratorki wystawy Anny Michalskiej.
8: Część z tych eksponatów, które zostały wybrane, to one zostały wydobyte z czeluści, to znaczy wcześniej były tylko w magazynie, natomiast dawno, dawno już one nie były prezentowane publiczności.
9: Znaczy w każdym muzeum jest tak, że przeciętnie prezentuje się nie więcej niż 5% zbiorów, tak mniej więcej. My mamy zbiory, które tworzą różne podzbiory, czyli na przykład rekwizyty filmowe, fotosy, plakaty filmowe, scenariusze i tak dalej. Nie sposób tego wszystkiego pokazać, a przygotowując tę wystawę, gdybyśmy chcieli każdą z tych osób poprosić, żeby przejrzała choćby 90 tysięcy fiszek, ta wystawa powstałaby za 100 lat. Także wybór tych eksponatów polegał na tym, że zaczynaliśmy od rozmów, takich, które miały zawęzić pole zainteresowań. W niektórych wypadkach od razu osoba, którą poprosiliśmy, żeby z nami współtworzyła ten projekt, była prosta odpowiedź, że chce coś związanego z tym reżyserem albo z taką postacią. W innych trzeba było kilku rozmów, żeby wreszcie do czegoś dojść i żeby te życzenia móc też spełnić, bo oczywiście mamy duże zbiory, ale no nie posiadamy wszystkiego. No ale to właśnie w ten sposób się odbyło.
10: A takie eksponaty, które właśnie dawno, bardzo dawno już nie były pokazywane, takie szczegółowe,
8: szczególne, które no w zasadzie przeżywają swoją drugą młodość teraz?
9: Są nawet takie eksponaty, które nigdy chyba nie były pokazywane, bo po prostu nie było też okazji, bo oprócz tych głównych tematów, które muzeum gromadzi, są też takie rzeczy, które nie podpadają pod żadną kategorię zbiorów. I na przykład pan Krzysztof Zanussi wybrał tablicę pogrzebową, taką, którą widzimy na każdym pogrzebie, z pogrzebu Andrzeja Munka. No, to jest taki obiekt, który można by pokazać tylko przy okazji wystawy poświęconej Andrzejowi Munkowi. Pan Janusz Zaorski chciał koniecznie, żebyśmy znaleźli w naszych zbiorach jakiś dokument pokazujący wpływ polityki na polską kinematografię. Z tego rodzaju dokumentów wybrał oficjalne pismo z decyzją o zwolnieniu z funkcji rektora Szkoły Filmowej w Łodzi profesora Jerzego Teplisa. Także są takie rzeczy, których pewnie się nie oglądało. Na przykład były dyrektor Muzeum Kinematografii, Mieczysław Kuźmicki, wybrał taką niedużą akwarelę, którą pewnie ucieszyłoby się każde Muzeum Sztuki, bo to jest akwarela namalowana przez Nikifora Krynickiego i z lat 60. i przedstawia właśnie taką scenę filmową. Operator filmowy, kamera, to co zwykle się widuje w muzeum, ale nie w wersji akwareli namalowanej przez Nikifora. Jeżeli ktoś się nie interesuje kinematografią, to myślę, że Chrystus z Popiołu i Diamentu jest takim emblematem polskiego kina, też sławy polskiego kina za granicą, wysokich ocen wobec twórczości Andrzeja Wajdy w ogóle, a w szczególności wobec filmu Popiół i Diament. Także myślę, że to może być taki obiekt. A dla osób, które traktują kino lżej, to myślę, że gratką jest zobaczenie Damy z łasiczką z filmu Vinci. Ja sama też przez chwilę trzymałam ten obraz w ręce, no i to naprawdę jest bardzo zabawnie zastanawiać się, ile wąsów ma łasiczka i czy przypadkiem się nie pomylili, może jednak to ten oryginał. Oczywiście są też takie rzeczy z tych nieoczywistych. Są rzeczy, które można przejść koło nich obojętnie, a to są naprawdę skarby. Na przykład mamy niedużych rozmiarów nagrodę dla 18-minutowego filmu Andrzeja Munka pod tytułem Spacerek staromiejski. Ten film po pierwsze dostał nagrodę na festiwalu w Wenecji, po drugie nagrodą była taka statuetka, która dzisiaj już nie istnieje, bo w latach 60. funkcjonował w Wenecji osobny festiwal dla filmów dokumentalnych i krótkometrażowych, który później został wchłonięty przez wielkie biennale filmowe, przez wielki festiwal na Lido. Natomiast wtedy nie było jeszcze Srebrnego Lwa, tylko druga nagroda to było dwóch tetrarchów z czterech tetrarchów zdobiących narożnik Bazyliki Świętego Marka w Wenecji. Ponieważ tych nagród było w sumie w historii niewiele, to jest absolutny rarytas kolekcjonerski. To jest piękna, malutka rzeźba z brązu na takiej porfirowej podstawie. Także są takie właśnie nieoczywistości i może się wydawać, że nic takiego, a to jest naprawdę skarb.
0: Ja muszę jeszcze zapytać o ten anturaż, dlatego że Państwo prezentujecie te swoje skarby niczym w takim skarbcu królewskim.
9: Tak, tak. Specjalnie wymyśliliśmy sobie taką scenografię, żeby była taka królewska czerwień, żeby to wszystko wyglądało, jakbyśmy byli, nie wiem, na zamku, prawda, w którym czerwone plusze, aksamity, królewskie barwy. Nawet w niektórych miejscach są takie złote kolumienki, na których stoją gabloty z eksponatami. Także bardzo nam chodziło o wytworzenie takiego wrażenia, że jesteśmy w skarbcu, bo to są skarby. Czy są cenne, jeśli chodzi o wartość finansową, to nie ma znaczenia. To są wszystko unikalne rzeczy, na przykład takie prace narysowane przez Skarżyńskiego do filmu Wojciecha Jerzego Hasa. Ciekawe też jest to, żeby zobaczyć takie nurty w tej wystawie, bo na przykład okazało się, że zwycięzcą tej wystawy w plebiscycie na popularność jest Andrzej Wajda, bo jest aż 6 obiektów związanych z filmami Andrzeja Wajdy. Jest scenariusz do Panien z Wilka, który wybrała pani Krystyna Zachwatowicz-Wajda. Jest mała kamera, którą Andrzej Wajda przekazał do zbiorów muzeum, a wybrał ją pan Paweł Edelman i tak dalej. Można popatrzeć też na tę wystawę w taki sposób, że wprawdzie ona się koncentruje na kinie polskim, ale niektóre osoby jednak wybrały coś zagranicznego. Na przykład pan Jerzy Hoffman wybrał plakat do filmu La Strada Federico Felliniego. Także można na tę wystawę patrzeć z różnych punktów widzenia. Można policzyć, ile jest rekwizytów, ile jest plakatów. Można właśnie zobaczyć, ile jest obiektów związanych z Munkiem, albo z Hasem, albo z Wajdą. Można w różny sposób ją czytać i oglądać według różnych ścieżek.
0: Można tutaj, na tej wystawie, nie tylko obejrzeć te wyjątkowe eksponaty wybrane przez 40 znakomitości świata filmowego, ale można także dowiedzieć się, czym oni się kierowali, w jaki sposób te swoje wybory uzasadniali. Wystarczy założyć takie słuchaweczki, jak są tutaj, taki dostaje się minimalny taki odtwarzacz i już. Co oni tam opowiadają?
6: No oni nas prowadzą przez swoją historię kinematografii, przez te osoby, które im były bliskie, ważne. Krzysztof Zanussi mówi o śmierci Andrzeja Munka, swojego mistrza. Był wtedy studentem w szkole filmowej i na wszystkich tych studentów pierwszego, drugiego roku spadła naprawdę katastrofalna wiadomość o śmierci Munka, dlatego wybiera obiekt związany właśnie z tą śmiercią. Anna Nechrebecka, zapytana o to, jaki obiekt by chciała, co by sobie wyobrażała na takiej wystawie poświęconej, prezentującej skarby z muzeum, no koniecznie coś związanego z Wojtkiem Przoniakiem. To był jej wielki przyjaciel, wspaniały artysta i zaczynamy szukać. Znaleźliśmy frak z Ziemi Obiecanej, podpisany, to jest w ogóle wyjątkowy kostium, bo jest sygnowany jego nazwiskiem. To był specjalnie dla Wojciecha Przoniaka uszyty i przez niego, tylko przez niego noszony w trakcie zdjęć do Ziemi Obiecanej, gdzie oczywiście zagrali razem, bo przecież Anna Nechrebecka zagrała Ankę, więc każda z tych osób wybiera coś, co jest ważne. Dorota Kędzierzawska, wielka reżyserka polskiego kina, wybiera obiekt związany ze swoją matką Jadwigą Kędzierzawską, autorką filmów krótkometrażowych, przede wszystkim kierowanych do dzieci z dziecięcymi bohaterami. No i Dorota wybiera Murzynka, który to jest lalka z filmu, grający obiekt, który przez wiele lat był zamknięty w szafie. Jej matka nie pozwalała Murzynka dotykać, a teraz Jadwiga Kędzierzawska już nie żyje, a Dorota wspomina tę pamiątkę i przy okazji przywołuje nazwisko matki. Więc trochę o tym jest ta wystawa, o takich, powiedziałabym, przegródkach, do których się zagląda, otwiera i to ma zachęcić do dalszego szukania, myślenia też o tym polskim kinie. Oczywiście też prezentujemy takie skarby i oczywistości. Oczywistości, tak mówię może trywialnie, ale skarby dla nas oczywiste, czyli Chrystus z filmu Popiół i Diament Andrzeja Wajdy. To jest dekoracja przygotowana przez Romana Mana, a typuje ją wybitny scenograf współczesny Andrzej Haliński, który opowiada o wpływie tych najstarszych scenografów pracujących po II wojnie światowej, tuż po II wojnie światowej w Polsce, w Łodzi, we Wrocławiu. To są takie historie.
9: I chcę jeszcze powiedzieć, że ta wystawa będzie miała swój ciąg dalszy, który nie będzie fizycznie dostępny, ale będzie dostępny online. To znaczy pracownicy Muzeum Kinematografii również wybrali 40 obiektów. Każdy wybrał jakiś swój ulubiony i będziemy je prezentować online.
1: Jubileuszowa wystawa 40 skarbów na 40-lecie Muzeum Kinematografii w Łodzi jest już dostępna dla publiczności.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Radio RMF 20.

0: Zbliża się godzina trzecia, czas na fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Tragiczne skutki izraelskiego nalotu na południowy Liban. Nie żyje co najmniej 8 osób, kilkanaście zostało rannych. Mieszkańcy kamienic protestowali wczoraj na krakowskim Kazimierzu przeciwko planowanej budowie pięciogwiazdkowego hotelu. Planując wakacje, warto pomyśleć o ubezpieczeniu turystycznym, zwłaszcza że koszt takiej polisy zaczyna się od kilkudziesięciu złotych. Co najmniej 8 osób zginęło, a 19 zostało rannych w izraelskim nalocie na południowy Liban. Wśród ofiar są 3 kobiety. Atak nastąpił w czasie nasilającej się ofensywy Izraela przeciwko Hezbollahowi. Premier Benjamin Netanyahu poinformował o rozszerzeniu działań lądowych w Libanie, uzasadniając to rosnącą liczbą ataków dronowych ze strony Hezbollahu. Mimo obowiązującego od połowy kwietnia rozejmu, obie strony oskarżają się o jego łamanie i niemal codziennie prowadzą działania zbrojne. Francja tymczasem zażądała zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w związku z eskalacją konfliktu. Po raz pierwszy od 1964 roku burmistrz Nowego Jorku nie wziął udziału w paradzie Izraela. Z ochronnandami pierwszy muzułmanin na tym stanowisku i krytyk polityki izraelskiego rządu zbojkotował wydarzenie, podkreślając, że swoją decyzję zapowiadał już w czasie kampanii wyborczej. Nieobecność burmistrza wywołała krytykę części środowisk żydowskich i izraelskich polityków. W paradzie uczestniczyło ponad 40 tysięcy osób, w tym czołowi politycy stanu Nowy Jork oraz przedstawiciele władz Izraela. Tegoroczny marsz odbywał się przy rekordowych środkach bezpieczeństwa w cieniu wojny w Strefie Gazy oraz wzrostu napięć i incydentów antysemickich w Stanach Zjednoczonych. Wracamy do kraju. Kilkadziesiąt osób protestowało wczoraj na krakowskim Kazimierzu. To mieszkańcy i najemcy lokali w kamienicach przy ulicy Józefa i Bożego Ciała. Przypomnijmy, na początku roku dowiedzieli się, że w tym miejscu planowana jest budowa pięciogwiazdkowego hotelu. Właścicielem kamienic jest zakon księży kanoników regularnych, który dzierżawi budynki deweloperowi, a ten przystąpił do rozmów z najemcami, jednak negocjacje zakończyły się fiaskiem.
1: Planują eksmisję sklepikarzy z ulicy Bożego Ciała, żeby ostatecznie pozbyć się też lokatorów, najpierw pozbawić ich źródła dochodu, potem pozbawić ich mieszkań, żeby te kamienice wyburzyć i postawić tutaj hotel.
2: Dostaliśmy wezwanie do opuszczenia lokali z końcem maja i jutro pani mecenas zapowiedziała się, że przyjdzie po odbiór lokali z protokołem zdawczo-odbiorczym.
3: Opuścicie te lokale?
2: Nie.
0: Z protestującymi wczoraj na krakowskim Kazimierzu rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys.
4: Poradnik w faktach RMF FM.
0: A w faktach polecamy najciekawsze trasy rowerowe. Velo Soła, łącząca Rajcze z Jeziorem Żywieckim, to jedna z najpopularniejszych tras w Beskidach. Otwarto ją niespełno 2 lata temu. Jej niezaprzeczalnym atutem są górskie widoki. Dzięki pogodzie roi się na niej od rowerzystów.
5: Chcieliśmy zobaczyć tą trasę Velo Soła, przejechać się, zobaczyć, jak to tam wygląda, nie?
6: Tak naprawdę bardzo rekreacyjnie dzisiaj chciałem pojechać. Ta trasa jest tutaj taka, wydaje mi się, dość prosta, szczególnie w tą stronę, jeżeli chodzi o jakiś tam profil wysokościowy. Spodziewam się pięknych widoków i przyjemnej jazdy po prostu.
7: Pan jedzie w dół?
8: Tak, do Żywca.
7: Czyli nad jeziorem pan kończy?
8: Tak.
7: To ile to kilometrów?
8: Około 30.
7: Rzeka tuż obok, to się milej jedzie, słysząc jej szum?
8: Oczywiście. Człowiek się wycisza i to sprzyja generalnie i lepiej się znosi wysiłek i psychicznie się bardziej odpoczywa.
0: Z rowerzystami, którzy wybrali się na przejażdżkę Velosołą, rozmawiał nasz śląski reporter Marcin Buczek. I jeszcze jedna porada w faktach. Jeśli planujecie wakacyjny wyjazd, warto wykupić ubezpieczenie turystyczne. To ważne, szczególnie dla osób, które stawiają na aktywny wypoczynek.
9: Sporty wodne, motorowodne, powietrzne, więc tutaj warto zwrócić uwagę, jak chcemy spędzić ten wolny czas oraz na to, jak wygląda nasze życie, czyli na przykład, czy chorujemy przewlekle. Jeśli tak, no to musimy zwrócić uwagę, żeby faktycznie było rozszerzenie o zachorowania i wtedy jak najbardziej Towarzystwo Ubezpieczeń pomoże nam w takich sytuacjach. I to jest najbardziej istotne, żeby po prostu zwrócić na to uwagę, żeby te rozszerzenia na polisie były.
0: Tłumaczy Małgorzata Trębska z Biura Ubezpieczeń w Skierniewicach. Koszt podstawowej polisy turystycznej dla jednej osoby zaczyna się od kilkudziesięciu złotych.
4: Sensacyjne odkrycie w Faktach RMF FM.
0: Szczecińscy poszukiwacze odkryli w Puszczy Bukowej przedmioty z brązu, które mogą mieć nawet 3000 lat. To szpila ozdobna i grot oszczepu. Z poszukiwaczami ze Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego Archegryf rozmawiała nasza reporterka Anna Połamar.
10: Witam, jestem Józek Doleżał, jestem tutaj ze Szczecina, jestem eksploratorem w Archegryfie Szczecin. Zajmujemy się eksploracją tutaj naszych rejonów Szczecina. Bardzo nas pasjonuje historia naszego Szczecina, co tu się działo, jak tu się odbywało. Trafiliśmy na mały, być może jakiś skarb związany z naszym tutaj rejonem szczecińskim. Jest to grot i szpila, prawdopodobnie z okresu brązu. Żeby określić skalę tego znaleziska, no to muszą się wypowiedzieć osoby, które się tym zajmują na co dzień. Nam powiedzą, czy słuchajcie, no trafiliście wielkie wow, czy no jest to po prostu jakiś kawałek metalu, który coś tam przedstawia, jakąś historię naszego rejonu. Także no czekamy na opinię. Mamy już dwie opinie profesorów z Polski i z zagranicy. No zobaczymy, jak ta sytuacja cała się rozwinie. No, na razie wszystko jest, no, myślę, że na dobrej drodze, tak jak tutaj już mamy informacje. W poniedziałek będziemy w naszym muzeum, jesteśmy zaproszeni na badania tego przedmiotu. On będzie tutaj datowany, będzie określany jego skład, czy to jest faktycznie brąz, czy to nie jest brąz, czy to jest jeszcze innego pochodzenia, no ale na chwilę obecną jesteśmy, myślę, na dobrej drodze i będzie to, no, jakieś takie, myślę, zjawisko i znalezisko na naszą skalę tutaj chyba Polski. No, z tego co wiemy, jest to przedmiot, który za wiele na chwilę obecną nie ma i nie było znaleziony. Tutaj na naszych rejonach, z naszych informacji, z udokumentowanych, no to myślimy, że to ostatnie takie znalezisko, jeżeli się nie mylę, Zbyszku, 37 rok.
8: Tak, takie znaczące. O tyle, dzień dobry, Zbigniew Małecki, prezes Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego Archegryf. Takie znalezisko duże, znaczące, ono zresztą jest udostępnione w Muzeum Narodowym w Szczecinie, było w depozycie takich skarbów pomorskich przedwojennych. Znaleziono było w latach 30. Po wojnie Niemcy je wywieźli, ale potem wskutek wymian zabytków ono wróciło ostatecznie do Szczecina, jest wyeksponowane. I na dobrą sprawę zdarza się, że czasem znajdowane są jakieś artefakty z epoki brązu, ale nie w tym konkretnym miejscu, chociaż jest tutaj kilka rozpoznanych w pobliżu stanowisk archeologicznych. My skupiamy się w Archegryfie na szukaniu śladów takiej najbardziej nas interesującej historii, czyli tego okresu II wojny światowej, bo on jest z różnych powodów najciekawszy. Ale nie udajemy, że nie widzimy, czy też nie interesują nas inne okresy, a znalezisko dokonane w ubiegłą sobotę świadczy o tym, że ten teren jest cały czas nierozpoznany. Jak ja tu mówię, Puszcza Bukowa jest bogata w różne dobra, nie tylko grzyby i borówki i kleszcze, ale też i takie skarby. Oczywiście szanujemy tą historię, więc w momencie, kiedy to zostało ujawnione, wstrzymaliśmy wszelkie prace na tej działce. Podkreślam, że robimy to zawsze za zgodą odpowiednich instytucji. No i przekazaliśmy to zaraz po weekendzie do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, który to zdeponował w muzeum. I tak jak Józek powiedział, na poniedziałek jesteśmy zaproszeni, żeby w naszej obecności takie wstępne, bardzo przybliżone, pierwsze wstępne oględziny tych przedmiotów zostały przeprowadzone. My już wiemy, że to jest brąz, bo taka jest korespondencja z naszym muzeum. Natomiast to, co powiedział Józef, tak, nawiązaliśmy kontakt z kilkoma uczelniami i w Polsce, i za granicą. Odezwali się do nas z różnych poproszonych o konsultacje. Oczywiście one są bardzo wstępne, bardzo przybliżone. To nie jest tak, że my się tego czepiliśmy, tak musi na pewno być. Ale zwróciliśmy się m.in. do profesora Christiana Christiansena z Uniwersytetu w Szwecji, który wyraził zachwyt, że my to w ogóle znaleźliśmy i ocenia, że to jest między 750 a 950 lat przed naszą erą, czyli tak delikatnie mówiąc około 3000 lat temu. Jest to na pewno kultura brązu. Natomiast profesor Janiak z Uniwersytetu Łódzkiego, i tutaj obu panom profesorom dziękujemy za to, że w czasie wolnym, swoim w ogóle niesłużbowym, nie musieli tego robić, a odpowiedzieli nam, co bardzo łechce nasze ego, że tak powiem, eksploratorów, że tak, to jest niesamowite odkrycie. I raczej mamy do czynienia z depozytem grobowym, czyli był to jakiś rodzaj kurhanu, był to rodzaj jakiegoś grobu, pewnie całopalnego albo i innego, my akurat tu specjalistami nie jesteśmy, i to były pewnie ozdoby, które razem z tym zmarłym, nie wiemy kim, zostały tam złożone do tego grobu i zupełny przypadek pewnie spowodował, że przez te 3000 lat deszcze, działalność człowieka, wycinanie lasów, sadzenie lasów i tak dalej spowodowały, że on znalazł się bliżej powierzchni, bo było osadzone na głębokości około 20 cm, więc bardzo blisko powierzchni. Nie znam wielu ludzi, którzy mieli w rękach coś,
11: co ma 3000 lat, znam tylko 5 i w tym między innymi Juskach jako głównego znalazcę, koleżankę Klaudię, która przy tym była, kolegę Ignacego i kolegę Marcelego, którzy też brali w tym udział. No po prostu było wielkie wow, tak? Józek krzyknął, że tak powiem z radości, że coś takiego znalazł, to ta reszta osób podbiegła. Ja jestem tym piątym, który miał to przyjemność w rękach trzymać. Robi wrażenie, naprawdę.
12: A jak z pana perspektywy właśnie jako znalazcy wyglądał ten moment odkrycia tych przedmiotów?
10: W pierwszym momencie to był uśmiech na twarzy, tak, no ale później w momencie, jak zacząłem wykopywać resztę tych przedmiotów, no to ten uśmiech zaczął troszeczkę pomału znikać i no i taki szok, niedowierzanie, tak, że no skąd, gdzie i dlaczego to tu, w tym miejscu jest. No tak wspólnie, jak żeśmy nad tym usiedli, zaczęliśmy szybko, no wiadomo, czasy mamy obecne, jakie są. Internet jest naszym tutaj jakimś wyznacznikiem i pomocą taką na szybko, żeśmy zaczęli szukać, no i mówimy, no wszystko wskazuje, że no to jest jednak to. No i szybki telefonik do Zbyszka. Słuchaj, Zbyszku, jest taka i taka sytuacja i co robimy z tym fantem? Także no, zabezpieczyliśmy wszyscy szybko, wielka burza mózgu przez cały weekend szukania wszystkich informacji, no i to będzie chyba to.
12: Jaka była reakcja ze strony właśnie tutaj tych szczecińskich specjalistów?
11: Ja zawsze mówię żartobliwie oczywiście i proszę nie odbierać tego jakąkolwiek, nie daj Boże, złośliwość, bo emocje były takie, że każdy z nas oczekiwał, że za 3 minuty będzie już taka w pełni zweryfikowana odpowiedź, tak, to jest to i to w ogóle to taki wuj tutaj jest pogrzebany, tak jakbyśmy oczekiwali, że tam jest PESEL. Nie, ale powiem tak, że środowisko nauki jest umiarkowanie sceptycznie chłodne, tak bym powiedział, żartobliwie, nie ma w tym żadnej złośliwości. I ja rozumiem, że ludzie, którzy przed nazwiskiem mają prof, doktor, habilitowany i tak dalej, no nie chcieliby szermować tym takim autorytarnym stwierdzeniem, że to na pewno jest to, nie mając tego w rękach, nie przebadając i tak dalej. Dlatego my pokornie, że tak powiem, czekamy na tą możliwość wizyty w Muzeum Narodowym w Szczecinie w poniedziałek. W naszej obecności zostanie dokonana taka, tak jak powiedziałem, wstępna analiza. Użyte będzie kilka urządzeń. To nie czyni z nas ekspertów, ale jesteśmy amatorami, tak? I mamy duży szacunek zarówno do tych kapsli sprzed 30 lat, jak i szpili sprzed 3000 lat. Na dobrą sprawę, ja wczoraj taki komentarz napisałem, że kiedy się już znalazło coś takiego, takiego świętego Graala i mamy świadomość, że Józka nazwisko gdzieś tam w jakichś opisach, wystawach będzie gdzieś tam cytowane, no bo to on faktycznie znalazł, to w zasadzie można powiedzieć, że można już umierać, bo już się znalazło to, co się chciało znaleźć. Święty Graal został odnaleziony, to był nasz, tak? W zasadzie teraz już cała historia przed nami otworem, więc zostały tylko znaleziska z epoki kamienia, tudzież pterodaktyle. Już nic lepszego nie może się nam trafić.
12: I faktycznie, jeśli się potwierdzi, że to jest na pewno epoka brązu, no to to jest bardzo duże odkrycie.
10: Z naszego punktu widzenia, no myślimy tak, no z naszych informacji, które żeśmy gdzieś tam udało nam się zdobyć, no to tak naprawdę nie ma tego na te wiele tutaj na naszym rejonie. No i przede wszystkim, może nie tyle sam grot, no bo sam grot, no powiedzmy, gdzieś mógł spaść, mógł podczas polowania gdzieś komuś wypaść, tak? No ale najbardziej chyba intrygującym jest tutaj ta szpila, która no daje chyba więcej pytań niż odpowiedzi do tego pochodzenia tego wszystkiego. Także no mówię, no tutaj zostawimy to, myślę, profesjonalistom i będą nam w stanie pomóc i jakiś nakierować i powiedzieć może jakie, nie wiem, plemiona, ludy, które tu przechodziły i zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy.
0: Z Józefem Doleżałem i Zbigniewem Małeckim ze Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego Archegryf rozmawiała nasza reporterka Anna Połamar.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Radio RMF.

0: To już niemal godzina czwarta. Dzień dobry, Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam na kolejne wydanie Faktów w RMF FM. NFZ ma w tym tygodniu podjąć decyzję w sprawie kary finansowej nałożonej na szpital w Aleksandrowie Kujawskim. Kierowcy w Łódzkiem muszą się przygotować na utrudnienie na S8. Od dziś węzeł w Łasku będzie częściowo zamknięty. Po proteście mieszkańców Wrocławia nad Oporowem będzie latało mniej samolotów. Jeszcze przed długim weekendem Narodowy Fundusz Zdrowia ma wydać ostateczną decyzję w sprawie kary finansowej nałożonej na szpital w Aleksandrowie Kujawskim. Przypomnijmy, chodzi o sprawę zabiegu syna senatora Tomasza Lenca. NFZ wykazał, że ten zabieg odbył się poza procedurą i poza kolejką. Lecznica ma zapłacić karę w wysokości 134 tysięcy złotych. Z informacjami w tej sprawie w Faktach nasz reporter Michał Dobrołowicz.
1: Możliwe jest utrzymanie, umorzenie albo co bardziej prawdopodobne zmniejszenie kary. Oto proszę władze szpitala i tłumaczą to tym, że pieniądze są potrzebne na leczenie pacjentów. Wiceprezes NFZ Marek Augustyn zapewnił mnie, że te argumenty będą brane pod uwagę. Przypomina jednocześnie, że przez zabieg syna senatora poza procedurą na dwóch oddziałach szpitala zabrakło odpowiedniej opieki.
2: Nie ma świętych krów, jeżeli chodzi o przestrzeganie zasad. My tych pieniędzy publicznych pilnujemy niezależnie od statusu osoby, która naruszyła i wykorzystamy najlepsze rozwiązanie.
1: Równolegle sprawę zabiegu poza kolejką wyjaśniają prokuratura, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta oraz Naczelna Izba Lekarska. Polityczne konsekwencje odczuł już senator Tomasz Lenz, który został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej.
0: Uwaga kierowcy, od dziś trzeba się przygotować na utrudnienia na S8 w Łódzkiem. Węzeł w Łasku będzie częściowo zamknięty ze względu na remont przejazdu kolejowego na drodze wojewódzkiej numer 473. Największy problem będą mieć kierowcy jadący właśnie do Łasku.
3: Kierowcy jadący drogą ekspresową od strony Łodzi będą musieli zjechać na węźle Róża, tędy 3-kilometrowym odcinkiem drogi ekspresowej S14 dotrzeć do drogi wojewódzkiej 482 i tą drogą dojechać do Łasku. Z kolei jadąc od strony Wrocławia trzeba będzie zjechać na węźle z Duńska Wola Wschód i tędy już bezpośrednio drogą wojewódzką 482 dotrzemy do Łasku.
0: Wyjaśniał Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi. Utrudnienia potrwają 2 miesiące.
4: To są Fakty RMF FM.
0: Lecąc nad Wrocławiem będzie można obserwować miasto z innej perspektywy. A to dlatego, że od nowego roku startujące tam maszyny będą latały innym korytarzem. To rezultat protestów mieszkańców, którym przeszkadzał hałas. Nad Oporowem czy Nowym Dworem przebiegają ścieżki startowe. Najpierw port wprowadził dodatkowe opłaty dla przewoźników za hałas podczas lotów nocnych, a teraz poszedł krok dalej.
5: Po odlocie tak poprowadzimy, czy PASZ poprowadzi statki powietrzne, które ominą te kluczowe osiedle Oporów we Wrocławiu i Lutynie po stronie zachodniej.
0: Zapowiadał prezes portu lotniczego we Wrocławiu Karol Przywara. W miniony weekend na polach bitwy pod Grunwaldem można było podziwiać prawdziwe walki rycerzy. Wczoraj na przykład odbył się turniej kwalifikacyjny do rycerskiej kadry Polski. Sprawdziliśmy w takim razie, co trzeba zrobić, żeby do takiej kadry trafić.
6: Trzeba wygrywać pewnie, dużo trenować, żeby móc wygrywać. Trenować mądrze, trenować często, tak minimum codziennie, jak nie częściej. Mamy kluby rycerskie, szkoły do walk rycerskich w Polsce, natomiast no, w takim już najbardziej elitarnym gronie mistrzów świata, którzy w Polsce są, no to już trenujemy między sobą.
7: To co, zobaczymy Cię w Danii?
6: Mam nadzieję, że tak. No, na pewno tam będę w co najmniej jednej konkurencji reprezentował.
7: Jak my wyglądamy jako Polska, jeżeli chodzi o rycerską kadrę?
6: Rycerska kadra to jest 200 osób około, która się zawęża do tych kilkudziesięciu najlepiej przygotowanych do właśnie tych kilku formuł, w ramach których będziemy startować, tak żeby na arenie międzynarodowej móc przynosić no, same największe trofea. W zeszłym roku ja zdobyłem złoto na Węgrzech, zdobyliśmy kilka sreber, a z drugich mistrzostw w Teksasie przeżyliśmy kilkanaście krążków.
0: Z jednym z zawodników, Marcinem Janiszewskim, rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
4: Czas na rozmowę w Faktach RMF FM.
0: Coraz więcej małych i młodych pacjentów trafia do pododdziału chirurgii plastycznej w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. To jeden z niewielu takich specjalistycznych oddziałów w Polsce. Choć rozmaite zabiegi wykonywane są od dawna, formalnie pododdział funkcjonuje od około roku. Z profesorem Tomaszem Koszuckim, szefem chirurgii w katowickiej klinice dziecięcej i doktor Janną Kowalik, chirurgiem plastycznym, rozmawiała Anna Kropaczek.
8: Panie profesorze, ten pododdział działa rok.
9: On działa jako taka struktura, element naszej kliniki, naszego oddziału, naszego szpitala. Natomiast zabiegi tego zakresu właściwie wykonujemy od początku istnienia, ponieważ leczenie ciężkich oparzeń, leczenie rozszczepów, może w mniejszym zakresie, ale odbywało się zawsze. Wszystkie operacje rekonstrukcyjne to jest część też chirurgii dziecięcej. Ja zawsze podkreślam, że chirurgia dziecięca to jest chirurgia chorób rzadkich. My nie mamy takich grup pacjentów, jak mają chirurdzy dorośli, więc my nie możemy się podzielić, że jest osobna klinika chirurgii plastycznej dla dzieci, osobna urologii dla dzieci, a osobna, powiedzmy, torakochirurgii, tak jak jest u dorosłych. My musimy to robić w ramach jednej organizacji, jednego kompleksu. Tylko oczywiście chodzi o to, żeby były grupy lekarzy, którzy są dobrze wyszkoleni w danej dziedzinie, którzy potrafią to robić. Jak tylko była możliwość, ponieważ pani doktor Kowalik uzyskała specjalizację z chirurgii plastycznej, to od razu optowałem, żeby był ten pododdział chirurgii plastycznej. Teraz chcemy uzyskać akredytację na możliwość specjalizowania młodych ludzi w tym kierunku. Mamy chętnych i mamy osoby zaangażowane, tym bardziej, że jest to bardzo szerokie spektrum działania. Tak? Od, powiedzmy, takich działań quasi-dermatologicznych, poprzez działania onkologiczne, poprzez duże operacje rekonstrukcyjne, kończyn, klatki piersiowej i te typowe operacje takie estetyczne w obrębie twarzy, w obrębie szyi. Także tych zabiegów jest dużo, te potrzeby są duże i jest ich coraz więcej. Ja myślę, że jest też związany, mimo tej demografii, która spada, jest jednak coraz większa świadomość. Ten element, nawet jeżeli dana wada czy dane zaburzenie nie grozi jakimiś zdrowotnymi problemami, to ta świadomość młodych pacjentów i ta ich psychika to jest bardzo ważna.
8: Czyli chodzi o ten efekt też kosmetyczny.
9: Ten kosmetyczny, ja wspominałem już wcześniej, myśmy wykonali pierwsi w Polsce taką operację, to już oczywiście lata temu, operację lejkowatej klatki piersiowej, czyli zapadniętej klatki piersiowej, jako mój poprzednik, profesor Bohosiewicz, to jako pierwszy w naszym kraju wykonał, jeszcze zanim ta w ogóle została na świecie opublikowana, ta operacja. Kiedyś to uważano, że się operuje tylko pacjentów, którzy mają zaburzenia oddechowe, jakieś problemy naczyniowo-sercowe. My wiemy po tych latach i po tysiącach już pacjentów zoperowanych, że 95% albo nawet 99% tych pacjentów chce się operować z powodów psychologicznych, że tak powiem. Ci pacjenci odżywają, czyli po takiej operacji, kiedy mają ładnie uformowaną klatkę piersiową, oni wtedy się nie wstydzą iść na siłownię, nie wstydzą się chodzić na plaży rozebrani. Dla nich to zresztą wielu pacjentów to podkreśla, takich chłopców 17-18 lat, że on na plaży nigdy t-shirta nie ściągnął, bo się wstydził, a teraz się wręcz pokazuje, jak jest uporem. Także ten element takiego samopoczucia i samooceny jest olbrzymi i bardzo ważny, no ale oprócz tego jest duża grupa wad, które uniemożliwiają normalne funkcjonowanie, tak jak te wszystkie malformacje naczyniowe, które mogą nawet być zagrożeniem życia.
8: Generalnie oprócz estetycznego efektu operacji ważna jest też dla nas funkcja. Natomiast oprócz wad wrodzonych operujemy jeszcze takich pacjentów, którzy są pacjentami pourazowymi. Są to oparzenia. Dokonujemy tutaj usunięcia tkanek martwiczych, przeszczepów skóry, a potem jeśli powstaną blizny, to korekty blizn za pomocą laseroterapii czy korekcji operacyjnej. Operujemy pacjentów urazowych. Stosujemy tutaj zgodnie z drabiną rekonstrukcyjną technikę, gdzie stosujemy plastyki miejscowe. Jeśli nie mamy szansy na plastyki miejscowe, to stosujemy płaty przeniesione, przesunięte, uszypułowane po to, żeby ci nasi pacjenci tak naprawdę dobrze wyglądali i mieli dobry start w życie, bo to Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka to są pacjenci, którzy są dziećmi tak naprawdę albo dorastającymi młodzieńcami, dziewczętami wiek 15-16 lat, no to już powiedzmy, że to nie są zupełnie dzieci, ale młodzież. Jest to w dzisiejszych czasach bardzo dla nich wszystkich ważne, raz, żeby funkcjonować dobrze, i żeby po urazach, po oparzeniach funkcja wszystkich po prostu części naszego ciała była prawidłowa, ale jednocześnie w dzisiejszych czasach, żeby oni dobrze wyglądali. Social media są, bywają teraz okrutne i potrafią młodych ludzi wypunktować z każdej niedomogi, zarówno funkcjonalnej, jak i takiej po prostu wizerunkowej. Trzeba tym pacjentom pomagać i trzeba zmieniać ich życie. I operujemy także różne wady w postaci zespołów Polanda, niedorozwoju w piersi, zakładamy ekspandery tkankowe, robimy rekonstrukcję u młodych dziewcząt gruczołów piersiowych, jeśli zupełnie w zespole Polanda ta klatka piersiowa jest płaska, jednostronnie najczęściej się to zdarza. Operujemy powiększenie gruczołów piersiowych u młodych chłopców, takich 16-17-letnich, co pozwala tym chłopcom po tych operacjach takie prawidłowe funkcjonowanie. Operujemy dzieci z różnymi rozległymi, wrodzonymi znamionami barwnikowymi, stosując ekspandery, przeszczepy skóry. Staramy się rozwiązać każdy problem pacjenta, który do nas przychodzi, pozytywnie, w sensie jeśli już nie jesteśmy w stanie pacjentowi pomóc, to konsultujemy, ewentualnie kierujemy go gdzieś na jakieś konsultacje. Zapraszamy specjalistów generalnie z innych szpitali. Generalnie chcemy, aby ta chirurgia plastyczna w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka rozwijała się i niosła pomoc tym młodym pacjentom.
10: A jest ich bardzo dużo.
8: Tak, operacje, które wykonaliśmy w roku 2025, ta liczba, bo robiliśmy sobie takie statystyki, to jest 550 pacjentów, ale od 5 lat, od powrotu mojego z chirurgii plastycznej w Łęcznej, ze Wschodniego Centrum Leczenia Oparzeń, od 2020 roku, to rokrocznie przybywało nam 20% pacjentów. Dlatego staramy się znajdować dla nich nowe miejsca operacyjne. Chcemy, żeby tych miejsc było więcej. No, duża ilość pacjentów już ma te zabiegi w takim czasie, jak powinno to być. Natomiast czas oczekiwania, no, chcielibyśmy, żeby był taki, jaki ma być, a nie dłuższy, tak? Także staramy się te zabiegi, które mają być w określonym czasie wykonane, tak jak na przykład rozszczepy wargi, podniebienia w wieku 3-6 miesiąc życia, rozszczepy wargi, a w wieku 10-12 miesiąc życia rozszczepy podniebienia. Aczkolwiek zdarza się czasem, że nie ma miejsca, robimy wszystko, żeby to miejsce było.
10: Zwiększająca się liczba pacjentów, z czego ona właściwie wynika?
8: Generalnie rzecz biorąc, to wady wrodzone leczone były zawsze i muszą być leczone. Doszli nam jeszcze pacjenci pourazowi, którzy bardzo często chcą leczyć się w naszym szpitalu, a doszli nam jeszcze pacjenci po bariatrii, czyli po znacznej utracie wagi ciała. To jest taka choroba naszych czasów, otyłość, tak? Także wiedzą, że tutaj można ten zabieg wykonać na NFZ i tak naprawdę przychodzą do nas. Także przyczyny są różne, ale ten pododdział chirurgii plastycznej w szpitalu dziecięcym to jest taka rzadkość w kraju, więc pacjenci tak naprawdę często nie mają gdzie przyjść. Szukają troszeczkę po omacku i dowiadują się, że u nas jest pododdział, więc my ich przyjmujemy, obejmujemy opieką.
0: Z szefem chirurgii dziecięcej, profesorem Tomaszem Koszuckim i chirurgiem plastycznym dr Joanną Kowalik rozmawiała Anna Kropaczek.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Radio RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ?
2: It means you're a loser.
1: Wszyscy ludzie Trumpa.
3: Republikanie walczą o utrzymanie władzy w Kongresie. Czy agresywna manipulacja granicami okręgów wyborczych zagwarantuje zwycięstwo w jesiennych wyborach?
1: Wszyscy ludzie Trumpa. W poniedziałek po 22 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
4: You deserve a little entertainment.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: with autumn closing in.
1: I to już niemal godzina piąta, czas na kolejne fakty w RMF FM. Przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dzień dobry, zapraszam. Kolejne miasto wprowadziło nocną prohibicję. Tej nocy zakaz zaczął obowiązywać na terenie całej Warszawy. Zaległości finansowe Stanów Zjednoczonych i Chin mogą doprowadzić do bankructwa ONZ, alarmuje Wall Street Journal. Maleje zagrożenie pożarowe w polskich lasach. Ma to związek z prognozowanym na ten tydzień ochłodzeniem i deszczem. O północy w całej Warszawie wprowadzono zakaz nocnej sprzedaży alkoholu. Teraz ograniczenie będzie obowiązywać codziennie między godziną 22 a 6 rano. Zakaz objął m.in. sklepy, stacje paliw oraz sprzedaż alkoholu na wynos w restauracjach i barach. Mieszkańcy stolicy liczą, że nowe przepisy przyczynią się do poprawy porządku i ograniczenia nocnych incydentów związanych z alkoholem. Wczoraj, tuż przed wprowadzeniem zakazu, rozmawiał z nimi nasz reporter.
2: Takie spontaniczne picie już nie jest takie łatwe, prawda? To nie jest tak dostępne. Wydaje mi się, że w wielu sytuacjach to jednak uniemożliwi ludziom picie chociażby na ulicy, prawda? Będą musieli sobie wcześniej zaopatrzyć się w ten alkohol i na przykład zaplanować spotkanie w domu.
3: My jesteśmy teraz w Śródmieściu w Warszawie i tutaj od kilku miesięcy już jest ta nocna prohibicja, teraz będzie poszerzona. Widzi pani jakiś efekt już?
2: To znaczy ja nie widzę, bo ja w ogóle nie jestem z Warszawy, my jesteśmy z Wrocławia. Natomiast u nas też już zostało to wprowadzone i mam wrażenie, że jest spokojnie.
4: To zależy od ilości spożywanego alkoholu. Są osoby, które troszeczkę przesadzają, ale dlaczego osoby, które z umiarem piją, nie będą mogły się w ogóle napić wtedy?
5: Patrzę też z perspektywy kobiety, że jednak dużo pijanych osób wieczorami i to stanowi takie zagrożenie.
1: Te głosy zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu nie będzie jednak obejmował wolnego obszaru celnego lotniska imienia Fryderyka Chopina. Organizacja Narodów Zjednoczonych bankrutuje, alarmuje dziennik Wall Street Journal. Powód to przede wszystkim zaległości finansowe Stanów Zjednoczonych i Chin, głównych płatników ONZ. Waszyngton zalega na ponad 4 miliardy dolarów, Pekin na niemal 500 milionów. Jeśli sytuacja się nie zmieni, w połowie sierpnia ONZ straci płynność finansową, zauważa gazeta. Zmniejsza się zagrożenie pożarowe w polskich lasach. Według aktualnych danych Instytutu Badawczego Leśnictwa w kraju nie obowiązuje już najwyższy trzeci stopień zagrożenia pożarowego. Największa część Polski znajduje się obecnie w strefie drugiego stopnia. Najniższy, pierwszy obowiązuje m.in. w części województw południowych oraz w zachodniopomorskim czy na Warmii i Mazurach. Synoptycy prognozują na początku tygodnia ochłodzenie i przelotne opady deszczu, co powinno dodatkowo ograniczyć ryzyko pożarów lasów.
6: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: W Krakowie nauka i troska o zdrowie spotkają się ze sztuką. W stolicy Małopolski odbędzie się wyjątkowy festiwal Black or White. W planach specjalny koncert, spotkania z artystami, ale przede wszystkim edukacja o naszym zdrowiu.
7: Mamy wszyscy poczucie, myślę, że to łączy wszystkich tych artystów, że robi się coś dobrego takim spotkaniem, a przy okazji też powoduje się, że ludzie się dobrze czują przez tę godzinę czy dwie godziny. Właśnie jeszcze jak można zwrócić uwagę na pewne zdrowotne aspekty naszego życia, to tylko dobrze. No i myślę, że to wyróżnia jakoś ten koncert, że te dwa wątki się łączą ze sobą. Żaden nie jest dominujący, to znaczy ten wątek medyczny jest tutaj bardzo obecny, pomagania fundacji, pomagania chorym, którzy potrzebują specjalistycznej opieki, badań, a z drugiej strony ta druga część, czyli artystyczna, też jest traktowana bardzo poważnie i wszyscy się solidnie do tego przygotowują.
1: Mówił Artur Andrus, który wraz z innymi artystami wystąpi na scenie krakowskiego klubu Studio, a festiwal Black or White już 20 czerwca. I jeszcze w faktach sport. Nie poradziłam sobie z oczekiwaniami, stres bardzo na mnie wpłynął i nie mogłam grać swojego tenisa. Tak Iga Świątek komentowała swój wczorajszy przegrany niestety mecz z Ukrainką Martą Kostiuk w czwartej rundzie turnieju French Open.
8: Zagrałam fajne mecze w Rzymie, ale jeszcze nie poczułam takiej pewności, żeby zaufać sobie, że codziennie przyniosę jakby tą odpowiednią grę i odpowiednią dyspozycję. Sprawiają, że po prostu gdy zaczęło mi nie wychodzić, gdy poczułam, że nie czuję tak bardzo, tak dobrze piłki, to pojawiło się trochę, może takiej paniki. Szybko te wszystkie złe rzeczy wróciły.
1: Mówiła w Eurosporcie polska tenisistka. Kolejne wielkie spotkanie na kortach Rolanda Garrosa już dziś. W 1/8 finału French Open o awans powalczy Maja Chwalińska. Do tego tematu powrócimy jeszcze w porannym wydaniu Faktów, a te startuje za niecałe pół godziny. Zapraszam już teraz w imieniu Ewy Kwaśny i Tomasza Staniszewskiego.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Jest punktualnie 5:30. Tomasz Stańszewski. Zaczynamy. Poranne fakty w RMF FM. Pierwszy dzień czerwca, poniedziałek, 152 dzień roku. W porannych faktach Narodowy Fundusz Zdrowia, kara dla szpitala w Aleksandrowie Kujawskim i senator Tomasz Lenz. Od tej sprawy zaczynam, a potem starcie prezydent kontra premier po węgiersku, no i wieczysta w Ekstraklasie. Jest punktualnie 5:30. Zapraszam na fakty w RMF FM. W tym tygodniu Narodowy Fundusz Zdrowia wydać ma ostateczną decyzję w sprawie kary finansowej nałożonej na szpital w Aleksandrowie Kujawskim. Chodzi o sprawę zabiegu syna senatora Tomasza Lenza. NFZ wykazał, że ten zabieg odbył się poza procedurą i poza kolejką. Szpital zapłacić ma 134 tysiące złotych kary. Władze placówki poprosiły o zmniejszenie tej kary. Wiceprezes NFZ-u Marek Augustyn potwierdza, że kończy się właśnie analiza wniosku złożonego przez dyrekcję szpitala.
1: Ta sytuacja, z którą mieliśmy do czynienia, podkreśla, że nie ma świętych krów, jeżeli chodzi o przestrzeganie zasad, i wszędzie tam, gdzie są pieniądze publiczne, my tych pieniędzy publicznych pilnujemy niezależnie od statusu osoby, która naruszyła zasady, które są bardzo jasno i ściśle określone.
0: Tyle wiceprezes NFZ-u Marek Augustyn. Czekamy na decyzję. A teraz obiecane starcie prezydent kontra premier po węgiersku. Prezydent Tamás Suliok zapowiada, że pozostanie na stanowisku i nadal będzie wykonywał uprawnienia wynikające z pełnionego urzędu. Premier Węgier Péter Magyar dał wcześniej głowie państwa czas do północy na dobrowolną rezygnację. Suliok 9 godzin temu zamieścił nagranie w swoich mediach społecznościowych, w którym to zaznaczał: godność urzędu głowy państwa wymaga niezłomnego trwania. Tak zaczyna się to wystąpienie, w którym Suliok zaznacza: moja przysięga wiąże mnie w równym stopniu z całym węgierskim narodem politycznym, zarówno z większością, jak i mniejszością. Tyle prezydent. Magyar wezwał Sulioka do rezygnacji już w noc wyborczą 12 kwietnia. Następnie wielokrotnie zapowiadał, że jeżeli Suliok, którego nazywa marionetką Orbana, nie zrezygnuje samodzielnie, zostanie usunięty z urzędu. Szefowi państwa i innym mianowanym przez poprzednich władze urzędnikom premier daje czas na złożenie dymisji do 31 maja. A dziś 1 czerwca, to są poranne fakty RMF FM. W poniedziałek oczywiście pamiętamy o Dniu Dziecka. Będziemy mieć dla was w faktach coś wyjątkowego właśnie w wykonaniu dzieci.
2: Robota zrobiłem wtedy właśnie, jak ratuję ludzi. Zmieniłem świat tak, że jakby namalowałem dom cały w roślinach.
0: Takie właśnie zmiany świata w faktach RMF FM. O poranku w faktach RMF FM, także nowi w piłkarskiej Ekstraklasie. Przed 23. piłkarze wieczystej pokonali w Krakowie Chrobrego Głogów 2-1 w finale baraży, no i po raz pierwszy w historii tego klubu awansowali do Ekstraklasy. A nasza piłkarska reprezentacja we Wrocławiu przegrała z Ukrainą. French Open już niestety bez Igi Świątek, ale z Mają Chwalińską. O poranku zatem w faktach dużo wydarzeń sportowych, a z gorących tematów politycznych oczywiście echa skandalicznej decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. W naszych rozmowach w RMF FM i internetowym informacyjnym Radio RMF 24. Po 7:00 Piotr Salak i wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz. 7:30 Tomasz Telikowski i Jacek Sasin z Prawa i Sprawiedliwości w porannej rozmowie w RMF FM. Już teraz zapraszam, a nowe fakty punktualnie o 6:00.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Radio RMF.

0: Castorama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: May.

0: odpocznie.
1: Bo czas na fakty. W RMF FM na zegarach godzina 6, a przy mikrofonach Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Witamy. Zaczynamy.
2: I zapraszamy. Czy order Orła Białego zostanie odebrany prezydentowi Ukrainy, Wołodymyrowi Zełenskiemu?
3: W ponad 300-letniej historii tego odznaczenia odebrano je tylko jednej osobie na mocy decyzji sądu.
2: W porannych faktach także amerykańskie ataki na Iran.
3: Mimo obowiązującego rozejmu.
2: Do tego dużo sportu.
3: Pokonana kadra Jana Urbana.
2: Iga Świątek za burtą French Open.
3: Ale też historyczny sukces Wieczystej Kraków, która wygrała baranże o piłkarską ekstraklasę.
2: Za tydzień kapituła orderu Orła Białego na wniosek prezydenta Karola Nawrockiego może odebrać to odznaczenie Wołodymyrowi Zełenskiemu.
3: To jest konsekwencja decyzji prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów ukraińskiej powstańczej armii.
2: Winę za pogorszenie relacji ponosi Ukraina, podkreśla Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości.
4: Te relacje wyglądają źle, natomiast no nie z winy Polski. Polska przez właściwie dziesiątki lat bardzo dużo zainwestowała w dobre relacje z Ukrainą. Nie ma żadnej wzajemności z drugiej strony, wręcz przeciwnie, no ostatni policzek nam wymierzony poprzez ponowne, kolejne już gloryfikowanie ludobójców ZUP-a zasługuje już, no jest jakiś moment, kiedy trzeba powiedzieć dość.
3: To Marcin Horała z PiS. Według Roberta Kropiwnickiego z Koalicji Obywatelskiej reakcja naszego kraju powinna być ostrożna.
5: Nie powinniśmy nadmiarowo reagować na tą złą decyzję. Absolutnie bardzo źle oceniam decyzję o nadaniu. To jest dla nas bardzo trudne, pamiętając o ponad 100 tysiącach Polaków zamordowanych przez UPA, ale dzisiaj mamy sytuację wojenną i trzeba reagować mądrze ku przyszłości, a nie tylko pamiętać o rozliczeniach.
2: Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych stwierdziło, że nadanie jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA nie było wymierzone w Polaków.
3: W RMF FM o poranku ciąg dalszych komentarzy. Po godzinie 7 gościem Piotr Salaka w Faktach i internetowym radiu RMF 24 będzie wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz.
2: A po 8 u Tomasza Terylkowskiego Jacek Sasin, były wicepremier w rządzie PiS.
3: Amerykańskie dowództwo CENTCOM informuje o poranku, że Stany Zjednoczone przeprowadziły w weekend ataki na irańskie radary, centra dowodzenia i kontroli dronów na irańskich wyspach Goruk i Kaszm.
2: Ataki, jak czytamy, były odpowiedzią na agresywne działania Iranu, w tym zestrzelenie amerykańskiego drona MQ-1, który operował nad wodami międzynarodowymi.
3: Tyle centralne dowództwo USA. W odpowiedzi Iran twierdzi, że zaatakował bazę lotniczą wykorzystywaną przez siły amerykańskie na wyspie Shirik w południowym Iranie. To 94. dzień wojny USA i Izraela z Iranem, w której od 8 kwietnia, przypominamy, obowiązuje zawieszenie broni.
6: Słuchacie faktów w RMF FM.
3: Po południu około 14 na korcie centralnym w Paryżu rozpocznie się mecz Mai Chwalińskiej z francuską tenisistką Dion Paris w 1/8 finału French Open.
2: Kibicujemy Mai, bo poza turniejem niestety Iga. Iga Świątek w 2 setach przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk. Komentarze po tej porażce zebrał korespondent RMF FM Marek Gładysz.
7: Niektórzy paryscy komentatorzy porównują rezultat meczu do istnego trzęsienia ziemi na kortach Rolanda Garrosa, bo wcześniej wielu z nich przepowiadało, że Iga Świątek już po raz 5 wygra French Open. Marta Kostiuk okazała się jednak trudniejszą przeciwniczką niż się wydawało. Tym bardziej, że można było odnieść wrażenie, że od samego początku meczu Polka nie jest w najlepszej formie. Część obserwatorów zauważa jednak, że zwycięstwo Ukrainki było możliwe m.in. dzięki innej Polce, Sandrze Zanieckiej, która jest jej trenerką.
2: To niestety nie jedyne przegrane sportowe starcie w pojedynku Polska-Ukraina.
3: Nasi piłkarze we Wrocławiu przegrali towarzyskie starcie z Ukrainą 0-2, a ten mecz oglądał w stolicy Dolnego Śląska nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Czarku, powiedzmy to wprost, to słaby mecz naszej kadry.
8: No niestety tak, sparing we Wrocławiu dostarczył ponad 37 tysiącom polskich fanów. Niewiele pozytywnych emocji, w ogóle tak naprawdę niewiele emocji. Po niezłym początku Polacy jeszcze w pierwszej połowie stracili 2 gole po błędach, biernej postawie w obronie i szybkich atakach Ukraińców. W drugiej zadebiutowała aż 4 piłkarzy, ale podobnie jak bardziej doświadczeni koledzy niczego wielkiego nie wskórali.
9: Myślę, że Ukraińcy gdzieś minimalnie tą determinacją po prostu chyba wykorzystali więcej niż mieli i dlatego wygrali ten mecz.
8: Mówił kapitan Robert Lewandowski, który rozegrał w kadrze 166 mecz. Na 90 gola musi poczekać. Może uda się w kolejnym sparingu z Nigerią. To już w środę na Narodowym. Z Wrocławia Cezary Dziwiszek.
3: A na koniec tego wydania faktów zapraszamy jeszcze do lektury. Wyjątkowo kolorowe, bo przygotowane w całości przez dzieci jest dzisiejsze wydanie Dziennika Gazety Prawnej.
2: Dziś, pierwszy dzień czerwca, Dzień Dziecka, reporter RMF FM Michał Dobrowicz towarzyszył młodym redaktorom w czasie pracy nad tym specjalnym wydaniem gazety.
10: Ja byłem na kolegium pierwszy raz.
11: Jak? Jak wrażenia?
0: fajnie całkiem. Po prostu rozmowa i dawanie pomysłów.
10: Jaki ty dałeś pomysł?
0: Mój temat to było wynalazek, który może zapobiec wojnie.
10: Zacznijmy teraz pisać razem przed naszym mikrofonem. Pierwsze zdanie tego tekstu, jak może brzmieć?
0: Mój wynalazek, który może zapobiec wojnie, to by była taka trampolina przeciwnuklearna.
3: Mocne. Szczegóły w dzienniku Gazecie Prawnej i tam dziś na pierwszej stronie nasze żółto-niebieskie rysunkowe logo.
2: Z młodymi dziennikarzami porozmawiamy jeszcze dzisiaj w porannych faktach RMF FM. Już teraz zapraszamy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem programu

0: No i tak to jest z tą pogodą. Kto by pomyślał?
1: To teraz trochę szczegółów.
0: No, proszę.
1: Deszcz o poranku na północy, Gdańsk, Olsztyn, Suwałki, na południu, Katowice, Kielce, Kraków, Zakopane, Opole, Wrocław, Rzeszów. O, tutaj.
0: Patrzę tak na godzinę 8:11, na południu od Wrocławia po Rzeszów będzie padać. Największe opady na Górnym Śląsku i w Małopolsce.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kaisai do domu i biura. www. Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: 6.30. W tym momencie w RMF FM mamy dla Was fakty.
1: Czy wielki pożar lasu na Mazowszu to efekt podpalenia? A jeśli tak, to jaka jest szansa na wykrycie sprawcę?
2: O to będziemy pytać dziś w rozmowie o 7 w RMF FM i internetowym radiu RMF24. Gościem Piotra Salaka będzie wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz.
3: Tak jest, dzień dobry, wszystko się zgadza.
1: Witamy Cię, Piotrze. Czego jeszcze chcesz się dowiedzieć?
3: No przede wszystkim, jak chronione są lasy prywatne, bo właśnie w takim lesie wybuchł podwarszawski pożar. Dane są alarmujące, bo lasów prywatnych jest 20%, ale wybucha w nich aż 60% wszystkich pożarów leśnych. Dlaczego tak jest? Zapytam wiceministra, ale też byłego komendanta głównego straży pożarnej. Porozmawiamy to sobie też o samej akcji, co się udało, czego brakowało, dlaczego strażacy nie mogą mieć własnych śmigłowców, tylko każdorazowo muszą je pożyczać na przykład od policji. Jak to jest możliwe, że strażacy ochotnicy jechali do pożaru 53-letnim wozem strażackim, który notabene spłonął. Także zapraszam po 7.
2: Zainteresowanych zapraszamy. Początek rozmowy w kolejnych faktach.
1: Dzisiaj specjalna komisja ma oszacować straty po sobotniej nawałnicy nad gminą Ujazd na Opolszczyźnie.
2: Najbardziej ucierpiała miejscowość Balcerzowice, gdzie żywioł uszkodził 18 budynków, w tym 11 domów mieszkalnych. Rycerskie walki 1-1, 3-3, a nawet 5-5 na polach bitwy pod Grunwaldem, gdzie w ten weekend zmierzyli się najlepsi we władaniu mieczem.
1: Wczoraj właśnie odbył się turniej eliminacyjny do rycerskiej kadry Polski.
4: Punkty dostaje się za uderzenia bronią, za uderzenia tarczą, za kopnięcia, za uderzenia pięścią, za obalenia techniki zapaśniczej i tym podobne rzeczy. Czyli tu można wypunktować więcej.
5: Gdybym chciał się dostać do rycerskiej kadry Polski, co muszę zrobić?
6: Dobrze walczyć, muszę mieć wytrzymałość, muszę mieć sprzęt, muszę tutaj uczestniczyć.
5: Jak słyszymy, to nie na żarty walka.
6: Nie, tu naprawdę się bijemy. Jedynym udogodnieniem, jeśli chodzi, to jest stępiony miecz, żeby się nam nie pozabijali.
2: Żartów nie ma. Z sędzią turnieju Maciejem Rajlem i Jarosławem Małeckim z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem rozmawiał nasz reporter Piotr Błakowski.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
2: Porażka piłkarzy w towarzyskim meczu z Ukrainą 0-2.
1: I o tym już w faktach sportowych RMF FM. Witamy Patryka Srebańskiego. Witaj.
9: Dzień dobry. No to był niestety przeciętny mecz, kilka niewykorzystanych sytuacji z naszej strony i konkretni pod naszą bramką rywale. Tak to można podsumować. W kontekście przyszłości interesujące mogą być debiuty. Kasper Potulski, Norbert Wojtuszek, Mateusz Żukowski i Oskar Wójcik zagrali po raz pierwszy w seniorskiej kadrze.
10: Wiadomo, że pierwszy debiut. Wynik oczywiście, że smuci, bo chce zawsze wygrywać, ale towarzyszył mi bardzo duży spokój. Aż byłem w szoku, że aż tyle spokoju jest we mnie bez żadnego stresu.
9: Tak mówił obrońca Krakowi. Towarzysko grali wczoraj uczestnicy zbliżającego się mundialu. Brazylia pokonała 6-2 Panamę, Niemcy wygrali 4-0 z Finlandią. U nas finał baraży o Ekstraklasę i Wieczysta Kraków z sukcesem. Po pokonaniu 2-1 Chrobrego Głogów drużyna melduje się w najwyższej klasie rozgrywkowej.
11: Naprawdę to był bardzo trudny mecz dla nas i nie było chwili zwątpienia, ale wiedziałem, że ta walka będzie do samego końca.
9: Podsumował trener Kazimierz Moskal. Iga Świątek za burtą wielkosztomowego Rolanda Garrosa po raz pierwszy od 7 lat Polka nie znalazła się przynajmniej w ćwierćfinale paryskiego turnieju. W 1/8 pokonała ją Marta Kostiuk. Wynik 7-5-6-1 na korzyść Ukrainki.
12: Stres na mnie bardzo mocno wpłynął i nie mogłam grać swojego tenisa i ciężko mi było w ogóle skontrolować czasami ciało. Musimy wspólnie się zastanowić, co zrobić dalej, żebym nie doprowadzała się w pewnym sensie do takiego stanu.
9: Komentowała nasza tenisistka na antenie Eurosportu. W Rzymie zakończona 109. edycja kolarskiego Giro d'Italia. 3 tygodnie ścigania, ponad 83 godziny na rowerowym siodełku. Tyle czasu spędził na nim zwycięzca Jonas Winego. Finowie zostali mistrzami świata w hokeju. W finale pokonali po dogrywce gospodarzy turnieju Szwajcarów 1-0. Brązowe medale na szyjach Norwegów. Hokeiści z tego kraju po raz pierwszy w historii na podium mistrzostw świata po pokonaniu Kanady.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki chroniących przed upałem. Partner piłkarski.
13: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Tu Radio RMF 24. Zaczynamy nowy tydzień, zaczynamy nowy miesiąc. Dzisiaj pierwszy dzień czerwca, czyli Dzień Dziecka. Za chwilę Wiesław Leśniakiewicz, czyli wiceszef MSWiA na naszej antenie. Po ósmej u Tomasza Torlikowskiego, Jacek Sasin z Prawa i Sprawiedliwości. Piotr Salak, kłaniam się i oczywiście polecam nasz poranek informacyjny. Polecam fakty RMF FM na początek. Ewa Kwaśna i Tomasz Stańszewski już czekają, jest siódma.
1: Czy wielki pożar lasu na Mazowszu to efekt podpalenia?
2: A jeżeli tak, to jaka jest szansa na wykrycie sprawcy?
1: W rozmowie o siódmej faktów i internetowego radia RMF 24 naszym gościem będzie wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
2: A w faktach także wybuch w fabryce zbrojeniowej koreańskiego koncernu Hanwha Aerospace.
1: I sensacyjne rozstrzygnięcie w barażach. Wieczysta Kraków zagra w Ekstraklasie.
2: A jeszcze 5 lat temu występowali w lidze okręgowej. Strażacy mają nadzieję, że do końca tygodnia uda się całkowicie dogasić wielki pożar lasu w powiecie wołomińskim na Mazowszu.
1: Ogień strawił około 300 hektarów lasu. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada teraz z nowymi informacjami. Witamy Cię, Krzysztofie.
3: Dzień dobry.
1: Co dzieje się na miejscu?
3: Na obszarze objętym pożarem wciąż pracuje ponad 1000 osób, 800 strażaków, a poza nimi żołnierze i leśnicy. W akcji wciąż bierze udział ponad 200 pojazdów i maszyn. Teraz ekipy skupiają się na przelewaniu ściółki i miejsc, w których pojawić się może ogień. Jak mówił mi Wojciech Gralec z Komendy Głównej Straży Pożarnej, bardzo niebezpieczne są wypalone pnie drzew.
4: Można to porównać do pozostawionego na świeżym powietrzu grilla, który po pewnym czasie wydaje się, że jest już wygaszony. Mimo wszystko, jeżeli na niego dmuchniemy, to znów pojawia się wyższa temperatura, pojawia się żar.
3: Strażacy patrolują cały obszar z powietrza przy użyciu dronów i urządzeń na podczerwień. Powstała specjalna magistrala zaopatrująca ich w wodę. Usypują też wokół miejsca pożaru wał ziemny, który ma zabezpieczać przed rozprzestrzenianiem się ognia, gdyby znów się pojawił.
2: Za chwilę rozmowa o tym pożarze z wiceszefem MSWiA Wiesławem Leśniakiewiczem. A teraz wybuch w fabryce zbrojeniowej Hanwha Aerospace w Daejeon w Korei Południowej. Według aktualnych informacji 5 osób zginęło, 2 doznały rozległych poparzeń. Służby ratunkowe opanowały już pożar.
1: Do eksplozji z nieznanych dotąd przyczyn doszło na parterze jednego z budynków kompleksu. Krótko przed 11 czasu lokalnego, czyli 3 godziny temu. Według południowo-koreańskiej agencji Yonhap służby odebrały w tym samym czasie ponad 30 zgłoszeń o potężnym huku i gęstym dymie.
2: Prezydent Korei Południowej Lee Jae-myung zlecił dokładne zbadanie przyczyn tragedii. Hanwha Aerospace to jest czołowy południowo-koreański producent sprzętu obronnego, m.in. systemów artyleryjskich i silników rakietowych.
1: Polska-Ukraina 0-2 we Wrocławiu.
2: Przy okazji tej porażki odnotujmy, trener Jan Urban wpuścił wczoraj na boisko aż 20 piłkarzy, co zdarza się rzadko.
1: W wyjściowym składzie od pierwszej minuty zagrali m.in. Piotr Zieliński i Robert Lewandowski. Co po porażce mówił kapitan?
5: My mieliśmy sobie sytuację, ich nie wykorzystaliśmy i wynik nie do końca odzwierciedla na to, co było na boisku, bo wydaje mi się, że jakbyśmy czy w pierwszej połowie jedną bramkę, czy w drugiej, jak mieliśmy gdzieś tam, byśmy złapali kontakt, to pewnie spokojnie moglibyśmy jeszcze zremisować.
2: No, tego kontaktu nie było, a szansa na rehabilitację w środę w meczu z Nigerią. A w faktach dla polepszenia nastroju, przynajmniej część kibiców w piłce krajowej, piłkarska historia jak z bajki.
1: Jeszcze 5 lat temu występowali w lidze okręgowej, a od 7 godzin...
6: Ja się cieszę, jestem z Krakowa, także fajna sprawa dla mnie, naprawdę, i tutaj no, będzie ciekawie w Ekstraklasie w przyszłym sezonie, na pewno w Krakowie.
2: Czy zdanie Michała Pazdana podzielają fani piłki nożnej w stolicy Małopolski? Dziś o poranku sprawdzimy to koło stadionu Beniaminka Ekstraklasy.
7: Rozmowa o siódmej w RMF FM i RMF 24.
1: Piotr Salak i jego gość. Dzień dobry, witamy i słuchamy.
0: Dzień dobry, a gościem rozmowy o siódmej jest Wiesław Leśniakiewicz, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, były komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. Dzień dobry, panie ministrze.
8: Dzień dobry państwu.
0: Panie ministrze, pan już wie, że to było podpalenie?
8: Ja jeszcze nie chciałbym jednoznacznie się wypowiadać na ten temat. Myślę, że dochodzenie policyjne pod nadzorem prokuratury wskaże prawdziwą sytuację, którą mogliśmy mieć do czynienia. Co prawda są pewne symptomy, które mogą wskazywać, że to nie było jakieś zapruszenie ognia, ale dajmy szansę policjantom, żeby dokładnie ustalili to miejsce wspólnie z leśnikami. Być może biegli będą powołani do tej sytuacji.
0: Jasne, panie ministrze, gdyby to było podpalenie, jaka jest szansa na to, że sprawca zostanie wykryty? Jaki jest procent wykrywalności tego typu przestępstw?
8: Procent wykrywalności nie jest zbyt wysoki, ponieważ z reguły ci sprawcy działają w taki sposób, że są trudniej do ustalenia, ale jeśli policja przeprowadzi dobre dochodzenie, to być może uda się coś wskazać jakiegoś potencjalnego sprawcę. Ja pamiętam sytuacje takie i są bardzo często, że są piromani, którzy po prostu mają taki defekt, który powoduje, że to dla nich jest pewien element satysfakcji, ale to nie tylko to, to jest również ten element wypalania łąk, takie sytuacje, z którymi mamy do czynienia na co dzień, jak mamy 4000 pożarów w tym roku lasów, to świadczy o tym, że czasami ta nieostrożność osób powoduje te zdarzenia.
0: Bo to i o tym jeszcze porozmawiamy, jeśli pan pozwoli, w Radiu RMF 24 słuchaczom RMF FM pięknie dziękujemy, ale kontynuujemy nasze spotkanie na antenie naszego radia RMF 24. Wiesław Leśniakiewicz razem z nami. Panie ministrze, przyjmijmy, że to było podpalenie, że to się wydarzyło w lesie prywatnym. Czy to ma znaczenie dla tego rozprzestrzeniania się ognia?
8: To nie ma znaczenia, bo z reguły to są wspólne kompleksy leśne, zarówno tych lasów prywatnych, jak i tych państwowych. Tam granice są głównie jakieś tam dukty takie leśne, które ewentualnie oddzielają te dwie enklawy. To nie ma znaczenia. Niemniej jednak jest taka jedna zasada, może taka sytuacja, z którą mamy do czynienia, że lasy państwowe są dobrze utrzymane z punktu widzenia takiego bezpieczeństwa pożarowego. Gorsza sytuacja jest w lasach prywatnych, zresztą to widzieliśmy i w czasie tego pożaru na terenie tutaj powiatu gnińskiego i wołomińskiego, ale również taka sytuacja występowała na terenie właśnie Puszczy Solskiej. I tu jest cały problem w tym, że prywatni właściciele nie utrzymują lasów w takim stanie, by zmniejszyć ryzyko rozprzestrzenienia pożaru.
0: A na czym to dobre utrzymanie lasów by polegało, pańskim zdaniem? O co chodzi?
8: No to myślę, że tutaj leśnicy byliby zdecydowanie lepszymi fachowcami w tej dziedzinie, ale to na pewno czyszczenie, wie pan co, wszelkich elementów suchych, ale głównie drzewostanu suchego. Ja widzę w tych lasach państwowych, bo ja mieszkam również w takim obszarze, gdzie mamy sporo lasu koło siebie, że wszystkie suchary, które gdzieś tam pozostają w tym lesie, zostają na miejscu. One powinny być sukcesywnie usuwane. To oczywiście również utrzymywanie dróg, które ewentualnie mogą być drogami pożarowymi. Bo drogi pożarowe w planach zagospodarowania lasów są jednoznacznie wyznaczane przez Lasy Państwowe i w miarę przyzwoicie utrzymywane. Bo lasom zależy również na tym, żeby te w przypadku powstania pożaru, żeby te pożary miały jak najmniejszy obszar. Temu między innymi buduje się dostrzegalnie, które ewentualnie mają za zadanie w tym okresie największej palności prowadzić taką stały monitoring i on jest realizowany.
0: Rozumiem, że właściciele prywatnych lasów po prostu nie inwestują w drogi.
8: No nie tylko w drogi, ale nawet nie inwestują właśnie w utrzymanie tego, w sprzątanie tych lasów, bo jednak ten chrust, który tam gdzieś pozostaje, musi być sukcesywnie usuwany.
0: Nie mają takiego obowiązku?
8: Bywa tak, mają taki obowiązek i za taki obszar nadzoru w tym zakresie, ten obszar nadzoru spoczywa na samorządzie powiatowym. Ale bardzo często te lasy mają wielu właścicieli. Nieuregulowany jest status odpowiedzialności jednoosobowej. Jeśli jest kilku właścicieli na jakimś obszarze, bo to jest jakaś tam masa spadkowa, to wtedy nawet nie ma gospodarza tego jakiegoś tam skrawka lasu, bo to nie są znowu wielkie połacie, bo to są z reguły mniejsze jakieś tam obszarowo.
0: No tak, ale jak czytam te dane, panie ministrze, to jest tak, że 20% jest lasów prywatnych, a 60% pożarów jest właśnie w lasach prywatnych.
8: Tak bywa, że te lasy prywatne stanowią jakieś poważne zagrożenie. To bardzo często wynika właśnie z takiego, właśnie nagromadzonej ilości materiału palnego, który bardzo łatwo się rozprzestrzenia.
0: Wracając do tego, co się już teraz dzieje wokół tego pożaru w Wołomińsko-Mińskim, w powiecie Wołomińskim i Mińskim. Czy ludzie ewakuowani już wrócili do swoich domów?
8: Tak, oni już następnego dnia byli u siebie. Właściwie to zagrożenie oczywiście było dla tej miejscowości Ołdakowizna. Niemniej jednak tą ewakuację przeprowadzono tak prewencyjnie, bo nigdy nie było wiadomo, gdzieś nam się ten pożar może rozprzestrzenić. Mhm. Więc podjęto decyzję o ewakuacji. Tam chyba było 46 osób ewakuowanych. Tak, głównie się tym zajęła policja. Wiemy, że następnego dnia policja wyraziła zgodę na powrót, znaczy po uzgodnieniu z dowodzącą akcją na powrót tych mieszkańców. Głównym zagrożeniem to były również te dymy pożarowe, które po prostu przeszkadzały nawet w takim funkcjonowaniu tych mieszkańców w tych okolicach.
0: A jakie były straty w sprzęcie, panie ministrze?
8: Mi jeszcze trudno powiedzieć o stratach w sprzęcie, ponieważ działania ratownicze jeszcze trwają, ale wiem, że jeden samochód uległ takiemu całkowitemu uszkodzeniu. Co prawda,
0: ja wiem, jaki samochód, panie ministrze. To był samochód strażacki, strażaków ochotników z Turu bodajże. Samochód strażacki, który miał, uwaga, 53 lata. Jak
8: 53
0: to jest możliwe?
8: Lata.
0: Jak to jest możliwe, panie ministrze, że strażacy dysponują takim sprzętem?
8: Muszę powiedzieć tak, że proszę, to jest tak, mamy prawie 16 tysięcy jednostek ochotniczych straży pożarnych chętnych do działania. Natomiast takim kluczowym odniesieniem z punktu widzenia działań ratowniczych to są wszystkie jednostki włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Prawie 1/3 tych jednostek jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i te jednostki naprawdę dysponują ich z bardzo dobrym sprzętem. Są jednostki kluczowe, które bardzo często jeżdżą do zdarzeń i mają sprzęt w miarę oczywiście przyzwoity. Wiele inwestycji jest zrealizowano w tym zakresie. Co roku kupujemy samochody wspólnie z samorządami lokalnymi, bo odpowiedzialność za utrzymanie jednostek OSP nie spoczywa na państwie, tylko na jednostkach samorządu terytorialnego. Taki mamy zapis. Ale mamy instrumenty finansowe, które ewentualnie wspomagają te jednostki.
0: No oni teraz mają...
8: Rozmawialiśmy wczoraj, że...
0: Ale samochód, który ma pół wieku, panie ministrze, a poza tym to jest jedyny samochód, oni w tej chwili nie mają czym jeździć.
8: Ale to nie jest jednostka kluczowa z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej tego powiatu. Powiat wołomiński dysponuje, ja nie pamiętam dokładnie, ale ja znam ten powiat bardzo dobrze, dużą ilością jednostek OSP z dobrym sprzętem. Nie oznacza to wcale, że tą jednostkę pozostawimy samą sobie, nie zostanie wsparta jakimś pojazdem, który przekażemy na przykład z Państwowej Straży Pożarnej albo przesunie z innej jednostki. Bo bardzo często bywa tak, kupujemy samochody dla PSP, przekazujemy je dla jednostek OSP, bo taki mamy wymóg. I wczoraj nawet rozmawiałem z panem wojewodą Frankowskim na ten temat, z ministrem Kierwińskim i na pewno tą jednostkę w tym roku postaramy się wzmocnić jakimś pojazdem, który będzie przesunięty, być może z innej jednostki OSP, bo tak często bywa, że na terenie danej gminy wiemy o tym, że Poświętne w tym roku kupi nowy pojazd dla swojej miejscowości gminnej, która jest w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, bo ona będzie miała w tym roku dofinansowanie i rozmawiałem wczoraj z wójtem na ten temat i wiemy o tym, że ona dostanie dofinansowanie i być może z jednostki z Poświętnego jeden samochód zostanie przekazany.
0: A ile jest takich jednostek OSP? Pan potrafi powiedzieć, które mają samochody powyżej 40-letnie?
8: Nie mam tych, w tym momencie nie mam takich danych, ale mogę je przygotować, bo to są dane statystyczne, które gromadzi zarówno Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, jak również Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnych. Ale to, co ja mówię, że w tych 16 tysiącach dla nas tych ponad 500 jednostek są kluczowe, bo one najczęściej są dysponowane do działań. Ale dla mnie jest każda jednostka ważna, żeby miała pojazd ratowniczo-gaśniczy, który ewentualnie nie musi mieć nie wiadomo jakich walorów taktycznych, to może być niewielki samochód z 2000 litrów wody, ale żeby był
0: w miarę nowy.
8: I dojeżdżał do zdarzenia.
0: Panie ministrze, czy da się gasić pożar wierzchołkowy, z jakim mieliśmy do czynienia i w Puszczy Solskiej, i tutaj pod Warszawą, inaczej niż zrzutami z wody z powietrza?
8: No nie, to jest, wie pan co, przede wszystkim bardzo trudne tylko zrzuty z powietrza i on jest niesamowicie niebezpieczny z punktu widzenia wprowadzenia sił ratowniczych, które ewentualnie... Można go ewentualnie ograniczać tylko i wyłącznie w takiej sytuacji, kiedy ewentualnie mamy dużą przestrzeń ograniczającą jedną enklawę lasu od drugiego. Wtedy można ułożyć jakiś front pożaru. To, co było robione między innymi na tej 50, że przygotowywano front pożaru, gdyby ewentualnie ten pożar szedł wierzchołkowo, to wtedy mielibyśmy szeroki pas przestrzeni i tam przygotowane oddziały, które ewentualnie dysponowały właściwym zaopatrzeniem, ale tylko i wyłącznie statki powietrzne są najbardziej skuteczne.
0: To jeżeli tak jest.
8: W każdym przypadku ataku na front.
0: To jeżeli tak jest, panie ministrze, to dlaczego Straż Pożarna nie dysponuje własną flotą powietrzną?
8: No, od dawna rozmawialiśmy na ten temat, czy Straż Pożarna powinna dysponować taką flotą. Dochodzimy do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem jest posiadanie floty przez policję i z możliwością współdziałania ze Strażą Pożarną. To jest z punktu widzenia ekonomicznego na dzień dzisiejszy najbardziej takie racjonalne.
0: Ale Black Hawk to nie są samoloty przeznaczone do gaszenia pożarów, pan wie o tym. Czy tam śmigłowce, ale, przepraszam?
8: Nie no, śmigłowce mają urządzenia przygotowane do tego, żeby przenosić te zbiorniki z wodą Bambi, więc one nie są, one są do tego przygotowane i przystosowane. Ćwiczenia wspólne odbywają się z Państwową Strażą Pożarną i są wyznaczone jednostki do współdziałania i to na tym polega, że te Black Hawki, kiedy kupowano, to proszę zauważyć, że one były również kupowane w dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Również w takim celu, żeby one mogły być użyte do gaszenia pożarów lasów, co się zresztą aktualnie dzieje. Taki był zamysł zakupu tych śmigłowców dla policji, że one będą służyły zarówno policji do takich normalnych swoich działań, jak również dla Państwowej Straży Pożarnej.
0: Ale wyobraża pan sobie sytuację, że policja ma swoje zadania, na przykład z wykorzystaniem tych Black Hawków i nie ma ich, i strażacy ich nie mogą użyć, bo ich jest 5, z tego co pamiętam.
8: Wtedy proszę pamiętać, że dokonuje się analizy nadrzędności, co przyniesie większy skutek z punktu widzenia ekonomicznego, więc tutaj to jest wszystko uzgodnione, są podpisane stosowne porozumienia, są uzgodnienia między policją i Państwową Strażą Pożarną co do dostępności tych śmigłowców. Ale proszę pamiętać również, że mamy tak zwany mechanizm europejskiej ochrony ludności, który może w ramach tego mechanizmu możemy również zapotrzebowywać wsparcie śmigłowców czy samolotów z innych państw, ale te kanadery, które są używane na przykład na terenie, w akwenie Morza Śródziemnego czy tutaj Chorwacji, no tych okolic, Włoch, Hiszpanii, to muszą mieć duże zasoby wodne, bo to są samoloty, które wodują, więc w naszych warunkach trudne, kompletnie niemożliwe do zastosowania, przynajmniej w tej części, gdzie mamy największe zagrożenie pożarowe lasów. No dlatego właśnie bazujemy na dromaderach i śmigłowcach, które również kontraktują lasy państwowe, bowiem za utrzymanie i kontraktowanie statków powietrznych są odpowiedzialne regionalne dyrekcje lasów państwowych. Taki mamy ustalenia.
0: A jeszcze, jasne, panie ministrze, krajowych. Jeszcze pana chciałem zapytać, czy policja będzie wystawiała fakturę Straży Pożarnej teraz za udzielenie tych
8: śmigłów? Nie, nigdy nie wystawiała.
0: Nie, ja pana pytam tutaj, dlatego, że wiem, że lasy państwowe normalnie komercyjnie płacą, no bo one wynajmują tę swoją flotę powietrzną i one muszą zapłacić za utrzymanie tych samolotów.
8: Dokładnie, a tutaj chciałem powiedzieć również ważną rzecz. Podobnie jak to było w Puszczy Solskiej, Orlen również sfinansuje paliwo dla jednostek straży pożarnych, które brały udział i biorą udział w tej akcji. Orlen, spółka akcyjna, państwa spółka, no po prostu to paliwo daje w ramach swoich możliwości wsparcia akcji ratowniczych.
0: Panie ministrze, jeszcze chciałem pana zapytać, a już wiadomo, ile kosztowała ta akcja?
8: Nie, no jeszcze nie. Ona jeszcze trwa. Pamiętajmy o tym, że dogaszenie nadal jest realizowane. Tam są jeszcze duże siły. Przed chwileczką mówił reporter wasz właśnie z terenu akcji. Nadal są zaangażowane duże siły. Ja wczoraj byłem również na tym terenie. Faktycznie prace są prowadzone sukcesywnie, fragmentami. Ten las jest przekazywany już zarządzającym, na razie lasom państwowym, ale dogaszanie nadal jest aktywne. Są duże siły zaangażowane w ten proces i on będzie jeszcze trwał dopóki nie zostaną zarzewia ognia całkowicie.
0: Czyli o stratach nic nie możemy powiedzieć, ale jeszcze, rozumiem.
8: No jeszcze nie możemy nic powiedzieć. Mówimy tylko o tej powierzchni spalonej, ale myślę, że leśnicy dopiero dokonają takiego właściwego pomiaru, jak już skończy się akcja, podobnie jak to było w Puszczy Solskiej.
0: Panie ministrze, porozmawiamy troszkę o tym, co się dzieje na Mazurach, bo dzisiaj 1 czerwca, dzisiaj zaczynają swoje dyżury karetki wodne na Mazurach. Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Od lat apeluję o zmianę systemu finansowania. Dostają pieniądze ratownicy z GOPR-u, dostają pieniądze z ratownicy z TOPR-u, a za każdym razem Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe tak nas alarmują. Muszą stawać do konkursu, żeby pieniądze dostać co roku. I w tym roku ich nie dostaną.
8: Ale proszę pani, nieprawda, że nie dostaną. Oni już w tym roku otrzymali środki od wojewody, podpisali stosowne porozumienia.
0: Bo ale muszą Łódź sprzedawać, logika. Panie ministrze. Łódź muszą sprzedawać, żeby się utrzymać.
8: Sprzedają Łódź, ale jednoznacznie mówiliśmy, że jeżeli chodzi o sprzęt, to również proszę zauważyć, mamy 186 organizacji, które zajmują się ratownictwem wodnym i ta służba jest jedną z tych 186. Takie kiedyś przyjęto rozwiązanie, że za bezpieczeństwo na wodach śródlądowych odpowiadają wojewody, obie podpisują 86. Takie kiedyś przyjęto rozwiązanie, że za bezpieczeństwo na wodach śródlądowych odpowiadają wojewody.

0: sposób. To znaczy, podmioty... że to będzie scentralizowane wszystko?
1: Nie, daleki jestem od centralizacji. Centralizacja nie jest najlepszym efektem zarządzania zasobami. Proszę zauważyć, że wiele elementów realizujemy nie poprzez układ centralny, ale poprzez układ lokalny, na przykład utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych. I teraz jest sprawa taka. Jeśli popatrzymy, że będzie, wskażemy 2-3 obszary, które ewentualnie są dla nas kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa ludzi korzystających, to być może należy się nad tym zastanowić, ale musimy zrobić dobrą analizę i na tej podstawie albo zwiększyć zasobność, którymi dysponują wojewodowie i zwiększać finansowanie. Natomiast dzisiaj stworzyliśmy jeszcze jedno źródło wsparcia tych organizacji. Wszystkie te organizacje wodne stały się z mocy prawa organizacjami ochrony ludności. W konsekwencji tego stanu rzeczy możemy również ze środków pochodzących z programu ochrony ludności wzmacniać ich technologiczne. Ale dla mnie warunkiem podstawowym jest to, że jeżeli wzmacniamy z budżetu państwa jakiekolwiek organizacje, które są organizacjami pozarządowymi, one muszą być w dyspozycji ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej. Bo Państwowa Straż Pożarna jest tą organizacją, która odpowiada za organizację działań ratowniczych.
0: No i owszem, co, IMOPR nie jest w dyspozycji Państwowej Straży Pożarnej?
1: Nie. WOPR realizuje swoje zadania ratownicze na swoich akwenach wodnych i oni są odpowiedzialni za organizację działań ratowniczych. Państwowa Straż Pożarna daje im wsparcie w sytuacjach, kiedy ich siły są niewystarczające. Tak mamy dzisiaj kształtowane prawo.
0: No natomiast dobrze, ale pan mówi o tym programie ochrony ludności i obrony cywilnej. Znakomicie. Tylko jak ja patrzę na to, jak zostały rozdysponowane te pieniądze, to widzę, że pieniądze poszły na przykład do Śląskiego, poszły do Kujawsko-Pomorskiego, a nie poszły na Mazursko-Warmińskie. Takie mamy przynajmniej sygnały.
1: Nie. Proszę państwa, każde województwo w oparciu o taką wagę, którą przejęliśmy, którą ilość mieszkańców mieszkających na danym terenie i w miastach, i w miejscowościach mniejszych, tam przejęliśmy taki parametr, zwiększyliśmy o 20% środki dla województw ściany wschodniej kosztem pozostałych i te środki są w dyspozycji wojewodów. Wojewodowie w ramach swoich możliwości również mogą wspierać organizacje pozarządowe, również poprzez samorządy, bo te środki również głównie były dedykowane dla samorządów.
0: Czyli ale jeżeli Mazurskie Ochotnicze Pogotowie nie dostało pieniędzy, to rozumiem, jest odpowiedzialność wojewody. Tak?
1: Natomiast to ja nie chcę powiedzieć, że jest jego odpowiedzialność, ponieważ wiem, że wojewoda zwiększa im, co roku im zwiększa środki Ja tych danych nie mam przy sobie. Jakbym wiedział, że będzie takie pytanie, to bym panu odpowiedział, jaką kwotę w tym roku wojewoda przeznaczył na wodne ochotnicze pogotowie, ale właśnie
0: nie, bo ja mam sygnały od tych ratowników, którzy mówią, że w ogóle nic nie dostali.
1: No, to jest nieprawda, ponieważ za moment mogę sprawdzić u pana wojewody Króla, który za to odpowiada, i wiem, że on co roku podpisuje porozumienia na początku sezonu, a potem jeszcze im zwiększa środki. I wiem, że była również dyskusja na ten temat, żeby w tym roku im jeszcze zwiększył środki. I takie decyzje były podjęte przez ministra Kierwińskiego. Więc myślę, że ten proces został już zrealizowany. Tam jest większy problem nie natury technologii, tylko utrzymania zasobów osobowych. Że to jest jak gdyby ta kwestia, o którą podnoszą, na którą zwraca uwagę Mazurka służba, która się tym ochroną tych wód śródlądowych zajmuje na Mazurach. Ale tam pamiętajmy, że na tym terenie działa jeszcze kilka organizacji, które mają status organizacji, które mogą realizować takie przedsięwzięcia. Ta służba jest największa, niewątpliwie, ale nie oznacza, że jest jedyną. W związku z powyższym wojewoda musi utrzymać jedną i drugą, w zależności od tego, jakie przyjmują na siebie obowiązki z punktu widzenia tych działań prowadzonych na danym terenie.
0: Panie ministrze, już
1: tak
0: na koniec, zostawiając służby ratownicze, chciałem pana zapytać, jako też członka tego rządu, co pan myśli o tej sprawie Orła Białego, odebraniu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu?
1: Ja bym był bardzo... należy na pewno rozmawiać w tej kwestii ze stroną ukraińską. Czym się kierowano faktycznie, podejmując taką... Czym się kierował, ale ja nie jestem zwolennikiem takiego radykalnego działania.
0: Poczekać w takim razie na...
1: Na wyjaśnienia ze strony ukraińskiej, czym się kierował prezydent, podejmując taką decyzję, nie biorąc pod uwagę właśnie tutaj polskich uwarunkowań, naszej wrażliwości na ten temat. To jest bolesne dla rodzin, dla nas wszystkich. w związku z tą sytuacją.

0: No ale to nie oznacza, że należy od razu podejmować takie działania, które być może będą przyniosą więcej szkody niż pożytku.
1: Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: To jest moje zdanie, ale to nie oznacza, że to jest zdanie całego rządu.
1: Oczywiście. Bardzo panu dziękuję za rozmowę i za spotkanie. Wiesław Leśniakiewicz, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, były komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, był razem z nami w rozmowie o 7. Dziękujemy bardzo, panie ministrze.
0: Dziękuję bardzo. Do widzenia.

0: No i 7.30 na zegarach, czas na fakty. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski już razem z nami.
1: Nie będzie wspólnego kandydata Konfederacji i PiS w Krakowie na prezydenta.
2: Krzysztof Bosak napisał wprost: uważam, że nasze partie różnią się na tyle mocno, że jest najzupełniej naturalne, że powinny mieć osobnych kandydatów. Tak właśnie brzmi wpis Bosaka na Platformie X.
1: A zatem kto będzie kandydatem PiS-u na prezydenta Krakowa? O to zapytamy polityka tej partii, Jacka Sasina.
2: W warszawskim studiu Tomasz Telikowski, gospodarz porannej rozmowy w RMF FM. Dzień dobry, Tomku.
3: Dzień dobry.
2: O co jeszcze chcesz zapytać posła?
3: Krzysztof Bosak, którego już zacytowaliście, stwierdził, że umizgi PiS do Konfederacji w sprawie wspólnego kandydata związane są z trudnościami z wyborem własnego pisowskiego kandydata na prezydenta Krakowa. I aż trudno nie zadać pytania, czy rzeczywiście tak jest. A pytanie to jest z tym aktualniejsze, że czas ucieka, a kandydata jak nie było, tak nie ma. Będę też pytał o politykę historyczną Order Orła Białego i o to, czy potrzebujemy nieustannie polityki histerycznej wokół pewnych spraw. Nie zabraknie też pytania od naszych słuchaczy.
1: Tomasz Terlikowski, Jacek Sasin, ta rozmowa tuż po 8:00. Zapraszamy.
2: Iran naprawdę chce zawrzeć umowę ze Stanami Zjednoczonymi i będzie ona korzystna dla Waszyngtonu i jego sojuszników. Tak kilkadziesiąt minut temu napisał w serwisie Truth prezydent Donald Trump.
1: Amerykańskie dowództwo CENTCOM o poranku informowało, że Stany Zjednoczone przeprowadziły w weekend ataki na irańskie radary oraz centra dowodzenia i kontroli dronów w irańskich wyspach Goruk i Keszm.
2: A tak jak czytamy, był odpowiedzią na agresywne działania Iranu, w tym zestrzelenie amerykańskiego drona MQ-1 Predator, który operować miał nad wodą. Międzynarodowymi.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami. Obejmują aż 12 województw.
2: Wyjątkiem zachód Polski od Koszalina po Wrocław i północny wschód z województwem podlaskim. Alerty, jak mówiliśmy, niskiego pierwszego stopnia zaczną obowiązywać w południe. Aktywne będą do 19.
4: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
1: A w nich o poranku Krzysztof Berenda. Dzień dobry.
5: Witam, dzień dobry. Zaczynamy tydzień, który ma się zakończyć długim weekendem i nadzieją na 5 zł. Przypominam, że w czwartek święto nazywane nieformalnie Boże Ciało, czyli dzień ustawowo wolny od pracy. Komu udało się wywalczyć do tego wolny piątek, no i ktoś, jeżeli ktoś ma wolny weekend, ten będzie miał aż 4 dni odpoczynku. A skoro tak, to wiele osób ruszy w Polskę. A skoro tak, to jedno z podstawowych pytań brzmi: czy ceny paliw zejdą poniżej 6 zł za litr. Dzisiaj jeszcze obowiązuje rozporządzenie ustalające maksymalną cenę benzyny na 6 zł i 5 groszy. Szansa na zejście z benzyną poniżej 6 i pojawienie się z przodu 5 jest więc naprawdę spora. Z dieslem będzie nieco ciężej, bo on teraz kosztuje 6,34. Długi czerwcowy weekend to także wstęp do wakacji i pierwsza okazja do sezonowego dorobienia w restauracjach, w hotelach, na festynach. Oferty tej sezonowej pracy już zaczynają się pojawiać.
6: Stawki godzinowe mogą sięgać nawet 70 zł brutto, czyli w niektórych przypadkach przewyższać dwukrotność minimalnej stawki godzinowej.
5: Tak wylicza Przemysław Bogdański, prezes firmy Kursor. Pamiętajcie tylko, żeby zawsze podpisać umowę, no i dobrze sprawdzić potencjalnego pracodawcę. Ale to dopiero przed nami. Dzisiaj ważniejszy jest Dzień Dziecka. Kochajmy dzieci, bo dzieci mamy za mało. Zdecydowanie za mało. Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że przeciętna para ma w Polsce jedno dziecko. A mówiąc tak urzędowo, współczynnik dzietności w Polsce wynosi minimalnie ponad 1. I to jest najgorszy wynik w historii. Jeszcze dekadę temu ten wskaźnik to było 1,5. Co to znaczy? No to znaczy, że Polaków ubywa. W porównaniu z rokiem 2000 ubyło nam 2,5 miliona Polaków. A w 2060 roku, jeżeli nic się nie zmieni, to ludność Polski zmniejszy się o kolejne ponad 6,5 miliona, czyli może być nas mniej niż 30 milionów.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Trwa poranek radia RMF 24. Jest z wami Piotr Salak.

0: Za 22 minuty będzie godzina 8 w poniedziałek, 1 czerwca. Dobrze, dobrze, niech już ruszy czerwiec. Nie zapomnijmy szybciutko o maju, o tej ostatniej niedzieli maja, bo to była trudna niedziela, jeśli chodzi o polskich kibiców. Najpierw porażka Igi Świątek na kortach w Paryżu, a potem 0-2 z Ukrainą w meczu towarzyskim. Tak przegrywa polska reprezentacja we Wrocławiu. Słaby mecz, nie ma co ukrywać. Pewnie też to potwierdzi nasz dziennikarz sportowy, czyli Cezary Dziwiszek. Dzień dobry, Czarku. Oglądałeś mecz na żywo na stadionie. Powiedz, jakie są twoje wrażenia, jeśli chodzi o grę naszej kadry, Czarek?
1: Dzień dobry, witam serdecznie. No, wrażenie mam przede wszystkim takie, że polscy piłkarze już chcieliby na urlopy się udać, bo wczoraj nie było widać zbyt wielkiej determinacji, chęci. No było to spotkanie towarzyskie, więc też nie oczekujmy wiele, no ale jednak 30 ponad 7 tysięcy polskich fanów, z tego co pamiętam, przyszło po to, żeby zobaczyć efektownie grającą kadrę. No może nie od razu zwycięstwo. Ukraina to też jest poważna drużyna, co wczoraj pokazała, no ale nie oszukujmy się, nie pokazała też niczego wybitnego. Bramki strzelała po naszych błędach, najpierw indywidualnym Jakuba Piotrowskiego, potem po biernej postawie w obronie praktycznie wjechali z piłką do naszej bramki, zatem można powiedzieć, że zabrakło nam tego, czego nie zabrakło Ukraińcom, czyli zaangażowania, trochę więcej pazura, ambicji. Ukraińcom miałem wrażenie, że trochę bardziej się chciało też zagrać na wynik, zagrać konkretnie. No a my zrobiliśmy przegląd kadry, niezbyt udany, trzeba powiedzieć, nie mam wielkich zarzutów do debiutantów, ale w drugiej połowie przy całkowicie zmienionym składzie tak naprawdę co mogli pokazać.
0: A no właśnie, to teraz o tych debiutantach chwilę, jak oceniasz poszczególne debiuty. O to przecież chodziło w tym meczu.
1: No tak, to przechodząc do konkretów, jeżeli chodzi o debiutantów, było ich w sumie czterech. Tym nieszczęśliwym, który nie zadebiutował, okazał się Karol Czubak. Myślę, że w związku z tym pewnie zobaczymy go w spotkaniu środowym z Nigerią. Natomiast drugi z napastników, Mateusz Żukowski, miał jeden strzał głową, szarpnął w pierwszej akcji. Pokazał się, dało się go zauważyć, ale też nie będę oszukiwał, raczej mało widoczny, bo też mało byliśmy pod polem karnym Ukraińców. W zasadzie częściej przy piłce nawet nie wiem, czy nie byli Oskar Wójcik i Kasper Potulski, czyli nasi obrońcy, którzy jak weszli na boisko w drugiej połowie, no to zagrali na tyle stabilnie, że po prostu no, nie straciliśmy bramki. Norbert Wojtuszek, czyli prawy wahadłowy, tak na dobrą sprawę, zagrał całkiem niezłe zawody. Myślę, że może być z niego solidny rezerwowy, ale raczej tylko rezerwowy, a nie realny konkurent dla Matiego Kasza.
0: To jeszcze powiedz, co się działo na trybunach, opowiedz o atmosferze.
1: No tak, atmosfera na stadionie we Wrocławiu też nie była... Powiedzieć, że nie była wybitna, to nic nie powiedzieć, bo była po prostu kiepska. Można powiedzieć, że rodem przeniesiona ze Stadionu Narodowego. Niestety, no wiemy, że pojawiają się też zawsze po meczach kadry jakieś zarzuty odnośnie tego, że doping jest za słaby trochę, że nie jest zorganizowany. Może lepiej, że wczoraj nie był zorganizowany, bo przynajmniej było kulturalnie. Natomiast z drugiej strony z rzadka te okrzyki Polska, Polska. No najfajniejszy pod względem atmosfery był początek meczu, czyli biało-czerwony na kartoniada i na pewno też uczczenie pamięci Jacka Magiery. Natomiast poza tym bardziej słyszalni na stadionie byli kibice ukraińscy, a była ich, trzeba przyznać, niezbyt liczna grupa. No ale umówmy się, wczoraj w spotkaniu Polska-Ukraina po prostu piłkarze też nie napędzili jakoś kibiców. No i smutny dzień, można powiedzieć, w sportowej rywalizacji polsko-ukraińskiej, no bo jeszcze na dobicie porażka Igi Świątek z Martą Kostiuk. Także takie 0-2, ale trochę jak 0-3.
0: Cezary Dziwiszek, bardzo dziękujemy. Do sportu jeszcze będziemy wracać w Radio RMF24 w poniedziałek. A to dlatego, i to chyba w zupełnie innych nastrojach, że Wieczysta Kraków awansowało do Ekstraklasy Bajkowa. Sportowa historia na antenie Radia RMF24. Ale to po 8.30. Za chwilę o Dniu Dziecka!

0: Za kwadrans będzie godzina 8, radio RMF 24 w poniedziałek, ale za to w poniedziałek 1 czerwca, czyli w Dniu Dziecka. No i z tej okazji wyjątkowo kolorowe, bo przygotowane w całości przez dzieci jest najnowsze wydanie dziennika Gazety Prawnej. Nasz reporter Michał Dobrowicz oczywiście rozmawiał z młodymi redaktorami, którzy pracowali nad tym specjalnym wydaniem gazety i pracowali, uwaga, w sposób bardzo profesjonalny, jak posłuchać.
1: Ja byłem na kolegium pierwszy raz.
2: Jak? Jak wrażenia?
1: Fajnie całkiem. Po prostu rozmowa i dawanie pomysłów.
2: Jaki ty dałeś pomysł?
1: Mój temat to było wynalazek, który może zapobiec wojnie.
2: Zacznijmy teraz pisać razem przed naszym mikrofonem. Pierwsze zdanie tego tekstu, jak może brzmieć?
1: Mój wynalazek, który może zapobiec wojnie, to by była taka trampolina przeciwnuklearna.
2: Co narysowałaś? Co zobaczymy w dzienniku Gazecie Prawnej?
3: Dwa światy. Świat kotów i psów i wszystkie na noc się schodzą do takiego domku.
2: Co chciałabyś powiedzieć czytelnikom i słuchaczom Radia RMF FM tym obrazkiem?
3: Zachęcam, żebyście obejrzeli gazetę.
2: Gdy siadasz tutaj w redakcji i zaczynasz tworzyć tekst tutaj do gazety, to co jest najważniejsze?
1: Żeby nie było błędów ortograficznych.
2: Jak się czujesz jako redaktor?
4: Dobrze, jestem zadowolony. A ogólnie się cieszę, że mogę w radiu w ogóle być, mówić.
2: A co chcesz powiedzieć naszym słuchaczom, dlaczego warto zajrzeć do tego specjalnego wydania gazety? Czego się dowiemy jako czytelnicy?
4: Różnych pomysłów dzieci i niektóre mogą się naprawdę przydać w życiu.
1: Tak, będzie w dzienniku do przeczytania.
2: Jak wyglądało kolegium?
5: Takie ciekawe. Były takie tematy, które nie były za do końca bardzo zrozumiałe.
2: I co ty napisałeś?
5: I ja będę pisał na temat to, czy sportowcy mogą pomagać.
1: Mogliśmy rysować różne z tematów. Jakbyś chciał zmienić świat albo o robotach.
2: I co narysowałeś? Jak połączyć zmianę świata i roboty?
1: Robota zrobiłem wtedy właśnie, jak ratuję ludzi. I zmieniłem świat tak, że jakby namalowałem dom cały w roślinach.
0: I żeby nie było błędów ortograficznych. To jest ważna zasada. Nie tylko 1 czerwca i nie tylko w Dniu Dziecka. Rzecz jasna, na każdym kolegium świata. Tak możemy powiedzieć. Bardzo dziękujemy za ten materiał. Bardzo dziękujemy bardzo młodym redaktorom. O tym wszystkim można przeczytać w specjalnym wydaniu dziennika Gazety Prawnej. Dzisiaj, 1 czerwca, w Radiu RMF 24 będziemy świętować Dzień Dziecka jeszcze podczas tego poranka. Trampolina nuklearna. To mi się najbardziej podobało. Za 13 minut będzie 8.

0: Radio RMF 24 i poranny program. Specjalny samolot dzisiaj wyleci z Warszawy do Chin. O Klaudię. To jest Polka, która przebywa w szpitalu w Pekinie, w śpiączce. Przekazał tę informację wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Wiadomo, że na pokładzie tego samolotu będzie znajdował się zespół lekarzy. A przypomnijmy, że Klaudia to jest 24-latka z Wałbrzycha, która studiowała w Pekinie. I w kwietniu lekarze zdiagnozowali u niej szereg chorób zagrażających życiu. Od 15 kwietnia jest leczona na oddziale intensywnej terapii. Trzymajcie kciuki, aby wszystko się udało. Klaudia, czekamy na ciebie. Tak napisał w komunikacie Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Radio RMF 24.
0: Za 8 minut w Radiu RMF 24 oczywiście fakty RMF FM, a zaraz potem poranna rozmowa RMF FM, a gościem Tomasza Terlikowskiego dzisiaj będzie Jacek Sasin z Prawa i Sprawiedliwości.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Nie chcę oceniać tej wojny i nie chcę oceniać tej decyzji, ale chcę powiedzieć o jej skutkach.
2: Polska może upadać codziennie na naszych oczach.
3: Co stoi za słowami polityków, jakie są ich ukryte cele i motywacje? Razem z moimi gośćmi będziemy komentować i analizować bieżące wydarzenia z życia politycznego. Do usłyszenia. Barbara Brudzińska-Mirowska.
0: Polska Polityka. Nowy program publicystyczny w Radiu RMF 24. Już jutro po 16:00.

0: wybory w radiu RMF 24. Tu cywile mają wstęp.
1: I znowu wyszła ze mnie naiwność wojskowego. Do głowy by mi nie przyszło, że ktoś o zdrowych zmysłach może nie chcieć wziąć 44 miliardów euro na polskie bezpieczeństwo.
0: W każdą środę po 16:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura wyjaśnia wpływ decyzji militarnych na nasze codzienne życie.
2: Komandorem, to my sobie porozmawiamy po godzinie 9:00. Zapowiadam, co się będzie działo u niego w programie. Co będzie w faktach? Zbigniew Ziobro przed Trybunałem Stanu. Potem Tomasz Terlikowski oczywiście i Jacek Sasin, ale wcześniej Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski już na was czekają. Jest 8:00, punktualnie zaczynamy.
3: Zapraszamy. Czy wniosek o odebranie orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu ma szansę powodzenia?
4: Kto będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Krakowa?
3: Te pytania padną za moment w porannej rozmowie w RMF FM. Naszym gościem będzie Jacek Sasin, poseł PiS-u.
4: A wcześniej w faktach Zbigniew Ziobro.
3: I sprawa wniosku o postawienie byłego ministra sprawiedliwości przed Trybunałem Stanu. Coraz bardziej przeciąga się sprawa wniosku o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu.
4: Pół roku po podjęciu przez koalicję decyzji w tej sprawie komisyjne prace nad wnioskiem wciąż się nie rozpoczęły. Co więcej, nie zaczną się jeszcze co najmniej przez miesiąc.
3: Wydarzenia w tej sprawie śledzi dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku, skąd ta zwłoka?
5: Po analizie wniosku prawnicy marszałka Sejmu uznali, że trzeba go zwrócić wnioskodawcom do poprawienia. O opinię w tej sprawie Włodzimierz Czarzasty spytał Komisję Odpowiedzialności Konstytucyjnej, a ta w piątek postanowiła zamówić w sprawie wad wniosku kolejne opinie prawników konstytucjonalistów. U kogo je zamówić, komisja ustali jednak dopiero za tydzień. Potem opinie będą zamawiane, eksperci dostaną czas na ich napisanie, a kiedy je odeślą, komisja znów się nad nimi zbierze, żeby ustalić dla marszałka stanowisko w sprawie tego, czy i co ewentualnie w oskarżeniu Zbigniewa Ziobry poprawiać. Potem marszałek może zwrócić wniosek autorom do uzupełnienia w ciągu kolejnych 14 dni. Decyzja o podjęciu prac nad wnioskiem w sprawie o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu zapadnie więc nie wcześniej niż w środku wakacji.
4: Iran naprawdę chce zawrzeć umowę ze Stanami Zjednoczonymi i będzie ona korzystna dla Waszyngtonu i jego sojuszników. Taki wpis Donalda Trumpa pojawił się o poranku na prezydenckim koncie w serwisie Truth.
3: Rozmowy trwają, wciąż jednak daleko do porozumienia. Trump w piątek zapowiadał ogłoszenie jeszcze tego samego dnia ostatecznej decyzji w sprawie Iranu. No, mamy poniedziałek.
4: Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent na linii faktów. Dzień dobry, Pawle. Co zatem wiemy o poranku w poniedziałek?
6: Dzień dobry. Teheran informuje, że rozmowy trwają. Nie powinniśmy przywiązywać wagi do spekulacji i nie możemy oceniać rozmów, dopóki nie osiągniemy jednoznacznego rezultatu, powiedział minister spraw zagranicznych Iranu. I chyba było to odniesienie do słów Trumpa z zeszłego tygodnia. Prezydent stwierdził, że Iran zgodził się prawie na wszystko i porozumienie jest blisko. Z kolei główny irański negocjator oświadczył wczoraj, że władze Iranu nie zaakceptują żadnego porozumienia kończącego wojnę z USA, dopóki nie będzie pewności, że prawa narodu irańskiego są chronione. Nie ma zaufania do słów i obietnic wroga. Naszym jedynym kryterium jest osiągnięcie namacalnych rezultatów, zanim wypełnimy nasze zobowiązania, powiedział. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
7: To są fakty RMF FM. Najważniejsze wydarzenia, komentarze, opinie.
3: I czas na poranną rozmowę w RMF FM, internetowym radiu RMF 24, w warszawskim studiu Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, moim gościem jest Jacek Sasin, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Witam, panie pośle.
9: Dzień dobry, witam państwa.
8: Liczy pan na kontrasygnatę premiera pod wnioskiem o odebranie orderu Orła Białego Włodymyrowi Zełenskiemu?
9: No, jako Polak bym liczył na to, że chociaż w tej sprawie, tak dla mnie oczywistej, jednoznacznej, no do dotyczącej naszej godności jako kraju, jako narodu, ale też i dotyczące naszego żywotnego interesu, bo każda relatywizacja historii, tak tragiczna jak II wojna światowa i próba zacierania zbrodni na narodzie polskim, to godzi również w nas, w nasz interes. Chciałbym bardzo, żeby tutaj w tej sprawie można było mówić jednym głosem. Niestety chyba wydaje się, że po wypowiedziach pana premiera Tuska, że na to raczej liczyć nie można.
8: A czym się zmieniła postawa Ukrainy i prezydenta Wołodymyra Zełenskiego od czasu, kiedy prezydent Andrzej Duda mu przyznawał ten order, do czasu, kiedy Karol Nawrocki chce mu odebrać? Bo zdaje się, że podejście do ukraińskiej powstańczej armii się nie zmienia na Ukrainie.
9: No, ale nie było tak jednoznacznych wrogich aktów jak w ostatnim czasie, bo w ten chcę tego nazwać incydentem, to pożałowania godne wydarzenie, jakim jest nadanie imienia bohaterów UPA, podkreślam.
8: No ale pan wie, jednemu z historyk, spółków, że ta pamięć historyczna jest inna na Ukrainie.
9: No ale panie to, że no to równie dobrze moglibyśmy tak rozłożyć ręce i powiedzieć, że no cóż, no to Niemcy mają inną wrażliwość, no i niech budują pomniki SS na przykład, prawda, i zbrodniarzy hitlerowskich. No, nie możemy w ten sposób tego stawiać, znaczy nie możemy się po prostu na to godzić.
8: A był pan kiedyś
9: to
8: w Austrii?
9: No nie raz.
8: No właśnie, no, widział pan te pomniki dla bohaterów niemieckich walczących w Polsce?
9: No dobrze, no ale co innego dla prostych żołnierzy, a co innego dla przywódców zbrodniczych organizacji. Panie redaktorze, zresztą Austria to jest inny przypadek jeszcze kraju, który tej denazyfikacji rzeczywiście jakoś tak nieszczególnie
8: podlega. No i nie przeszkadza nam. Przeszkadza,
9: ale jednak przyzna pan, że jest czym innym budowanie żołnierzy, tak powiem, pomników poległych żołnierzy w wojnie, prawda, a czym innym jest gloryfikowanie zbrodniarzy.
8: A Gerhard Schröder, także kawaler orderu Orła Białego, to jest dobry kawaler? Nie powinniśmy mu odebrać za jego działalność, także antypolską?
9: No nie jest dobry, no nie
8: no
9: jest
8: to
9: dobry.
8: To dlaczego Karol Nawrocki wnioskuje, żeby mu odebrać?
9: Nie jest dobry. Nie wiem, no być może trzeba też o tym pomyśleć, natomiast znaczy, no w tej chwili rzeczywiście to, co się wydarzyło w relacjach polsko-ukraińskich, no jest elementem pewnego procesu.
8: To jeszcze jedno pytanie.
9: Nie bronię w żadnym przypadku Gerharda Schrödera, ale on jest od dawna poza polityką.
8: Jest w polityce prorosyjskiej, rzecz Moskwy.
9: Nie, w polityce nie jest. Znaczy w takiej realnej polityce nie jest. Jest emerytem politycznym. Rzeczywiście działa w sposób godzący w interes Polski. No to wie pan, ja nie mówię, że nie, prawda? Być może trzeba również taką decyzję...
8: A Mussolini?
9: Trzeba również taką decyzję podjąć. Ja nawet nie wiem, a co Mussolini też jest
8: tak, kawalerem? Tak, oczywiście jest kawalerem orderu Orła Białego. Czy to jest dobry kandydat?
9: No już powiem tak, już nie wiem, czy bym się tak zagłębiał głęboko w historię, bo to w XVIII wieku niedługo wylądujemy.
8: Pewnie. Nie, znaczy XX wystarczy.
9: Być może w XVIII wieku też byli tacy. Nie no, panie doktorze, czy można wszystko sprawdzić do absurdu? A czy pan to próbuje w tej chwili w umiejętny sposób, inteligentny, nie ukrywam, zrobić. Natomiast...
8: Dlaczego faszysta włoski jest w porządku?
9: Panie redaktorze.
8: A prezydent Ukrainy jest w porządku?
9: Panie redaktorze, zderzamy się z tym, co się dzieje na Ukrainie w tej chwili, tu i teraz. To jest coś, co dotyczy naszego interesu dzisiaj, dotyczy w naszych relacji dzisiaj, naszej godności dzisiaj i poczucia tego, że jako kraj powinniśmy reagować na tego typu sytuacje, jak gloryfikacja zbrodniarzy, którzy mordowali Polaków.
8: Historyczne, bo pan jest historykiem. Wie pan,
9: to chodzi o ludobójstwo, panie redaktorze. O ludobójstwo, a nie o jakiegoś tam Mussoliniego,
8: ale Mussolini też był zbrodniarzem.
9: No dobrze, ale no tak powiem, nie słyszałem, żeby zorganizował ludobójstwo na polskim narodzie, prawda?
8: Polskim narodzie nie.
9: No właśnie, prawda?
8: Organizował na innych narodach.
9: Tak jest, to prawda. Nie mam zamiaru tego rozgrzeszać. Natomiast mówimy tu i teraz
8: o rzeczy, która... Ale Wołodymyr Zełenski nie zorganizował ludobójstwa.
9: Ale gloryfikuje zbrodniarzy, panie redaktorze. Czyli można powiedzieć, niejako podpisuje się pod tym, co się wydarzyło. Niestety, a jednocześnie nie chcę w żaden sposób potępić tego, co się wydarzyło. Wie pan, w ostatnich dniach jeszcze dodatkowo, powiem panu, wyjątkowo zbulwersował mnie wywiad pana Sadowego, to jest mer Lwowa, który na ten temat się raczył wypowiedzieć, mówiąc, że właściwie to nie wiadomo, jak było i kto tam dzisiaj po tylu latach ma dochodzić.
8: Ale jesteście zaskoczeni tym, bo ja takie wypowiedzi polityków ukraińskich słyszałem również wtedy, kiedy prezydent Andrzej Duda wręczał.
9: Ja nie jestem tym niestety zaskoczony jako historyk, który obserwuje te sprawy od dawna, natomiast powiem panu tak, w obliczu tego, co wydarzyło się w relacjach polsko-ukraińskich w ostatnich latach, czyli w obliczu tej wielkiej pomocy ze strony Polski, tej otwartości ze strony Polski, tego, ile dostarczyliśmy sprzętu i innego rodzaju zaopatrzenia na Ukrainę, ratując Ukrainę w tym pierwszym momencie, kiedy nikt jej nie pomagał. I wtedy i wobec tego,
8: chyba Ukraina
9: i wobec
8: nie
9: tego, i wobec tego, panie redaktorze, jak Polacy zachowali się wobec uchodźców z Ukrainy, ile milionów uchodźców przeszło przez polskie domy, ile Polaków pokazało im swoje serce, można chyba oczekiwać wzięcia przez tamtą stronę pod uwagę naszej wrażliwości i przestać nas wreszcie prowokować. Przestać wreszcie pluć nam w twarz, panie redaktorze. I to niech panie protestuje, bo tak jest. Bo to, co się wydarzyło, jest to pluciem w twarz.
8: Czy wie pan, kto był jedyną osobą, której odebrano order Orła Białego? Jedyną w historii.
9: Nie, no nie wiem w tej chwili.
8: Był to Wincenty Witos i odebrała mu go sanacja.
9: No to przykre, no bo to akurat
8: nie, no tak powinno
9: się, bo to akurat przykre i nie powinno się zdarzyć, ale nie ma tutaj żadnej analogii.
8: Żadnej. Dobrze, a nie obawia się pan, że czy to wystarczy, ta decyzja, odebranie orderu Orła Białego, czy
9: nie wystarczy?
8: Co jeszcze trzeba zrobić?
9: Nie wystarczy.
8: Znaczy, to co powinniśmy zrobić? Zamknąć Jasionkę, jak postulują politycy Konfederacji.
9: Twardy realizm w relacjach z Ukrainą, żadnych sentymentów, żadnego ulgowego traktowania.
8: Jak oni nas
9: traktują, tak i my ich traktujemy? Nie. Nie, dlatego że to, że Ukraina skutecznie powstrzymuje agresję rosyjską, jest w naszym interesie i tak na to patrzeć. Co jest w naszym interesie, to wspieramy, a co nie jest twardo w naszym interesie, to nas nie obchodzi.
8: Czyli
9: po prostu.
8: Czyli czego nie robimy w takim razie?
9: Na przykład nie jest w naszym interesie jakimkolwiek utrzymywanie jakichkolwiek dalszych przywilejów dla Ukraińców w Polsce.
8: Czyli to zabrać wszystkie przywileje?
9: Tak,
8: nie jest to w naszym demograficznym interesie?
9: Wszystkie przywileje.
8: A jakie
9: to, nie,
8: przywileje?
9: A chociażby takie drobiazgi może w gruncie rzeczy, ale dlaczego na przykład Ukraińcy nie mają tego samego obowiązku, co wszyscy inni cudzoziemcy, że po pół roku muszą przerejestrować swoje samochody?
8: No dlatego, że tam się toczy wojna.
9: Na przykład. No ale co to znaczy się toczy wojna? To rejestrują w Polsce, a nie na Ukrainie. Niech przerejestrują tutaj na polskie tablice, niech podlegają polskiemu prawu, niech podlegają w polskim ubezpieczeniom i wszystkim innym obostrzeniom, co podlegają polscy kierowcy i inni cudzoziemcy.
8: Za winę
9: panie redaktorze, no przepraszam bardzo, nie, jak to odpowiadać? A dlaczego mają mieć przywileje?
8: Dobrze, to jest jeden
9: ale dlaczego,
8: ale
9: czy pan mi poda jeden przykład, dlaczego mają mieć przywileje?
8: Dobrze, panie pośle, w takim razie, czy Polacy po pół roku zamieszkiwania w Niemczech powinni przerejestrować wszystko na niemieckie tablice?
9: Ja nie wiem, jakie jest niemieckie prawo. Polskie prawo jest takie, ono obowiązuje Polaków, obowiązuje innych cudzoziemców, ma obowiązywać tak samo Ukraińców. Nie widzę powodu,
8: dobrze,
9: żeby utrzymywać...
8: Za chwilę przejdziemy do następnych przywilejów. Ale ja muszę postawić kropkę, bo czas się skończył.
9: Nie ma sensu tego wszystkiego tutaj katalogować i wymieniać. Ja mówię o pewnej zasadzie. Zaczniemy Ukraińców, powinniśmy jako państwo traktować normalnie tak jak każdy innego.
8: Dostawiamy kropkę. I żegnamy się z oczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube. A ja przypominam, naszym gościem jest Jacek Sasin, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister aktywów państwowych. Panie ministrze, dobrze, jakie jeszcze przywileje powinniśmy zabrać Ukraińcom?
9: Panie redaktorze, te wszystkie, które są.
8: Trzeba zabrać przywileje, ja się pytam,
9: O jednym panu powiedziałem, to samo dotyczy praw jazdy na przykład, różnych innych rzeczy, które...
8: Ale my też możemy jeździć na naszych prawach jazdy za granicą.
9: Ale tylko przez pewien okres czasu, nie bezterminowo. I wielu innych właśnie rzeczy, których nie będę to wymieniał, mam ten katalog, bo akurat tak powiem, poprosiłem, żeby mi to zrobić.
8: A czy obecność Ukraińców w Polsce się Polsce nie opłaca? Demograficznie choćby, czy zawodowo, czy pracowniczo, to nie jest nasz interes? Mamy gigantyczny problem z demografią.
9: To jest obopólny interes, panie redaktorze.
8: Bo to jest, nigdy, zgoda, no, ale jak jest nasz, to dlaczego mamy ich nie wspierać?
9: Nie jest tak, ale co to znaczy wspierać? Znaczy, no panie redaktorze, ja nie mówię o jakichś represjach, ja mówię tylko o tym.
8: Nie, pan zabrać im wszystkie przywileje.
9: Tak, ale przecież to jest represja, ktoś ma przywileje, no, a dlaczego ma mieć przywileje, przepraszam? Dlaczego Ukraińcy mają mieć przywileje,
8: a Białorusini nie mieć przywilejów?
9: A Białorusini nie mają przywilejów.
8: Choćby dlatego, że walczą także w naszym interesie.
9: Ale panie to, że dobrze, walczą przede wszystkim o własne państwo, a nie o Polskę. Znaczy, no, naprawdę, przestańmy stawiać sprawę na głowie. To, że to jest
8: polskie...
9: To, że to jest w polskim interesie, to ta ich walka jest w polskim interesie i tego nie zaprzeczam. To oczywiście powoduje, że ich wspieramy w tej walce. Cały czas ich wspieramy i nie tylko materialnie, ale Polska cały czas też jest takim ambasadorem Ukrainy w różnego rodzaju relacjach międzynarodowych. I to robimy, bo to jest w polskim interesie. Jeszcze raz powtarzam, ale tylko to powinniśmy robić, co jest w polskim interesie, a nie wychodzić poza to. Niestety, znaczy, no, jeśli ktoś nas tak traktuje, jak Zełenski i jego ekipa, jeśli ktoś uważa, że z jednej strony można kogoś uważać za przyjaciela, a z drugiej strony go obrażać, no to pan, znaczy, no to przepraszam, na to zgody nie ma, no bo to jest...
8: Dobrze, a nie obawia się pan eskalacji nastrojów antyukraińskich? I tak są bardzo mocne nastroje antyukraińskie w Polsce, także podsycane przez Konfederację.
9: No ale z czegoś to się bierze, panie redaktorze, znaczy, no jeśli mamy...
8: Do działalności polskich polityków
9: nie,
8: także.
9: Nie polskich polityków, panie redaktorze, to znaczy, naprawdę, przestańmy wreszcie wybielać ukraiński rząd i ukraińskie
8: władze. Czyli Zełenski odpowiada za to, że w Polsce pojawia się nienawiść do Ukraińców.
9: Panie redaktorze, gdyby Ukraińcy...
8: Że Konfederacja, redaktorze, że Korona Polska, panie, także część polityków PiSu szczuje przeciwko
9: Gdyby władze Ukrainy potrafiły rzeczywiście zachować się jak trzeba w relacjach z Polską...
8: Czyli przyjęły naszą wersję historii.
9: Nie, jak to ta nasza wersja historii? Znaczy, to nie chodzi o naszą wersję historii, chodzi o prawdę historyczną, panie redaktorze. Nie ma.
8: Ale pan wie, że prawda historyczna jest taka, że tak, jaka? Była rzeź, zbrodnia wołyńska, ale była też inna działalność UPA. To jest pełna prawda historyczna.
9: Ale jaka inna działalność
8: UPA? Choćby walka z Sowietami.
9: No wie pan, to równie dobrze pan może powiedzieć, że SS było w porządku, no bo co prawda mordowało Polaków i inne narodowości, i Żydów i innych, ale też i walczyło z Sowietami,
8: prawda? Przecież wie, że na przykład na Łotwie SS łotewskie jest traktowane właśnie w taki sposób.
9: No ale właśnie mi się to też nie podoba, panie redaktorze, bo to jest relatywizowanie historii. Czy Polska jest krajem szczególnie dotkniętym przez II wojnę światową? Przez praktycznie nie tylko przez Niemców, przez Sowietów, przez Ukraińców, przez wiele tych zbrodni na Polakach zostało popełnione. I naprawdę jest miejscem gigantycznej zbrodni, niewyobrażalnej, takiej, która nie ma w historii właściwie w Europy swojego odpowiednika. No tak, to jest co innego, prawda? Ale to jest trochę innego rodzaju zbrodnia, chociaż w tym przypadku mamy też do czynienia z ludobójstwem, prawda, Polaków, bo chodziło o wymordowanie całej nacji, prawda? Więc jakby jest to, że powiem, zbliżone. I naprawdę nie można
8: do tego... To jest teza,
9: i nie można przejść do porządku... Ale wie pan, no, panie rektorze, no, z całym szacunkiem, naprawdę, no...
8: Może się ktoś nie zgadzać, naprawdę.
9: Czy dlaczego my ciągle mamy jako Polacy brać pod uwagę na to, czy ktoś się na coś zgodzi, czy czyjaś wrażliwość jest taka, a nie inna,
8: nikt się nie interesuje
9: może polską
8: dlatego, że prowadzimy politykę
9: polską
8: historyczną, a nie historyczną.
9: A co tu jest historycznego? Znaczy, to, że polityka historyczna w Polsce została zawalona po 89 roku, to się z panem zgadzam akurat. Całkowicie się z panem zgadzam.
8: Również wyście rządzili.
9: Tak, przez rzeczywiście tych, i przez te 8 lat wiele się udało w tej sprawie. No, łącznie 10, tak, z przerwą 8-letnią. Miałem tylko te 2 lata pierwsze, no to takie było trudne raczej do tego, żeby coś sensownego można było zrobić w takiej koalicji, jaką wtedy mieliśmy. Natomiast te ostatnie 8 lat to jest rzeczywiście czas, kiedy mocno te sprawy zostały postawione na właściwe tory. A dzisiaj widzę przy tym na przykład, jak się pan premier zachowuje w tej sprawie, pan premier Tusk, widzę, że niestety wraca stare.
8: Dobrze. Pytanie o Kraków. Jest już kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Krakowa?
9: To, że jak będzie, to zostanie ogłoszony.
8: No ale chyba jakieś prace trwają. No, miał być ogłoszony zaraz po tym, jak będzie komisarz.
9: Trwają. Dyskusje trwają.
8: Klęska urodzaju?
9: Klęska to może nie, dlaczego zaraz mówić o klęsce? Znaczy, na pewno trzeba wybrać spośród tych kilku kandydatów, którzy wchodzą w grę, a media nawet wymieniają te nazwiska, wybrać tego, który
8: Łukasz Kmita, Barbara
9: najlepiej
8: Nowak
9: się do tej roli nadaje. Ja mam swojego faworyta.
8: Faworyta czy sprawie. Faworytkę?
9: Faworyta. Ja mam faworyta w tej sprawie.
8: A może pan powiedzieć, kto to jest?
9: Mogę, mówiłem o tym już publicznie. To jest Michał Drewnicki, radny, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa. Samorządowiec, doświadczony samorządowiec, choć młody, 36-letni.
8: A kto jest jeszcze w grze? Łukasz Kmita?
9: Są inne nazwiska, ale po co wymieniać te inne nazwiska?
8: Barbara Nowak?
9: Panie doktorze, no po co mam wymieniać giełdę nazwisk? Sam pan ją wymienia. Sam pan wymienia te nazwiska, natomiast różne, prawda? Ale czy ja nie potwierdzam, że one są w grze. Akurat nie każde z tych nazwisk, które pan wymienił, są w grze. No, ale,
8: a które nie jest?
9: Ale naprawdę proszę mnie nie ciągnąć za język. No będzie decyzja, to powiemy.
8: Może rację ma Krzysztof Bosak, który mówi, że po prostu nie wiecie, kogo wybrać i dlatego jest taki problem.
9: Nie ma
8: kandydata, który mógłby w tych wyborach osiągnąć dobry
9: panie
8: wynik.
9: Panie redaktorze, jak byłby jeden taki kandydat, rozumiem, że Konfederacja miała takiego jednego, dorobiła się jednego polityka lokalnego w Krakowie, no to nie mieli dylematu, rzeczywiście. My jednak jesteśmy
8: dylemat,
9: partią szerszą.
8: Mieli dylemat, bo chcieli z wami.
9: No właśnie niestety tego nie zrobili. Propozycja rzeczywiście... Niech pan ich pyta, dlaczego. Dlaczego oni nie są zainteresowani tym, aby wspólnie działać, żeby siły polskiej prawicy działały wspólnie na rzecz odsunięcia od władzy koalicji 13 grudnia Tuska i jego ekipy, jak to żeśmy sformułowali swojego czasu w propozycji deklaracji polskiej, która została do
8: tego, co się będzie działo przed wyborami parlamentarnymi, pana zdaniem?
9: Panie redaktorze, my jesteśmy gotowi do współpracy.
8: Ale pytanie, czy Konfederacja jest?
9: Ale to jest pytanie nie do mnie, prawda?
8: No, ale pan obserwuje, rozmawia to, czy jakieś...
9: Ja tej gotowości w tej chwili nie widzę z ich strony i to też trzeba wyraźnie chcę powiedzieć. I to jest fakt ważny, który powinni dostrzec wyborcy patriotyczni w Polsce, wyborcy polskiej prawicy. Że mamy dzisiaj do czynienia z taką oto sytuacją, że mamy największą partię opozycyjną, którą jest Prawo i Sprawiedliwość. Partią, można powiedzieć, zaprawioną w bojach o to, to, co jest dla wyborcy prawicowego w Polsce ważne i z dużymi sukcesami na tym polu. I mamy mniejsze partie, które do czegoś aspirują, ale z drugiej strony są bardzo niejednoznaczne. No, w przypadku Konfederacji jednej i drugiej, czyli i tej Bosaka, i tej Mentzena, mamy bardzo mętne deklaracje, które mówią o tym, po wyborach będziemy decydować, czy może z PiS-em, może z Platformą, może z Platformą.
8: Pamiętaj, jak się skończył popis, panie pośle.
9: Panie redaktorze, czy powiem tak, no jeśli dzisiaj ktoś po tych 2,5 latach tego rządu, tych rządów, fatalnych zupełnie dla Polski, oznaczających no, potężne problemy i kłopoty właściwie w większości strategicznych dziedzin, które dotyczą Polaków, dopuszcza możliwość podtrzymania tego rządu poprzez dołączenie do niego, to pan, no to przepraszam tylko, bardzo, ale dla mnie to jest nie do wyobrażenia.
8: Sondaże mówią, że nie będzie rządu prawicy bez korony polskiej. W to, że korona polska wejdzie w tą koalicję, ja nie wierzę.
9: Ale wielce szanowny panie redaktorze, naprawdę zostawmy sondaże. No, po pierwsze mamy 1,5 roku do wyborów. Po drugie, sondaże się w Polsce tyle razy skompromitowały, że ja się w ogóle dziwię, że jeszcze...
8: Wejdzie w tą koalicję, ja nie wierzę.
9: Ale wielce szanowny panie redaktorze, naprawdę zostawmy sondaże. No, po pierwsze mamy 1,5 roku do wyborów. Po drugie, sondaże się w Polsce tyle razy skompromitowały,

0: No, prawdą jest, bo nie znam tematu, no, on twierdzi, ale w ogóle twierdzi, że się źle czuł, prawda? Ja nie wiem, jak było, ale no, to może wyjaśnić oczywiście, no, to nie jest żaden problem. Nie chcę to mówić, że chcę uciekać w jakiś sposób albo tłumaczyć.
1: Wszyscy tak mówią, że się źle czuli.
0: No właśnie, no to tak. Od polityków jednak pewien standard należy go wymagać.
1: Czyli pana zdaniem powinien się wyciągnąć.
0: I powiem tak. Nikt nie powinien twierdzić, że polityk to jest taki idealny człowiek, który nigdy alkoholu nie bierze do ust, bo to jest nieprawda.
1: Ale też nikt tego od polityków nie wymaga.
0: Bądźmy hipokrytami, ale jednak upijanie się w miejscu publicznym ku zgorszeniu, że tak powiem, wszystkich dookoła, no jest czymś niedopuszczalnym. Nie tylko w przypadku polityka, ale każdego jednego człowieka, a polityka szczególnie.
1: Dobrze, drugie pytanie, bardzo proszę, od naszych słuchaczy. Teraz może mieć, no jeszcze głębiej. Też cały czas pan wypływa na głębie, panie ministrze.
0: Staram się,
1: bardzo się cieszymy. Drugie pytanie, pan już
0: nigdy
1: otwiera.
0: Nigdy nie wybierałem najprostszych rozwiązań.
1: Cieszymy się bardzo.
0: Chciałbym się dowiedzieć, co sądzi pan o powołaniu na prezesa Sądu Najwyższego pana Kapińskiego? Jaka jest pana opinia? No, powiem tak, no, moja opinia w tym momencie nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Chciałbym
1: tutaj
0: powiedzieć.
1: Bo jest powołany, to wiemy.
0: Bo jest powołany, pan prezydent taką decyzję podjął i mogę powiedzieć tak, w pełni ją akceptuję, wspieram tą
1: nie
0: decyzję
1: miał pan z nią żadnego
0: pana,
1: problemu?
0: Pana prezydenta. Panie doktorze, no, pan sędzia Kapiński ma, można powiedzieć, swoje jasne i ciemne strony, o tak bym powiedział. Ma ciemne strony w tej postaci, tej, która została podniesiona w tym całym procesie tuż przed nominacją ze strony pana prezydenta, dotyczące poprzednich wyroków, prawda, chociażby w sprawie Lecha Wałęsy. Ale ma też jasną stronę swoją i też trzeba to dostrzec, czyli jego postawę w ciągu ostatniego 2,5 roku, gdzie w sposób zdecydowany sprzeciwiał się łamaniu praworządności przez ekipę.
1: Wrócę do tej przyszłości, dlatego że to jest bardzo ciekawe pytanie, bo dwóch autorów książki na temat Lecha Wałęsy ma w tej sprawie odmienne zdanie. Piotr Gontarczyk mówi, on podejmował decyzję na podstawie tamtych dokumentów, według tamtego prawa i tamta decyzja była wówczas, podkreślam zdanie, wówczas, zanim znaleziono dokumenty z szafy Kiszczaka, była jedynie możliwa. Sławomir Cenckiewicz mówi oczywiście co innego, więc nawet historycy wyjaśniający tę sprawę są podzieleni.
0: Panie doktorze, nie chcę wchodzić w ten spór dzisiaj, tak naprawdę mówię, wobec decyzji pana prezydenta, którą pan prezydent podjął, miał do tego pełne prawo, nikt nie ma prawa tego krytykować.
1: A czy to jest element usamodzielniania się prezydenta?
0: Nie ma to sensu ta dyskusja po prostu o tym. No, pan Kapiński jest dzisiaj pierwszym prezesem Sądu Najwyższego i tyle. I po prostu ja to akceptuję i moje środowisko polityczne to też akceptuje, ale no, każdy ma prawo do tego, żeby wyrazić swoją opinię. No, to, czy,
1: no, no prezes Kaczyński wyraził.
0: Tak jest, no, wyraził swoją opinię. Pan prezydent miał...
1: Profesor Cenckiewicz też wyraził.
0: Tak jest. No, pan,
1: a podobała się panu forma? Kiedy... No, oczywiście oni się znają, to wiemy. Panowie się znają, ale sformułowanie Karolu do prezydenta...
0: Znaczy, ja bym takiej formy nie użył, chociaż z wieloma ważnymi politykami w Polsce jestem po imieniu.
1: Ale, nie ma w tym nic zaskakującego.
0: Nie ma w tym nic właściwie zaskakującego, a czy tym niemniej uważam, że w takiej komunikacji zewnętrznej pewne formy powinny obowiązywać, szczególnie do prezydenta Rzeczypospolitej.
1: A kiedy pan prezes Jarosław Kaczyński ostatnio rozmawiał z Karolem Nawrockim, z prezydentem Karolem Nawrockim?
0: Dokładnie panu nie powiem kiedy, bo nie wiem po prostu. No nie śledzę każdej tej...
1: Ale rozmawiał jakoś?
0: Tak, te kontakty są normalne, mógłbym powiedzieć.
1: Co z transkrypcjami aktów małżeństw jednopłciowych w polskich urzędach stanu cywilnego? Jak PiS dojdzie do władzy, będą dalej respektowane te dokumenty?
0: Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie będą respektowane, bo to jest niezgodne z polską konstytucją. W Polsce obowiązuje konstytucja, jest najwyższym źródłem prawa w Polsce, w związku z czym no, musi być przestrzegana. A to,
1: czyli,
0: jest,
1: prostu, się dobrze
0: a to jest, można powiedzieć, w bezczelny sposób niezgodne z konstytucją.
1: Czyli jeżeli dzieje. Osoby teraz dostają taki akt transkrypcji, to po dojściu PiS-u do władzy i sformowaniu rządu już nie będą tak
0: panie
1: traktowane.
0: Redaktorze,
1: nie, no po decyzja, prostu próbuję ustalić precyzyjnie.
0: Panie redaktorze, no, prawo administracyjne to wszystko określa. Znaczy, decyzja taka podjęta, administracyjna, podjęta z rażącym naruszeniem prawa jest w swojej istocie nieważna od samego początku, od momentu podjęcia, w związku z czym tego nie ma. Nie ma tego. Znaczy, to nie ma mowy o żadnym unieważnianiu czegokolwiek. To jest nieważne od początku.
1: Tylko, no. Tu problem polega na tym, że mamy jakieś wyroki sądów europejskich i polskich. Ale... mamy jakieś decyzje. Ludzie dostają te dokumenty. Ja się tylko o to pytam. Panie, pytam się o ich stosunek
0: panie
1: państwa. Jeżeli państwo coś im daje, a potem im zabierze...
0: Ale, szanowny panie redaktorze, ja mam za sobą duże doświadczenie administracyjne, nie tylko polityczne, ale administracyjne. Byłem urzędnikiem, byłem wojewodą. Wiem, że takie przypadki się zdarzały, że podejmowano decyzję z rażącym naruszeniem prawa z różnych powodów, również różnego rodzaju wpływów, układów i tak dalej. W momencie, kiedy wychodziło to na jaw, ta decyzja nie miała żadnych skutków, to znaczy wszystko, co się wydarzyło na podstawie tej decyzji, było od początku nieważne.

0: I tak samo jest tutaj. No, ci, którzy są beneficjentami, można powiedzieć, tego procesu, prawda? Ci, którzy, tak powiem, dostają te dokumenty, o których pan mówi, mają tego świadomość, naprawdę. Znaczy, dyskusja na ten temat jest tak gorąca.
1: A ponadto
0: konstytucja jest tak jasna w tym zakresie, że i tak dostępna i łatwa do jednak przyswojenia, że każdy, kto ma jakąkolwiek wątpliwość, może sobie zajrzeć do odpowiedniego artykułu konstytucji i zobaczyć, co to jest w Polsce związek małżeński. W związku z czym nie mówmy, że tutaj ktoś jest pokrzywdzony w tej sprawie, bo nie jest po prostu. Znaczy, łamie, świadomie uczestniczy w łamaniu prawa i będzie ponosił tego konsekwencje.
1: Znaczy, no, poszli do sądu, sądy wydały pewne decyzje.
0: Panie redaktorze, no ci sędziowie, którzy orzekają, jeśli sędzia orzeka w niezgodzie z konstytucją, no to trzeba się też zastanowić, czy powinien być dalej sędzią. No to jest jakby kolejne pytanie, na które sobie będzie musiał odpowiedzieć. Natomiast co do tych trybunałów, do których się pan odwołuje, międzynarodowych, to ja przypominam...
1: No NSA jest polski.
0: Tak. I tutaj jakby ta pierwsza część mojej wypowiedzi dotyczy tego zagadnienia. Natomiast jeśli chodzi o trybunały międzynarodowe, to nie ma żadnej wątpliwości, że to w Polsce polska konstytucja stoi nad tymi wyrokami. One nie są źródłem prawa w Polsce, po prostu. Nie są źródłem prawa w Polsce. Mówił chociażby o tym ostatnio pan sędzia Kapiński.
1: I to stawiam kropkę. Jacek Sasin, Prawo i Sprawiedliwość, był naszym gościem. Pięknie
0: bardzo
1: dziękuję za rozmowę.
0: Również. Pozdrawiam serdecznie.

0: 8.30 na zegarach, czas na fakty. Ewa Kwaśny i Tomasz Stańszewski.
1: Twardy realizm, żadnych sentymentów. Tak poseł PiS Jacek Sasin mówił w porannej rozmowie w RMF FM o tym, jak powinna wyglądać polska polityka w relacjach z Ukrainą.
2: Przypominamy, za tydzień kapituła Orderu Orła Białego na wniosek prezydenta Karola Nawrockiego ma zająć się odebraniem odznaczenia Włodymyrowi Zełenskiemu za nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA.
3: Co jest w naszym interesie, to wspieramy, a co nie jest twardo w naszym interesie, to nas nie obchodzi.
4: Czyli
3: po prostu.
4: Czyli czego nie robimy w takim razie?
3: Na przykład nie jest w naszym interesie jakimkolwiek utrzymywanie jakichkolwiek dalszych przywilejów dla Ukraińców w Polsce.
4: Czyli to zabrać
3: przykład,
4: wszystkie przywileje.
3: Tak,
4: nie jest to w naszym demograficznym interesie?
3: Wszystkie przywileje.
4: A jakie
3: mają nie
4: przywileje?
3: A chociażby takie drobiazgi może w gruncie rzeczy, ale dlaczego na przykład Ukraińcy nie mają tego samego obowiązku, co wszyscy inni cudzoziemcy, że po pół roku muszą przerejestrować swoje samochody?
4: No dlatego, że tam się toczy wojna.
3: Na przykład. No ale co to znaczy się toczy wojna? To rejestrowują polscy kierowcy i inni cudzoziemcy. Panie redaktorze, no przepraszam bardzo, nie, jak to odpowiadać? A dlaczego mają mieć przywileje?
1: Pytał poseł PiS w porannej rozmowie w RMF FM Jacek Sasin. Ona w całości razem z dogrywką jest na stronie rmf24.pl.
2: Kierowcy korzystający z trasy S8 w Łódzkiem muszą przygotować się na spore utrudnienia. Od dziś częściowo zamknięty zostanie węzeł Łask.
1: Powodem remont przejazdu krajowego na drodze wojewódzkiej numer 473. Zmiany i ograniczenia obowiązywać będą aż 2 miesiące.
2: Na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich dziś dyżur rozpoczynają załogi wodnych karetek.
1: Podobnie jak w poprzednich latach, wodne karetki swoje bazy mają w 4 miejscach.
5: Poczynając od północy Sztynorc, Jezioro Sztynorskie, Giżycko nad Jeziorem Niegoci, Ryn, Jezioro Ryńskie oraz miejscowość Kamień nad Jeziorem Bełdany. Jak taką karetkę wezwać? Tak samo jak karetkę kołową w przypadku nagłego zdarzenia, gdy osoba potrzebuje pomocy. Oczywiście numer alarmowy 112 oraz numery ratunkowe alarmowe nad wodą 984 i 601-100-100.
1: Mówił Jarosław Sroka, szef Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
2: W zeszłym roku wodne karetki interweniowały blisko 300 razy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
1: Maja Chwalińska dziś w centrum uwagi na centralnym korcie w Paryżu.
2: Wielkoszlemowy Roland Garros na początek tego wydania faktów sportowych RMF FM. O szczegółach Patryk Serwański. Witamy ponownie.
9: Dzień dobry. Napolka o ćwierćfinał powalczy dziś z francuską Diane Parry, która także niespodziewanie dotarła aż tak daleko na tym turnieju. W poprzedniej rundzie wyeliminowała rozstawioną z numerem 6 Amandę Anisimową. Parry to jest ostatnia reprezentantka gospodarzy w singlu, mecz na największym korcie Filipa Szatriera. Panie wyjdą na niego po zakończeniu meczu Fabio Cobollego i Zacharego Swajdy, pewnie mniej więcej o 14. Sezon zakończony już w Superlidze piłkarzy ręcznych, mistrzami Polski zawodnicy Industrii Kielce. Ta drużyna odzyskała tytuł po 2 latach. W finale 2 przekonujące zwycięstwa nad Orlen Wisłą Płock. Wczoraj we własnej hali dominacja, wygrana 36-27, a po meczu podziękowania dla kibiców.
10: Tego sukcesu też by nie było, gdyby nie kibice nasi, którzy nas wspierali. Nie tylko wspierali nas w dzisiejszym meczu. Oni zawsze są z nami na dobre i na złe. Udowodnili wszystkim, że kibicem się nie bywa, tylko jest.
9: Tak mówił trener kielczan Krzysztof Lijewski. Koszykarze ze Stalu Zielona Góra pierwszymi finalistami Orlen Basket Ligi. Wczoraj po raz trzeci pokonali Arkę Gdynia, tym razem u siebie 96-89.
11: Spróbuję się pocieszyć chociaż jeden dzień i trzeba się przygotowywać. Zobaczymy na kogo. Ważne, żebyśmy się zebrali do kupy, bo nie wiemy jak jest zdrowotnie.
9: To trener ze Stalu Arkadiusz Miłoszewski. W finale na pewno rywalem klub z Warszawy. Druga półfinałowa para to bowiem Legia i Dziki. Wieczorem trzeci mecz, na razie jest 2-0 dla Legii. Od dziś w Warszawie także Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Stadion ulokowany przed Pałacem Kultury i Nauki. 2 mecze rozegra wieczorem nasza żeńska reprezentacja. Polki zmierzą się na początek fazy grupowej z Madagaskarem i Czechami. Rok temu biało-czerwone wywalczyły na mistrzostwach 4. lokatę, no a teraz chcą medalu.
12: Na pewno jest trochę presji. Ja na przykład lubię presję, więc dla mnie to jest okej. Okay. No musimy wyjść dobrze wyskupione i wejść dobrze w ten turniej.
9: Podkreślała Aleksandra Ziemborska.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
13: Poranek Radia RMF 24 i Piotr Sal.

0: Za 21 minut będzie godzina 9. Fakty sportowe już za nami, ale o sportowej historii teraz będziemy mówić w Radiu RMF 24, bo Wieczysta Kraków awansowała do Ekstraklasy. Kto by się tego spodziewał jeszcze kilka lat temu? W finale pierwszoligowych baraży pokonała Chrobrego Głogów 2-1. To wszystko się działo na Stadionie Miejskim w Krakowie, gdzie na co dzień swoje spotkania rozgrywa inny beniaminek Ekstraklasy, czyli Wisła Kraków. Tam jest właśnie nasz wóz satelitarny, jest nasz reporter Paweł Konieczny. Dzień dobry, Pawle.
1: Kłaniam się, dzień dobry.
0: Bajkowa historia, mówią w Krakowie niektórzy.
1: Tak, jesteśmy dokładnie przy stadionie z napisem Wieczysta Kraków. Stadion, który nie spełnia wymagań drugoligowych. Stadion, na którym właśnie ostatni drugoligowy mecz po wielkich zmianach rozegrała rok temu jeszcze w Wieczysta Kraków, gdy awansowała do pierwszej ligi. Udaliśmy się w takie miejsce symboliczne, szczególnie dla mieszkańców tutejszych dzielnic. Dookoła nas bloki mieszkalne, obok stadionu kościół z wizerunkiem Matki Boskiej Ostrobramskiej, zresztą wierna kopia właśnie ostrej bramy, za której wchodzi się wręcz na stadion Wieczystej Kraków. I to klub osiedlowy, który jeszcze w 2021 roku grał w klasie okręgowej. Później 2001-2022, awans do trzeciej ligi, 2023. No niektórzy mówią, że taki nieudany sezon, bo liczyli na więcej. Miał być szybki awans, ale pozostanie w trzeciej lidze. No ale później, co się działo do 2024 roku? Najpierw awans do drugiej ligi, rok temu awans do pierwszej ligi. Wydawało się, że to już jest taki szczyt możliwości. Po czym Wieczysta fantastycznie weszła w nowy sezon i już po pierwszych kolejkach mówiło się gdzieś tam nieoficjalnie, że może ten klub z Krakowa powalczyć o jakieś wyższe cele, ale chyba tylko najwięksi fani wierzyli w to, że ta ekipa, choć naszpikowana gwiazdami, może powalczyć o Ekstraklasę. Aż wczoraj ten fantastyczny mecz, który oglądało się z trybun Stadionu Miejskiego imienia Henryka Reymana w Krakowie i zwycięstwo nad Chrobrym Głogów 2-1. Tak oto Wieczysta Kraków może cieszyć się ze zwycięstwa. Powiedziałem, że jest naszpikowany gwiazdami, a wśród tych osób, które doskonale znamy, jest kapitan zespołu Michał Pazdan, który to zwycięstwo i awans podsumował tak.
2: No i fajnie, że awansowaliśmy. No po prostu co ja wam mam powiedzieć, no kurczę, no gdzieś jestem tu 3 lata, zrobiłem 3 awanse. Fajna sprawa, no kurczę, no.
1: A jaka jest ta recepta od trzeciej ligi do Ekstraklasy? No tak praktycznie rok w rok.
2: No nie jest łatwo, powiem ci tak, nie jest łatwo. Recepta jest taka, żeby gdzieś dbać o siebie. To jest recepta, bo jest moja recepta, bo no ja też pamiętam, jak jeździliśmy w trzeciej lidze na wyjazdy, no gdzieś grałeś całe życie w Ekstraklasie, w reprezentacji i nagle wchodzisz na czwarty poziom rozrywkowy i grasz na wyjeździe, nie wiem, o 13:00 i wszyscy są przeciwko tobie, a ty musisz awansować, tak? To trzeba było przejść. Później im wyższa liga, tym po prostu większy komfort grania. I
1: no właśnie, ale wychodzisz w tym decydującym meczu i grasz Ekstraklasę.
2: No, ja mówię, że doświadczenie człowiek ma. No, kwestia tu tylko i wyłącznie u mnie przygotowania fizycznego i tutaj dynamiki. I jeśli to jest, to tak jak powiedziałem, no, mam też, nie wiem, ile tych meczy za sobą, bo nigdy nie liczyłem, ale gdzieś mówię, to ustawienie, te inne rzeczy gdzieś jeszcze są, więc tutaj kwestia przede wszystkim regeneracji i prowadzenia się, bo to jest ważne tak naprawdę w pewnym wieku.
1: Awans za awansem, to kiedy Wieczysta w Lidze Mistrzów?
2: Nie, no spokojnie, umówmy się szczerze, no naprawdę ochłońmy, gdzieś tutaj będziemy myśleć co dalej.
1: Mówił mi wczoraj po spotkaniu zwycięskim Michał Pazdan, zatem no jestem ciekaw, co Wieczysta pokaże w tym najwyższym poziomie rozgrywkowym, o ile do niego przystąpi. Wiele się mówi o tej przyszłości.
0: Właśnie, Paweł, bo nie byłoby tych sukcesów, gdyby nie ogromne pieniądze biznesmena, tajemniczego biznesmena Wojciecha Kwietnia. Ten budżet Wieczystej Kraków w pierwszej lidze, mówiło się nawet o 50 milionach złotych, w związku z tym trochę tak już schodząc z tego poziomu bajkowego na twardą rzeczywistość. Czy jest pewność, że pan Kwiecień zostanie z Wieczystą Kraków i czy te pieniądze cały czas będą takie duże?
1: Myślę, że to pytanie pozostaje zarówno z kibicami, z działaczami, z piłkarzami, wami, z wszystkimi, którzy wczoraj świętowali awans. Pytanie, czy Wojciech Kwiecień, no tak jak powiedziałeś, troszeczkę tajemniczy właściciel, milioner z Krakowa, nazywany tutaj królem aptek, czy będzie chciał dalej inwestować w swój projekt, w który zainwestował no, po 2020 roku, kiedy zatrudnił tu m.in. Franciszka Smudę, zatrudnił tutaj naprawdę wspaniałych polskich specjalistów od piłki nożnej. Wydaje się, że po takim sukcesie trudno się wycofać, ale oczywiście Wojciech Kwiecień jest osobą, która żąda sukcesów jak najszybciej, co widać było także po zmianach trenerów, kiedy Wieczystej, no nie do końca, nie chciałem powiedzieć, że źle szło, bo to były na przykład takie wypadki przy pracy, kilka meczów bez zwycięstw, no ale bardzo szybko zmieniał trenera, ten trener zmieniał ustawienia, później przychodziły sukcesy, no i myślę, że ten wynik, który uzyskał ostatecznie Kazimierz Moskal, z którym wczoraj rozmawiałem, jest niesamowity, bo powiedział, że gdyby miał jakikolwiek zespół przejąć, miałby takich piłkarzy, z których może wybierać nawet tych, których nie zabierze ze sobą na mecz, a wszystkich należałoby zabrać, no to o sukces naprawdę jest wtedy bardzo, bardzo łatwo, pod warunkiem, że ten zespół dobrze się ustawi, że ten zespół chce grać piłkę. Wczoraj Wieczysta pokazała, że chce grać piłkę, kibice natomiast pokazali, że chcą trzeciego zespołu z Krakowa w Ekstraklasie.
0: Będzie się zapowiadał ten sezon rzeczywiście fantastycznie, szczególnie w Krakowie. Paweł Konieczny razem z nami w Radiu RMF24. Bardzo dziękujemy. Gratulacje.
1: Dziękuję, dla usłyszenia.
0: Wieczystej Kraków.
1: Przekażę oczywiście.
0: Trzy zespoły z Krakowa w Ekstraklasie od nowego sezonu. A co się dzieje w Warszawie? Od 1 czerwca pierwszy dzień nocnej prohibicji i o tym za chwilę więcej na naszej antenie.

0: za 11 minut, godzina 9, radio RMF 24. W poniedziałek, 1 czerwca, nie będziemy mówić o Dniu Dziecka, a o przepisie, który właśnie wchodzi w życie, nawet już wszedł, prawda, Michał?
1: Dokładnie tak, o północy, bo ten 1 czerwca już przecież od 8 godzin i 48 minut. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Michał Dobrołowicz, razem z nami. Mówimy oczywiście o wejściu w życie nocnego zakazu handlu alkoholem w stolicy od 22 do 6 rano. Jak to ma wyglądać w praktyce? Co się wydarzyło dzisiaj o 22, a co się zaczęło dziać dzisiaj w nocy?
1: W tym momencie, właśnie tuż po 22, dzisiaj ze sklepów zniknie alkohol. Nie będzie go można kupić po prostu ani w sklepach, ani na stacjach benzynowych, ani w różnego rodzaju kioskach. Także w restauracjach sprzedaż na wynos nie będzie możliwa. Na miejscu tam nic się nie zmieni i będą takie miejsca w Warszawie, gdzie ten zakaz nie będzie obowiązywał.
0: Gdzie?
1: To są te pojedyncze punkty, między innymi lotnisko imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Doskonale znane miejsce.
0: Ale rozumiem, że dopiero już za strefą bezpieczeństwa.
1: Dokładnie tak. Ta strefa wolnocłowa, tam gdzie są sklepy, tam także między 22 a 6 rano ten alkohol cały czas będzie można kupować, bo wiele osób w środku nocy na samolot przyjeżdża i wiemy, że trzeba być zdecydowanie wcześniej. Cisza nocna co prawda obowiązuje na lotnisku w Warszawie, ale do mniej więcej 23:30 jeszcze samoloty lądują i startują. Natomiast poza tym cała Warszawa. Do tej pory to były dwie dzielnice w ramach pilotażu, czyli z jednej strony Śródmieście na lewobrzeżnej stronie Warszawy, a z drugiej strony Praga Północ, jeśli chodzi o prawobrzeżną część stolicy, a teraz 18 dzielnic, całe terytorium stolicy tą nocną prohibicją będzie objęte od dzisiaj.
0: Bardzo jestem ciekaw, jak to się przełoży chociażby na obłożenie SOR-ów w warszawskich szpitalach. To pewnie będziemy sprawdzać za dni kilka, ale ty też zbierałeś komentarze mieszkańców stolicy. Jak oni zareagowali na tę decyzję?
1: Jak pewnie domyślacie się, są podzieleni, chociaż jest wiele osób, które mówią, że to jest dobry ruch, w dobrą stronę, że to może zwiększyć bezpieczeństwo i że to jest generalnie dobry pomysł, to rozszerzenie.
2: Chyba całkiem niezły, bo będzie na pewno trochę mniej osób pijanych, ale jeśli chodzi, mogliby zostawić na przykład coś takiego, że na weekend, no bo jak ktoś na przykład imprezuje, ale z drugiej strony zawsze można pójść gdzieś do restauracji i tam, no rozumiem, że jest dostępne.
1: Na miejscu tak, na wynos nie.
2: No właśnie, no myślę, że to jak najbardziej fajna opcja, że to zrobili, bo jak ktoś chce się napić w kulturalny sposób trochę, no to idzie po prostu do restauracji, zamawia kieliszek wina, a takie właśnie picie na ulicy czy coś takiego, no jednak to stanowi też zagrożenie dla kobiet, patrzę też z perspektywy kobiety, że jednak dużo pijanych osób wieczorami i to stanowi takie zagrożenie.
1: Pani poczuje się bezpieczniej?
2: Zdecydowanie tak.
3: Absolutnie nie. Dlaczego osoby, które z umiarem piją, nie będą mogły się w ogóle napić wtedy?
1: Jakie będą konsekwencje po tych wielu wątpliwościach i emocjach? Będziemy to oczywiście obserwowali. Na razie mówiłeś, Piotrze, o SOR-ach, szpitalnych oddziałach ratunkowych. Na razie są statystyki, którymi ratusz uzasadnia wprowadzenie i rozszerzenie tej nocnej prohibicji na całą Warszawę. To są statystyki nie szpitalne, ale statystyki Straży Miejskiej. Na Pradze Północ spadła liczba interwencji w nocy Straży Miejskiej o mniej więcej 15%.
0: Dużo.
1: Dużo. Pytanie, czy to jest tylko efekt właśnie tej nocnej prohibicji, która w ramach pilotażu pojawiła się jesienią ubiegłego roku, czy może po prostu z innych powodów zrobiło się trochę spokojniej, trochę bezpieczniej. Pewnie jasnej odpowiedzi nie ma, ale takie są dane, którymi ratusz to potwierdza i argumentuje.
0: A jeżeli ktoś szuka alkoholu, to rozumiem, że go znajdzie, no bo pan wspomniał tutaj w twojej sądzie o tym, że gdyby chciał się napić kulturalnie, to rozumiem, że może trafić do lokalu gastronomicznego, tak. I tam ta prohibicja nie obowiązuje.
1: Na miejscu nie obowiązuje, na miejscu będzie można, jeśli taki lokal będzie otwarty. Wiemy, że są takie czynne do 22:30, do 23:00, czasami o północy, oczywiście w czasie weekendowym zwykle dłużej, tam absolutnie na miejscu, tak, ale już na wynos nie, poza oczywiście tą strefą wolnocłową, bo to jest ten wyjątek znany pewnie wszystkim wam z różnych części Polski. Cała Warszawa, 18 dzielnic od dzisiaj. Dużo plakatów w całej Warszawie, nie wiem czy Piotrze zauważyłeś, które tak o tym przypominają, więc trudno nie zauważyć tego, gdy spaceruje się albo jeździ przez Warszawę. Zobaczymy, jakie będą efekty. Będziemy to pewnie zbierali pewnie w najbliższych tygodniach.
0: W Warszawie od dzisiaj całkowity zakaz sprzedaży alkoholu w nocy między 22 a 6 rano. O tym Michał Dobrołowicz w Radiu RMF 24. Bardzo dziękujemy, Michał.
1: Dziękuję.
0: Radio RMF 24 i nasz poranny program. Do faktów zostało nam 7 minut.

0: do. Lekarz dyżurny w radiu RMF 24 ma radę na każdą sytuację.
1: Szóstka stołowa generalnie lubi ruch. Gdy jej właściciel je chipsy i siedzi przed telewizorem i nic nie robi, wasza szóstka płacze.
0: Na konsultacje zaprasza też ekspertów.
2: Warto jednak skontaktować się z lekarzem, zrobić jakieś podstawowe badania albo w trakcie diety też się kontrolować lub też robić to pod nadzorem dietetyków.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, przyjmuje w każdy poniedziałek po 16:00. W radiu RMF 24.
3: Ogłoszenie RMF 24.

0: Radio RMF 24, czas na fakty. Ewa Kwaśny, Tomasz Stańszewski, jest 9.
1: A w faktach wypadek dwóch autokarów.
2: W obu jechały dzieci.
1: I od tej sprawy zaczynamy.
2: Potem twardy realizm, tak gość porannej rozmowy w RMF FM, Jacek Sasin, mówił o tym, jak powinna wyglądać polska polityka w relacjach z Ukrainą i pyta o Ukraińców w Polsce.
3: A dlaczego mają mieć przywileje?
1: W faktach o 9:00 także wieczysta Kraków, która zapewniła sobie pierwszy w historii awans do ekstraklasy.
2: I za moment przeniesiemy się przed siedzibę tego klubu. Dziecko i osoba dorosła poszkolowane w zdarzeniu dwóch autokarów przewożących uczniów niedaleko Kętrzyna w Warmińsko-Mazurskim.
1: Na miejsce leci śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Krzysztofie, w jakim stanie są poszkodowani?
4: Strażacy zapewniają, że ich życiu nic nie zagraża. Osoba dorosła ma potłuczenia, natomiast dziecko ma podejrzenie urazu kręgosłupa i zdecydowano o wezwaniu LPR-u. Mówił mi wiceszef Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kętrzynie Bartłomiej Nalazek, który dowodzi akcją na miejscu.
5: Są lekkie obrażenia, ale najprawdopodobniej LPR będzie lądował, jeżeli chodzi o dziecko, bo dziecko jest w kołnierzu. Nie zagraża nic jakby zdrowiu temu dziecku, ono jest przytomne, ale tutaj na polecenie, że tak powiem, szefa ZRM-u ten LPR będzie kierowany do nas tutaj, my też będziemy ten LPR otwierać.
4: W sumie w obu autokarach były 52 osoby, one wszystkie zostały wyprowadzone z pojazdów przed przyjazdem ratowników. Wstępnie wiadomo, że jeden z autobusów najechał na drugi. Droga numer 591 jest zablokowana.
2: Krzysztof Zasada, to była aktualna informacja z Warmińsko-Mazurskiej. Każda relatywizacja historii i próba zacierania zbrodni na narodzie polskim godzi w nasz interes.
1: Tak mówił poseł PiS Jacek Sasin, pytany w porannej rozmowie w RMF FM o wniosek o odebranie prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego.
6: Czym się zmieniła postawa Ukrainy i prezydenta Władimira Zełenskiego od czasu, kiedy prezydent Andrzej Duda mu przyznawał ten order, do czasu, kiedy Karol Nawrocki chce mu odebrać? Bo zdaje się, że podejście do ukraińskiej powstańczej armii się nie zmienia na Ukrainie.
3: No, ale nie było tak jednoznacznych wrogich aktów jak w ostatnim czasie, bo ten chcę tego nazwać incydentem, to pożałowania godne wydarzenie, jakim jest nadanie imienia bohaterów UPA, podkreślam.
6: No ale pan jednemu z spółków. Ta pamięć historyczna jest inna.
3: No ale panie to, że no to równie dobrze moglibyśmy tak rozłożyć ręce i powiedzieć, że no cóż, no to Niemcy mają inną wrażliwość, no i niech budują pomniki SS na przykład, prawda, i zbrodniarzy hitlerowskich. No, nie możemy w ten sposób tego stawiać.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od Jacka Sasina z Prawa i Sprawiedliwości. Cała ta rozmowa jest na rmf24.pl. A w faktach o 9:00 teraz wieczysta Kraków.
1: Jeszcze kilka lat temu osiedlowy klub w Okręgówce.
2: A od ponad 10 godzin to klub ekstraklasowy. Przed 23:00 podopieczni Kazimierza Moskala przypieczętowali awans zwycięstwem 2-1 nad Chrobrym Głogów i po raz pierwszy w historii zagrają w piłkarskiej ekstraklasie.
1: Przed siedzibą klubu na ulicy Chałupnika 16 jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Paweł Konieczny.
7: Zgadza się, dzień dobry.
1: Pawle, dla klubu i kibiców to miejsce symboliczne.
7: A tak, niewielki stadion zlokalizowany między blokami mieszkalnymi tuż obok kościoła za kopią Wileńskiej Ostrej bramy. Tu swoje mecze wieczysta rozgrywała w drugiej lidze, tuż przed awansem na zaplecze Ekstraklasy. Wtedy był to sukces wręcz niewyobrażalny. Wczoraj natomiast na Stadionie Miejskim krakowscy piłkarze zrobili jeszcze jeden krok i jak mówili mi kibice wieczystej, apetyt jest jeszcze większy.
8: No radość. Pierwszy taki moment w historii klubu, tak?
9: Tak, Ekstraklasy. Tak.
8: Trzy drużyny Ekstraklasy w Krakowie. Jest się czym chwalić.
9: Super.
8: Emocje do samego końca.
10: No co dalej, no teraz jazda na Ekstraklasy.
11: Mistrzostwa Polski oczywiście.
8: A dalej?
10: Nie wiem, Liga Mistrzów?
7: Przed Ligą Mistrzów najpierw walka o utrzymanie wśród elity, o ile zespół do rozgrywek przystąpi. Sprzed siedziby wieczystej Kraków, Paweł Konieczny.
2: No więc pytania o wieczystą w Ekstraklasie powrócą dzisiaj w faktach RMF FM. A na koniec wyjątkowa, dziennikarska niespodzianka na Dzień Dziecka czeka na Was w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej.
1: Wydanie w całości przygotowały dzieci. W czasie pracy towarzyszył im reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
12: Co narysowałaś? Co zobaczymy w Dzienniku Gazecie Prawnej?
13: Dwa światy. Świat kotów i psów.
12: Co chciałabyś powiedzieć czytelnikom i słuchaczom?
13: Zachęcam, żebyście obejrzeli gazetę.
12: Gdy siadasz tutaj w redakcji, to co jest najważniejsze?
13: Żeby nie było błędów ortograficznych.
12: Jak się czujesz jako redaktor?
14: Dobrze, jestem zadowolony. Ogólnie się cieszę, że mogę w radiu w ogóle być, mówić.
12: Co chcesz powiedzieć naszym słuchaczom? Dlaczego warto zajrzeć do tego specjalnego wydania gazety? Czego się dowiemy jako czytelnicy?
14: Różnych pomysłów dzieci i niektóre mogą się naprawdę przydać w życiu.
2: Polecamy zatem to najnowsze, wyjątkowo kolorowe,
1: bo przygotowane przez dzieci, wydanie Dziennika Gazety Prawnej.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: No i pierwszy dzień czerwca, czyli ruszamy pełną parą z programem SAFE. Jakie umowy udało się podpisać, ile pieniędzy trafi do polskiego przemysłu zbrojeniowego? O tym już za moment.

0: 8 minut po godzinie 9, Radio RMF 24 w poniedziałek, 1 czerwca. To istotne, bo do końca maja trzeba było podpisać kilkadziesiąt umów, 59 umów w sumie o wartości ponad 100 miliardów złotych. Mówimy oczywiście o programie SAFE i o tym programie teraz będziemy rozmawiać na antenie Radia RMF 24. Razem z nami komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura, czyli ekspert portalu defense24.pl, ale i prowadzący teren wojskowy na naszej antenie. Dzień dobry, panie komandorze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Udało się wszystkie kontrakty podpisać pana zdaniem? Wykorzystaliśmy tę szansę?
1: Panie profesorze, nie, broń Boże, to nie było w ogóle niemożliwe. Natomiast udało się podpisać większość kontraktów, które były potrzebne tutaj w Polsce, które można było zrobić w Polsce. Więc to jest dobry, duży sukces. Natomiast tak jak powiedziałem, myśmy zawsze o tym wspominali, zresztą na waszej antenie też, że teraz dopiero przychodzi pytanie, dlaczego utajniono te wszystkie kontrakty wcześniej, czyli wtedy, kiedy były to przygotowane. I teraz z tego wychodzi, że po prostu chciano w pewien sposób, w jakiś sposób zakryć to, że nie kupuje się wszystkiego tego, co potrzebne, kupuje się to, co tak trzeba byłoby kupić, ale jednak to nie jest to wszystko, co powinno być potrzebne dla Polski i kupione dla polskiej armii.
0: To teraz porozmawiamy w takim razie o szczegółach. Pan mówi, że nie kupuje się tego wszystkiego, co jest potrzebne. Co by pan zarzucił tym wszystkim umowom i tej liście, gdy mówimy o programie SAFE?
1: Panie doktorze, nie, ja bym nic nie zarzucił tej liście, dlatego że tutaj jest skupione rzeczywiście to wszystko, co polska armia potrzebuje. Natomiast są takie dwie uwagi, które ja od razu na samym początku zauważyłem. Pierwsza to jest taka, że kupiono rzeczy, które myśmy już kupowali w większości przypadków. No bo jeżeli my kupujemy drony, systemy na przykład dronowe, Gladius, Warmate i FlyEye, no to myśmy je kupowali już troszeczkę wcześniej, więc tutaj nie ma żadnego problemu. Kupujemy okręty hydrokrawiczne, hełmy i kamizelki kuloochronne. No w hucie Stalowa Wola to pobito chyba rekord świata, dlatego że tam umowy podpisano za 60 miliardów złotych, ale tam także kupuje się bojowe wozy piechoty, które już myśmy mieli, armatochałubice Krab. Natomiast ja nie widzę w tych wszystkich zakupach, które są, nie widzę takiego elementu, który wynikałby typowo z wojny na Ukrainie. Czyli coś takiego, co byłoby związane z tym, że myśmy się jednak czegoś nauczyli, na przykład tworzymy, dajmy na to, system antydronowy taki w pełnym wymiarze, do ochrony naszego państwa, a nie to, że my kupujemy tam baterie SAM. Także są to pewne naleciałości, natomiast ja uważam, że powinniśmy się cieszyć, dlatego że to jest ogromny sukces i troszeczkę przytyczek w nos tym wszystkim, którzy mówili, że ten fundusz SAFE jest niepotrzebny, bo jak się okazało, jest potrzebny i polski przemysł na tym na pewno zarobi.
0: Panie komandorze, pan pamięta, były pewnego rodzaju zarzuty pod kątem tego programu, między innymi chodziło o tempo. Tego czasu jest bardzo niedużo, do końca maja trzeba było te umowy podpisywać. Pana zdaniem to się może odbić na jakości tych umów?
1: Na samej jakości to może nie, ale na wykonalności tych umów niewątpliwie tak, dlatego że jeżeli my zamawiamy w tym, tutaj ja cały czas będę mówił o tych największych umowach podpisanych w hucie Stalowa Wola, myśmy zamówili ponad 1000 pojazdów wsparcia dla samego systemu HOMAR-K. To jest ogromna ilość. Myśmy kupili cztery tak zwane dywizjonowe moduły ogniowe DMO Regina, czyli to są takie, to nie jest tak, że my kupujemy cztery jednostki. W środku znajduje się 96 armatochałubic Krab, ale do tego jeszcze mnóstwo innych pojazdów. W związku z powyższym, powiem szczerze, jest to ogromny wysiłek dla przemysłu, który w wielu przypadkach nie miał wcześniej takiej możliwości, żeby produkować taką ilość sprzętu. Czy to się uda? Ja mam nadzieję, że tak, dlatego że jednak wojsko przygotowywało tę umowę wcześniej i naprawdę te 3 dni ostatnie, bo to było tak od 28 maja, to był ogromny wysiłek i ja naprawdę to doceniam. Chociaż nadal uważam, że w wielu przypadkach nie kupiono tego, co jest potrzebne i do czego się zobowiązywano. I to wypomnę na terenie wojskowym na pewno w środę teraz, w tym programie, który będzie w najbliższym czasie.
0: A te zakupy, z których pan jest zadowolony, to o czym by pan myślał w pierwszej kolejności?
1: To znaczy przede wszystkim udało się kupić te rzeczy, które i tak musielibyśmy kupić. O tym sprzęcie, pojazdach wojskowych, to tutaj mówiliśmy bardzo dużo i my byśmy te pieniądze musieli i tak wydać. Także mam nadzieję, że teraz to jest tak. I z tego jestem najbardziej zadowolony, że my kupiliśmy to, co wcześniej już planowano. W związku z powyższym skorzystaliśmy z tanich środków, a teraz z tych środków, które będziemy w jakiś sposób musieli zdobywać, na przykład z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, to z tych środków będziemy kupowali te rzeczy, które wymagają dłuższego zastanowienia się, na przykład jeżeli chodzi o systemy dronowe. Myśmy tych dronów takich wynikających z wojny na Ukrainie, czyli dronów takich, dronów kamikaze, takich dronów FPV, dronów średniego zasięgu ze sztuczną inteligencją, które zwalczają linie logistyczne, co jest teraz widoczne na Ukrainie, dronów bardzo dalekiego zasięgu, myśmy nie kupili. I myślę, że to jest coś takiego, nad czym powinniśmy pracować. Na przykład drony przechwytujące. Ja oczywiście w bateriach SAN mówi się o tym, że w bateriach SAN mają być kupione amerykańskie drony przechwytujące, ale to jest jakieś nieporozumienie. tutaj musimy mówić o programie, który zabezpieczy całe nasze terytorium przed atakiem szachidów. A tych szachidów może być nawet 1000. Do tego nie wystarczą drony kupione w jakiejś małej ilości ze strony Stanów Zjednoczonych. Tu trzeba uruchomić produkcję, tu trzeba to zrobić i myślę, że na to powinno teraz te pieniądze, które zaoszczędziliśmy, wydając środki z funduszu SAFE.
0: Panie komandorze, kiedy zobaczymy skutki, kiedy polska armia zmieni się pod wpływem programu SAFE?
1: Panie doktorze, myślę, że to będzie do 2030 roku, dlatego że musimy te pieniądze wtedy się rozliczyć, że to już będzie widoczne. Natomiast dla mnie najważniejsze będzie to, że w tym momencie uruchomi się polski przemysł. Ten przemysł wejdzie na wyższe obroty, no bo ma konkretne środki finansowe. To są naprawdę duże pieniądze. Jeżeli to nie zostanie zmarnowane, a mam nadzieję, że tak nie będzie, ja mogę powiedzieć na przykład firmy, które na pewno tego nie zmarnują i pójdą dalej. Także tutaj mam nadzieję, że będzie dużo rzeczy do zrobienia. Natomiast no są pewne, znaczy ja sam widzę, no tak jak powiedziałem, no pewne programy są nieruszone. No, myśmy mówili o 2 tygodnie temu w terenie wojskowym mówiliśmy o minach przeciwpiechotnych, czyli minach, które zostały zniszczone do 2017 roku. Myśmy zniszczyli ponad 2 miliony min i ten program SAFE miał między innymi pozwolić na to, żeby uruchomić od nowa tą produkcję. Ja patrzyłem na zakupy, które są robione w firmy Belma, bo takie zakupy zostały zrobione, jeżeli chodzi o miny, ale tam nie było min przeciwpiechotnych. To jest najciekawsze, że my musimy coś odtwarzać i nie odtwarzamy tego już z funduszy SAFE. Natomiast, tak jak powiedziałem, fundusz SAFE pozwoli nam przerzucić te pieniądze budżetowe przyszłych z budżetu naszego już MON-u, takiego konkretnego, przerzucić właśnie na zakupy, które zostały sfinansowane z funduszu SAFE, więc tutaj mam nadzieję, że ten balans nastąpi. Natomiast na pewno to wymknę, no bo jednak jakby nie było, mówiąc o minach przeciwpiechotnych i decydując się na wyjście z układu o zapobieganiu tym minom przeciwpiechotnym, no to jednak decydowaliśmy się na to, że uruchomimy ich produkcję. Ja w tych kontraktach takiej produkcji na przykład min przeciwpiechotnych nie widziałem.
0: I o tym będzie w programie Teren Wojskowy. W środę, panie komandorze, zapraszamy gorąco.
1: Tak, między 16 a 18 zapraszam serdecznie, ale nie będzie tylko o sejfie, ale będzie także o tym, jak spędzić miło wakacje z historią wojskowości.
0: I zachęcał i polecał oczywiście Teren Wojskowy, prowadzący na antenie Radia RMF24 ten program, czyli komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura, ekspert portalu Defense24. Bardzo dziękujemy, panie komandorze, za spotkanie.
1: Dobrego, pozdrawiam.
0: Kłaniamy się, rzecz jasna. Radio RMF24, 16 minut po godzinie 9. Zostawiamy już sprawy wojskowe i za moment o zaskakujących doniesieniach tureckich mediów. Fenerbahçe dogadało się z Robertem Lewandowskim. To tylko doniesienia medialne.

Intrygująco zabrzmiały te informacje z Turcji, prawda? W Radiu RMF 24 teraz więcej szczegółów. Według tureckich dziennikarzy sportowych Fenerbahçe Stambuł dogadało się z Robertem Lewandowskim. Taką informację przekazuje na portalu X właśnie dziennikarz Yagiz Sabuncoglu. To jest dosyć znana postać w środowisku dziennikarzy sportowych z Turcji, ale sam klub oczywiście nie potwierdza tej informacji, jednak Hakan Şavi to jest jeden z głównych kandydatów do objęcia sterów w stambulskim klubie. Poinformował, że Fenerbahçe osiągnęło porozumienie z dwoma piłkarzami światowej klasy. I teraz cytat. Nie wymieniamy nazwisk, ale media o tym piszą. Jeden z tych piłkarzy jest w Niemczech, drugi w Hiszpanii, tak? Hakan Şavi pisze na portalu X. Przypomnijmy, że wcześniej zainteresowanie Lewandowskim zgłaszały m.in. kluby ze Stanów Zjednoczonych czy z Arabii Saudyjskiej. Czy są gdzieś już jakieś oferty? Tego oczywiście jeszcze nie wiemy. Wiemy jedno. Robert Lewandowski skończył karierę w Barcelonie.

Jeszcze przed faktami w Radiu RMF 24 prezydent Donald Trump, który zażądał kolejnych zmian w porozumieniu z Iranem. W tym porozumieniu, które ma zakończyć trwający od miesięcy konflikt na Bliskim Wschodzie. Czujemy ten konflikt także na naszych stacjach benzynowych. Telewizja CBS News twierdzi, że prezydent nalega na bardziej stanowcze zapisy dotyczące zobowiązań nuklearnych Iranu oraz gwarancji ponownego otwarcia cieśniny Ormus. No, Teheran konsekwentnie odpowiada, że szczegóły programu nuklearnego nie będą przedmiotem obecnych negocjacji. Według CBS News decyzja Trumpa zapadła po piątkowym spotkaniu z najbliższymi doradcami, a prezydent USA stwierdził, że nie spieszy mu się z porozumieniem pokojowym i nie podpisze tego porozumienia, jeśli, i tu cytat, nie będzie ono korzystne dla Ameryki i nie spełni jego wymagań. Dodał też, że Iran nigdy nie będzie mógł posiadać broni jądrowej. Fakty na naszej antenie za 6 minut z ogonkiem, a po faktach troszkę więcej o gospodarce.

0: Radio RMF 24, czas na fakty. Katarzyna Podraza razem z nami. Dzień dobry, Kasiu.
1: Dzień dobry, zapraszam. Zaczynamy od Gdańska. Prokuratura regionalna skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 7 oskarżonym o udział w nielegalnym obrocie tytoniem i spirytusem pochodzącymi z przemytu. Grupa działała na terenie Słupska i okolic w latach 2018-2020. Kontrabanda wprowadziła na rynek ponad 300 tysięcy papierosów oraz prawie 2,5 tony tytoniu. W ten sposób naraziła Skarb Państwa na prawie 3 miliony złotych strat. Chiny modernizują największy na świecie system nadzoru przy pomocy zaawansowanej sztucznej inteligencji, informuje Financial Times. Jak podał dziennik, ma to dać władzom m.in. bardziej zautomatyzowane uprawnienia do śledzenia obywateli. Zdaniem profesora Jerzego Domżała z Instytutu Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, systemy te mogą zostać wykorzystane przez osoby trzecie lub stać się celem cyberataków.
2: Można sobie jednakże wyobrazić, że podobne systemy będą wdrażane w innych miejscach na świecie, gdzie ta kontrola autorytarnego bądź co bądź systemu władzy nie jest aż tak mocna. No i wtedy mamy do czynienia tak naprawdę z jednym z kolejnych systemów teleinformatycznych, do których zawsze da się włamać, zawsze można te dane uzyskać, zawsze można je analizować w sposób sobie właściwy i wykorzystywać też w przeróżnych celach, w tym między innymi na przykład w celach ataków terrorystycznych.
1: Mówił profesor Domżał na antenie RMF24. W faktach przypominamy teraz o aktualnych ostrzeżeniach przed nawałnicami z silnym deszczem. Możliwe także porywy wiatru do 85 km na godzinę. Alerty pierwszego stopnia, jakie wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, będą obowiązywać w 12 województwach do godziny 19. Chodzi m.in. o mazowieckie, świętokrzyskie, lubelskie oraz częściowo pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, łódzkie, śląskie, małopolskie, a także podkarpackie. Obowiązują też ostrzeżenia hydrologiczne. Zajrzyjcie na rmf24.pl. Tam aktualne mapy pogodowe. I na koniec faktów jeszcze stolica. Od dziś w całej Warszawie zaczyna obowiązywać nocna prohibicja. To oznacza, że w sklepach i na stacjach benzynowych we wszystkich dzielnicach nie kupimy alkoholu między 22 a 6 rano.
3: Zdecydowanie duża zmiana, aczkolwiek proszę pamiętać, że myśmy już prowadzili program pilotażowy. On obejmował dwie dzielnice, Śródmieście i Praga Północ. Widać bardzo wyraźnie, że ten program w tych dzielnicach przyniósł efekty. Mamy raporty, z których wynika, że znacząco zmniejszyła się liczba interwencji Straży Miejskiej, ale też i policji. To było też powiązane z programem bezpieczeństwa, który wprowadziliśmy niejako obok tejże prohibicji. Zatem liczymy na to, że te głosy mieszkańców, które wskazywały na różnego typu niebezpieczeństwa, czy też sytuacje, które wydają się być groźne lub też zakłócenia porządku, będą w tej chwili skutecznie realizowane za pomocą także tego mechanizmu w całej Warszawie.
1: Mówi RMF Max, wiceprzewodniczący Rady Miasta Sławomir Potapowicz. Przepisy nie obowiązują na terenie wolnego obszaru celnego lotniska Chopina oraz w lokalach gastronomicznych.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Redakcja ekonomiczna Radia RMF FM w naszym studiu. I
1: dzień dobry.
0: Samej, proszę bardzo, w najlepszym swoim wydaniu. Krzysztof Berenda razem z nami. Dzień dobry, Krzysztof.
1: Witam, dzień dobry.
0: Krzysztof, dzisiaj cały dzień, cały poranek, można by powiedzieć, od wczesnych godzin, tylko słońce wstało, już czekał z niecierpliwością, co też zrobi Główny Urząd Statystyczny i opublikuje dane dotyczące PKB. Jak te dane będą wyglądały za pierwszy kwartał? Mamy już te dane. Dosłownie kilka minut temu się pojawiły. A już tak mówiąc całkiem poważnie, Krzysztof, widać wojnę w tych danych?
1: Nie widać i to jest dobrą wiadomością. Nie tąpnęła nam gospodarka, no bo były takie strachy, że rzeczywiście może być kiepsko, może być słabo, że coś tam nam nie zadziałało, a się okazało, że nasza gospodarka zaskakująco pozytywnie to zniosła. My teraz generalnie, zwłaszcza ci z nas, którzy mają przyjemność być albo rodzicami, albo uczniami, jesteśmy w fazie wystawiania ocen, tak? No bo już końcówka roku szkolnego przecież, poza tym matury i tak dalej. Więc takie 3+, czy czasem bierzesz?
0: Ja myślę...
1: Czasem 3+, brało się w ciemno, no teraz mamy dokładnie 3+. Znaczy 3+, nasza gospodarka 3,5%, tak mówiąc dokładnie wprost.
0: To bardzo dobry wskaźnik.
1: To jest bardzo dobry wynik, tak, rzeczywiście, więc możemy śmiało powiedzieć, pierwszy kwartał, no to będzie nam oznaczał właśnie PKB rosnące o 3,5%. Bardzo przyzwoite dane. Z czego one wynikają? One wynikają przede wszystkim z tego, że my jesteśmy zapobiegawczy. Znaczy, myśmy się już nauczyli jako gospodarka, trochę też jako Polacy, że jak jest źle, to trzeba się przygotować, tak? Trochę te wszystkie COVID-y, trochę parę kryzysów, które mieliśmy, nas tego nauczyło, że trzeba się zabezpieczać. I rzeczywiście to, co widzimy w tych danych, to, że stała się rzecz niezła. No bo jak zobaczyliśmy, że Ameryka z Izraelem uderzyły na Iran i szybko zaczęliśmy słyszeć także u nas w radiu, także przecież myśmy o tym bardzo często mówili, że dużym zagrożeniem będzie przecięcie tych łańcuchów dostaw, tak? Czyli blokada ciśniny Ormus.
0: Benzyna będzie drożyć.
1: Dokładnie, czyli utrudniony transport, ale przede wszystkim było słychać o tym, że może być problem z dostawą towarów, półproduktów i tak dalej. Więc co zaczęły robić fabryki w Polsce? Przyspieszały produkcję. No to szybko teraz bierzemy, zwiększamy produkcję, nim coś złego się wydarzy, tak? Znaczy, nim zabraknie nam towarów, nim właśnie na przykład paliwo będzie jeszcze droższe niż może się nam wydawać. Korzystajmy z tego, co jest, nim przyjdzie złe. No i rzeczywiście to nam bardzo mocno przyspieszyło produkcję, bo było widać, że nasze fabryki pracowały 2 razy szybciej i mamy rzeczywiście odbicie tego w danych, więc nie ma jakiegoś większego kryzysu i to jest dobrą naprawdę wiadomość.
0: Ale z tego, co mówisz i z takiej reakcji producentów może też wynikać to, że drugi kwartał tego roku to może być ten moment, kiedy wojnę zobaczymy, bo już wtedy nie będzie z czego produkować.
1: I tak i nie. Znaczy zobaczymy wojnę, ale inną wojnę. I to w wymiarze, jakkolwiek paskudnie by to nie brzmiało, w wymiarze pozytywnym. To, co widzieliśmy pod koniec zeszłego tygodnia, to, co zobaczymy jeszcze dzisiaj, to jest safe, czyli zakupy zbrojeniowe w fabrykach.
0: Rozumiem.
1: Dzisiaj swoją drogą koło 13 Władysław Kosiniak-Kamysz będzie podsumowywał, jak poszło zawieranie tych kontraktów na safe z tych pożyczek całych unijnych, czyli przypominam, to są przede wszystkim to, co się działo przez ostatnie dni, to było składanie zamówień i podpisywanie umów z polskimi fabrykami na sprzęt wojskowy.
0: I aneksowanie tych starych umów.
1: Tak,
0: też.
1: I to już zacznie nam powoli wchodzić w statystyki nowe, więc szykujemy się na to, że przez kolejne miesiące my będziemy widzieć rosnące PKB z powodu sprzętu zbrojeniowego. Ja wiem, że to może brzmieć śmiesznie jak w PRL-u, że może produkcja żywności nam siadła, a lokomotywy się robi, no to teraz bo czołgi się produkuje, ale trochę tak jest. To są dziesiątki tysięcy miejsc pracy, ogromna produkcja i to będzie podbijało nam rzeczywiście gospodarkę. Trochę w sztuczny sposób jednorazowy, ale jednak będzie podbijało, no bo
0: tylko
1: realnie
0: pamiętaj,
1: pieniądze na koncie będą.
0: Że produkty przemysłu zbrojeniowego nie trafiają na rynek.
1: No to prawda, ciężko. Znaczy, oby nie trafiały na rynek, tak, to też o tym mówmy, bo jestem na tyle stary, że pamiętam, jak mogłeś czołg kupić na Stadionie Dziesięciolecia, czyli dzisiaj Stadionie Narodowym, ty też powinieneś to pamiętać, razem z bronią i tak dalej. Ale mówiąc całkowicie poważnie, znaczy wiesz, nie trafiają na rynek, ale pracuje się przy tym, tak? To znaczy, ktoś idzie do pracy, ktoś dostaje za to pensję, ktoś za to utrzymuje swoją rodzinę, ktoś za to kupuje towary dalej w sklepach, tak? Więc z gospodarczego punktu widzenia to jest pozytywny sygnał. Oczywiście my potem ten kredyt, choćby był jak najniżej oprocentowany, jak mówi koalicja, albo jak najwyżej oprocentowany, jak mówi opozycja, trzeba będzie spłacić, tak? To dalej są pieniądze, które gdzieś będziemy musieli rzeczywiście odrobić.
0: Wracając,
1: no, to będzie motywacją do większej pracy.
0: Wracając do tych gusowskich danych, co jeszcze z nich wynika, oprócz tej optymistycznej informacji dotyczącej naszego wzrostu gospodarczego?
1: Wynika, że musimy trochę my przyspieszyć jako obywatele z zakupami, bo coś widzę nam tutaj siadło, jeżeli chodzi o nasze zakupy, nasze zwykłych obywateli, więc pewnie tu był właśnie niepokój wynikający z tego, co się dzieje, jeżeli chodzi o bliskie wschód.
0: Zaczęliśmy żyć oszczędniej
1: i tak dalej. Trochę wstrzymaliśmy. Rzeczywiście to troszeczkę nam siadło, ale z drugiej strony to też się okazuje, że trochę strach ma wielkie oczy, bo też widać, że Ja wiem, jak ktoś jest na stacji paliw, to widzi, że te ceny są wysokie, ale nie jest tak źle, jak mogło być. To znaczy, nie przełożyło się to jeszcze w jakiś dramatyczny sposób, na przykład na ceny w sklepach. I swoją drogą jutro jest, dzisiaj jutro, tak, ale jutro jest decyzja Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych.
0: Podobno ma nie być żadnego ruchu w tej sprawie.
1: Najprawdopodobniej nie będzie, ale też pewnie trochę posłuchamy, bo zazwyczaj to jest określone jakimiś słowami członków Rady Polityki Pieniężnej, a przede wszystkim profesora Adama Glapińskiego, czyli szefa Narodowego Banku Polskiego. I zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało, jeżeli chodzi o kredyty. Choć, tak jak mówisz, mało prawdopodobne są jakiekolwiek ruchy. Raczej powinno być spokojnie. I to jest chyba takie dobre przesłanie na tą czerwcówkę, którą my mamy. Raczej teraz tak spokojnie to się toczy swoim życiem. Jest tak, jakbyś powinno. Przynajmniej tutaj chwilę spokoju mamy.
0: Najkrótszy tydzień nowoczesnej Europy przed nami. Zaczyna
1: jak
0: się
1: my to
0: dzisiaj...
1: PKB chcemy robić.
0: A kończy się już w środę. Krzysztof Berenda, będziesz w Faktach?
1: Oczywiście, że tak.
0: I opowie więcej szczegółów i więcej danych oczywiście w Radiu RMF 24 Fakty o godzinie 10. To jest za 17 minut.

0: Radio RMF 24 i nasza rozmowa o 7 rano. Przede wszystkim rozmawialiśmy o tym wielkim pożarze, który objął 300 hektarów lasów na granicy powiatu wołomińskiego i mińskiego. Rozmawialiśmy z wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji Wiesławem Leśniakiewiczem, który był też swego czasu komendantem głównym Państwowej Straży Pożarnej. Pytałem naszego gościa, czy znany jest już ewentualny powód, czy wiemy, że to było podpalenie, no i czy uda się wykryć sprawcę.
1: Są pewne symptomy, które mogą wskazywać, że to nie było jakieś zapuszczenie ognia, ale dajmy szansę policjantom, żeby dokładnie ustalili to miejsce wspólnie z leśnikami. Być może biegli będą powołani do tej sytuacji.
0: Gdyby to było podpalenie, jaka jest szansa na to, że sprawca zostanie wykryty? Jaki jest procent wykrywalności tego typu przestępstw?
1: Procent wykrywalności nie jest zbyt wysoki, ponieważ z reguły ci sprawcy działają w taki sposób, że są trudniej do ustalenia, ale jeśli policja przeprowadzi dobre dochodzenie, to być może uda się coś wskazać jakiegoś potencjalnego sprawcę. Ja pamiętam sytuacje takie i są bardzo często, że są piromani, którzy po prostu mają taki defekt, który powoduje, że to dla nich jest pewien element satysfakcji. Ale to nie tylko to, to jest również ten element wypalania łąk, takie sytuacje, z którymi mamy do czynienia na co dzień. Jak mamy 4000 pożarów w tym roku lasów, to świadczy o tym, że czasami ta nieostrożność osób powoduje te zdarzenia.
0: A już wiadomo, ile kosztowała ta akcja?
1: Nie, jeszcze nie. Ona jeszcze trwa. Pamiętajmy o tym, że dogaszenie nadal jest realizowane. Tam są jeszcze duże siły. Wczoraj byłem również na tym terenie. Faktycznie prace są prowadzone sukcesywnie, fragmentami. Ten las jest przekazywany już zarządzającym, na razie lasom państwowym, ale dogaszenie nadal jest aktywne. Są duże siły zaangażowane w ten proces i on będzie jeszcze trwał dopóki nie zostaną zarzewia ognia całkowicie.
0: Czyli o stratach nic nie możemy powiedzieć, ale jeszcze, rozumiem.
1: Jeszcze nie możemy nic powiedzieć. Mówimy tylko o tej powierzchni spalonej, ale myślę, że leśnicy dopiero dokonają takiego właściwego pomiaru, jak już skończy się akcja, podobnie jak to było w Puszczy Solskiej.
0: Wiesław Leśniakiewicz, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, między innymi też odpowiadający za funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej w naszym kraju. Dzisiaj o godzinie 7 rano w radiu RMF 24. Ta rozmowa jest dostępna, rzecz jasna, na stronie rmf24.pl. Polecamy gorąco. Do faktów 8 minut, po faktach Tomasz Terlikowski na naszej antenie.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ?
2: It means you're a loser.
1: Wszyscy ludzie Trumpa.
3: Republikanie walczą o utrzymanie władzy w Kongresie. Czy agresywna manipulacja granicami okręgów wyborczych zagwarantuje zwycięstwo w jesiennych wyborach?
1: Wszyscy ludzie Trumpa. W poniedziałek po 22 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
4: You deserve a little entertainment.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Piotr Salak, dziękuję wam za poranne spotkanie. Słyszymy się jutro o 7 rano, a teraz już fakty o 10. Ewa Kwaśna i Tomasz Stańszewski.
1: Zapraszamy.
2: A zaczynamy od nowych informacji po wypadku dwóch autokarów przewożących uczniów niedaleko Kętrzyna w warmińsko-mazurskim.
1: Potem pytania o Polską Agencję Kosmiczną i marnowany potencjał kosmicznej misji Sławosza Oznańskiego-Wiśniewskiego.
2: Za chwilę też o nowym leku, który jest nadzieją dla pacjentów z jednym z najgroźniejszych nowotworów.
1: W faktach wrócimy też przed stadion Beniaminka Ekstraklasy Wieczystej Kraków. Zapytamy o przyszłość tego klubu.
2: Ratownicy na miejscu udzielają pomocy chłopcu, który ucierpiał w zderzeniu dwóch autokarów w miejscowości Wopławki warmińsko-mazurskie.
1: Zdecydowano, że dziecko nie będzie transportowane do szpitala śmigłowcem LPR-u. Do wypadku doszło na drodze wojewódzkiej 591. Jeden z autobusów najechał na tył drugiego, mówi RMF FM Ewelina Piaścik z kętrzyńskiej policji.
3: 65-latek, który kierował tym pierwszym autobusem, wykonywał manewr skrętu w prawo. Podczas tego manewru drugi z kierujących, 72-latek, wjechał w tył pojazdu, no i doszło do zderzenia tych dwóch pojazdów.
2: Obaj kierowcy byli trzeźwi. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Policja zorganizowała objazd przez miejscowość Wopławki.
1: W przedpołudniowych faktach teraz pytania o Polską Agencję Kosmiczną.
2: To ta rządowa instytucja powinna promować naszą obecność w kosmosie, a po zakończeniu misji Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego promować polski sukces.
1: Zamiast tego agencja zajęła się wewnętrznymi sporami. W faktach razem z nami Michał Radkowski.
4: Jestem, witam.
1: Michale, dlaczego tak przełomowe wydarzenie jak lot Polaka w kosmos nie miało wsparcia agencji, która za ten lot, podkreślamy, odpowiadała?
4: No, po pierwsze, zwolniono niemal wszystkie osoby odpowiedzialne za promocję lotu i organizację misji Ignis. 2 tygodnie przed startem pracę straciła rzeczniczka. Polsce do dziś nie powołano jej następcy. Przed lotem przygotowano szczegółowy plan komunikacji wydarzenia. Jak o misji opowiadać w mediach, kiedy i gdzie promować Sławosza po jego powrocie. Zamiast szeregu spotkań wyszło kilka na uczelni, a pozostałe organizowały prywatne firmy. A przecież zeszłoroczny lot w kosmos Polaka to ogromna promocja i dla naszego kraju, ale też dla polskich firm, które chcą działać w branży kosmicznej.
5: I te eksperymenty, i lot, i wszystko to powinno zmonetyzować się, tak? Czyli zwrócić się nie tylko sektorowi, ale zwrócić się nam wszystkim. Przez ten brak aktywności zarżnęliśmy kurę, która potencjalnie mogła znieść złote jajko.
4: Ocenia gorzko brak aktywności Polsy Maciej Myśliwiec, właściciel Space Agency, która wspiera dziś pro bono naszego astronautę. Jeszcze dziś w faktach oddamy mu głos, a także Polskiej Agencji Kosmicznej.
1: Sławosz Uznański-Wiśniewski natomiast będzie gościem podcastu Grzegorza Krechowiaka.
2: Premiera o 17 na RMF On, w serwisach streamingowych i na YouTube. Naszej stacji.
1: W świecie onkologii pojawiła się nadzieja dla pacjentów z jednym z najgroźniejszych nowotworów.
6: Wyniki najnowszych badań wskazują, że eksperymentalny lek Daraxonrasib może podwoić czas przeżycia osób z zaawansowanym rakiem trzustki, zmniejszyć rozmiary guza i poprawić jakość ich życia.
2: W studiu z nami Grzegorz Jasiński z najnowszymi właśnie informacjami. Witamy cię, Grzegorzu. Nadzieje związane z tym lekiem nie ograniczają się tylko do tego nowotworu.
6: Wszystko ze względu na nowatorski mechanizm jego działania. Po raz pierwszy udało się z jego pomocą zablokować mutację w genie KRAS, która sprawia, że komórki nowotworowe nieustannie się dzielą, napędzając rozwój choroby, ponieważ znamy też inne nowotwory, w których przypadku występują mutacje KRAS, takie jak rak płuca, jelita grubego, jajnika czy dróg żółciowych. Są nadzieje, że nowy lek i w ich przypadku okaże się skuteczny. Jego działanie potwierdzono w badaniach 500 pacjentów z zaawansowanym rakiem trzustki. Trwają testy kliniczne także w przypadku innych nowotworów. Nadzieje są poważne.
2: To RMF FM, słuchajcie faktów. 3 kluby ekstraklasy w jednym mieście.
1: Taka sytuacja ostatni raz miała miejsce 32 lata temu. Wtedy to w piłkarskiej ekstraklasie wystąpiły 3 kluby z Poznania. Lech, Warta i Olimpia.
2: Po wczorajszym awansie Wieczystej tyle samo zespołów w elicie będzie miał Kraków. Przed siedzibą Beniaminka Ekstraklasy jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Paweł Konieczny.
1: Witam Paweł, w faktach. Występy w ekstraklasie i dalsze plany Wieczystej w tej chwili zależą tak naprawdę od jednej osoby.
7: No wszystko zależy od twórcy sukcesów klubu Wojciecha Kwietnia. To on, przejmując markę w 2020 roku, zainwestował w znane nazwiska, które z roku na rok zapewniały awans do wyższych klas rozgrywkowych. Kazimierz Moskal, trener Wieczystej, wierzy, że przed zespołem kolejne wyzwania.
8: Właściciela stać na to, żeby sięgnąć po też znane nazwiska, które będą miały jeszcze większą jakość, bo takie są zawsze plany właściciela, żeby ściągać zawodników lepszych od tych, co mamy. Przy mądrym zarządzaniu klubem, jakim jest Beniaminek, Ekstraklasy i to taki Beniaminek po raz pierwszy w historii znalazł się na takim szczeblu. Wszystko może się zdarzyć, w piłce niemożliwe nie istnieje.
7: Właściciel klubu jednak na razie nie zabrał głosu co do jego przeszłości. Zgodnie z licencją Wieczysta swoje mecze rozgrywałaby na Stadionie Miejskim w Krakowie, czyli na tym samym obiekcie co Wisła oraz Szachtar Donieck w europejskich pucharach. Sprzed siedziby Wieczystej Kraków Paweł Konieczny.
2: Dziękujemy, a z najnowszymi faktami w RMF FM wracamy punktualnie o 11.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Tomasz Tardzikowski, kłaniam się nisko i zapraszam Was na najbliższe dwie godziny przedpołudniowego programu radia RMF 24. Zaczniemy od podsumowania roku, który upłynął od zwycięstwa w wyborach prezydenckich prezydenta, obecnego prezydenta Karola Nawrockiego. O tym już za chwilę porozmawiam z profesorą Barbarą Brudzińską-Mirowską.

0: jest Radio RMF 24. Cofamy się w historii. Dokładnie rok temu odbyła się druga tura wyborów prezydenckich, w której zwycięstwo odniósł Karol Nawrocki. Obecny prezydent pokonał wówczas niewielką różnicą głosów Rafała Trzaskowskiego, a ci, którzy pamiętają ten czas, nie tak znowu odległy, pamiętają, że przez pierwszą, no trochę ponad godzinę wydawało się, że zwycięzcą jest Rafał Trzaskowski. To się jednak zmieniło. Jaka to jest prezydentura? O tym już teraz porozmawiamy z profesor Barbarą Brudzińską-Mirowską, autorką podcastu Polska Polityka w Radiu RMF 24. Witam pani profesor.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: No i od razu zaczynamy od wyników dzisiejszego sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej. Zapytano w nim Polaków, kto był najlepszym polskim prezydentem po 1989 roku. Wyniki są następujące. Aleksander Kwaśniewski 40% głosów, Lech Kaczyński 23%, no i 21% głosów Karol Nawrocki. A reszta daleko z tyłu. Pani jest zaskoczona tym wynikiem. No to może chyba Karola Nawrockiego to nie bardzo, bo to jest obecny prezydent, więc go najlepiej wszyscy pamiętają.
1: No tak, to znaczy nie jestem zaskoczona, tak bym powiedziała, dlatego że Aleksander Kwaśniewski od wielu, wielu lat w zasadzie jest w tej czołówce, natomiast Karol Nawrocki jest na podium, dlatego że jest urzędującym prezydentem, więc po prostu siłą rzeczy z tytułu personalizacji polityki no pojawia się, tak, gdzieś tam oceniany ten prezydent na tym podium. Natomiast no myślę, że z kolei ta prezydentura zaskoczyła chyba, myślę, wszystkich, jej styl przez ten rok, bo wydawało się, że będzie zupełnie inaczej.
0: To znaczy,
1: dlatego, że myślę... Dlatego, że wydaje mi się, że prezydent zaczął lepiej niż wszyscy oczekiwali. Takie mam poczucie, że zaczął tak z taką pewnością siebie, wszedł na ten urząd z taką naprawdę dużą energią i pokazywał się jako taka osoba, która była oczekiwana, tak bliżej ludzi, prawda, nie miał takich zakusów natychmiast bycia takim oddalonym gdzieś tam na urzędzie, tylko no taki prezydent nowych czasów. Jednak pamiętamy te pierwsze ujęcia z okien, prawda, przy krakowskim przedmieściu, gdzie jednak ten kontakt z ludźmi, więc zaczął lepiej, myślę, niż się wszyscy spodziewali.
0: Tak, a z drugiej strony dalej bardzo silnie polaryzuje, dlatego że mamy dalej te wyniki i tam jest mowa o tym, że 50% ma poparcia, ale też tyle samo niemal głosów negatywnych. Tego mu się nie udało przezwyciężyć. Wyraźnie jest dalej, no oczywiście jest prezydentem Rzeczpospolitej, ale tak społecznie to jednej ze stron tej debaty.
1: Tak, zgadzam się i sądzę, że to się nie zmieni. To znaczy myślę, że my jeszcze będziemy, przynajmniej do następnych wyborów parlamentarnych i myślę, że jednak jeszcze kolejne prezydenckie też będą w takim duchu, będziemy w tej polaryzacji, którą wszyscy bardzo dobrze znamy. Więc ja myślę, że szczerze mówiąc, prezydent nawet nie ma aspiracji, żeby tutaj patrzeć na to inaczej, dlatego że ta polaryzacja jest bardzo silna i on w pierwszej kolejności musi dbać o tych wyborców, którzy na niego głosowali. Oczywiście jest też w nieco lepszej sytuacji o tyle, że może próbować zdobywać nieco szersze grona. I to zresztą mu się udało, no bo nie wygrałby wyborów, gdyby tak nie było. Czyli sięgać poza ten na przykład elektorat tylko Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast zdecydowanie emocje rozkładają się no, bardzo porówno i ten system taki bardzo skostniałej polaryzacji, no powiedziałabym, że prezydent na pewno utrwala i no nie tylko zresztą on, więc nie należy się spodziewać tej zmiany za szybko.
0: A z drugiej strony jeden z polityków prawicy, nie będę go ujawniał, bo powiedział mi to w prywatnej rozmowie, użył takiego sformułowania, że gdyby Andrzej Duda sprawował taki model prezydentury jak Karol Nawrocki, to Karol Nawrocki prawdopodobnie nie wygrałby wyborów. Zostawiam poparcie dla Andrzeja Duda, bo on jest na samym końcu w ogóle tej stawki prezydenckiej. Tam chyba 2,4%, więc jest absolutnie negatywnie oceniany przez Polaków, ale tenże polityk PiS-u powiedział, ta silna polaryzacja w tej chwili mogłaby zaszkodzić potencjalnemu prawicowemu kandydatowi na prezydenta.
1: Wydaje mi się, że w tej chwili, nie wiem, czy bym się zgodziła z tym, dlatego że właśnie ta bardzo silna polaryzacja spowodowała, że udało się Karolowi Nawrockiemu te wybory wygrać, więc ja nie mam jakiegoś wrażenia, jak patrzę na dane poparcia, przypływy elektoratu, że ten model nie obowiązuje. Natomiast zgoda, że styl tej prezydentury jest zupełnie inny. To znaczy Karol Nawrocki nie jest tak mocno wprowadzony jakby w linię takiej konsolidacji, powiedziałabym, z tą myślą Prawa i Sprawiedliwości, jak był Andrzej Duda. On wykazuje w wielu obszarach większą niezależność. Natomiast, no, choćby wydarzenia z ostatnich w zasadzie tygodni, gdzie wiemy, że na tej linii Jarosław Kaczyński, prezydent Nawrocki, robi się dość gorąco. Więc to na pewno jest inny styl, w wielu obszarach bardziej niezależny, natomiast pamiętajmy, że moim przynajmniej zdaniem do 2027, czyli do wyborów parlamentarnych, prezydent ostentacyjnie przeciwko środowisku, które wyniosło go do władzy, nie wystąpi. Jak będzie dalej, śmiem wątpić, czy to będzie taka przyjaźń. Raczej powiedziałbym, że będzie szorstko.
0: No tak, a z drugiej strony widzimy, znaczy nie z drugiej, tylko jeszcze widzimy jedną rzecz, to znaczy pani profesor mówi, że to nie jest prezydent PiS-u, no bo on został wybrany głosami, dzięki głosów także Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej. Te uśmiechy w kierunku tych środowisk, te mrugnięcie okiem, te sygnały, że on jest bardziej narodowy niż, to jest historyczny podział, ale użyję tego sformułowania, niż ta bardziej sanacyjne Prawo i Sprawiedliwość, też doskonale widzimy.
1: Absolutnie. I to od samego tak naprawdę początku. I ja śmiem twierdzić, że ta strategiczna decyzja Prawa i Sprawiedliwości, żeby wystawić Karola Nawrockiego, ona krótkoterminowo okazała się strzałem w dziesiątkę, no bo człowiek bardzo mało znany de facto wygrał te wybory, ale ja nie mam przekonania, że w dłuższej perspektywie to jednak nie będzie osoba, która doprowadzi w konsekwencji do bardzo poważnych i głębokich przeobrażeń na prawicy, bo i pokoleniowo, i generacyjnie wydaje mi się, że prezydentowi jest zdecydowanie bliżej do Konfederacji, zwłaszcza Konfederacji Wolność Niepodległość, więc myślę, że tu przed nami bardzo takie ciekawe wydarzenia polityczne. Jak mówię, do 27 roku nie spodziewam się dużych napięć, ale po, no prezydent ma aspiracje, żeby być takim, no, takim troszkę osobą, która zarządzi tą prawicą i wcale nie wykluczam przy jego ambicjach, że mu się to nie uda.
0: No dodajmy jeszcze jeden element, to znaczy rzeczywiście PiS nie zyskał na tym zwycięstwie, to znaczy wydawać by się mogło, że wygrana prezydenta w tych wyborach z ich poparciem powinna wzmocnić Prawo i Sprawiedliwość i nie
1: tak,
0: wzmocniła.
1: Nie wzmocniła, to widać w bardzo wielu badaniach różnych ośrodków i, czyli krótko mówiąc, panie redaktorze, nie było efektu Nawrockiego w takim wymiarze, w jakim sobie wyobrażało Prawo i Sprawiedliwość, że no, będzie...
0: Złośliwi mówił,
1: tak
0: że ogromny... był, że tylko, że efekt Nawrockiego skonsumowała Korona Polska i Konfederacja.
1: A to też prawda, bo te przepływy, jeżeli w ogóle były, to właśnie tam, więc umówmy się, że od momentu przegranej, czyli 23 roku Prawa i Sprawiedliwości, to poparcie spada i ono spada na rzecz właśnie Konfederacji. Te przepływy bardzo dobrze widać. Natomiast efekt Nawrockiego był moim zdaniem przez chwilę i on był bardziej wewnętrzny. To znaczy bardzo poprawiły się emocje wewnątrzpartyjne w Prawie i Sprawiedliwości, bo te nastroje po 23 roku były słabe. Natomiast wygrana Karola Nawrockiego spowodowała, że tam odżyła emocja pozytywna, że jednak nie ma nas u władzy tylko na chwilę. Ale sądzę, że no, nie trwało to długo, bo jednak Prawo i Sprawiedliwość ma gigantyczne wewnętrzne problemy, więc efekt Nawrockiego jest chyba tylko w takim wymiarze, że prezydent wiadomo, jakie ma uprawnienia i on ewentualnie może wspierać środowisko Prawa i Sprawiedliwości, na przykład w kontekście ułaskawień. Więc no, no tutaj jest to, powiem nieładnie, taki bezpiecznik, ale na pewno nie przełożyło się to na poparcie i nie jest to też gwarancją, że Prawo i Sprawiedliwość w 27 roku zdoła władzę odzyskać.
0: Mówiła pani profesor o sukcesie Karola Nawrockiego, jakim jest wizerunek w pewnym sensie, to znaczy z jednej strony pewne wejście w urząd, z drugiej strony rzeczywiście, to szczególnie było widać w pierwszych miesiącach, taki wizerunek człowieka bliskiego ludziom. Te wycieczki na kebaba, te spotkania w różnych miejscach, te, no, rzeczywiście wizerunkowo świetnie wyszedł. A co jest jego najsłabszym punktem tej prezydentury?
1: Tak, to prawda, że było dużo mocnych takich wejść. Najsłabszym punktem tej prezydentury moim zdaniem jest jednak taki brak doświadczenia politycznego, które wychodzi, a wychodzi w tym względzie, że widać tam ścieranie się wpływów doradców. I w związku z powyższym bywają podejmowane decyzje, bo przecież prezydent nie działa sam, on jednak działa z takim swoim otoczeniu ludzi, którzy wpływają na to, jakie są decyzje podejmowane i argumentowane. I moim zdaniem najsłabszym punktem są jednak jest podejmowanie decyzji, które są z dużym ryzykiem dla pana prezydenta, bo na przykład kwestia słynnych już wet, zawetowanie programu SAFE było moim zdaniem bardzo ryzykowne reputacyjnie i odnoszę wrażenie, że od momentu tego ryzyka obserwujemy pewnego rodzaju impas wynikający właśnie z tego, że wielokrotnie podejmowane są decyzje, które w takim odbiorze społecznym bywają trudne do wyjaśnienia, bo jak to wyjaśnić logicznie, że zwierzchnik sił zbrojnych wetuje program SAFE, więc sądzę, że tutaj doświadczenie polityczne i konieczność też bazowania na doświadczonych bardziej w polityce doradcach jest tym punktem, myślę, który będzie przysparzał jeszcze wielu takich ryzyk reputacyjno-wizerunkowych prezydentowi Nawrockiemu.
0: Może to jest problem tego zaplecza właśnie, znaczy to jest zaplecze z jednej strony niedoświadczone politycznie, a związane z prezydentem osobiście, na przykład poprzez Instytut Pamięci Narodowej albo Gdańsk, a z drugiej strony jest to jednak zaplecze taki kor Prawa i Sprawiedliwości. Młodsze pokolenie polityków, ale bardzo wiernych tej partii.
1: No właśnie, dokładnie o to chodzi i tutaj te dwie grupy będą się ścierały i to widzimy. Wizję, jak ta prezydentura ma wyglądać też, dlatego że pamiętajmy jednak o bardzo ważnym fundamencie dla Prawa i Sprawiedliwości, czy dla Jarosława Kaczyńskiego jako lidera tej partii, tego ugrupowania. Taką ponurą wizją jest jednak sytuacja, w której zrealizowałby się na przykład scenariusz dosyć dużej niezależności prezydenta Nawrockiego, więc ta grupa silnie związana z Prawem i Sprawiedliwością działać będzie na rzecz tego środowiska, więc nie będzie chciała jednak doprowadzić do sytuacji, w której jest taka bardzo duża autonomia, więc zdecydowanie te kwestie będą odbijały się na tym, jakie decyzje będą podejmowane i przede wszystkim jak one będą komunikowane, co będzie miało znaczenie, bo jak mówię, to nawet widać w sondażach w ostatnich tygodniach jest pewnego rodzaju impas, czyli te pozytywne oceny prezydenta maleją, tak? On cały czas ma niezłe zaufanie, ale to już nie jest to, co było, więc ten przedłużony miesiąc miodowy prezydenta Nawrockiego chyba się kończy. Jest taka normalizacja już, sądzę, w tych emocjach.
0: Bardzo dziękuję. Naszym gościem była profesor Barbara Brudzińska-Mirowska, autorka podcastu Polska Polityka w Radiu RMF 24. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: A przypominam, nasz program Polska Polityka we wtorek o godzinie 16. Zapraszamy na niego serdecznie.

0: A w Radiu RMF 24 zmieniamy temat. Tym razem nie będzie o polityce, ale o Polsce lokalnej i dlatego przenosimy się na Opolszczyznę. Tam w sobotę przez miejscowość Balcarzowice w powiecie strzeleckim przeszła trąba powietrzna. Przed chwilą służby przedstawiły już bilans strat.
1: Od soboty popołudnia zarejestrowaliśmy 35 zdarzeń. Większość zdarzeń to dotyczyła tutaj miejscowości Balcarzowice, jak również też pozostałe zdarzenia to są zdarzenia z terenu powiatu strzeleckiego. Na szczęście nikt nie został w tych zdarzeniach obrażeń, nikt nie został poszkodowany. Na chwilę obecną mamy 18 budynków, które zostały uszkodzone, z czego 11 to budynki mieszkalne, które w część zabezpieczyliśmy plandekami. Dwa budynki zostały wyłączone z użytkowania przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, a mieszkańcy udali się do swoich rodzin jeszcze w sobotę po tej nawałnicy. Jesteśmy tutaj do dyspozycji pana burmistrza, służb starosty, służb pani wojewody, tak aby skoordynować, aby realizować tutaj na bieżąco zdarzenia, które będą nam się ewentualnie pojawiały. Apelujemy do mieszkańców, aby sprawdzali prognozę pogody, aby stosowali się do różnego rodzaju informacji, alertów. Jeżeli będą jakieś niepokojące informacje, to żeby nam przekazywali taką informację, dzwonili na numer alarmowy 112, jeżeli będzie rzeczywiście taka potrzeba. Na pewno wszyscy zostaną zaopiekowani.
0: Mówił starszy brygadier Piotr Zdziechowski z Powiatowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich. A już za chwilę w Radiu RMF 24 najnowsze fakty. RMF FM, zostańcie z nami.

0: Jest 10.30, jest Katarzyna Podraza i są najnowsze fakty.
1: Premier Izraela Benjamin Netanyahu nakazał ataki na cele terrorystyczne położone w południowej szyickiej dzielnicy Bejrutu, uznawanej za bastion wspieranego przez Iran Hezbollahu. Mimo ogłoszonego w połowie kwietnia zawieszenia broni, izraelska armia i Hezbollah kontynuują wymianę ognia. Hezbollah używa w atakach tanich, łatwych w montażu dronów kamikadze, których izraelska obrona powietrzna nie jest w stanie powstrzymać, a które zabiły kilku izraelskich żołnierzy w południowym Libanie. Trzeba wybrać tego, kto nadaje się do tej roli, mówił na antenie RMF24 polityk PiSu Jacek Sasin, pytany o kandydatów, którzy wystartują w wyborach na prezydenta Krakowa i będą popierani przez tę partię.
2: Dyskusje trwają.
3: Klęska urodzaju?
2: Klęska to może nie, dlaczego zaraz mówić o klęsce? Znaczy, na pewno trzeba wybrać spośród tych kilku kandydatów, którzy wchodzą w grę, a media nawet wymieniają te nazwiska, wybrać tego, który
3: Łukasz Kmita, Barbara Nowak, najlepiej
2: się do tej roli nadaje. Ja mam swojego faworyta.
3: Faworyta.
2: Ja mam faworyta w tej sprawie.
3: A może pan powiedzieć, kto to jest?
2: Mogę, mówiłem o tym już publicznie. To jest Michał Drewnicki, radny, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa. Samorządowiec, doświadczony samorządowiec, choć młody, 36-letni.
3: A kto jest jeszcze w grze? Łukasz Kmita?
2: Są inne nazwiska, ale...
1: Czy padły jeszcze jakieś inne nazwiska? Możecie się o tym przekonać na rmf24.pl. Tam mamy dla Was całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego z Jackiem Sasinem. Polecamy. Uczelnie z Opola łączą siły, aby zachęcić naukowców spoza Polski. Uniwersytet i Politechnika będą wspólnie budować regionalny system wsparcia dla zagranicznych naukowców, doktorantów i ich rodzin, udzielając informacji w jednym punkcie – Welcome Point.
4: Sieć Euraccess i cały projekt dotyczy rozwoju regionu. Partnerzy nie tylko ze strony uczelni będą tworzyli tę sieć. Tak naprawdę wchodzimy w współpracę z Urzędem Marszałkowskim, Wojewódzkim, z gminami, miastem Opole. Nie wyobrażam sobie innej sytuacji. Całość jest właśnie skierowana w stronę rozwoju regionu jako takiego. Oczywiście student, dydaktyk, naukowiec będzie z tego korzystał, ale on ma się przysłużyć tak naprawdę temu, żeby tu zostać, żeby tu pracować.
1: Podkreśla w rozmowie z RMF Max kierownik projektu Euraccess Jarosław Kubiak. I na koniec faktów jeszcze pomorskie. Kontrowersyjne połączenie autobusowe o numerze 666 po prośbach internautów wraca do Helu. O tej linii było głośno w 2023 roku. Wówczas realizujący kursy PKS Gdynia w związku z protestami mieszkańców zdecydował, że autobus zmieni oznaczenie na numer 669. Jednak nikt z przedstawicieli przewoźnika nie spodziewał się wtedy, że linia o kontrowersyjnym numerze 666 stanie się atrakcją turystyczną, o której będą mówić internauci z wielu zakątków świata i o której będą pisać zagraniczne media. A jakie były początki tego autobusowego połączenia, przeczytacie na rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: jest Radio RMF 24. Teraz przypominamy, że właśnie rusza rekrutacja na studia. Ruszy ona także w Poznaniu. Kandydaci mogą od dziś zakładać specjalne internetowe konta potrzebne w procesie rekrutacyjnym. Swoje dane mogą wypełniać już kandydaci aplikujący m.in. na Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza czy Uniwersytet Przyrodniczy. W Radiu RMF 24 łączymy się z naszym poznańskim dziennikarzem. Na linii jest Beniamin Kubiak-Piłat. Witaj, Beniaminie.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Jakie kierunki w tym roku mogą cieszyć się największym zainteresowaniem?
1: Tutaj zaskoczenia nie będzie, jeśli powiem, że to w Poznaniu od lat kierunki takie jak psychologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, pedagogika czy filologia angielska. Te kierunki tak naprawdę końcowo już zapewne w październiku poznamy dokładne statystyki rekrutacji, ale one z roku na rok jedynie wymieniają się miejscami na podium i tu również w tym roku uczelnia szykuje się właśnie na to, że te kierunki będą najbardziej oblegane przez kandydatów.
0: No dobrze, a co z nowościami? Jakie kierunki mają przyciągać studentów do Poznania?
1: Na Uniwersytecie Przyrodniczym to geodezja i kartografia. Kierunek dla tych, którzy chcą zdobyć praktyczne umiejętności geodezyjne i kartograficzne. Tak, tutaj czytam w opisie tego kierunku. Przygotowuje on do pracy w administracji, firmach geodezyjnych czy przedsiębiorstwach projektowych, ale nowości prezentuje też Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza.
2: No to chyba najważniejszy kierunek lekarski, ale w Pile, w Instytucie Nauk Medycznych w Pile, 60 miejsc tutaj będziemy przeznaczali dla studentów. To już jest oficjalne i mamy wszystkie zgody. Dodatkowo indologia oraz teatr i sztuki performatywne, a na specjalnościach to filologia białoruska z filologią rosyjską lub ukraińską. To są studia pierwszego stopnia, więc no, wachlarz wyboru jest duży ze względu na to, że mamy ponad 200 kierunków i specjalności. Jesteśmy uniwersytetem klasycznym, więc to wszystko, co studenci chcą studiować, mogą studiować u nas.
1: Powiedział mi Przemysław Stanula z Biura Prasowego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
0: To jeszcze powiedz, na co zwrócić szczególną uwagę podczas wypełniania danych i zakładania internetowego konta kandydata?
1: Ja myślę, że najlepiej tutaj teraz zwrócić uwagę na kalendarz i na harmonogram całej rekrutacji. Lepiej nie odkładać tego na ostatnią chwilę. Dziś rzeczywiście ruszyła rekrutacja i rejestracja w tym systemie internetowej rekrutacji. Do 9 lipca można zapisać się na studia i opłacić właśnie kwestie dotyczące rekrutacji. Następnie są te czasy na, jest ten czas na weryfikację dokumentów uzyskanych m.in. za granicą, następnie kwestie uzupełnienia tych wszystkich danych, wyników maturalnych i to, na co chyba trzeba zwrócić szczególną uwagę podczas wypełniania danych, to właśnie dokładność i spokój, żeby później tutaj uczulają też na to pracownicy uniwersytetu, żeby później nie dochodziło do takich sytuacji, że musimy wymieniać kilkanaście czy kilkadziesiąt maili z działem rekrutacji, wisieć na telefonie, czekać w kolejce na to, żeby na przykład zmienić jedną cyferkę w systemie, jedną cyferkę w podanym PESEL-u, czy też literówkę w nazwisku. To na to trzeba zwrócić szczególną uwagę już teraz podczas zakładania konta kandydata w procesie internetowej rekrutacji na studia.
0: Bardzo dziękuję, Beniamin Kubiak-Piłat, z najnowszymi informacjami na temat studenckich wyborów w Poznaniu. Oczywiście rekrutacja rusza w całej Polsce. Śledźcie, ci, którzy macie oczywiście zdawać. Dowiadujcie się i składajcie papiery, bo już w lipcu będą wyniki owej rekrutacji. W Radiu RMF 24 już za chwilę wrócimy do tematów politycznych tego dnia, dokładniej do rozmowy z Jackiem Sasinem z Prawa i Sprawiedliwości.

0: To jest Radio RMF 24. Teraz powracamy do polityki. Jak Polska powinna zareagować na decyzję Włodymyra Zełenskiego w sprawie nadania jednej z jednostek wojskowych imienia, cytat bohaterów UPA. Ten temat zdominował poranną rozmowę w Radiu RMF 24. Zdaniem Jacka Sasina, polityka Prawa i Sprawiedliwości i byłego wicepremiera, odebranie orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu, co proponuje Karol Nawrocki, nie wystarczy. Polityk PiS w rozmowie ze mną ocenił, że w relacjach z Ukrainą konieczny jest tu, cytat, twardy realizm, żadnych sentymentów, żadnego ulgowego traktowania.
1: W obliczu tego, co wydarzyło się w relacjach polsko-ukraińskich w ostatnich latach, czyli w obliczu tej wielkiej pomocy ze strony Polski, tej otwartości ze strony Polski, tego, ile dostarczyliśmy sprzętu i innego rodzaju zaopatrzenia na Ukrainę, ratując Ukrainę w tym pierwszym momencie, kiedy nikt jej nie pomagał. I wtedy i wobec tego, panie redaktorze, jak Polacy zachowali się wobec uchodźców z Ukrainy, ile milionów uchodźców przeszło przez polskie domy, ile Polaków pokazało im swoje serce, można chyba oczekiwać wzięcia przez tamtą stronę pod uwagę naszej wrażliwości i przestać nas wreszcie prowokować, przestać wreszcie pluć nam twarz, panie redaktorze. I to niech panie protestuje, bo tak jest. Bo to, co się wydarzyło, jest napluciem w twarz.
2: Czy wie pan, kto był jedyną osobą, której odebrano order Orła Białego? Jedyną w historii.
1: Nie wiem w tej chwili.
2: Był to Wincenty Witos i odebrała mu go sanacja.
1: No to przykre, no bo to akurat
2: nie tak powinno
1: się. Bo to akurat przykre i nie powinno się zdarzyć, ale nie ma tutaj żadnej analogii.
2: Żadnej. Dobrze, a nie obawia się pan, że czy to wystarczy, ta decyzja, odebranie orderu Orła Białego, czy
1: Nie wystarczy.
2: Co powinniśmy zrobić? Zamknąć jasionkę, panie, jak postulują politycy Konfederacji.
1: Twardy realizm w relacjach z Ukrainą, żadnych sentymentów, żadnego ulgowego traktowania.
2: Jak oni
1: nas traktują, tak i my ich traktujemy. Nie, dlatego, że to, że Ukraina skutecznie powstrzymuje agresję rosyjską, jest w naszym interesie i tak na to patrzeć. Co jest w naszym interesie, to wspieramy, a co nie jest twardo w naszym interesie, to nas nie obchodzi.
2: Czyli
1: po prostu.
2: Czyli czego nie robimy w takim razie?
1: Na przykład nie jest w naszym interesie jakimkolwiek utrzymywanie jakichkolwiek dalszych przywilejów dla Ukraińców w Polsce.
2: Czyli to zabrać
1: przykład.
2: Wszystkie
1: na
2: przywileje.
1: Tak,
2: nie jest to w naszym demograficznym interesie?
1: Wszystkie przywileje,
2: a
1: panie
2: jakie
1: to, że nie.
2: Przywileje?
1: A chociażby takie drobiazgi może w gruncie rzeczy, ale dlaczego na przykład Ukraińcy nie mają tego samego obowiązku, co wszyscy inni cudzoziemcy, że po pół roku muszą przerejestrować swoje samochody?
2: No dlatego, że tam się toczy wojna.
1: Na przykład. No ale co to znaczy się toczy wojna? To rejestrują w Polsce, a nie na Ukrainie. Niech przerejestrują tutaj na polskie tablice, niech podlegają polskiemu prawu, niech podlegają w polskim ubezpieczeniom i wszystkim innym obostrzeniom, co podlegają polscy kierowcy i inni cudzoziemcy. Panie redaktorze, no przepraszam bardzo, nie, jak to odpowiadać? A dlaczego mają mieć przywileje?
2: Dobrze, to jest
1: Pan mi poda jeden przykład, dlaczego mają mieć przywileje?
2: Dobrze, panie, w takim razie, czy Polacy po pół roku zamieszkiwania w Niemczech powinni przerejestrować wszystko na niemieckie tablice?
1: Ja nie wiem, jakie jest niemieckie prawo. Polskie prawo jest takie i ono obowiązuje Polaków, obowiązuje innych cudzoziemców, ma obowiązywać tak samo Ukraińców.
0: Mówił poseł Jacek Sasin i były wicepremier. Cała rozmowa jest do wysłuchania na rmf24.pl.

innego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od

0: Jest godzina 11, jest Ewa Kwaśny i są najnowsze fakty RMF FM.
1: W Balcerzowicach w powiecie strzeleckim na Opolszczyźnie szacowane są straty po sobotniej nawałnicy.
2: Mamy 18 budynków, które zostały uszkodzone.
1: Dwie kolejne osoby zatrzymane w śledztwie dotyczącym korupcji w Urzędzie Miasta Poznania. Ze szczegółami za moment dziennikarz RMF FM. A bohaterem faktów kulturalnych będzie John Rambo. Komisja powołana przez wojewodę opolską szacuje straty po sobotniej nawałnicy w Balcerzowicach w powiecie strzeleckim. Bilans zniszczeń po przejściu kataklizmu przedstawił starszy brygadier Piotr Zdziechowski, zastępca komendanta powiatowego PSP w Strzelcach Opolskich.
2: Mamy 18 budynków, które zostały uszkodzone, z czego 11 to budynki mieszkalne, które w część zabezpieczyliśmy plandekami. Dwa budynki zostały wyłączone z użytkowania przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. A mieszkańcy udali się do swoich rodzin jeszcze w sobotę.
1: W Balcerzowicach bardzo mocno wiało także minionej nocy. Na miejscu kilkunastu strażaków zabezpiecza uszkodzony dach jednego z domów. Jak przekazał Opolski Urząd Wojewódzki, ocena stopnia zniszczeń po przejściu sobotniej nawałnicy to pierwszy krok do uruchomienia pomocy dla poszkodowanych. Wsparcie mieszkańcy mają otrzymać jeszcze przed długim weekendem. Dwie kolejne osoby zatrzymane w śledztwie dotyczącym korupcji w Urzędzie Miasta Poznania. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego działali na polecenie Mazowieckiego Wydziału Prokuratury Krajowej. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Krzysztofie, co wiadomo o zatrzymanych?
3: Jeden z nich to pracownik Urzędu Miejskiego, drugi to prezes spółki z branży deweloperskiej. Z ustaleń śledztwa wynika, że przedsiębiorca miał dawać łapówki byłemu naczelnikowi Wydziału Uzgodnień Zewnętrznych Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Poza zatrzymaniami agenci CBA prowadzili też przeszukania w poznańskim urzędzie i w kilku innych lokalizacjach w Wielkopolsce. Podejrzani usłyszeli w sumie 10 zarzutów korupcyjnych i prania pieniędzy. Zastosowano wobec nich dozór.
1: A na czym polega ta afera?
3: Według śledczych w latach 2020-2025 osoby reprezentujące firmy z branży deweloperskiej miały dawać łapówki urzędnikom, a chodziło o uzyskiwanie korzystnych rozstrzygnięć w postępowaniach administracyjnych dotyczących inwestycji budowlanych. Dotychczas zarzuty w tym śledztwie usłyszały 23 osoby.
1: Z lotniska w Krakowie wystartował samolot z wojskowym zespołem ewakuacji medycznej. Maszyna ma przetransportować z Chin do kraju pozostającą w śpiączce Polkę. Ministerstwo Obrony Narodowej zorganizowało pomoc dla Klaudii z Wałbrzycha. 24-letnia studentka w połowie kwietnia trafiła do szpitala w Pekinie. Lekarze zdiagnozowali u niej agresywny nowotwór. Uwaga faktów po południu skupiona będzie na Maji Chwalińskiej. O ćwierćfinał Rolanda Garrosa Polka zagra z ostatnią nadzieją Francji w singlowym French Open.
4: Hi, my name is Diane Paris.
1: Teoretycznie francuska Paris jest najłatwiejszą z przeciwniczek Polki w dotychczasowych spotkaniach na kortach Rolanda Garrosa. W pierwszej rundzie, przypominamy, była to mistrzyni olimpijska, Chinka, Qin Wen Zhang, potem Belgijka, Elise Mertens, a w trzeciej rundzie pokonana Greczynka, Maria Sakkari. Początek meczu około 14:00, kto wygra w ćwierćfinale, trafia na zwyciężczynię pojedynku Anastazja Potapowa, Anna Kalińskaja. Na kortach Rolanda Garrosa będzie nasz korespondent, relacje Marka Gładysza w popołudniowych faktach RMF FM. A fakty kulturalne rozpoczniemy od informacji dla miłośników kultowej serii filmów o Johnie Rambo. Zaprasza Katarzyna Podraza. Witamy Cię, Kasiu.
5: Dzień dobry. Światowa premiera filmu John Rambo zaplanowana jest na czerwiec przyszłego roku. Produkcja będzie oficjalnym prequelem kultowej serii filmów. Skupi się na młodości głównego bohatera przed wydarzeniami z kultowego filmu Rambo Pierwsza krew. W tytułową rolę wcieli się amerykański gwiazdor Noam Centineo. Grzegorz Turnau, Sarah James czy Kabaret Hrabi. Tych artystów będziecie mogli posłuchać już 20 czerwca w Krakowie podczas festiwalu Black or White. To wydarzenie promuje także profilaktykę zdrowotną.
6: Festiwal to też oczywiście koncert, z którego dochód jest przeznaczony dla Fundacji Proendokrynologia Kliniki Endokrynologii.
5: Mówiła organizator festiwalu profesor Anna Sowa-Staszczak. I na koniec jeszcze zaproszenie do Gdańskiego Teatru Miniatura na jutrzejszy spektakl Mały Książę w reżyserii Michała Derlatki. Przedstawienie adresowane jest do widzów od 8 roku życia i podejmuje temat wrażliwości, relacji międzyludzkich oraz potrzeby bliskości.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Tomasz Terlikowski, ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na kolejną, drugą godzinę przedpołudniowego programu Radia RMF 24. Zaczniemy od pytań o pogodę na długi weekend, bo jak wiecie, ten weekend wyjątkowo, ten tydzień pracy wyjątkowo krótki, tylko 3 dni, a potem 4 dni wolnego. I jak będzie w ciągu tych 4 dni, o to już za chwilę zapytamy ekspertek.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24. Teraz wracamy do zapowiadanego tematu. Teraz porozmawiamy o tym, jak będzie wyglądać albo jaka jest prognoza pogody na długi weekend, który, przypominamy, zaczyna się już za 3 dni. Moim gościem jest Agnieszka Plasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Witam serdecznie.
1: Witam.
0: To jak będzie? Słonecznie, deszczowo? Planować wyjazdy na długi weekend? Czy też planować, ale zabrać ze sobą kalosze i płaszcz?
1: No, przed nami tydzień z pogodą typową dla początku czerwca, czyli będzie ciepło, miejscami parno, ale także zmiennie i burzowo. Tutaj lokalnie te burze mogą być gwałtowne, a głównie występowanie tych zjawisk będzie od wtorku do piątku. I tutaj najtrudniejsza sytuacja będzie w środę i w czwartek. Natomiast te temperatury w wielu regionach będą sięgać 23-28 stopni. Lokalnie im więcej dawki promieni słonecznych, tym może być cieplej. Natomiast tutaj modele numeryczne dość zgodnie pokazują właśnie napływ tego cieplejszego powietrza oraz codzienną możliwość rozwoju chmur burzowych. I tutaj największą niepewność dotyczy właśnie dokładnego rozmieszczenia tych opadów, bo przy takiej sytuacji burze będą miały charakter lokalny i oznacza to, że w jednej miejscowości może przejść ulewa, a kilkanaście kilometrów dalej pogoda pozostanie spokojniejsza. I tutaj właśnie wtorek i środa i właściwie także czwartek mogą pojawiać się głównie po południu i wieczorem, jakby szczególnie w centrum, na południu i we wschodniej części kraju. Natomiast w środę tutaj od zachodu właśnie nasunie się strefa frontu atmosferycznego, która właśnie przyniesie gwałtowne burze.
0: Natomiast a jest jakaś część Polski, gdzie nie będzie tych burz?
1: Cały czas właściwie w każdym miejscu lokalnie te burze będą występować, no bo w środę od zachodu ta strefa zacznie nasuwać się właśnie od zachodu. To jeszcze początkowo w centrum i na wschodzie kraju powinno być spokojnie, to zachmurzenie powinno być mniejsze, natomiast z każdą godziną ta strefa będzie przesuwać się na wschód. Z kolei w czwartek właściwie przeważający obszar kraju początkowo będzie pogodny, natomiast w związku właśnie z nasuwaniem się frontu atmosferycznego tutaj głównie ta intensywność tych zjawisk będzie właśnie w centrum, na południu i południowym wschodzie. Z kolei piątek także wygląda na pogodny, ale nadal cały czas będą występować te przelotne opady deszczu i tutaj już temperatura w piątek nieco będzie niższa, bo tutaj już lokalnie do 23-24 stopni i weekend już powinien być spokojniejszy. Temperatury powinny być w przedziale od 20-23-4 stopni i lokalnie jeszcze te przelotne opady mogą występować, natomiast już ta konwekcja powinna być nieco mniejsza.
0: Czyli jeśli ja dobrze rozumiem, może być tak, że budzimy się, jest słońce, potem za 3 godziny go nie ma, bo jest burza i za 2 godziny z powrotem jest słońce.
1: Dokładnie tak, będziemy mieć bardzo zmienną pogodę i lokalnie może być ta pogoda gwałtowna.
0: W ostatnich dniach mieliśmy do czynienia z burzami i obfitym deszczem, a nawet strąbą powietrzną, która przeszła przez Opolszczyznę. Czy tego typu zdarzenia mogą się pojawić także w długi weekend? O burzach już mówiliśmy.
1: Tak, o burzach już mówiliśmy, dokładnie. Natomiast zjawisko powstawania trąby powietrznej oczywiście jest bardzo lokalne. W jednym miejscu, na jednym obszarze może być spokojnie, natomiast w drugim miejscu ta konwekcja może wystąpić. No i przede wszystkim one powstają w wyniku ciepłego i wilgotnego powietrza przy powierzchni Ziemi, tutaj dużej chwiejności atmosfery oraz tego uskoku wiatru, czyli zmiany jego kierunku wraz z prędkością i wysokością. I właśnie w takich warunkach rozwijają się te superkomórki burzowe. Czyli to jest taki najbardziej zorganizowany, najgroźniejszy typ burz i jak najbardziej w związku z tą dynamiką tej pogody takie sytuacje jak najbardziej mogą mieć miejsce.
0: To powinna pani powiedzieć, że będzie źle w całej Polsce, ale może jest taki region, gdzie będzie trochę lepiej.
1: Wszystko
0: znaczy,
1: zależy
0: dobrze i źle będzie, no to już wiemy, że będzie tak zmiennie, ale może gdzieś jest tak, gdzie nie będzie tych burz, na pewno, albo trochę mniej.
1: W środę na wschodzie tutaj prawdopodobieństwo burz będzie niewielkie, natomiast w czwartek przeważający obszar kraju będzie z tym zachmurzeniem, z przelotnymi opadami i przemieszczaniem się strefy opadów i właściwie dopiero sytuacja zacznie powoli uspokajać się w weekend, gdzie już będzie więcej tych promieni słonecznych, ale także będzie chłodniej, bo te temperatury od 20-24 stopni.
0: To już sobie mówi pani, gdzie pojedziemy, to i tak nas zmoczy i będziemy się mogli popalić. Bardzo dziękuję. Agnieszka Plasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej była naszym gościem. Pięknie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: A w Radiu RMF 24 już za chwilę przeniesiemy się na Węgry, gdzie rozpoczęła się walka.

I zgodnie z zapowiedziami w Radiu RMF 24 przenosimy się teraz na Węgry. Tam na dobre rozpoczęła się walka premiera Petera Madziara z prezydentem Tamásem Szulickim. Nowy szef rządu zapowiedział, że rządząca partia Tisza jest gotowa nawet znowelizować konstytucję, by odwołać prezydenta kojarzonego z Viktorem Orbanem. W interesie Węgier leży, aby instytucja prezydenta republiki odzyskała swoją reputację, która została nadszarpnięta milczeniem, biernością i niedopuszczalnymi decyzjami w ostatnich latach, zaznaczał Madziar. Mogę powiedzieć, że ten proces potrwa około miesiąca. Postaramy się jak najszybciej przyjąć niezbędne przepisy i tak, będzie mowa o usunięciu wszystkich marionetek, wszystkich, którzy uczestniczyli w tej rotacji kadr i zamiast przyczyniać się do wzmocnienia węgierskiej demokracji i praworządności, uczestniczyli w jej rozmontowywaniu za wiele milionów forintów. Madziar zapowiedział też, że proponowane zmiany konstytucyjne dotyczą wszystkich urzędników, o których dymisji apelował, w tym prezesów Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego. A przypomnijmy, Tisza, której liderem jest Madziar, ma w parlamencie większość konstytucyjną, a nie tylko parlamentarną. Prezydent już w niedzielę ogłosił na Facebooku, że pozostanie na swoim stanowisku. Poszanowanie prawa wymaga niezłomności, lojalności wobec ojczyzny i szacunku dla narodu. Moja przysięga wiąże mnie w równym stopniu z całym węgierskim narodem politycznym, zarówno z większością lojalności wobec ojczyzny i szacunku dla narodu. Moja przysięga wiąże mnie w równym stopniu z całym węgierskim narodem politycznym, zarówno z większością

0: Jest 11.30, jest Katarzyna Podraza i są najnowsze fakty.
1: Dochodzenie policyjne pod nadzorem prokuratury wskaże prawdziwą sytuację, z którą mogliśmy mieć do czynienia. W ten sposób Wiesław Leśniakiewicz, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, były komendant główny Straży Pożarnej, mówił w RMF24 o możliwych przyczynach potężnego pożaru lasu w powiecie wołomińskim na Mazowszu.
2: Jeśli policja przeprowadzi dobre dochodzenie, to być może uda się coś wskazać jakiegoś potencjalnego sprawcę. Ja pamiętam sytuacje takie i są bardzo często, że są piromani, którzy po prostu mają taki defekt, który powoduje, że to dla nich jest pewien element satysfakcji. Ale to nie tylko to, to jest również ten element wypalania łąk, takie sytuacje, z którymi mamy do czynienia na co dzień. Jak mamy 4000 pożarów w tym roku lasów, to świadczy o tym, że czasami ta nieostrożność osób powoduje te zdarzenia.
1: Z Wiesławem Leśniakiewiczem rozmawiał Piotr Salak. Przypomnijmy, ogień objął ponad 300 hektarów lasu. Konieczna była ewakuacja około 100 osób. W faktach teraz niepokojące informacje, jakie przynosi najnowszy raport Banku Żywności, ukryty głód dzieci. Jak się okazuje, transfery socjalne zmniejszyły skalę ubóstwa najmłodszych w Polsce, ale głód nie zniknął całkowicie. Zmienił postać na trudniejszą do dostrzeżenia i zwalczania. Coraz częściej brzuchy dzieci są pełne jedzenia najniższej jakości, więc ich organizmom brakuje podstawowych wartości odżywczych. Problem dotyka wielu dzieci, ale w najgorszej sytuacji są te z ubogich rodzin. Mamy ważną informację dla kierowców lubuskiem. Z powodu niskiego stanu wody i remontu nieczynne są 3 przeprawy promowe przez rzekę Odrę. Chodzi o promy zlokalizowane w ciągu dróg wojewódzkich w Połęcku, Pomorsku i w Brodach. Zamknięcie promów na Odrze oznacza dla kierowców konieczność korzystania z mostów, co wydłuża podróż, szczególnie jeśli chodzi o ruch lokalny. W Katowicach ruszyły przetargi na 10 nowych parków kieszonkowych. Otwarcie ofert zaplanowano w tym tygodniu, a wykonawcy będą mieli niespełna 5 miesięcy na realizację inwestycji.
3: Pamiętajmy, że żyjemy w dużym mieście, gdzie jednak tych zielonych przestrzeni nie ma aż tak dużo, jakbyśmy oczekiwali, więc wyszukujemy tak naprawdę każde miejsce, gdzie można by tą zieleń jeszcze umieścić. No i parki kieszonkowe są takim jednym ze sposobów, żeby właśnie dodać tej zieleni mieszkańcom więcej. Mieszkańcy będą już mogli z nich korzystać w przyszłym roku, ponieważ teraz mamy rozpisane 3 przetargi na parki. One się rozstrzygną mniej więcej do początku czerwca.
1: Mówiła RMF Max Malwina Kaczor z Katowickiej Agencji Wydawniczej. Nowe parki w Katowicach pojawią się w różnych częściach miasta. A z kolejnymi faktami wracamy za niecałe pół godziny.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: A już teraz w RMF 24 przenosimy się do Krakowa. To miasto będzie miało w następnym sezonie piłkarskiej ekstraklasy aż 3 kluby. Oprócz Wisły, Kraków i Krakowi wystąpi też Wieczysta, która uzyskała awans. Wyjątkowo w awansie zasłużył się Kazimierz Moskal, legenda Wisły, która jest obecnie trenerem Wieczystej. Jak ocenia to, co wydarzyło się w ostatnich dniach i jak widzi przyszłość ekipy?
1: Oczywiście pieniądze są ważne w sporcie. Jeśli tego nie ma, no to trudno jest ściągnąć zawodników i bić się o jakieś cele. Będąc szczerym, no, kiedy ten projekt w ogóle ruszał w Wieczystej, to też nie do końca byłem przekonany, czy to się uda, bo wydawało się to nieprawdopodobne. Jednak właściciel wykazał się i cierpliwością, i dużym zaangażowaniem w ten projekt, żeby doprowadzić go do, nie chcę powiedzieć do końca, no aby doprowadzić Wieczystą do ekstraklasy, a co dalej, to zobaczymy. No, tylko tak jak mówię, no pieniądze są ważne, ale w moim przekonaniu najważniejsze jest to, żeby wykonać dobrą robotę i stworzyć kolektyw, bo bez tego nawet z dużymi pieniędzmi jest ciężko, co najlepszym przykładem jest chyba PSG, kiedy mieli w składzie Neymara, Messiego, Mbappé, a nie byli w stanie zdobyć Ligi Mistrzów, a teraz dwukrotnie z rzędu bez tych zawodników to osiągnęli.
2: To była szatnia, to była ta siła drużyny przede wszystkim?
1: No, myślę, że tak. No, oczywiście, że w tym zespole, czy do tego zespołu byli ściągani ludzie o uznanych nazwiskach, którzy gdzieś tam już w sporcie czy w piłce osiągali sukcesy, ale jeśli ta szatnia nie funkcjonowałaby razem, to byłoby ciężko. Natomiast no, nie ukrywam, że też pewnie były trudne momenty, bo to jest zbiór indywidualności, każdy ma jakieś tam swoje aspiracje, marzenia i przychodził tutaj z myślą o tym, że będzie grał. Natomiast no, prawda jest taka, że na boisku może być tylko 11 i reszta musi czekać na swoją kolej. Ja przychodząc tutaj do Wieczystej, pierwsze moje słowa, jakie były skierowane do nich, to że gdybym trafił do innego klubu, to pewnie każdego z tych zawodników brałbym w ciemno tam, a tutaj niektórzy nie będą mogli się załapać do kadry meczowej, a co dopiero do pierwszej jedenastki. Myślę, że najlepszym takim przykładem takiej cierpliwości jest Stefan Fajerta, który początkowo nawet w którymś meczu nie był zabrany na ławkę rezerwowych i też pewnie miał jakiś żal, czy był rozczarowany, ale pracował, był cierpliwy i myślę, że w tych ostatnich meczach no, bardzo dużo dał tej drużynie.
2: Patrząc dalej na Ekstraklasę, na to, co przed Wieczystą, w co pan wierzy? Co może Wieczysta w Ekstraklasie zrobić? Namieszać?
1: Nie wiem, no to wszystko będzie zależało od tego, co tutaj właśnie, co się będzie działo, też jak ten zespół dalej będzie funkcjonował. Wiemy, że właściciela stać na to, żeby sięgnąć po też znane nazwiska, które będą miały jeszcze większą jakość, bo takie są zawsze plany właściciela, żeby ściągać zawodników lepszych od tych, co mamy. Piłka jest naprawdę tak czasami zaskakująca i wszystko się może zdarzyć, tak jak chociażby, nie wiem, GKS Katowice, który przed rundą wiosenną był w strefie spadkowej, a teraz zakończył na miejscu pucharowym i wszyscy są zachwyceni, także nie wiem, naprawdę przykład też Wisły Płock, która z trzeciego miejsca w tamtym sezonie awansowała, też była bardzo wysoko, pokazuje, że przy mądrym zarządzaniu klubem, jakim jest Beniaminek Ekstraklasy, i to taki Beniaminek, który po raz pierwszy w historii znalazł się na takim szczeblu. Wszystko może się zdarzyć. W piłce niemożliwe nie istnieje.
0: A z Kazimierzem Moskalem rozmawiał nasz dziennikarz Paweł Konieczny. A wy niezmiennie słuchacie radia RMF 24. Już za chwilę powiemy o konferencji prasowej Donalda Tuska, która 1 czerwca, w Dzień Dziecka, podsumowuje 2 lata finansowania z budżetu państwa programu in vitro. A teraz chwila muzycznej przerwy i muzycznego oddechu. Zostańcie z nami.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24. Dziś mijają 2 lata od wprowadzenia finansowanego z budżetu państwa programu in vitro. Dotychczasowo z tej pomocy skorzystało 40 tysięcy par, a dzięki programowi urodziło się 15 tysięcy dzieci, mówił premier Donald Tusk.
1: Wiem, co to znaczy szczęście rodzica, szczególnie wtedy, kiedy się czeka długo na to wymarzone dziecko, córeczkę, synka. To jest też bardzo ważne z punktu widzenia państwa. Wszystkie dzieci są nasze. Bardzo nam zależy na tym, żeby dzieci rodziło się jak najwięcej, żeby miały jak najlepszą opiekę. To jest 15 tysięcy młodych obywatelek i młodych obywateli, które urodziły się dzięki tej procedurze, dzięki in vitro. 15 tysięcy. W czasie, kiedy rodzicielstwo nie jest aż tak modne, jakbyśmy chcieli, kiedy mamy do czynienia z kryzysem demograficznym i w Polsce, i na świecie, no to jest wielka rzecz, że mamy 15 tysięcy więcej skarbów. Także bardzo wam gratuluję. Czuję z wami to szczęście i tę satysfakcję. Jako rodzic i dziadek bardzo się cieszę, że i wam się udało, ale też chcę podkreślić, jak ważne jest to, żebyśmy wszyscy, i państwo, instytucje, ludzie, żebyśmy wszyscy mobilizowali wszystkie nasze siły, żeby dzieci było w Polsce jak najwięcej.
0: Mówił premier Donald Tusk. A my przypominamy dziś Dzień Dziecka. Jeśli o tym zapomnieliście, to przypominamy. Pewnie dzieciaki, jak przyjdziecie do domu, będą się upominać o rozmaite dowartościowanie tego dnia.

0: I to by było na tyle. Czas się pożegnać. Do usłyszenia do jutra, do wtorku. Mówi wam Tomasz Terlikowski. Nasze radio cały czas nadaje. Tomasz Wereński jest już w studiu, czyli jest drugi Tomasz. On poprowadzi was przez dalszą część tego dnia. A w faktach w samo południe dziś. Tym razem nie Tomasz, tylko Bogdan.
1: Dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam do słuchania. To prawda. Tylko w RMF FM nowe dane szpiega zatrzymanego w zakładach zbrojeniowych. Pracownik MESKO był zatrudniony przy produkcji elementów amunicji artyleryjskiej i rakietowej. Miał wkrótce przejść na emeryturę. Potężne eksplozje wstrząsnęły Maltą. Na tej śródziemnomorskiej wyspie nastąpiła seria wybuchów w fabryce fajerwerków. W wyjątkowym dniu dzieci w roli dziennikarzy i gazetowych ilustratorów. Mężczyzna zatrzymany w zeszłym tygodniu pod zarzutem szpiegostwa był zatrudniony w zakładach produkujących elementy amunicji artyleryjskiej i rakietowej, dowiedział się reporter RMF FM. Chodzi o pracownika cywilnego jednej z firm zakładów MESKO, wchodzących w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, który usłyszał zarzuty współpracy z obcym wywiadem. Krzysztof Zasada zdobył nowe informacje. Witamy, Krzysztofie.
2: Dzień dobry.
1: Czego się dowiedziałeś o tym mężczyźnie?
2: Ma 65 lat, a w lipcu planował przejść na emeryturę. Był zatrudniony w mieszczących się w Bolechowie w Wielkopolsce zakładach należących do MESKA. Firma ta specjalizuje się w precyzyjnej obróbce metali. Produkowane są w niej elementy amunicji wielkokalibrowej, a także m.in. komponenty do przenośnego przeciwlotniczego zestawu rakietowego Piorun. Podejrzany został zatrzymany w ramach śledztwa prowadzonego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego przy współpracy Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Usłyszał zarzut mówiący o działaniu na rzecz obcego wywiadu i przekazywaniu informacji, których przekazanie może zaszkodzić interesom państwa. Trafił do aresztu, a grozi mu dożywocie.
1: Miała być wielka promocja spotkania z naszym astronautą w całej Polsce i nic z tego nie wyszło. W faktach wracamy do krytycznej oceny działań Polskiej Agencji Kosmicznej w związku z lotem Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Reporter RMF FM Michał Radkowski bada tę sprawę. Dlaczego, Michale, tak zmarnowano potencjał misji?
3: Przez decyzje personalne. Jeszcze przed lotem w kosmos Polska odwołała ludzi odpowiedzialnych za promocję misji Ignis. W ten sposób padła cała strategia komunikacyjna przygotowywana od dawna.
4: Polska opinia publiczna dowiadywała się o misji na przykład naszych hinduskich partnerów albo od amerykańskiej strony. Wszystko szło kanałami nieformalnymi.
3: Mówi Maciej Myśliwiec ze Space Agency, które dziś wspiera medialnie naszego astronautę. Robi to bezinteresownie, bo Polska Agencja Kosmiczna od początku tego roku, gdy wygasł kontrakt Sławosza z Polską, nie zajmuje się nim w żaden sposób, a przecież to jedyny żyjący Polak, który był w kosmosie.
4: Proszę sobie przypomnieć, jak wyglądały emocje podczas startu. Wszyscy po prostu Polacy się cieszyli, tak? To było wow, Polak leci w kosmos. Przypomnijmy sobie, co było na lotnisku na Okęciu, jak witaliśmy Sławosza po powrocie. A potem bam, ponieważ wszystko zostało wycięte.
3: Bo nie zorganizowano żadnych spotkań, choć Polska miała na to pieniądze, a trasa od dawna była zaplanowana.
1: Jeszcze dziś w faktach zapytamy Polsce, dlaczego tak się działo. A już o 17:00 premiera podcastu W stylu Krychowiaka, którym gościem będzie Sławosz Uznański-Wiśniewski. Odcinek znajdziecie na rmfon.pl, w serwisach streamingowych i na YouTubie naszej stacji.
5: Dramatyczne wydarzenia w faktach RMF FM.
1: Potężne eksplozje w fabryce fajerwerków na Malcie uszkodziły pobliskie budynki mieszkalne i samochody. Lokalne media piszą o dwóch rannych mężczyznach, którzy trafili do szpitala. Ich obrażenia nie są poważne. Do serii wybuchów doszło przed 7 rano czasu lokalnego w okolicach tłumnie odwiedzanej przez turystów zatoki Salina Bay. Świadkowie mówią o słupie dymu i ogromnym huku słyszanym niemal na całej wyspie. Wybuchy zarejestrowano także na nagraniach wideo. Wybuchu możecie zobaczyć na filmie, który mamy na portalu rmf24.pl. Wygląda to przerażająco, przypomina eksplozję ogromnej bomby. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla mieszkańców wschodniej i centralnej Polski. W aż 12 województwach spodziewane są silne burze. W 5 możliwe są podtopienia. Łączymy się z Krzysztofem Berendą.
6: Witam cię,
1: Krzysztofie. Czego konkretnie trzeba się spodziewać?
6: Przede wszystkim spodziewajmy się wiatru w porywach osiągającego prędkość 85 km na godzinę. Spodziewajmy się także deszczu do 35 mm. To oznacza, że dzisiaj lepiej zamknąć okna i sprawdzić, czy niczego nie zostawiliśmy na zewnątrz. Lepiej także nie parkować pod drzewami. Te ostrzeżenia dotyczą praktycznie wszystkich miejscowości na wschód od góry, od Gdańska, na wschód od Grudziądza, Bydgoszczy, Konina, Kalisza, Częstochowy czy też Katowic. Te ostrzeżenia obowiązują od teraz do wieczora.
1: Pastelowe kolory przyciągają uwagę na okładce dzisiejszego wydania dziennika Gazety Prawnej. Najnowszy numer w całości przygotowały i zilustrowały dzieci. Jest to specjalna niespodzianka z okazji Dnia Dziecka. Prace nad tym wyjątkowym wydaniem trwały od wielu dni. Reporter RMF FM Michał Dobrowicz rozmawiał z młodymi dziennikarzami.
7: Mogliśmy rysować różne z tematów.
8: Na przykład jakich?
7: O robotach.
8: Jak ten robot wygląda?
7: Zwykły robot, tak jak człowiek.
9: Tematy były bardzo ciekawe. Dotyczyły współczesnych technologii, sztucznej inteligencji, pomagania.
7: Mój brat i moja kuzynka rysowali, a ja będę pisać.
8: W dzienniku Gazecie Prawnej?
7: Tak, będzie w dzienniku do przeczytania.
1: Świetna robota. Jak miło usłyszeć, że tworzą młodzi ludzie. Ludzie rysują i piszą, jak sami potrafią, korzystając z własnej, a nie sztucznej inteligencji.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Tu Radio RMF 24. Tomasz Wareński z tej strony. Zaczynamy popołudniowy program. Za chwilę o zakupach w ramach mechanizmu SAFE. Posłuchajcie, jak komentuje ten temat komandor rezerwy Maksymilian Dura. Za 2 godziny mecz Maji Chwalińskiej w 4. rundzie French Open. No i czekamy na paliwowe wieści. Radio RMF 24. Polecamy się popołudniowo. Już 5 minut po 12.

0: A w Radiu RMF24 teraz komentarz do zakupów w ramach mechanizmu SAFE. Udało się podpisać większość kontraktów. To jest sukces, no ale kupiono coś, co już do tej pory zamawialiśmy i nie wszystko, czego potrzebujemy. Tak program SAFE ocenił na naszej antenie komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura, ekspert portalu Defense24.
1: Jeżeli my kupujemy drony Gladius, systemy na przykład dronowe, Gladius, Warmate i FlyEye, no to myśmy je kupowali już troszeczkę wcześniej, więc tutaj nie ma żadnego problemu. Kupujemy okręty hydrokowiczne, hełmy i kamizelki kuloochronne. No w hucie Stalowa Wola to pobito chyba rekord świata, dlatego że tam umowy podpisano za 60 miliardów złotych, ale tam także kupuje się bojowe wozy piechoty, które już myśmy mieli, armatochaubice Krab. Natomiast ja nie widzę w tych wszystkich zakupach, które są, nie widzę takiego elementu, który wynikałby typowo z wojny na Ukrainie. Czyli coś takiego, co byłoby związane z tym, że myśmy się jednak czegoś nauczyli, na przykład tworzymy, dajmy na to, system antydronowy taki w pełnym wymiarze, do ochrony naszego państwa, a nie to, że my kupujemy tam baterie sam. Także są to pewne naleciałości, natomiast ja uważam, że powinniśmy się cieszyć, dlatego że to jest ogromny sukces i troszeczkę przytyczek w nos tym wszystkim, którzy mówili, że ten fundusz SAFE jest niepotrzebny, bo jak się okazało, jest potrzebny i polski przemysł na tym na pewno zarobi.
2: Panie komandorze, pan pamięta, były pewnego rodzaju zarzuty pod kątem tego programu, między innymi chodziło o tempo. Tego czasu jest bardzo niedużo, do końca maja trzeba było te umowy podpisywać. Pana zdaniem to się może odbić na jakości tych umów?
1: Na samej jakości to może nie, ale na wykonalności tych umów niewątpliwie tak, dlatego że no jeżeli my zamawiamy w tym, no tutaj ja cały czas będę mówił o tych największych umowach podpisanych w hucie Stalowa Wola, myśmy zamówili ponad 1000 pojazdów wsparcia dla samego systemu Homar K. To jest ogromna ilość. Myśmy kupili cztery tak zwane dywizjonowe moduły ogniowe DMO Regina, czyli to są takie, to nie jest tak, że my kupujemy cztery jednostki. W środku znajduje się 96 armatochaubic Krab, ale do tego jeszcze mnóstwo innych pojazdów. W związku z powyższym, no powiem szczerze, jest to ogromny wysiłek dla przemysłu, który w wielu przypadkach nie miał wcześniej takiej możliwości, żeby produkować taką ilość sprzętu. Czy to się uda? Ja mam nadzieję, że tak, dlatego że jednak wojsko przygotowywało tę umowę wcześniej i naprawdę te 3 dni ostatnie, bo to było tak od 28 maja, to był ogromny wysiłek i ja naprawdę to doceniam. Chociaż nadal uważam, że w wielu przypadkach nie kupiono tego, co jest potrzebne i do czego się zobowiązywano.
0: Mówił komandor Dura. Więcej o polskich zakupach finansowanych z programu SAFE usłyszycie w środę w kolejnym programie Teren Wojskowy, który komandor Maksymilian Dura prowadzi na antenie radia RMF24.

0: Tu Radio RMF 24. Maja Chwalińska powalczy dziś o ćwierćfinał wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Mecz 1/8 na największym paryskim korcie. Rywalką francuska Diane Parry. Patryk Serwański razem ze mną. Witamy, Patryku.
1: Dzień dobry.
0: Rankingowo najsłabsza rywalka naszej tenisistki na turnieju, prawda?
1: Tak, tak się porobiło. Gdybyśmy mieli sobie to prześledzić na podstawie rankingu, który obowiązuje, pierwsza runda Maji Chwalińskiej Qiu Zheng była 56, potem Elis Mertens 21 w rankingu, Maria Sakkari 49, a Diane Parry zaczynała French Open jako 92 rakieta świata, ale to już się oczywiście zmieniło, bo i Polka ze swojego tam 114 czy 112 miejsca w takim rankingu live, czyli takim, który uwzględnia te bieżące wyniki, bo normalnie ranking co poniedziałek nam się pojawia, ale jest też taki, który już jakby uwzględnia to, co dana tenisistka czy dany tenisista osiągnął, to Polka już gdzieś tam na pozycji 70 któreś, a Diane Parry przesunęła się już na 54 miejsce, także no, obie zawodniczki teoretycznie, biorąc pod uwagę ich ranking, no nie powinny już grać w Rolandzie Garrosie, już powinny tutaj być zawodniczki o wiele wyżej rozstawione, a efekt jest taki, że no, jedna i druga gra o życiowy sukces, bo taka jest prawda i na to też zwracała uwagę Diane Parry, że no, tutaj oczekiwała już by rywalki, która zajmuje duże wyższe miejsce w rankingu i francuska też ma świadomość, pewnie tak jak Maja Chwalińska, że i dla jednej, i dla drugiej zawodniczki to jest wielka szansa na pierwszy w karierze wielkoszlemowy ćwierćfinał.
0: No właśnie, skupmy się na rywalce Maji. Co warto wiedzieć o francuskiej tenisistce?
1: No przede wszystkim to, że trudno znaleźć tenisistkę, którą można by bardziej określić jako taka lokalna zawodniczka z Rolanda Garrosa niż właśnie Diane Parry. Ona co prawda urodziła się w Nicei, ale już jako mała dziewczynka przeprowadziła się do Paryża i mieszkała bardzo blisko kortów, w tej samej dzielnicy co korty Rolanda Garrosa. Nieopodal chodziła do szkoły, jak mówiła w wywiadach, kiedy przejeżdżała do szkoły, kiedy rodzice odwozili ją do szkoły, no to przejeżdżała obok kompleksu kortów. Później, kiedy już zaczęła trenować tak tenisa, no w taki mocny sposób, trenowała w Narodowym Centrum Tenisowym, które też znajduje się tuż obok, trenuje od 5 roku życia, także no ona jest bardzo wrośnięta w tę lokalność paryską, właśnie tej części Paryża. To było jej marzenie, żeby zagrać w Rolandzie Garrosie i zresztą już jako 13-latka w 2016 roku zagrała po raz pierwszy w kwalifikacjach do Rolanda Garrosa. Tam jeszcze jej się nie udało tych kwalifikacji przejść, ale doświadczenie z paryskich kortów ma duże, bo później już no niemal co roku startowała. Po raz pierwszy jako w 2018 roku też grała w kwalifikacjach. Później w 2019 już wygrała pierwszy mecz i to było przed jej 17 urodzinami. Nie ma wielkich sukcesów w wielkich szlemach, bo czwarta runda to jest jej najlepszy wynik i już to, co osiągnęła teraz w Paryżu, biorąc pod uwagę w ogóle jej występy w wielkim szlemie. Jak sobie spojrzymy natomiast na jej doświadczenie wielkoszlemowe, nawet jeżeli to było tylko kilka

0: paryska, a skoro te paryskie korty i skoro wychowywała się właśnie w tej części Paryża, no to bardzo blisko od kortów Rolanda Garrosa jest także stadion Paris Saint-Germain, no i nic dziwnego, że Dion Paris deklaruje się jako właśnie no fanka tego właśnie zespołu, który przypomnę, wygrał w weekend piłkarską Ligę Mistrzów. Także no te jej sportowe pasje, wszystko to skupione w miejscu, w którym się wychowywała. No pochodzi z Nicei, ale w którym się wychowywała. Także myślę, że pod wieloma względami trudny mecz dla Mai Chwalińskiej. No sam fakt, że mamy tutaj ostatnią przedstawicielkę Francji w turnieju singlowym i męskim i żeńskim, więc kibice francuscy dzisiaj będą bardzo mocno wspierać Dion Paris. No jest wiele argumentów na korzyść francuski, ale Maja Chwalińska pokazała już w tych meczach, przypomnę, 3 mecze kwalifikacyjne plus 3 mecze w turnieju głównym, że też świetnie sobie radzi w Paryżu w tym roku. Natomiast cokolwiek się stanie, to możemy już teraz właściwie bić brawo dla obu tych zawodniczek, bo obie robią coś, co im się jeszcze w karierze nie przytrafiło. Także sen jednej z nich będzie trwał, a jeden się dzisiaj zakończy, ale to jest taka trochę sytuacja w kategorii win-win, bo która by dzisiaj nie zeszła z kortu pokonana, to i tak będzie mogła powiedzieć, że w jakimś sensie jest wygraną tych ostatnich dni w Paryżu.
1: I ten mecz mniej więcej o 13 wystartuje, tak jest?
0: No pewnie troszeczkę później, bo musimy chyba poczekać tak na pierwszy mecz na tym samym korcie. Także no to jest
1: zawsze w tenisie.
0: Jak to w tenisie, to i tak jest dobrze, że to jest drugi mecz na tym na korcie Filipa Chatrier. Tam teraz grają Włoch Flavio Cobolli i Zachary Sfajda, czyli włosko-amerykański pojedynek. No i na razie pierwszego seta Cobolli wygrał dość gładko, 6-2, ale to 43 minuty. Teraz pół godziny już drugiego seta jest 3-3. Przypomnę, że panowie do trzech setów grają. No i jak ten mecz się skończy, to później tam te kilkanaście minut przerwy i zaczynamy mecz z udziałem Mai Chwalińskiej. Także zobaczymy, o której trudno powiedzieć. Na pewno jeszcze troszkę to potrwa, myślę, że okolice 14, no ale to nie wiadomo, ile będzie trwał ten mecz Cobollego ze Sfajdą. Może jeszcze godzinę, a może dwie godziny, a może 40 minut, no...
1: Nie zmienia to faktu, że już możemy trzymać kciuki za Maję Chwalińską.
0: Chociaż może na razie delikatnie, żebyśmy się nie wypalili, bo to jednak takie ściskanie kciuków przez dłuższy czas, wiele osób teraz w pracy, to też tak trochę niewygodnie przy komputerze, także rozgrzewajmy kciuki powolutku, bo już warto na pewno.
1: Zdecydowanie. Patryk Serwański, dzięki serdecznie.
0: Dziękuję.

0: Katarzyna Podraza i fakty o 12.30.
1: Zaczniemy od oceny zakupów uzbrojenia w ramach programu SAFE. Przypomnijmy, do soboty Polska ma zakontraktować 59 umów o łącznej wartości 103 miliardów złotych. Jak podkreślił w RMF24 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura, ekspert portalu defense24.pl, w tych zakupach brakuje mu takiego elementu, który wynikałby z wojny z Ukrainą.
2: Kupiono rzeczy, które myśmy już kupowali w większości przypadków. No bo jeżeli my kupujemy drony Gladius, systemy na przykład dronowe, Gladius, Warmate i TFLY-i, no to myśmy je kupowali już troszeczkę wcześniej, więc tutaj nie ma żadnego problemu. Kupujemy okręty hydrograficzne, hełmy i kamizelki kuloochronne. Natomiast ja nie widzę w tych wszystkich zakupach, które są, nie widzę takiego elementu, który wynikałby typowo z wojny na Ukrainie. Czyli coś takiego, co byłoby związane z tym, że myśmy się jednak czegoś nauczyli, na przykład tworzymy, dajmy na to, system antydronowy taki w pełnym wymiarze, do ochrony naszego państwa, a nie to, że my kupujemy tam baterie sam. Także są to pewne naleciałości.
1: Podkreślił komandor, porucznik rezerwy Maksymilian Dura, prowadzący teren wojskowy na antenie radia RMF24. Dziś w Polsce weszły w życie nowe przepisy dotyczące obowiązkowego wyposażenia samochodu. Jednym z kluczowych elementów, na który powinni zwrócić uwagę wszyscy kierowcy, jest apteczka samochodowa. Jej brak może skutkować nie tylko mandatem, ale również poważnymi konsekwencjami w razie wypadku. Co jeszcze się zmieniło, od kiedy, jak przygotować się do nowych wymogów? O tym przeczytacie na rmf24.pl. A już niebawem w RMF24 zmotoryzowani usłyszą, na jakie nowe, maksymalne ceny paliw przygotować się na jutro. Koleje Śląskie zachęcają najmłodszych do podróżowania pociągami. Z okazji Dnia Dziecka regionalny przewoźnik przygotował dla nich niespodziankę.
3: Z tej oferty specjalnej z okazji Dnia Dziecka będą mogli skorzystać wszyscy, którzy przed 1 czerwca nie ukończyli 16 roku życia. Jednorazowy bilet za złotówkę będzie obowiązywał tylko w tym dniu we wszystkich pociągach Kolei Śląskich z wyłączeniem odcinka zagranicznego Chałupki Bochumin. Co ważne, bilety będzie można nabyć wyłącznie elektronicznie i wyłącznie 1 czerwca. Bilety te będą dostępne w KS-ce, czyli oficjalnej aplikacji mobilnej Kolei Śląskich oraz w sklepie internetowym Kolei Śląskich dostępnym z poziomu przeglądarki internetowej.
1: Mówił RMF Max Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich. Drodzy słuchacze, możecie już głosować w internetowym plebiscycie na Drzewo Roku. Przypomnijmy, rok temu taki tytuł otrzymał romantyczny Bóg Czerwony z Landskorony w Małopolsce. W tym roku kandydatami w plebiscycie są dęby, lipy, topole, sosna i klon francuski. Finałowa szesnastka konkursu została wyłoniona przez jury spośród 49 zgłoszeń, które napłynęły do klubu Gaja z różnych zakątków kraju. Zagłosować możecie do końca czerwca na stronie drzeworoku.pl. Tam też można znaleźć zdjęcia i historię finałowych drzew oraz szczegółowe zasady głosowania. Wyniki poznamy 1 lipca.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Radio RMF 24, popołudniowy program. Wiemy już, ile jutro zapłacimy za paliwo na stacjach benzynowych. Nieco mniej niż dzisiaj. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 5,95, o 10 groszy taniej niż dzisiaj. Za litr benzyny 98 zapłacimy maksymalnie 6,54, to o 9 groszy mniej, a za litr oleju napędowego 6,26, to o 8 groszy niższa cena. Przypomnijmy, w związku z kryzysem na Bliskim Wschodzie do 15 czerwca w Polsce obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8% oraz rozporządzenie obniżające akcyzę.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Tu Radio RMF 24, dziś Dzień Dziecka, no ale prezent dostali dziś też kierowcy na Mazowszu. Prom, który łączy Gassy z Karczewem na południe od Warszawy, od dziś znów kursuje. W zeszłym roku po 11 latach przewożenie aut, rowerzystów i pieszych zakończył działalność, a jednak znów pływa. No jak to się stało? To pytanie do naszego reportera Michała Radkowskiego, który jest na miejscu. Halo Michale.
2: Witam, jestem. Rzeczywiście cuda się zdarzają. Można było powiedzieć, ten prezent dostał dzisiaj też pan Jacek Jopowicz, współwłaściciel promu Gassy Karczew. Pamiętam, jak w zeszłym roku rozmawialiśmy pod koniec września, no to z tonu pana głosu można było odczuć, że pan już tak mentalnie oswaja się z myślą, że ten prom pana, można powiedzieć, dziecko, tak a propos dzisiejszego dnia, no kończy działalność już tak na dobre, a jednak...
3: Zapotrzebowanie jednak na pływanie tego promu było duże, no i finał jest taki, że zostaliśmy przekonani do tego, żeby jednak jeszcze pociągnąć się trochę dalej. No i uzyskaliśmy też pewne wsparcie tutaj, zarówno od jednego z posłów, mówię tutaj o Piotrze Kandybie, jak i fundacji inicjatyw lokalnych, którzy zorganizowali zrzutkę i również finansowo nam pomogli.
2: Bo ja pamiętam, że rok temu apelowaliśmy tutaj też na naszej antenie o to, żeby samorządy po obu stronach Wisły, bo ten prom łączy dwa brzegi Wisły, to jest prom, który ma niewielką drogę do pokonania, ale jakże kluczową, bo już mówiliśmy też o tym, że jest to alternatywa dla drogi numer 50, takiej obwodnicy, którą często, szczególnie rano czy po południu, kierowcy są zmuszeni tam stać w korkach, a tutaj można sobie na prom wjechać i po 2-3 minutach być na drugim brzegu.
3: Po czterech.
2: Precyzyjnie właściciel wie. No i wtedy samorządy, pytaliśmy o to, czy jest taka możliwość, żeby zyskać pieniądze, jakieś wsparcie na to, żeby po pierwsze trochę zadbać o ten prom, no bo też problemem wielkim było to, że z powodu suszy był bardzo niski poziom Wisły, co powodowało też kłopoty techniczne.
3: No rzeczywiście tak. Bardzo niski poziom wody powodował, że w nienormalnych warunkach ten sprzęt pływał, tak? I to powodowały właśnie usterki. Wcześniej, w poprzednich latach praktycznie, nawet jak się zdarzały jakieś usterki, to były niewielkie usterki. W nocy naprawialiśmy i prom praktycznie pływał od końca kwietnia do późnej jesieni, bo kończyliśmy zwykle koło 25 listopada. Pływał non-stop. No w zeszłym roku niestety mieliśmy już większą awarię, właśnie związaną z bardzo niskim stanem wody i przeciążeniami napędów, tak?
2: Także
3: i...
2: 2 tygodnie przerwy pan wtedy opowiadał, tak, że prom nie kursował.
3: 2 tygodnie nie kursował, no właśnie wtedy napęd i na promie, i dwa holowniki żeśmy zamęczyli, tak? No ale udało się to naprawić, tak?
2: To jeszcze zapytam o emocje, no bo jak się udaje? Dzisiaj inauguracja, pierwsze kursy tym promem. Cieszy się pan?
3: Nie wiem, co bardzo co powiedzieć, no tak jak mówię, no ja taki trochę jestem emocjonalnie, prawda, związany z promem. Pamiętam czasy, kiedy ten 2014 rok i wcześniejsze lata, bo pamiętam, że 5,5 roku zajęło mnie przygotowanie, uzyskanie wszystkich zgód na tym, żeby ten prom w tym miejscu pływał.
2: Jest też sprawca tego zamieszania, bo przynajmniej jeden ze sprawców, czyli pan Jakub Nowak z Fundacji Inkubator Inicjatyw Lokalnych, to pan i pana fundacja wpadliście na pomysł, będziemy ruszali, tak? To też tak, powiemy słuchaczom, bo słychać teraz silnik i rzeczywiście w tym momencie zaczynamy ruszać, a więc za chwilę będziemy w trochę innej miejscowości. Panie Jakubie, jak to się stało, że zdecydowaliście się na taką zbiórkę? Było dużo głosów takich tutaj od lokalnych mieszkańców i kierowców?
4: Fundacja Inkubator Inicjatyw Lokalnych zasadniczo zajmuje się tym, żeby wspierać inicjatywy lokalne, zwłaszcza na terenie województwa mazowieckiego, a też robimy taki plebiscyt, który się nazywa Perły Mazowsza, a prom w Gassach jest taką perłą, o którą trzeba zadbać i tutaj też z inicjatywy właśnie pana posła Piotra Kandyby, który do nas przyszedł i powiedział, potrzebujemy pomocy. Wiadomo, że jeżeli chodzi o samorządy, o tą całą machinę naszą państwową, zanim ta pomoc ruszy, to najłatwiej jest ruszyć do pomocy, do mieszkańców, do społeczności lokalnej. I my tą zbiórkę zorganizowaliśmy, poszliśmy do ludzi z inicjatywą, słuchajcie, jest prom, potrzebujemy... On służy każdemu z nas, służy mieszkańcom i powiatu otwockiego, i powiatu Góra Kalwaria, i nie tylko, i Piaseczyńskiego też, no do Góry Kalwarii też jest bliziutko, tak, i Piaseczyńskiego, więc tutaj służy bardzo, bardzo mocno całej społeczności lokalnej. I my...
2: Było hasło pomożecie i odpowiedź była pomożemy.
4: Ponad 400 osób wpłaciło już do dzisiaj na zbiórkę. Cel pierwszy był 20 tysięcy, które zebraliśmy. Dzięki temu dzisiaj prom ruszył. Ale na zbiórkę cały czas można wpłacać, cały czas można wspierać, bo tutaj prac, żeby przygotować na ewentualne awarie, czy właśnie znowu niski stan wody, prac jest dużo.
2: To jeszcze powiedzmy, na co zostały te pieniądze wydane, bo to nie jest tak, że prom jest bezpłatny, żeby skorzystać z promu, trzeba zapłacić.
3: No z takich większych zakupów to przede wszystkim lina, tak? Lina pociągowa. Jak widzimy tutaj pokład cały jest pomalowany, więc wszystkie jakieś tam sprawy związane z malowaniem, więc zakup farb, wcześniej tarcz szlifierskich, prawda, na cztery szlifierki, prawda, żeśmy działali, żeby go to przygotować do malowania. No jeszcze mamy trochę do parę rzeczy do kupienia. Narzędzia potrzebne, czy materiały potrzebne właśnie do. Między innymi tutaj, proszę bardzo, zrobiona została, wykonana przystań promu od strony gazów. Niestety jeszcze od strony Karczewa czeka nas ta praca.
2: Czyli trochę jeszcze jest, ale prom kursuje, czego najlepszym dowodem jest to, co się w tej chwili dzieje, ponieważ jak zaczynaliśmy rozmowę, prom stał. W trakcie tego naszego wejścia antenowego prom ruszył i w zasadzie jesteśmy
4: na
2: już...
4: Na środku Wisły.
2: Na środku Wisły i ta Wisła nawet nie jest dzisiaj z tak niskim poziomem, bo wcześniej, pamiętam jak byliśmy we wrześniu, dużo było tych wysepek widać, no a teraz już tak nie jest.
3: Dalej są te wysepki.
2: Są, rzeczywiście. Pan Jacek się uśmiecha, bo pokazał mi, że za nim jest rzeczywiście taka wysepka. Tam czekają się... już, widzę, kierowca kłada i rowerzysta w tej chwili. To będą klienci.
3: Zmieniło się, ponieważ no, to jest Wisła. Za każdym rok w rok jest zupełnie inny rozkład tutaj na dnie między ostrogami, między którymi pływamy. No w tej chwili jest taki, pomimo, że jest bardzo niski stan wody, to jest no taki sprzyjający, że tak powiem, w miarę równy rozkład tego poziomu wody w Wiśle, tak? I dzięki temu no płyniemy bez problemu. Oby tak było dalej.
2: No to tego życzę. Informacja dla kierowców z Mazowsza, z okolic Warszawy. Od dzisiaj ten prom Gasce Karczew kursuje codziennie. Do kiedy? Do listopada? Tak jak było w poprzednich latach?
3: Zobaczymy, to jest też zależne jeszcze od poziomu wody, tak? Natomiast w tygodniu pływamy od godziny 7, w soboty od 8, niedzielę i święta od godziny 9 i 7 dni w tygodniu pływamy do godziny 20.
2: A zatem jest alternatywa dla tych, którzy korzystają z dróg Mazowsza, a niekoniecznie chcą stanąć w korkach. Jakub Nowak i Jacek Jopowicz, bardzo panom dziękuję.
4: Dziękujemy.
3: Dziękujemy.
4: Zapraszamy do GAS.
1: Dziękujemy serdecznie. Bardzo dobre informacje z Mazowsza od Michała Radkowskiego, a za chwilę już więcej informacji. Za 3 minuty najnowsze fakty. O 13 w radiu RMF 24.

0: Bogdan Zalewski już w studiu. Zaczynamy Fakty o 13.
1: Kłaniam się i zapraszam. W koszmarnym wypadku w Płocku zginęło dwóch mężczyzn. Reporter RMF FM opisze tragedię na wiadukcie. Cena benzyny poniżej symbolicznej bariery 6 zł za litr. Z Paris w Paryżu zmierzy się Polka, z francuską zagra nasza Maja Chwalińska. Swoista smokowirówka czeka nas w weekend w Krakowie. Od kolorowych smoków zawiruje nam świat. Dwóch młodych mężczyzn zginęło w wypadku w Płocku na Mazowszu. Ich auto spadło z wiaduktu. W okolicach ulicy Rataja wciąż pracują policjanci i prokurator. Reporter RMF FM Krzysztof Zasada uzyskał więcej informacji o tej tragedii. Krzysztofie, co do tej pory ustalili śledczy?
2: Kierowca Renault z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn, jadąc przez wiadukt o wysokości mniej więcej 20 metrów, wypadł z drogi, uderzył w barierki, a następnie spadł ze stakady. Auto odwróciło się w powietrzu i z wielką siłą upadło na dach. Gdy ratownicy dotarli do wraku, obaj mężczyźni byli w nim zakleszczeni, a samochód leżał w cieku wodnym pod wiaduktem.
3: Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Niestety, pomimo podjętej reanimacji, na miejscu zginęły dwie osoby, 28-letni kierowca oraz 35-letni pasażer.
2: Tak mówiła Monika Jakubowska z polskiej policji. Na miejscu policjanci i prokurator zabezpieczają ślady i sporządzają dokumentację.
1: Benzyna w Polsce wreszcie przestaje kosztować 6 zł za litr. O północy powitamy piątkę z przodu, zauważył dziennikarz RMF FM Krzysztof Brenda.
4: Zgadza się, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Krzysztofie, podaj nowe maksymalne ceny paliwa.
4: Od północy podstawowa benzyna będzie mogła kosztować maksymalnie 5,95, czyli o 10 groszy mniej niż jeszcze dzisiaj. Diesel natomiast może kosztować maksymalnie 6,26. Czegoś takiego, czyli benzynę za mniej niż 6 zł, nie widzieliśmy od czasu uderzenia Ameryki i Izraela na Iran, a zapowiada się, że będzie tylko lepiej, bo przed nami długi czerwcowy weekend, no i koncerny paliwowe już zapowiadają promocje. No ale niestety każdy medal ma dwie strony, każdy kij ma dwa końce, no skoro paliwa tanieją, to ministrowie finansów i energii mocno będą zastanawiać się nad zakończeniem tego ustawowego ograniczania cen, no bo przecież budżet państwa płaci za to ponad 1,5 miliarda złotych miesięcznie. Na razie jednak do połowy czerwca cały ten program ochronny pozostaje w mocy.
5: Kibicujemy naszym. Wielki sport w Faktach RMF FM.
1: Życiowa szansa przed Mają Chwalińską. Prawdopodobnie za kilkadziesiąt minut na korcie w Paryżu rozpocznie się pojedynek Polki z francuską Diane Paris. A więc z Paris w Paryżu. Stawką jest awans do ćwierćfinału wielkoszlemowego turnieju French Open. W Faktach paryski korespondent RMF FM Marek Gładysz. Marku, co się w kręgach tenisowych mówi przed tym spotkaniem?
6: Paryscy komentatorzy podkreślają, że Polka i Francuzka są w bardzo podobnej sytuacji i nie mają nic do stracenia. Walka może być więc zacięta. Obie zawodniczki dotarły po raz pierwszy do czwartej rundy wielkoszlemowego turnieju. Są w podobnym wieku. Chwalińska ma 24 lata, a Paris 23. Ta ostatnia zajmuje wprawdzie 92. miejsce w światowym rankingu najlepszych tenisistek, a urodzona w Dąbrowie Górniczej Polka 114 miejsce, ale obserwatorzy zauważają, że Chwalińskiej udało się już pokonać na kortach Rolanda Garrosa sławną Greczynkę Marię Sakkari, a więc ma dobrą passę. Jedyny kłopot Francuzce będzie prawdopodobnie dopingować większość paryskich widzów. Z kortów Rolanda Garrosa w Paryżu, Marek Gładysz.
1: Tegoroczna historia jest pełna dramaturgii, ale ma swój happy end, zapowiadają twórcy 25. odsłony Wielkiej Parady Smoków w Krakowie. W sobotę przy bulwarze Tynieckim na Wiśle odbędzie się spektakularne multimedialne widowisko. Rąbka tajemnicy uchyli dyrektor krakowskiego Teatru Grotecka Karol Suszczyński.
7: W tym roku ułożyliśmy spektakl, który ma pełną dramaturgię, różne złamania, historię pomiędzy parą smoków, które zakochują się w sobie, pojawia się w pewnym momencie wielkie jajo, jakiego też jeszcze nie było na Wiśle, a później dochodzi do dramatu. Więcej nie będę zdradzał. Oczywiście jest happy end, którego wszyscy się spodziewają, ale zanim do niego dojdzie, dużo perturbacji po drodze.
1: A w niedzielę, w samo południe, z plant na rynek główny w Krakowie przejdzie druga parada smoków wielkoformatowych. Bo jak wiadomo, są smoczki, smoki i smoczyska.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Radio RMF 24:05 po 13:00. Za chwilę wrócimy do sobotniej nawałnicy w Balcarzowicach w powiecie strzeleckim na Opolszczyźnie. Tam trwa sprzątanie oraz szacowanie strat. W Warszawie ruszają Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Tomasz Weryński, gorąco zapraszam.

0: A w Radiu RMF 24 wracamy do tej sobotniej nawałnicy w Balcarzowicach w powiecie strzeleckim na Opolszczyźnie. Tam trwa sprzątanie, szacowanie strat po przejściu trąby powietrznej. Dwa domy nie mogą być dalej użytkowane, a kilkanaście zostało uszkodzonych. Rano strażacy naprawiali uszkodzone w nocy przez wiatr tymczasowe poszycie jednego ze zniszczonych dachów.
1: Mamy jeden budynek, który najprawdopodobniej wiatr, który nocny był, podwinął plandekę, która była zabezpieczona. Dodatkowo zabezpieczamy tak, żeby zabezpieczyć przed właśnie anomaliami, przed deszczem ten budynek. Nikt nie został na szczęście poszkodowany w tych zdarzeniach, natomiast 18 budynków zostało uszkodzonych, w których prowadziliśmy działania ratownicze. Głównie to były przykrycie dachu. Dwa z tych budynków mieszkalne są wyłączone z użytkowania, natomiast apelujemy, aby zapoznawać się z alertami, nie ignorować ich, a przede wszystkim stosować się do tych alertów, jeżeli będą rzeczywiście wysyłane.
0: Mówił wicekomendant Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich Piotr Zdziechowski. Służby z zarządzania kryzysowego ostrzegają, że w najbliższych dniach pogoda może być bardzo dynamiczna i apelują o zainstalowanie aplikacji RSO, czyli Regionalny System Ostrzegania. Jeszcze przed długim weekendem mieszkańcy mają otrzymać doraźne wsparcie, czyli zapomogi do 8 tysięcy złotych.
2: Ta druga, poważniejsza pomoc, ta związana z uszkodzeniem budynków mieszkalnych i gospodarczych, realizowana jest również w oparciu o te przepisy, przy czym tutaj już oszacowanie następuje na podstawie działania komisji, o którą pan burmistrz dzisiaj powołuje. W skład tej komisji wchodzą osoby mające stosowne kwalifikacje, zwłaszcza potrafiące ocenić zakres strat. Zakres, nie wysokość, tylko zakres strat. Natomiast zgodnie z przepisami, w zależności od tego zakresu wyrażonego w formie procentowej, udzielana jest ta pomoc w maksymalnej wysokości do 200 tysięcy złotych na budynek mieszkalny.
0: Wyjaśniał Marek Świetlik, dyrektor Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości z Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. A za chwilę w Radiu RMF 24 Szczecin i Orszak Króla Maciusia. Bądźcie blisko.

0: Radio RMF 24, pierwszy dzień czerwca to oczywiście Dzień Dziecka. W Szczecinie ulicami miasta przeszedł kolorowy korowód. To orszak króla Maciusia złożony z uczniów szczecińskich podstawówek. Z dziećmi rozmawiała nasza reporterka Anna Połamar.
1: Uczniom, z którymi rozmawiałam, taka forma spędzania Dnia Dziecka bardzo przypadła do gustu. Można było się przebrać, przygotować transparenty, pośpiewać, no i oczywiście wyjść ze szkoły w towarzystwie kolegów i koleżanek.
2: Za kogo się przebrałaś?
3: Na siedziczkę.
4: A jestem Biedronka.
2: Biedronka jesteś? A ja za Pokemona Pikachu.
5: Za panterkę.
2: Gdzie idziecie dzisiaj?
5: Do pana prezydenta.
2: Dużo dzieci tu przebranych i widzę, macie transparenty. Jak ci się podoba?
5: Fajnie.
2: Poza szkołę można wyjść.
5: Tak. W tamtym roku też było fajnie. Wtedy było trochę ciszej.
2: Fajnie się spędza Dzień Dziecka?
5: Tak.
6: Najlepszy w moim życiu.
7: Mój też.
8: Ura!
1: Orszak od wielu lat organizuje szkoła podstawowa numer 54 w Szczecinie, której patronem jest Janusz Korczak, czyli autor znanej książki dla dzieci Król Maciuś I. Mówiła mi dyrektorka tej szkoły Iwona Bogus.
9: Od 14 lat tego dnia maszerujemy ulicami miasta w kolorowym korowodzie, przebrani za różne postacie z bajek. Staramy się, aby to były pozytywne postacie, żeby przypomnieć i pokazać dorosłym mieszkańcom Szczecina, że wśród nas są tacy mali ludzie, których my potocznie nazywamy dziećmi, ale tak jak powiedział Janusz Korczak, nie ma dzieci, są ludzie. I żebyśmy wszyscy w tych dzieciach dostrzegali pełnoprawnych ludzi.
1: Czy uczniowie mają jakichś swoich ulubieńców, za których się bardzo chętnie przebierają?
9: No niejednokrotnie. Oczywiście są księżniczki, jest Elza, są Smurfy, ale też pojawiają się piraci, kot w butach, no wszystkie możliwe postaci z bajek.
1: Z okazji Dnia Dziecka w Szczecinie zaplanowano jeszcze dziś wiele atrakcji. Przede wszystkim to impreza Brzdąc 2026, która po południu odbędzie się na Jasnych Błoniach. Od 15 do 19 na najmłodszych czekać będzie darmowa ciuchcia, kilkanaście dmuchanych zamków i ponad 10 tysięcy lodów i lizaków do rozdania.
0: A dla wszystkich dzieci najlepsze życzenia od Radia RMF 24. Niech to będzie piękny wasz dzień.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Po godzinie 7 podejmujemy tematy, o których jest głośno.
2: Panie ministrze, pan już wie, że to było podpalenie?
3: Są pewne symptomy, które mogą wskazywać, że to nie było jakieś zapuszczenie ognia, ale dajmy szansę policjantom, żeby dokładnie ustalili to miejsce wspólnie z leśnikami. Być może biegi będą powołani do tej sytuacji.
4: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o 7 w radiu RMF24. Słuchaj już jutro.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Katarzyna Podradzaj, fakty o 13.30.
1: Na początek Mazowsze. W miejscu potężnego pożaru lasu w powiecie wołomińskim wciąż pracują służby. To ponad 1000 osób, w tym strażacy PSP i OSP. Ich działania polegają na przelewaniu pogorzeliska. Przypomnijmy, ogień w Międzylesiu wybuchł w czwartek po południu. Jak podawaliśmy w faktach, pożar objął około 300 hektarów lasu. Z zagrożonego terenu ewakuowano około 100 osób. Kreml tymczasowo wstrzymał eksport paliwa lotniczego do 30 listopada. W oświadczeniu opublikowanym na stronie rządu czytamy, że celem tej decyzji jest zagwarantowanie stabilności na krajowym rynku paliw. Dodajmy, że taka decyzja zapadła po wzmożonych ukraińskich atakach na rafinerie w Rosji, trwających od marca. Ukraina wielokrotnie podkreślała, że jej uderzenia na rosyjskie obiekty energetyczne mają na celu osłabienie machiny wojennej Putina. Historie, lokalne tajemnice i odrobina wyobraźni. To wszystko połączyło uczestników konkursu Legenda o Częstochowie. Specjalna edycja wydarzenia zachęcała do spojrzenia na to miasto z zupełnie nowej perspektywy. Jeden z uczestników nawiązał w swojej pracy do zjawisk paranormalnych.
2: Opisałem cykl nadprzyrodzonych przypadków odnotowanych w Częstochowie, związanych z obecnością sił pozaziemskich w formie dzienników opisujących przeżycia bohatera, który miał z nimi doświadczenie oraz tragiczne, tajemnicze zniknięcie jego brata. Od dłuższego czasu ma we mnie myśl, żeby opisać jakieś spotkania z obcymi i kosmitami, bo jest to dla mnie ciekawy temat.
1: Mówił w RMF Max Maciej Kimla, zdobywca wyróżnienia w kategorii Młodzież do 16 lat. W faktach na koniec stolica i Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3 to sportowe wydarzenie odbywa się na Placu Centralnym w Warszawie. Do miasta przyjedzie kilkudziesięciu zawodników z całego świata. Na zdobycie medalu liczy kapitan polskiej reprezentacji koszykówki Aleksandra Ziemborska.
3: Myślę, że jest motywujące. Na pewno nakłada to troszkę na nas większą presję niż jakbyśmy grali w innym kraju, ale z drugiej strony zdobycie medalu przed własną publicznością to jest coś, o czym marzy każdy sportowiec i taka szansa może się nie powtórzyć, bo nie co roku mamy Mistrzostwa Świata w Warszawie, czy gdziekolwiek indziej w Polsce. Także myślę, że każda z dziewczyn, mam nadzieję, że każda z dziewczyn wyjdzie tak zmotywowana, że po prostu damy z siebie wszystko i pokażemy najlepszą koszykówkę w życiu.
1: Powiedziała RMF Max Aleksandra Ziemborska. Mistrzostwa potrwają do 7 czerwca.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Radio RMF 24, popołudniowy program. W Warszawie ruszają Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Przed Pałacem Kultury stanął taki specjalny stadion. Trybuny na 2,5 tysiąca osób w grze. W fazie grupowej 40 reprezentacji, 20 męskich i 20 żeńskich. Przedstawiciele 26 państw. No i dziś wieczorem na parkiecie Polki. Na start mecze z Madagaskarem i Czechami. Przed rokiem nasze panie na takim samym turnieju w Mongolii zajęły czwartą lokatę. Z Aleksandrą Ziemborską rozmawiał Patryk Serwański.
1: Racja może być taka. Z jednej strony na ostatnich Mistrzostwach Świata miałyście to czwarte miejsce. Chłopaków nie było. Tutaj jesteście rozpatrywane jako ta część, powiedzmy, polskiego zespołu, patrząc na obie drużyny, która powinna zajść dalej, która może walczyć o ten medal. Chłopaki trochę bardziej, myślę, bez presji. I teraz, czy wy tę presję czujecie? Bo może być takie spojrzenie na sprawę. Skoro na poprzednich mistrzostwach było czwarte miejsce, a teraz gramy u siebie, teraz ściany pomagają gospodarzom, to musi być trochę lepiej, a trochę lepiej to już jest jakiś medal. Także czy taka narracja trochę nie spowoduje, że będzie na początku trochę stresująco może w ten poniedziałek?
2: Na pewno jest trochę presji, ale ja na przykład lubię presję, więc dla mnie to jest okej. Mam nadzieję, że nie będziemy o tym myśleć i po prostu wyjdziemy, zrobimy swoje i cieszę się, że zaczynam od takiego meczu z Madagaskarem, w którym no nie będzie on aż tak wymagający jak na przykład Holenderki czy Azerbejdżan, ale no musimy wyjść dobrze wyskupione i wejść dobrze w ten turniej. Także myślę, że nam się to dobrze układa, akurat właśnie Madagaskar, później Czeszki i tak stopniowo sobie ten poziom trudności zwiększamy.
1: Jak powiedz w tej grupie, jak funkcjonujesz, jak ważne jest dobre właśnie wejście w turniej, dobry mecz, zwycięstwo, jak to was buduje? Czy to ma na was wpływ, czy może jesteście jakby odcinacie każdy mecz taką grubą krechą i podchodzicie do kolejnego? Czy takie dobre rozpoczęcie, wiesz, że może was napędzić? Taki dobry pierwszy dzień na przykład.
2: No na pewno takie coś nas napędzi, bo wiadomo, zwycięstwa napędzają i jeśli wyjdziemy i tak naprawdę, no jeśli wygramy tego pierwszego dnia oba mecze, no to też będzie taka trochę spokojniejsza głowa, że tak powiem, bo już ten awans będzie zapewniony, więc to na pewno będzie miało wpływ na to, jak zagramy trzeciego. No bo albo to będzie dzień walka o wszystko, albo to będzie dzień walka o pierwsze miejsce, mam nadzieję. Także to może nam pomóc. Szkoda, że mieliśmy tak mało czasu do przygotowania, bo te mistrzostwa w tym roku są strasznie wcześnie, więc tak naprawdę miesiąc trenujemy razem, więc myślę, że z meczu na mecz będziemy trochę doszlifowywać naszą offense i nasz defense, bo jednak nie miałyśmy aż tyle okazji zagrania tylu meczów sparingowych czy też turniejów, co byśmy chciały. No zobaczymy, na pewno też zaskoczymy pozostałe zespoły tym, jak będziemy grać, bo troszeczkę pozmieniałyśmy od zeszłego roku.
0: Za biało-czerwonymi kilka dni treningów na turniejowym parkiecie. No i pytanie o wrażenia. Opowie o nich Klaudia Gertchen.
3: Wygląda to nieźle. Szczerze jestem w szoku, bo aż tak dużych trybun nie widziałam, odkąd gram w 3x3, więc naprawdę fajnie to wygląda i myślę, że wszystkim się spodoba. Wychodzą trzy zespoły. Wiadomo, najlepiej było wyjść z pierwszego miejsca. Ta grupa nie jest łatwa. Fajnie, że zaczynamy meczem z Madagaskarem. Myślę, że to będzie fajny początek dla nas. Mam nadzieję, że wygramy to pierwsze spotkanie i pomogą nam kibice, no i że wejdziemy fajnie w ten turniej.
0: W grupie oprócz Madagaskaru i Czech, Polki mają także Azerki i Holenderki.
4: Myślę, że na pewno duże emocje. Pierwszy raz tak wielka impreza odbywa się w Polsce. Możemy zagrać przed swoją publicznością, na pewno zasiądą nasze rodziny, znajomi, więc to zupełnie inny poziom ekscytacji. Zawsze to powtarzałyśmy, że te ściany pomagają. Mam nadzieję, jakby nigdy nie mogłyśmy tego odczuć na własnej skórze, więc mam nadzieję, że ten doping nas tutaj poniesie.
0: Mówiła kolejna z naszych zawodniczek, Anna Pawłowska. We wtorek pierwsze mecze rozegra męska reprezentacja. Turniej potrwa do niedzieli, a my oczywiście czekamy na mecz Mai Chwalińskiej z Diane Paris. No, miejmy nadzieję, że już za kilkadziesiąt minut uda się rozpocząć to spotkanie, ważne spotkanie na French Open.

0: A teraz w Radiu RMF 24 temat militarny. Program Polska Safe to polskie uzbrojenie dla polskiej armii. Tak mówił dosłownie przed chwilą wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Obrony podsumowuje zawarte do tej pory umowy z przemysłem zbrojeniowym na dostawy sprzętu dla armii, które będą finansowane dzięki pożyczce z Unii Europejskiej.
1: Zbroimy się po to, żeby być tak silni, żeby nikt nigdy nas nie chciał zaatakować. Budowa tego potencjału militarnego jest inwestycją w kolejne pokolenie. I ci wszyscy, którzy opowiadają teraz te głupoty, że to nasze dzieci i wnuki będą ponosić konsekwencje dzisiaj naszego działania, że zadłużamy państwo i ktoś będzie te zobowiązania musiał spłacać. Czy my to robimy po to, żeby nasze dzieci i wnuki nie musiały płacić swoją krwią za bezpieczeństwo Polski? Bo jak dzisiaj zainwestujemy w to bezpieczeństwo, to nasze dzieci, wnuki i kolejne pokolenia będą po prostu bezpieczne, bo nikt Polski nie zaatakuje. Zbrodnią by było, gdybyśmy tych pieniędzy nie wykorzystali. Zbrodnią na kolejnych pokoleniach. Zdradą Polski, zdradą kolejnych pokoleń byłoby to, jakbyśmy tych pieniędzy nie wykorzystali.
0: Tak mocnych słów użył Władysław Kosiniak-Kamysz. Więcej o programie SAFE już za chwilę w faktach, które za 8 minut, punktualnie o 14. Bądźcie blisko.

0: Lekarz dyżurny w radiu RMF 24 ma radę na każdą sytuację.
1: Szóstka stołowa generalnie lubi ruch. Gdy jej właściciel je chipsy i siedzi przed telewizorem i nic nie robi, wasza chrząstka płacze.
0: Na konsultacje zaprasza też ekspertów.
2: Warto jednak skontaktować się z lekarzem, zrobić jakieś podstawowe badania albo w trakcie diety też się kontrolować lub też robić to pod nadzorem dietetyków.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, przyjmuje w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
3: Ogłoszenie RMF 24.

0: Bogdan Zalewski już w studiu na radiowych zegarach 14. Zaczynamy fakty.
1: Kłaniam się. Jedna chwila i żywioł rujnuje dorobek życia. Posłuchajcie o losie mieszkańców Balcarzowic. Tę miejscowość na Opolszczyźnie nawiedziła trąba powietrzna. UPA, a sprawa polska. Wicepremier Kosiniak-Kamysz krytykuje prezydenta Ukrainy, ale jednocześnie tonuje nastroje, wskazując na naszą rację stanu. W Dzień Dziecka głos mają najmłodsi słuchacze. Porozmawiamy z moimi uczestnikami orszaku przebierańców w Szczecinie. W 10 minut można stracić dorobek życia, podsumowuje dramat swój i swoich sąsiadów sołtys Balcarzowic koło Strzelec Opolskich. Klaudia Giemsa jest jedną z poszkodowanych w sobotniej nawałnicy. Nad tą miejscowością w sobotę przeszła trąba powietrzna. 18 budynków, w tym 11 domów, zostało zniszczonych.
2: Mieszkańców poszkodowanych, mi żal, siebie mi żal, ale dziękuję, że jest. Są ludzie dobrej woli, dowożą kawę, dowożą napoje.
3: To była chwila, czy to dłużej trwało?
2: To była chwila, mnie nie było w domu. Mieszkańcy, którzy tu byli, którzy to przeżyli, przeleciałem to po swojej skórze, to mówią to około 10 minut. I to jest czas, w którym można stracić cały dobytek swojego życia.
1: Sołtys Balcarzowic z Klaudią Giemsą rozmawiała reporterka RMF Max Ewelina Machacka. Wójt gminy Ujazd Hubert Ibrom przypomina, że podobny kataklizm nawiedził Balcarzowice w 2008 roku.
4: To jest rzeczywiście niesamowita tragedia. To jest chyba jedyna miejscowość w Polsce, którą dotknęła trąba powietrzna dwa razy w ciągu 20 lat, niecałe 18 lat. Kilkanaście minut grozy i obraz postapokaliptyczny, który się tutaj zrodził.
3: Jakiego wsparcia teraz potrzebujecie?
4: Na razie tego nie liczymy chyba, ale po prostu działamy instynktownie. Prosimy przedsiębiorców o jakieś deski, żeby zabezpieczyć folię na dachu.
1: Komisja powołana przez wojewodę opolską szacuje straty w Balcarzowicach. Władze zapowiadają, że poszkodowani otrzymają wsparcie przed długim weekendem. Nie zgadzamy się na takie traktowanie pamięci historycznej, ale wiemy, gdzie leży racja stanu Polski, oświadczył wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister obrony narodowej odniósł się w ten sposób do ostatniej decyzji prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Kosiniak-Kamysz podkreślił, że to działanie nie do przyjęcia.
5: To jest dla żołnierzy Wojska Polskiego bolesna decyzja, która utrudnia możliwość budowania dobrej i stabilnej przyszłości. My pomimo tego bólu, my pomimo tych wszystkich emocji, które są, wiemy, gdzie leży też racja stanu Polski. I bezpieczeństwo Polski leży na granicy frontu ukraińsko-rosyjskiego. Wielokrotnie w naszej historii nasi żołnierze musieli ginąć za czyjąś wolność. Dziś za to, żebyśmy mieli czas na ten program SAFE, na modernizację polskiej armii, od 4 lat giną ukraińscy żołnierze i o tym nie wolno też zapomnieć. Jedno i drugie musi być w naszych działaniach widoczne.
1: Przekonywał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Przypomnijmy, że prezydent Karol Nawrocki był bardziej stanowczy. Zaproponował, aby odebrać Wołodymyrowi Zełenskiemu najstarsze i najwyższe odznaczenie państwowej Rzeczypospolitej Polskiej, Order Orła Białego. Prom łączący Gassy i Karczew na Mazowszu znów kursuje. W zeszłym roku jego właściciel zakończył działalność z powodu niskiego stanu Wisły i ciągłej konieczności dokładania do swojego biznesu. Dziś po 8 miesiącach przerwy prom znów zaczął przewozić kierowców, rowerzystów i pieszych. Na miejscu jest wódz satelitarny RMF FM i nasz reporter Michał Radkowski. Michale, jak udało się reaktywować przeprawę?
6: Jestem, witam, dzień dobry. To efekt zbiórki. Mieszkańcy obu miejscowości, które sąsiadują z przeprawą, nie chcieli jej stracić. Zebrali się w internecie i zbierali pieniądze. Udało im się w krótkim czasie uzbierać 25 tysięcy złotych.
7: Dziękuję wszystkim, którzy wspierali nasze działania i doprowadziliśmy wspólnie razem, prawda, do uruchomienia tego promu.
6: Jest pan zaskoczony?
7: Tak, dlatego, że no, ja świadomy byłem, ile to jest pracy, którą trzeba wykonać. No, ale dzięki właśnie tej pomocy udało się.
6: Mówi Jacek Japowicz, współwłaściciel promu. Inicjatorem zbiorki był Jakub Nowak z Fundacji Inkubator Inicjatyw Lokalnych, już zapowiada, że zbiórka wciąż trwa.
8: Dalej zbieramy środki, zachęcamy do tego, żeby wspierać tą inicjatywę. Już udało się kupić liny, farby. Będziemy dalej wspierali, żeby ten prom funkcjonował i służył wszystkim mieszkańcom.
6: Prom od dziś kursuje tędy przez 7 dni w tygodniu. Z GAS Michał Radkowski.
1: Kilkadziesiąt księżniczek i bohaterów bajek przemaszerowało dzisiaj ulicami Szczecina. Orszak Króla Maciusia zorganizowała szkoła podstawowa nr 54 imienia Janusza Korczaka, który jest autorem zdanej nowej książki dla dzieci pod tytułem Król Maciuś I. To wyśmienity sposób na spędzenie Dnia Dziecka, uznali uczniowie w rozmowie z naszą szczecińską reporterką Anną Połamar.
9: Za kogo się przebrałaś?
10: Za panterkę.
11: A ja ten biedronka.
12: Ja za Pokemona Pikachu.
9: Gdzie idziecie dzisiaj?
11: Do pana prezydenta.
9: Widzę, macie transparenty. Jak ci się podoba?
11: Fajnie.
9: Poza szkołę można wyjść.
11: Tak.
9: Fajnie się spędza Dzień Dziecka?
11: Tak.
13: Najlepszy w moim życiu.
14: Mój też.
15: Ura!
1: Oby nam wszystkim, nie tylko tym najmłodszym, udzielił się ten entuzjazm uczestników orszaku w Szczecinie. Można sobie teraz krzyknąć, choćby pod nosem.
16: Ura! Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Radio RMF 24, przed nami długi weekend, wzmożone kontrole, za chwilę o tym porozmawiamy. Malezja, kolejnym krajem, który ogranicza dostęp nieletnich do mediów społecznościowych. No i czekamy na Maję Chwalińską, na French Open oczywiście. Tomasz Wryński z tej strony, witajcie.

0: Słuchacie Radia RMF 24, to jest nasz popołudniowy program. No, rozpoczął się tydzień dla wielu z nas pod znakiem dalszych i bliższych wyjazdów. W czwartek Boże Ciało. Wielu z was planuje wyjazdy na długi weekend. Na drogach będą dodatkowe patrole policji, trzeba o tym pamiętać. Pojawią się nowe, zaostrzone przepisy. Warto na to zwrócić uwagę, tym bardziej, że ostatni weekend na polskich drogach był jednym z najbardziej niebezpiecznych od początku roku. Komentarze na ten temat w Komendzie Głównej Policji zbiera nasz reporter Michał Dobrołowicz, z którym teraz się łączymy. Witamy, Michale, dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Zacznijmy od ostatniego weekendu. Co wynika ze statystyk? Dlaczego był tak niebezpieczny?
1: Niestety statystyki potwierdzają, że od piątku do niedzieli w wypadkach w całym kraju na drogach zginęło 15 osób, ponad 270 osób zostało rannych. To rzeczywiście według statystyk jeden z najbardziej tragicznych, jeden z najbardziej niebezpiecznych weekendów od początku tego roku. Ja zadawałem dzisiaj pytanie ekspertom, dlaczego? Jakie mogą być powody? Być może z jednej strony w miarę dobra pogoda. Nawet jeśli były burze, nawet jeśli pojawiał się deszcz, to generalnie warunki były dobre. Ostatni weekend maja, być może niektórzy już jechali na taki mocno wydłużony, długi weekend i być może dlatego czasami większa prędkość, czasami mniejsza uwaga, czasami mniejsza ostrożność i myślę, że warto o tych statystykach mówić, tym bardziej, że dzisiaj jest poniedziałek i pewnie wiele osób już dzisiaj, jeszcze więcej jutro, jeszcze więcej osób pojutrze, w środę wyjedzie na długi weekend. Warto być ostrożnym, warto pamiętać o tym, co się zmienia, warto pamiętać o najważniejszych zasadach, o których też przypominają i faktycznie, jak mówiłeś, Tomku, będą mocno przypominać w najbliższych dniach policjanci, przede wszystkim z Biura Ruchu Drogowego.
0: Michale, coraz bliżej długi weekend, jak mówimy, na co będą zwracać uwagę policjanci? Pewnie możemy spodziewać się wzmożonych kontroli, prawda?
1: Tak, ja dzisiaj odwiedziłem Komendę Główną Policji w Warszawie i tam uzyskałem potwierdzenie, że faktycznie od środy tych kontroli będzie zdecydowanie więcej, jak to zwykle o różnych porach roku przy okazji długich weekendów. Będzie sprawdzana nie tylko prędkość w pierwszej kolejności, chociaż to często najbardziej widać i najłatwiej wyłapać, ale także różne inne brawurowe, często niebezpieczne, nagłe manewry i zachowania. O tym rozmawiałem m.in. z Antonim Rzeczkowskim właśnie z Biura Ruchu Drogowego w Komendzie Głównej Policji.
2: Każda kontrola oczywiście będzie rozpoczynała się od sprawdzenia stanu trzeźwości i będziemy tutaj bardzo restrykcyjnie podchodzić do tych przepisów. Również będziemy reagować w przypadku wykroczeń popełnianych przeciwko niechronionym uczestnikom ruchu drogowego. Mówimy tutaj o dbaniu o bezpieczeństwo pieszych, motocyklistów, jak i też rowerzystów.
1: Możemy od razu przypomnieć sobie, że zawsze trzeba przepuścić pieszego, pieszych na przejściu dla pieszych, to oni mają pierwszeństwo i nie można w żaden sposób omijać samochodu, który zatrzymuje się, aby właśnie pieszych przepuścić. O tym trzeba pamiętać także w kontekście zmian w przepisach, które też będą w tym tygodniu i myślę, że to jest taki tydzień, kiedy z jednej strony dużo wyjazdów, bo długi weekend między innymi, a z drugiej strony też sporo tych formalnych zmian, które po prostu mogą wpłynąć na to, jak ta podróż będzie wyglądać, oby nie skończyła się mandatem po prostu i punktami karnymi.
0: A jakie najważniejsze zmiany pojawią się w tym tygodniu w przepisach ruchu drogowego? Co zwraca w nich uwagę? Mówiło się m.in. o obowiązku posiadania apteczki w samochodzie.
1: Rzeczywiście miał się pojawić taki obowiązek 1 czerwca, czyli dzisiaj, natomiast sprawdzałem jeszcze przed chwilą, nie ma wciąż rozporządzenia, które wprowadziłoby taki obowiązek. Pytałem też o to w Ministerstwie Infrastruktury i dostałem informację, że te przepisy i rozporządzenie, które ma wprowadzić właśnie obowiązek wożenia apteczki, takiej medycznej typowo, w każdym samochodzie osobowym, będzie jeszcze w drugim kwartale tego roku. Mamy ostatni miesiąc tego drugiego kwartału, więc pewnie do końca czerwca, do wakacji to rozporządzenie powinno się pojawić. Apteczkę oczywiście niezależnie od tego, czy te przepisy są, czy ich nie ma, warto wozić ze sobą, ale na ten obowiązek pewnie jeszcze chwilę, czyli kilka tygodni musimy poczekać. Ważne zmiany wejdą w życie dokładnie pojutrze, 3 czerwca, w środę. O tym sporo mówiliśmy w ostatni piątek w ramach cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24, ale myślę, że warto przypominać, bo wejście w życie tych przepisów jest coraz bliżej. Chodzi z jednej strony o obowiązkowe kaski dla dzieci jeżdżących choćby hulajnogami albo też rowerami dla dzieci do 16 roku życia. Jeśli takiego kasku odpukać nie byłoby, to wtedy obowiązek i karę ewentualnie finansową, mandat może otrzymać rodzic, opiekun takiej niepełnoletniej osoby. Natomiast z drugiej strony będą także ważne zmiany dla kierowców już od najbliższej środy, choć i tutaj czekamy na szczegóły w rozporządzeniu. Tego rozporządzenia jeszcze nie ma i gdy pytam formalnie i nieoficjalnie w Komendzie Głównej Policji, a także w Ministerstwie Infrastruktury, to słyszę, że jutro to rozporządzenie już powinno być. Natomiast niezależnie od tego, co będzie w tym rozporządzeniu, jest znana idea. I generalnie zmiana ma polegać na tym, że będzie więcej takich wykroczeń, po których, gdy dopełnimy czy popełnimy takie wykroczenie, nie będziemy mogli zredukować punktów karnych na specjalnym kursie i te punkty będą na naszym koncie przez 12 miesięcy. To są m.in. właśnie te wykroczenia, o których mówiłem, czyli nieustąpienie pierwszeństwa pieszym, czyli omijanie samochodu, który ustępuje pierwszeństwa pieszym przy przejściu dla pieszych, to używanie telefonu komórkowego w czasie jazdy, trzymanie tego telefonu komórkowego w dłoni, gdy jesteśmy za kierownicą, wtedy jeśli będzie wykroczenie, to będzie nawet 15 punktów karnych przy okazji właśnie wykroczenia związanego z telefonem i takich punktów nie zredukujemy w czasie specjalnego kursu, także w sytuacji, gdy przekroczymy dozwoloną prędkość o 20 albo 30 km na godzinę, tutaj szczegóły są doprecyzowywane, to wtedy punktów nie będziemy mogli zmniejszyć i te punkty po prostu będą na naszym koncie i będą zwiększały ryzyko, że niestety możemy stracić prawo jazdy. To zaostrzenie od północy w nocy z wtorku na środę, czyli właśnie przed tym długim weekendem. Czekamy na szczegóły i przepisy, te konkretne, formalne zapisy w rozporządzeniu. Pewnie to będzie jutro, gdy tylko te przepisy się pojawią. Też mam nadzieję, że będzie okazja omówić je na naszej antenie, żebyśmy wiedzieli po prostu, czego możemy spodziewać się, wyjeżdżając w trasę.
0: Michał Dobrołowicz i cenne informacje nie tylko przed długim weekendem. Warto o nich pamiętać zawsze. Wzmożone kontrole drogowe zapowiada na ten tydzień Komenda Główna Policji. Wielu z nas szykuje się do wyjazdów już zgodnie z nowymi zaostrzonymi przepisami. Michał Dobrołowicz, dziękujemy serdecznie.
1: Dziękuję i szerokiej drogi i bezpieczne, niezależnie bezpieczne od tych
0: przede
1: przepisów.
0: Wszystkim. Tu Radio RMF 24. Za chwilę wracamy z kolejnymi ważnymi doniesieniami.

Radio RMF 24. Wracamy teraz do tematu, który wiele razy poruszaliśmy na naszej antenie. Ochrony nieletnich w internecie. W Malezji wszedł w życie zakaz zakładania kont w serwisach społecznościowych przez osoby poniżej 16 roku życia. Komisja do spraw komunikacji i multimediów oświadczyła, że zakaz nie ma na celu odcięcia nieletnich od internetu, ani odmawiania im dostępu do technologii. Za weryfikowanie wieku użytkowników odpowiedzialne będą platformy. Facebook, TikTok i YouTube mają pół roku na wdrożenie nowych systemów, a kary za złamanie przepisów będą naprawdę dotkliwe, bo mogą wynieść 10 milionów ringgitów, czyli około 2,5 miliona dolarów. Wcześniej ograniczenia wiekowe dla użytkowników platform społecznościowych wprowadziła już Australia, o czym też mówiliśmy m.in. na antenie radia RMF 24. Z kolei Indonezja zakazała dzieciom posiadania kont w tych serwisach, a obecnie rozszerza te restrykcje na platformy handlu elektronicznego. A u nas za 7 minut niecałe fakty o 14.30. 1, 2, 3, 4.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Nie chcę oceniać tej wojny i nie chcę oceniać tej decyzji, ale chcę powiedzieć o jej skutkach.
2: Polska może upadać codziennie na naszych oczach.
3: Co stoi za słowami polityków? Jakie są ich ukryte cele i motywacje? Razem z moimi gośćmi będziemy komentować i analizować bieżące wydarzenia z życia politycznego. Do usłyszenia. Barbara Brudzińska-Mirowska.
0: Polska Polityka. No.

0: Nowy program publicystyczny w radiu RMF 24. Już jutro po 16.
1: 14.30 Fakty, Katarzyna Podraza.
2: MON ocenia program SAFE. Resort Obrony podsumowuje zawarte do tej pory umowy z przemysłem zbrojeniowym na dostawy sprzętu dla armii, które będą finansowane dzięki pożyczce z Unią Europejską. Generał Maciej Klisz, szef dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych, mówił, że dzięki tym funduszom i zakupom wzmacniane są zdolności obronne państwa.
3: Szczególne znaczenie w mojej ocenie mają inwestycje przede wszystkim w obronę powietrzną, w systemy bezzałogowe i systemy antydronowe, coś co nazywa się Counter-UAS Systems. Również budowanie świadomości operacyjnej, ale również zakupy amunicji, środków rażenia dalekiego zasięgu, łączność i informatykę, logistykę, cyberbezpieczeństwo, ale także również ochronę infrastruktury krytycznej. Nie da się również programu SAFE oddzielić od tego, co widzicie Państwo na wschodniej granicy państwa, czyli projektu czy programu Tarcza Wschód.
2: Jak mówiliśmy, do soboty Polska ma zakontraktować 59 umów o łącznej wartości 103 miliardów złotych. Trafniejsze diagnozy, mniej papierkowej roboty i więcej czasu dla pacjenta. Takie mogą być korzyści z zastosowania sztucznej inteligencji w medycynie. Lekarze przyznają sami, ucieczki przed nowymi technologiami nie ma, bo postęp wymusza rosnąca świadomość samych pacjentów.
4: Ilość narzędzi z zakresu sztucznej inteligencji będzie tylko wzrastała i to nie będzie wzrastała w sposób liniowy. To będzie taka rewolucja, której naprawdę w okresie człowieczeństwa jeszcze nie było. Tak mocno przyspiesza nauka dzięki temu, że właśnie mamy możliwość zastosowania sztucznej inteligencji w różnego rodzaju dziedzinach medycyny. Wydaje mi się, że to pomoże przede wszystkim w kwestii ewidencji różnego rodzaju danych i to już się dzieje na świecie. Są narzędzia służące do tego, żeby pomóc w przygotowaniu dokumentacji medycznej.
2: Mówił RMF Max profesor Karol Połom z Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Już teraz AI pomaga lekarzom m.in. podczas opisywania wyników badań. Obłożenie wielu obiektów noclegowych na Pomorzu przed nadchodzącym długim weekendem czerwcowym przekracza 80%, a część hoteli i apartamentów, zwłaszcza w Trójmieście, zbliża się do pełnego wykorzystania miejsc. Wynika z informacji Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Nie oznacza to jednak, że zabraknie wolnych pokoi. Branża spodziewa się, że jeśli pogoda dopisze, część turystów zdecyduje się na spontaniczny wyjazd i dokona rezerwacji w ostatniej chwili. A wracając do pogody, od jutra w Polsce nad zachodnią część kraju napłynie dużo cieplejsze powietrze i będzie ono bardziej suche. Stąd na zachodzie Polski będzie bardzo ładna pogoda z dużą ilością słońca i wyraźnie cieplej, bo tam temperatura maksymalna sięgnie nawet 26 stopni. Tymczasem przypominamy o obowiązujących dziś do 19 alertach przed burzami i intensywnymi opadami deszczu. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują dla 12 województw, gdzie dokładnie może być niebezpiecznie, zajrzyjcie koniecznie na rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Radio RMF 24, no już za moment na najważniejszy kort Rolanda Garrosa powinna wyjść Maja Chwalińska. Jej przeciwniczką w czwartej rundzie French Open będzie francuska Diane Parry. No to będzie pierwszy mecz Polki i Francuski na zawodowych kortach. Diane Parry to aktualnie 92. rakieta globu. W 2024 roku była już nawet 48. tenisistką świata. Na zwycięzczynię tego pojedynku, przypomnijmy, czeka już w ćwierćfinale Rolanda Garrosa Rosjanka Anna Kalińska. A dosłownie no, kilka minut temu zakończył się pojedynek Włocha Flavio Cobolli i Amerykanina Zacharego Sfajdy. Po zaciętej walce wygrał Włoch, no i to on awansował do ćwierćfinału. My będziemy oczywiście w Radiu RMF 24 na bieżąco śledzić i trzymać kciuki za Maję Chwalińską. No i zatem do usłyszenia już za moment.

0: Radio RMF 24. No już Diane Paris i Maja Chwalińska wychodzą na kort. Za chwilę pewnie rozpocznie się ten pojedynek. Jeszcze parę piłek takich, powiedziałbym, rozgrzewkowych. Ale zanim emocje na French Open, zwróćmy uwagę na to, co od dziś, słuchajcie, można legalnie i bezpiecznie korzystać z miejskich kąpielisk i pływalni sezonowych w Łodzi. Takie plenerowe miejsca do pływania, jak stawy Stefańskiego, Arturówek i stawy Jana, mają obsady ratowników wodnych. Jak sprawdziła reporterka RMF FM Agnieszka Wederka, amatorów kąpieli pod chmurką nie brakuje, no ale na razie woda jest tylko sprawdzana.
1: Co wy myślicie o tym, że to już tak na dzień dziecka jest otwarte?
2: No bardzo dobrze, ponieważ w tym momencie, kiedy właśnie powinno się zaczynać, robi się ciepło, zaczynają się wakacje, będzie coraz więcej ludzi przychodzić, ma to sens.
1: A dla was to też jest w porządku, czy może za wcześnie, słuchajcie? No bo dziś nie jest taka pogoda do kąpieli, prawda? Trochę za chłodno chyba.
3: Nie, zawsze jest pogoda do kąpieli, zawsze jest pogoda do kąpieli. Nie ma takiej pogody, że nie ma.
4: No jest bardzo fajnie, bardzo się cieszę, bo też bardzo lubię pływać. No, taka fajna atrakcja na dzień dziecka właśnie.
5: No ja tak samo uwielbiam pływać i jakby nigdy nie jest tak, że jest za zimno na kąpie.
1: A mieliście okazję dzisiaj sprawdzić, jaka ta woda?
3: Idziemy pomoczyć.
1: A, stopy chociaż.
3: Stopy, ręce bardziej chyba.
1: Próbowałyście, panie, może przymierzyć się do kąpieli i sprawdzić, jaka woda?
6: Jeszcze nie byłyśmy, ale no chyba tam stopę zamnużymy, ale myślę, że głębiej niż stopę się nie uda.
3: Dopiero po Janie.
1: Czyli jednak święty Jan musi tę wodę poświęcić, żeby bezpiecznie się kąpać.
6: Tak.
1: Może zasadne jest mimo wszystko trochę wcześniej otwierać właśnie te kąpieliska, uruchamiać to wszystko, no bo trochę teraz lato się szybciej jakby zaczyna. Kiedyś no rzeczywiście ten moment taki do kąpieli to był pod koniec czerwca, a w tym roku no wygląda na to, że lato jakoś wcześniej przychodzi, więc może dobrze, że to już jest czynne. Jak to panie ocenia?
6: Pewnie, że tak, bo tak naprawdę ludzie i tak już by korzystali sobie dużo wcześniej, a jednak jakiś ratownik, żeby miło jakby był dużo właśnie, dużo wcześniej po prostu, bo ludzie i tak będą korzystać, więc fajnie jak ta jakaś opieka, bezpieczeństwo trochę jest zachowane, więc tak. Ja tutaj byłam w majówkę, no to już też, tu było mi bardzo dużo ludzi.
1: Bo majówka była gorąca, tak? Więc to nie zależy od daty, tylko od pogody.
6: Tak, właśnie bardziej do pogody chyba, do temperatury niż datą. Jakoś teraz już lato się określa tak naprawdę.
7: Jest to kwestią po prostu temperatury na zewnątrz i tego, kto co woli. Czy bardziej zimną pogodę, czy cieplejszą.
1: Więc lepiej, żeby wcześniej już była ta opieka, ten nadzór nad kąpieliskami, gdyby się okazało, że pogoda już będzie sprzyjać.
7: No na pewno. Na pewno jak jest cieplej, to na pewno możliwe, żeby tu się po prostu przydało.
8: Nie byłem jeszcze, żeby sprawdzić, jaka woda jest teraz.
1: Ale rozumiem, że teraz sprawdzisz, teraz zbadasz, czy się ta woda nadaje do kąpieli, tak?
8: Tak.
1: A jaka musi być, żeby móc się kąpać, twoim zdaniem?
8: Taka letnia, no taka trochę ciepława, ale też zimna trochę.
1: Chłodząca, tak?
8: Tak, ale też trochę ocieplająca.
0: Do rozpoczęcia wakacji w dni powszednie obiekty są czynne od 14 do 19, a w weekend nieco dłużej, bo już od 10. W czasie wakacji łodzianie będą mogli wypoczywać nad wodą, no jeszcze dłużej. A my wracamy na moment do Paryża. Tam Maja Chwalińska i Diane Paris walczą o ćwierćfinał French Open. No i na razie Polka świetnie. To jej serwis w pierwszym gemie, w pierwszym secie oczywiście, i 40-0 dla Polki. Zdaje się, że ten pierwszy gem padnie łupem naszej zawodniczki. Czekamy oczywiście, a więcej informacji na ten temat oczywiście już za chwilę w faktach o 15, czyli już za 4 minuty. Bądźcie blisko.

0: Bogdan Zalewski już w studiu. Zaczynamy Fakty o 15.
1: Dzień dobry. Zapraszam. Pierwszy gem dla Polki. Maja Chwalińska kontra Diane Paris. Polka mierzy się z Francuską na korcie centralnym w Paryżu. Zapadł prawomocny wyrok w głośnym procesie w Krakowie. Skazani to stadionowi bandyci w barwach ruchu Chorzów, zwani psychofans. Ukraińskie ataki zmusiły Rosję do wstrzymania eksportu paliwa lotniczego. Poruszyła rekrutacja na studia. Sprawdzimy oferty uczelni w Poznaniu. Kilka minut temu ruszył pojedynek Mai Chwalińskiej z francuską Diane Paris na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu. Stawką jest awans do ćwierćfinału French Open. Łączymy się z paryskim korespondentem RMF FM Markiem Gładyszem. Witamy. Witam Marku serdecznie. Która zawodniczka ma zdaniem specjalistów większe szanse na wygraną?
2: Cóż, Francuzi, specjaliści nie kryją, że woleliby, by to ich rodaczka wygrała ten pojedynek, ale przyznają, że Maja Chwalińska bardzo pozytywnie zaskoczyłaby walców French Open, niespodziewanie pokonując sławną Greczynkę Marię Sakkari. Zanosi się na zacięty mecz, bo zarówno Polka, jak i Francuzka po raz pierwszy walczą o awans do ćwierćfinału wielkoszlemowego turnieju. Dla zawodniczki, która wygra, będzie to oczywiście życiową szansą. Diane Paris jest na razie 92. zawodniczką w światowym rankingu najlepszych tenisistek. Maja Chwalińska 114. Trzymam oczywiście kciuki za naszą rodaczkę. Na razie prowadzi ona, tak jak powiedziałeś, w pierwszym secie 1-0. Oby tak dalej. Z kortów Rolanda Garrosa w Paryżu, Marek Gładysz.
1: Z Markiem będziemy się łączyć oczywiście w kolejnych faktach RMF FM. Przed krakowskim sądem apelacyjnym zapadł dzisiaj prawomocny wyrok w głównym procesie dotyczącym grupy pseudo-kibiców ruchu Chorzów Psychofans. Częściowo zmieniono kary dla skazanych w pierwszej instancji. Ze szczegółowymi informacjami nasz krakowski reporter Paweł Konieczny. Pawle, jakie jest prawomocne orzeczenie?
3: Lider grupy Maciej M., pseudonim Maślak, został skazany na 11,5 roku więzienia. Sąd zmienił też kary wobec części oskarżonych, niektórych uniewinnił lub przekazał sprawy do ponownego rozpoznania. Kajetan B., odpowiadający między innymi za pobicie ze skutkiem śmiertelnym szalikowca górnika Zabrze, otrzymał wyższą karę, to 15 lat więzienia. Sąd potwierdził wiarygodność zeznań tzw. małych świadków koronnych, skruszonych członków grupy, którzy zdecydowali się na współpracę z policją i prokuraturą. Proces w sumie dotyczył 46 osób i 110 przestępstw, w tym zabójstwa, pobić, porwań i handlu narkotykami.
1: Siły amerykańskie przechwyciły dwa irańskie pociski balistyczne wymierzone w wojska USA stacjonujące w Kuwejcie. Armia USA poinformowała, że nikt nie został ranny. Wcześniej źródła amerykańskie podały, że przeprowadzono uderzenia w samoobronie na cele wojskowe w południowej części Iranu. Rosyjski rząd zdecydował o wstrzymaniu do końca listopada eksportu paliwa lotniczego. Decyzja zapadła po kampanii wzmożonych ukraińskich ataków na rosyjskie rafinerie. Celem jest zagwarantowanie stabilności na krajowym rynku paliw, czytamy w oświadczeniu rządu Rosji.
4: Posłuchaj, ta wiedza może ci się przydać.
1: Ruszyła rekrutacja na studia na poznańskich uniwersytetach. Swoje internetowe konta kandydatów mogą zakładać już aplikujący na Uniwersytet Przyrodniczy i Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza. Ten drugi ma w tym roku sporo nowości. Zachęca Przemysław Stanula z Biura Prasowego Uczelni.
5: Kierunek lekarski, ale w Instytucie Nauk Medycznych w Pile 60 miejsc będziemy przeznaczali dla studentów. To już jest oficjalne i mamy wszystkie zgody. Dodatkowo indologia oraz teatr i sztuki performatywne, a na specjalnościach to filologia białoruska z filologią rosyjską lub ukraińską. To są studia pierwszego stopnia.
1: Bardzo perspektywiczne kierunki. Warto się kształcić i w ogóle zdobywać nową wiedzę. Pies wie o tobie więcej niż myślisz. Behawiorysta wyjaśnia, jak zwierzęta czytają ludzi. To frapujący artykuł na naszej stronie internetowej. Psy są niezwykle wyczulone na sygnały, które wysyłamy często zupełnie nieświadomie. To dlatego niektóre czworonogi wydają się wiedzieć o planowanym wyjeździe jeszcze zanim właściciel spakuje walizkę. Zwierzę nie czyta w myślach, po prostu zauważa subtelne zmiany w rytmie dnia, sposobie poruszania się czy zachowaniu opiekuna. Taka psychologia. Wejdźcie na rmf24.pl, a dowiecie się więcej.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Radio RMF 24, popołudniowy program. No, jak mówiliśmy, rozpoczął się mecz o ćwierćfinał na tenisowym French Open. Jeden gem dla Mai Chwalińskiej, drugi dla Diane Paris. Serwuje Maja i no, remis 15-15. Trzymamy bardzo mocno kciuki. Tomasz Weryński, zapraszam.

0: Radio RMF 24, 10 minut po 15. Sąd apelacyjny w Krakowie ogłosił prawomocny wyrok wobec członków grupy pseudokibiców ruchu Chorzów Psychofans. Lider tej grupy Maciej M., pseudonim Maślak, usłyszał nieznaczny niższy wyrok 11,5 roku więzienia. Natomiast wyższą karę 15 lat zamiast 11 usłyszał Kajetan B., odpowiadający m.in. za pobicie ze skutkiem śmiertelnym szelikowca górnika Zabrze. Na ławie oskarżonych zasiadło w sumie 46 osób. Prokuratura zarzuciła im 110 przestępstw, m.in. zabójstwo, usiłowanie zabójstwa, porwania, brutalne pobicia, udział w tzw. ustawkach, rozboje i kradzieże oraz handel narkotykami. Sąd apelacyjny ogłosił, że wbrew temu, co twierdzili obrońcy oskarżonych, sąd pierwszej instancji był obiektywny i prawidłowo prowadził proces, zapewniając prawo do obrony wszystkim.
1: Sprawa nam pokazuje, jak drobne grupy chuliganów bijące się na stadionach stały się tak naprawdę pełnoprawnymi grupami przestępczymi, które wyparły takie klasyczne grupy przestępcze, jak dawniej były to grupy tych legendarnych podwarszawskich miejscowości. Teraz pojawiły się te grupy kibicowskie, charakterystycznie fenomenalną hermetycznością tak naprawdę między sobą, dokonujące już nie tylko przestępstw stadionowych, ale przestępstw narkotykowych, przestępstw gospodarczych, całej palety przestępstw. Wreszcie, proszę Państwa, jest to proces, który pokazał, jak fundamentalnym narzędziem jest mały świadek koronny, czyli w artykuł 60 kodeksu karnego. W tym przypadku było kilku świadków koronnych i bez tej instytucji tych 46 oskarżonych nie zostało postawionych przed sądem, ani tym bardziej sobie skazani, gdybyśmy nie mieli tego właśnie narzędzia do walki z zorganizowaną przestępczością kryminalną.
0: Mówił dziennikarzom prokurator Jacek Otola. A my w Radiu RMF 24 przyglądamy się ponownie temu, co dzieje się na kortach French Open. Maja Chwalińska i Dion Paris 2-2 w gemach w pierwszym secie. Jest piąty gem teraz i 15-0 dla Polki. Trzymamy mocno kciuki.

0: Radio RMF 24. Na korcie centralnym Rolanda Garrosa trwa pojedynek Mai Chwalińskiej z francuską Diane Paille o awans do ćwierćfinału wielkoszlemowego turnieju French Open. Spotkanie to obserwuje dziennikarz sportowy RMF FM Wojciech Marczyk. Witamy, dzień dobry. Wojtku, no i jaki jest wynik, powiedz?
1: No aktualnie ten mecz jest bardzo zacięty, bo Polka Maja Chwalińska prowadzi 3-2, ale w tym szóstym gemie, w którym serwuje Diane Paille, jest 40-40. No więc Polka coraz bliżej, a właściwie z szansą na przełamanie, bo trzeba powiedzieć wprost, że te wcześniejsze gemy, no rozgrywane tak można powiedzieć z dużym spokojem, z dużą pewnością przez każdą z zawodniczek na swoją stronę. Tu nie było jakiegoś takiego zagrożenia przełamania rywalki, byśmy powiedzieli. Każda z tenisistek wykorzystuje atut własnego serwisu zdecydowanie, jedynie no w tym właśnie szóstym gemie. Przed chwilą zaserwowała Paris i teraz, no, ciekawa, skrócona piłka przez Maję Chwalińską. Francuska dobiega do siatki, próba loba nieudana przez Polkę i Diane Paille, która dzisiaj gra z całym zabandażowanym udem, no, ma teraz przewagę i będzie serwowała na zwycięstwo w tym szóstym gemie. No jak na razie ten mecz jest wyrównany, jest zacięty. Obie panie po raz pierwszy w czwartej rundzie wielkoszlemowego French Open. Oczywiście jakąś delikatną przewagę ma francuska. Można powiedzieć, że gra u siebie i to dosłownie gra u siebie, bo ona mieszka niedaleko kortów Rolanda Garrosa. Jest fanką PSG. Stadion Parc des Princes przecież też niedaleko tych kortów. No więc trzeba powiedzieć, że ona gra zdecydowanie u siebie i też ona jest wychowanką tej akademii, która działa właśnie przy tych kortach, więc no, trudno nie powiedzieć, że ona gra u siebie. Teraz 40-40. Francuska nie wykorzystała okazji do tego, żeby zakończyć tego gema. Tu znowu otwiera się szansa dla Mai Chwalińskiej, więc no, na razie ten mecz taki spokojny. Każda z zawodniczek wykorzystuje swoje atuty, wykorzystuje własne podanie. Polka ubrana dziś w czarny strój, teraz mruży lekko oczy, no bo te paryskie słońce dalej bardzo mocne. I trzeba tutaj też być przygotowanym na właśnie ten wysiłek związany z tą temperaturą, no bo na pewno więcej kosztuje taka gra. Obie zawodniczki, jak mówiłem, przed historyczną szansą dla siebie na awans do ćwierćfinału wielkiego szlema. Żadna z nich jeszcze na tym etapie turnieju żadnego wielkoszlemowego nie była. Teraz Paris zagrywa return Mai Chwalińskiej. Jak korty w Paryżu, to zaraz ta iga tak nam się wyrywa gdzieś oczywiście. No więc tutaj nieudana ta piłka zagrana przez Maję Chwalińską i tenisistka pochodząca z Dąbrowy Górniczej, no teraz będzie musiała się bronić przed tym.
0: Ale jeszcze cały czas w grze, jeżeli chodzi o to przełamanie.
1: Tak, zdecydowanie, no bo przewagę teraz oczywiście w tym gemie ma i serwuje na wygranie gema francuska, ale tak jak mówię, tu każda z zawodniczek wykorzystuje swoje dobre atuty. No Maja Chwalińska jest o tyle niewygodną zawodniczką, że jest zawodniczką leworęczną, więc zawsze gorzej gra się przeciwko takim zawodniczkom, bo ona troszkę ustawia inaczej ciało. No ale Diane Paille tutaj wykorzystuje tą piłkę na wygranie gema i jest 3-3 w tym pierwszym secie, więc ta rywalizacja tutaj, można powiedzieć, spokojnie się toczy. Zobaczymy, co będzie się działo dalej, bo oczywiście w końcówkach będzie już większa presja, więc zobaczymy też, jak te, no, nie tak bardzo doświadczone zawodniczki, szczególnie na tym bardzo wysokim poziomie, sobie radzą, no bo przecież Paris to końcówka pierwszej setki rankingu, a Maja Chwalińska, zawodniczki, szczególnie na tym bardzo wysokim poziomie, sobie radzą, no bo przecież Paris to końcówka pierwszej setki rankingu.

0: Miała się Maja Chwalińska i nie trafia w kort, więc lepiej tego siódmego gema pierwszego seta rozpoczyna Dian Paris 15-0 dla francuski.
1: Trzymamy mocno kciuki za Polkę oczywiście. Wojciech Marczyk, dziękujemy ślicznie i za 4 minuty fakty o 15:30. Bądźcie z nami.

0: 15.30, zapraszamy na fakty.
1: Jedna osoba zginęła w czołowym zderzeniu auta osobowego i ciężarówki w podpoznańskiej Kobylnicy. Z nieustalonych przyczyn kobieta prowadząca osobówkę zjechała na przeciwległy pas i uderzyła w nadjeżdżającego tira. Zginęła na miejscu. Ruch na drodze wojewódzkiej numer 190.

0: 54 jest wstrzymany. Dwa samochody osobowe zdarzyły się na drodze krajowej nr 25 w miejscowości Modła Królewska między Koninem i Kaliszem w Wielkopolsce. Nie ma poszkodowanych, wprowadzono ruch wahadłowy. Emocje nauczycieli są kluczowe dla sukcesów uczniów.
1: Niemieccy naukowcy po analizie wyników badań prowadzonych w 8 krajach potwierdzają coś, co chyba intuicyjnie wiemy.
0: To prawda.
1: Że radość i satysfakcja nauczyciela mogą znacząco poprawić wyniki uczniów, podczas gdy złość i frustracja prowadzą do pogorszenia jakości nauczania.
0: Redakcja naukowa w studiu. Grzegorz Jasiński.
1: Dzień dobry.
0: Grzegorz, dzień dobry. Jak udało się to naukowo pokazać?
1: W testach wzięło udział 679 nauczycieli matematyki oraz ponad 17,5 tysiąca uczniów. Uczniowie uczestniczyli w tych samych lekcjach matematyki, co pozwoliło rzetelnie porównać wyniki w różnych kulturach i systemach edukacyjnych. I nauczyciele, i uczniowie oceniali emocje pedagogów, a testy pokazały wyniki nauczania. Potwierdziło się, że nauczyciele, którzy odczuwają radość i satysfakcję z pracy, znacznie skuteczniej zarządzają klasą, budują pozytywne relacje z uczniami i stosują metody aktywizujące myślenie. Eksperci apelują, by politycy i urzędnicy dbali o pozytywne emocje wśród nauczycieli, bo to ma konkretne przełożenie na jakość kształcenia.
0: A propos wyników i satysfakcji, bardzo wyrównany jest pojedynek Polki z Francuską na korcie centralnym w Paryżu. Maja Chwalińska walczy z reprezentacją

0: Radio RMF 24 trwa popołudniowy program. Unia Europejska rozważa wyłączenie ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym z programu tymczasowej ochrony obowiązującego w państwach członkowskich, podał serwis Euroactive. Ma to związek z niedoborami w ukraińskiej armii. Temat ten ma być dyskutowany w czwartek podczas spotkania ministrów spraw wewnętrznych Unii Europejskiej. A z nami teraz na linii Katarzyna Szymańska-Borginą, nasza korespondentka w Brukseli. Witamy, Kasiu, dzień dobry.
1: Witam, dzień dobry.
0: Powiedz, o co konkretnie chodzi? Dlaczego ta sprawa jest unijnym tematem?
1: No, trzeba powiedzieć przede wszystkim, że to jest jedna z opcji, która znalazła się w dokumencie, który będzie dyskutowany przez ministrów spraw wewnętrznych. Sprawa dotyczy unijnej dyrektywy o ochronie tymczasowej, która została uruchomiona zaraz po wojnie w 2022 roku. To jest ten mechanizm, który pozwala obywatelom Ukrainy legalnie przebywać i pracować w krajach Unii

0: europejskiej bez jakichś takich dodatkowych procedur, na przykład azylowych. I ten mechanizm obowiązuje w całej Unii do marca 2027 roku, do przyszłego roku, i właśnie obecnie jest rozważane, co dalej. Prawdopodobnie będzie jakieś przedłużenie albo kolejne lata, albo jakiś właśnie nowy mechanizm uruchomiony. I tutaj, dlaczego teraz? No, może dlatego, że pojawiły się krytyka taka trochę populistyczna w tych krajach, które przyjęły najwięcej uchodźców. Trzeba pamiętać, że najwięcej przyjęły Niemcy. Około 1 200 000 mają uchodźców z Ukrainy. Potem Polska, prawie 1 000 i Czechy. No i w Niemczech też słychać takie głosy, prawie 2/3 Niemców w sondażach opowiada się za odebraniem świadczeń Ukraińcom i jakimś tam takim właśnie zachęcaniem ich do powrotu. Podobnie w Czechach jest taki bardzo populistyczny polityk japońskiego pochodzenia, Tomio Okamura, który też nawołuje do tego, żeby zaoszczyć warunki pobytu Ukraińców. No a w Polsce to też wiadomo, słyszymy bardzo często o tym, żeby odebrać przywileje i tak dalej. No i żeby właśnie ci Ukraińcy, którzy powinni walczyć, żeby walczyli na Ukrainie, a nie przebywali w pokoju w krajach sąsiadujących. No więc prawdopodobnie stąd z tej krytyki napływa to, że jakby są różne próby podejmowane, czy będą podejmowane jakiegoś zaoszczenia warunków pobytu Ukraińców.
1: Kasiu, a jakie są głosy unijnych krajów? Czy jest taka możliwość?
0: To znaczy tak, cała ta dyrektywa jest przyjmowana większością kwalifikowaną, nie trzeba weta. Do tej pory jednak trzeba pamiętać, że przedłużanie tej ochrony odbywało się jednomyślnie. To był taki właśnie pokaz tej jednomyślności wszystkich krajów, wsparcie dla Ukrainy, ale decyzja zawsze zapada, znaczy zaczyna się od projektu Komisji Europejskiej. Tu będzie zależało wiele od Komisji. Wydaje mi się, że Komisja Europejska raczej nie będzie przychylna tego typu rozwiązaniom, które by były w pewnym sensie dyskryminujące pewną grupę osób ze względu na wiek choćby. Komisja zawsze podkreśla humanitarne znaczenie tej ochrony, ale na pewno w jakiś sposób będzie próbowała wprowadzić jakieś ograniczenia, na przykład dla osób, które nielegalnie przebywają, albo żeby jakby oddać tą sprawę w ręce krajów członkowskich. Wtedy Komisja troszkę będzie mogła umyć ręce i każdy kraj będzie mógł te własne ograniczenia wobec ukraińskich uchodźców wprowadzać.
1: No, będziemy to oczywiście obserwować razem z Kasią Szymańską-Burginą. Dziękujemy, Kasiu, pozdrawiamy.
0: Dziękuję również.

Wieści z Bliskiego Wschodu teraz w Radiu RMF 24. Otóż irańska agencja TASNIM przekazała, że zespół negocjatorów Iranu nie chce nawet wymieniać wiadomości z amerykańskimi mediatorami. Tu cytat: nie będzie rozmów, dopóki żądania Iranu dotyczące zaprzestania operacji Izraela w Libanie i Strefie Gazy nie zostaną spełnione. Taki warunek stawiają Irańczycy. Pojawiła się też groźba całkowitego zablokowania cieśniny Ormuz i kolejnej cieśniny Bab el-Mandeb pomiędzy Afryką a Półwyspem Arabskim, która łączy Morze Czerwone z Oceanem Indyjskim.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Po godzinie 7 podejmujemy tematy, o których jest głośno.
2: Panie ministrze, pan już wie, że to było podpalenie?
3: Są pewne symptomy, które mogą wskazywać, że to nie było jakieś zapuszczenie ognia, ale dajmy szansę policjantom, żeby dokładnie ustalili to miejsce wspólnie z leśnikami. Być może biegi będą powołani do tej sytuacji.
4: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o 7 w radiu RMF24. Słuchaj już jutro.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski. Zaczynamy Fakty o 16.
1: Dzień dobry.
2: Zapraszamy.
1: Pierwszy set dla Mai Chwalińskiej.
2: Dopingujemy naszą tenisistkę w meczu z Francuską na korcie centralnym w Paryżu.
1: Struktury regionalne Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce zostały rozwiązane.
2: Potwierdziła posłanka Dorota Niedziela.
1: Będziemy też dawać nura w wodną toń.
2: W Łodzi otwarto miejskie kąpieliska.
3: Zawsze jest pogoda do kąpieli. Nie ma takiej pogody, że nie ma.
2: Maja Chwalińska wygrała pierwszego seta 6-3 w meczu z francuską Dianą Paris na kortach Rolanda Garrosa.
1: Stawką jest ćwierćfinał.
2: W drugim secie jest w tej chwili 2-1 dla francuski.
1: Na linii ponownie Paryż i nasz korespondent Marek Gładysz.
4: Witam ponownie.
1: Jak wygląda gra naszej zawodniczki?
4: Wielu paryskich komentatorów jest zaskoczonych i pełnych uznania dla Mai Chwalińskiej, której taktyka jest według nich dosyć nietypowa. Polka potrafi bowiem szybko zmieniać rytm gry, co często destabilizuje Dianę Paris, która przed meczem była uważana przez francuskie media raczej za faworytkę, bo znajduje się wyżej niż Polka na liście najlepszych tenisistek na świecie. Obserwatorzy podkreślają, że na razie francuska nie potrafi sobie za bardzo poradzić ze zmianami rytmu gry Polki i popełnia wiele błędów. Słowem, Maja Chwalińska ma wielką szansę na awans do ćwierćfinału French Open. Trzymamy za nią kciuki. Zdumieni bywalcy paryskiego turnieju podkreślają, że mało dotąd znana Polka radzi sobie w tym roku lepiej niż Iga Świątek, która jest oczywiście jedną z najlepszych rakiet na świecie. Z kortów Rolanda Garrosa w Paryżu, Marek Gładysz.
1: Rozwiązane zostały regionalne struktury Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce.
2: O uchwale Zarządu Krajowego Partii poinformowała posłanka Dorota Niedziela.
1: Z nami dziennikarz RMF FM Michał Krasoń.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry, Michale. To efekt odwołania w referendum prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego.
5: Zgadza się. W referendum zaledwie po 2 latach kadencji władzę stracił prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Był on również szefem małopolskich struktur KO. Był, bo po decyzji władz partii tę funkcję właśnie stracił. Donald Tusk zdecydował o rozwiązaniu regionalnych struktur Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce i powierzył funkcję komisarza wicemarszałek Sejmu Dorocie Niedzieli. Jej zadaniem będzie odbudowa organizacji w regionie. A utrata stanowiska szefa małopolskiej KO oznacza dla Miszalskiego również utratę miejsca w Zarządzie Krajowym Partii. Teraz przed Dorotą Niedzielą zadanie uporządkowania struktur i przygotowanie partii do wyboru nowych władz w regionie.
2: Zapraszamy na program Lekarz Dyżurny w Radiu RMF24.
1: Dziś o czymś, co potrafi sterować naszym nastrojem, snem, energią, apetytem, zakochaniem.
2: No, choć na co dzień prawie tego nie zauważamy.
1: Hormony.
2: Prowadzący program, lekarz Marek Łabno, powie nam o szczegółach. Witamy, Marku.
6: Witam. Dzisiaj rozłożymy wiosenne zmiany w naszym organizmie na czynniki pierwsze. Jak pory roku wpływają na nasze hormony? Kiedy zmęczenie jest po prostu kwestią rozładowanych baterii? A kiedy może sugerować problemy hormonalne? Odpowiedzi na te pytania już za chwilę w Radiu RMF24.
1: A Radia RMF24 możecie słuchać, wchodząc na nasz portal rmf24.pl. Tam wystarczy kliknąć u góry ikonkę playera.
2: Proste. Polecamy.
7: Popołudniowe fakty RMF FM.
2: W prezencie na Dzień Dziecka Łódź otworzyła sezon na pluskanie.
1: Od dziś miejskie kąpieliska i pływalnie sezonowe oficjalnie zapraszają spragnionych ochłody.
2: Na razie woda jest tylko sprawdzana, ale chętnych nie brakuje.
1: Jak przekonała się na stawach Jana, reporterka RMF FM, Agnieszka Wyderka.
8: Co wy myślicie o tym, że to już tak na Dzień Dziecka jest otwarte?
9: No bardzo dobrze, ponieważ w tym momencie, kiedy właśnie powinno się zaczynać, robi się ciepło, zaczynają się wakacje, będzie coraz więcej ludzi przychodzić, ma to sens.
3: Zawsze jest pogoda do kąpieli. Nie ma takiej pogody, że nie ma.
10: No ja tak samo uwielbiam pływać i jakby nigdy nie jest tak, że jest za zimno na kąpiel.
8: Mieliście okazję dzisiaj sprawdzić, jaka ta woda?
11: Idziemy pomoczyć.
8: A, stopy chociaż.
11: Stopy, ręce bardziej chyba.
12: Jeszcze nie byłyśmy, ale no chyba tam stopę zamnożymy, ale myślę, że głębiej niż stopę się nie uda. Dopiero po Janie.
8: A jaka musi być, żeby móc się kąpać?
13: Taka letnia, no taka trochę ciepława, ale też zimna trochę.
1: Bardzo precyzyjny opis.
2: Tak jest. Jak coś, to można sprawdzić łokciem. Ratownicy są na posterunku w godzinach, w których czynne jest kąpielisko.
1: Więc można bezpiecznie korzystać z wody bez stresu.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Radio RMF24.
6: Marek Łabno w programie Lekarz Dyżurny. Cześć, znów się słyszymy. Dzisiaj na moją radiową kozetkę zaprosiłem samą wiosnę, ponieważ poopowiadam wam dzisiaj o hormonach. A wiosna jest dobrym początkiem tej historii. Jak zmienny jest nasz rytm dobowy w kontekście pór roku? Czy mamy na to w ogóle jakiś wpływ? Zostańcie ze mną do 18:00. Dużo się dowiecie.

Radio RMF 24 i lekarz Marek Łabno. Wiosna, cieplejszy wieje wiatr, wiosna, znów nam ubyło lat. Tak śpiewali kiedyś w Skaldowie. Wam może nie ubędzie lat, ale posłuchacie za to dzisiaj o wiośnie. Opowiem wam, jakie zmiany hormonalne zachodzą w waszych ciałach o tej porze roku. Skąd ta energia? Skąd ten lepszy nastrój i takie poczucie biologicznego rozruchu po ziemi? Jest w waszym mózgu coś, co nazywa się jądrem nadskrzyżowaniowym pod wzgórza. I to coś, powiedzmy, że jest takim waszym centralnym zegarem biologicznym. Odbiera informacje o świetle z siatkówki waszego oka i synchronizuje rytmy hormonalne. A co jest najważniejszym sygnałem dla tej struktury o takiej dziwnej nazwie? Odpowiadam, długość dnia. Poznaliście już słowo melatonina z moich wcześniejszych programów. Przypomnę, to hormon ciemności. Brzmi może trochę mrocznie, ale nie bójcie się. Dzięki melatoninie wasze ciało wie, jak długa jest noc. Zimą, kiedy jest mało światła, wzrasta jej poziom. Wiosną, kiedy światła robi się więcej, na scenę wchodzą mocniej inne substancje. Serotonina czy dopamina. Melatonina stopniowo oddaje palmą pierwszeństwa. Ale wiecie, to też nie jest tak, że całkowicie przestajecie ją produkować. Część osób zauważa fizycznie większy power już po kilku tygodniach dłuższych dni. Powiedziałem już i moglibyście zapytać, ale czemu to już zajmuje aż kilka tygodni? No bo wasz organizm działa tak na klik, jak przy naciśnięciu guzika. Porównałbym te zmiany do jetlagu. Na początku część z was będzie miała wrażenie rozregulowania, a po pewnym czasie wszystko wróci do normy. Jednak to nie będzie kwestia kilku godzin. A słyszeliście o dopaminie? To neuroprzekaźnik związany z motywacją i nagrodą. Więcej aktywności, ruchu, kontaktów społecznych i światła też może zwiększać jej aktywność. Dlatego wiosną częściej macie ochotę coś zmienić. Dietę, pracę, relacje, sport albo a co tam, wszystko naraz. Bardzo ciekawie zachowuje się kortyzol. On ma swój naturalny rytm dobowy. Najwyższe stężenie ma rano, najniższe wieczorem. Większa ekspozycja na światło wpływa na aktywność osi stresu i rytm wydzielania tego kortyzolu. Efekt? Część z was obudzi się wcześniej, ale ci z was, którzy i tak są już strzępkiem nerwów, dostaną dodatkowy strzał przebodźcowania. No i dochodzą do, myślę, ważnej konkluzji. Wiosna nie zawsze jest taka cudowna dla każdego. Osoby podatne, zwłaszcza te rozchwiane psychicznie i leczone na przykład z powodu choroby afektywnej dwubiegunowej, mogą na wiosnę mieć jeszcze większy emocjonalny rollercoaster niż zazwyczaj. Jeden z czynników, który dorzuca tutaj dwa grosze, mogą być właśnie sezonowe zmiany rytmu biologicznego i neuroprzekaźników. A już za chwilę w Radiu RMF24 dowiecie się, czym jest wiosenne zakochanie. Oczywiście z punktu widzenia medycyny. Zostańcie z nami.

poniedziałkowe popołudnie w Radiu RMF 24 i program Lekarz Dyżurny. Dzisiaj w wydaniu wiosennym. Hormony i wiosna. No to nie mogę wam nie opowiedzieć, jak z perspektywy bardziej biologicznej działa to słynne wiosenne zakochiwanie się. W dużym skrócie? Po prostu częściej wychodzicie z domu, spacerujecie, jesteście między ludźmi, więc statystycznie dużo łatwiej spotkać kogoś, kto wpadnie wam w oko, niż kiedy siedzicie zamuleni w zimowe popołudnie. No ale załóżmy, że jest tu jakiś dodatkowy pierwiastek. Wspominałem wam, że większa ilość wiosennej aktywności spacerowej sprzyja wydzielaniu dopaminy. Natomiast zaryzykowałbym stwierdzenie, że dopamina nie jest żadnym hormonem szczęścia, a bardziej neuroprzekaźnikiem flirtu. Strzał dopaminy odczujecie wtedy, jak na coś czekacie, a nie jak coś już macie. No i dobrze wiecie, że jest on całkiem przyjemny. Wszyscy słuchacze w stałych związkach od wielu lat, nie załamujcie się. Jeszcze nie wszystko stracone, mimo że w waszych ciałach jest mniej dopaminy pochodzącej stricte z flirtowania. Jeśli jesteście bowiem z kimś w relacji dłużej, produkujecie więcej oksytocyny, hormonu przywiązania i bliskości. Oksytocyną możecie kojarzyć na przykład z karmiącymi mamami. Ale oksytocyna robi dużo więcej pozytywnych rzeczy. Korzystnie wpływa na wasz sen, zmniejsza ryzyko depresji, pozwala lepiej regulować poziom stresu. No ale, jesteśmy przy tym wiosennym zakochaniu, to wróćmy do jego początków. W fazie maksymalnego zauroczenia jest jeden neuroprzekaźnik, który absolutnie zalewa wasz mózg. Niemal dosłownie. Co to? Serotonina. U osób świeżo zakochanych obserwuje się zmiany w układzie serotoninowym i są one podobne do tych w zaburzeniach obsesyjno-kompulsywnych. Dlatego myślicie o kimś cały czas, analizujecie SMS-y albo słuchacie wolnych piosenek, przytulanek, wyświetlając sobie w głowach niezły film romantyczny z zakochaną osobą. A chcecie wiedzieć, jaka jest rola kortyzolu na początku zakochania? A pewnie, że wam powiem. Początek znajomości z osobą, która wam się bardzo podoba, to zawsze biologicznie lekki stres. Serce bije szybciej, czyli tachykardia. Sen jest gorszej jakości, trudniej się koncentrujecie. Kortyzol też w takiej sytuacji może być ciut podwyższony. Dlatego świeża fascynacja potrafi być jednocześnie przyjemna i wyczerpująca. Zobaczcie, może to moje lekarskie skrzywienie, ale czy zauważacie, że zakochanie siedzi nie tylko w sercu? Ono porusza się gdzieś w osi hormonalnej, układzie limbicznym, autonomicznym układzie nerwowym i neuroprzekaźnikach. Ale to może ja trochę odjechałem, wiecie o co chodzi. Wiosna nie tworzy uczuć z niczego. Bardziej zwiększa waszą biologiczną gotowość do kontaktu z drugim człowiekiem. Chyba wystarczy już tych amorów, co? Za chwilę w Radiu RMF 24 odpowiem na pytanie, czy istnieje jeden hormon szczęścia? Nie odchodźcie daleko.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Po godzinie 7 podejmujemy tematy, o których jest głośno.
2: Panie ministrze, pan już wie, że to było podpalenie?
3: Są pewne symptomy, które mogą wskazywać, że to nie było jakieś zapuszczenie ognia, ale dajmy szansę policjantom, żeby dokładnie ustalili to miejsce wspólnie z leśnikami. Być może biegi będą powołani do tej sytuacji.
4: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o 7 w radiu RMF24. Słuchaj już jutro.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Wybiła 16:30. Czas więc na najnowsze fakty RMF FM.
1: Najświeższe, znakomite wieści z Paryża.
2: Maja Chwalińska pokonała w dwóch setach francuskę Diane Paris i awansowała do ćwierćfinału French Open.
1: Gratulujemy i nadal będziemy dopingowali.
2: A relacje z Paryża w faktach o 17:00. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej nr 94 w Nakle w Opolskiem.
1: Zderzyły się dwa samochody osobowe, trasa jest zablokowana. Ogromny pożar lasu w okolicy Wołomina na Mazowszu jest pod coraz większą kontrolą.
2: Taki jest wniosek z popołudniowej odprawy z udziałem służb.
1: Akcja gaśnicza potrwa co najmniej do środy. Na miejscu pracuje ponad 850 strażaków. Jeszcze wczoraj było ich ponad 1000.
2: Co najmniej do jutra odwołane będą lekcje w lokalnej szkole w Międzylesiu. Budynki szkoły są wykorzystywane jako baza noclegowa dla strażaków. W Warszawie trwają Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3.
1: Specjalna strefa ze stadionem powstała na placu Defilad przed Pałacem Kultury i Nauki.
2: Polki zagrają najpierw z Madagaskarem, a później z Czechami.
3: Myślę, że na pewno duże emocje. Pierwszy raz tak wielka impreza odbywa się w Polsce. Możemy zagrać przed swoją publicznością. Na pewno zasiądą nasze rodziny, znajomi, więc to zupełnie inny

0: inny poziom ekscytacji. Zawsze to powtarzałyśmy, że te ściany pomagają. Jakby nigdy nie mogłyśmy tego odczuć na własnej skórze, więc mam nadzieję, że ten doping nas tutaj poniesie.
1: Mówiła Anna Pawłowska. Relacje z meczu Polek w wieczornych faktach sportowych w RMF FM.
2: A w faktach kulturalnych RMF FM na początek zaproszenie do Paryża, więc wracamy do Paryża. Tym razem na niezwykłą wystawę dzieł sławnego francuskiego impresjonisty Augusta Renoira.
1: A zaprasza Katarzyna Podrasa.
3: Dzień dobry. Ta wyjątkowa ekspozycja prezentowana w renomowanym Muzeum d'Orsay bije nad sekwaną rekordy popularności.
4: Ekspozycja zatytułowana Renoir i miłość skupia się na tych dziełach sławnego impresjonisty, których tematem jest właśnie miłość, flirty, bale, zakochane pary w parkach i tak dalej. Prezentowanych jest do 19 lipca ponad 50 obrazów pochodzących m.in. ze zbiorów we Francji, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Szwecji.
3: O czym donosi nasz paryski korespondent Marek Gładysz. W Dniu Dziecka teraz propozycja dla rodziców. Adam Mirek, którego już 3 publikacje otrzymały tytuł Mądrej Książki Roku, radzi rodzicom, którzy niemal codziennie mierzą się z pytaniem: mamo, tato, a dlaczego?
5: Jeżeli nie znamy odpowiedzi na jakieś pytanie, to też nie próbujmy tej odpowiedzi jakoś zmyślać, kręcić, że wiemy, tylko właśnie spróbujmy razem z dzieckiem tej odpowiedzi poszukać.
3: Podpowiadał w RMF Classic Adam Mirek. 8 spektakli dla dzieci i młodzieży przygotowanych przez teatry z całego kraju zobaczą widzowie 8 edycji festiwalu Mała Boska Komedia w Krakowie. Dziś ruszyła sprzedaż biletów na to wydarzenie. Festiwal otworzy 13 września pani Twardowska albo nieustraszony Adam Mickiewicz z warszawskiego Teatru Lalka.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Lekarz Marek Łabno i Radio RMF 24. Wy na spokojnie już myślicie o odpoczynku po pracy, a ja opowiadam wam dzisiaj o wiośnie, ale w ujęciu waszej endokrynologii. Czy jest jeden wiosenny hormon, który moglibyście nazwać hormonem szczęścia? No pewnie, że nie. W ogóle to powiem wam, że strasznie nie lubię takiego generalizowania i przylepiania etykiety z gatunku dopamina to szczęście, oksytocyna to miłość, a serotoniną to pewnie, nie wiem, pewnie jeszcze coś innego. Neurobiologia jest bardziej złożona niż gra w kółko i krzyżyk, a te wszystkie skróty to są straszne uproszczenia. No bo weźcie na przykład takie endorfiny. Naturalnie produkowane przez was związki chemiczne wpływające na ból i stres. Słynny runner's high, czyli zjawisko lekkiej euforii po treningu biegowym, nie jest jednak kwestią wyłącznie produkcji endorfin. Każdorazowo, w każdym momencie waszego życia, wasze samopoczucie jest wypadkową działania bardzo wielu neuroprzekaźników i bardzo wielu hormonów. No, a teraz polećmy do wspomnianej już dzisiaj dopaminy. Ile razy słyszałem o niej w serialach czy filmach? O matko, że jest to symbol motywacji i sukcesu. Natomiast dla dopaminy nie liczy się złapanie, a bardziej łapanie mocnych wrażeń. Najsilniejszy wyrzut dopaminy często pojawia się w oczekiwaniu na nagrodę, a nie po jej osiągnięciu. Jak już ten sukces czy nagrodę zdobywacie, to spada produkcja dopaminy i szukacie nowych wrażeń. Ciekawostką na dziś niech będzie hasło adaptacja hedonistyczna. To zjawisko, które dowodzi, iż nie jesteście stworzeni do permanentnego szczęścia, bo się do niego po ludzku przyzwyczajacie. Po pewnym czasie wasze wyobrażone, idealne życie nie wyzwala już takich niesamowitych efektów neurohormonalnych. Mózg naprawdę adaptuje się do wszystkiego. Wy jako ludzie przyzwyczajacie się absolutnie do wszystkiego, nawet do luksusów, beztroski i spełnienia. Dlatego pogoń za ciągłym, dobrym samopoczuciem często skończy się frustracją. Wasza biologia jest oparta bardziej na regulacji niż na permanentnej euforii. Jeśli jesteście ciekawi, jakie niemądre trendy i teksty o hormonach można znaleźć w czeluściach internetu, to za chwilę właśnie o tym będę mówił. Bądźcie blisko Radia RMF24.

jest program Lekarz Dyżurny. Marek Łabno. Cały czas w moim radiowym gabinecie poruszam temat wiosennej endokrynologii. Innymi słowy, co zmienia się w waszych ciałach z punktu widzenia hormonów. Teraz moja ulubiona część, czyli rozprawienie się z kilkoma hormonalnymi mitami. Wiosną influencerzy zalewają was rozmaitymi bzdurnymi informacjami o hormonach i o neuroprzekaźnikach. Kortyzol zabija, insulina tuczy, dopamina uzależnia. I najlepiej to wszystko regulować zimnymi prysznicami i suplementami za 300. Tymczasem, no wy już wiecie, wy to już czujecie, że to bardzo mocno naciągane podejście. Hormony nie są dobre, ale nie są też złe. Są niezbędnym systemem komunikacji wewnątrz waszego organizmu. Bez nich nie przeżylibyście nawet kilku minut. No ja wiem, że internet lubi prostą narrację. Ale jeśli w medycynie jest w ogóle cokolwiek prostego, to uważam, że na pewno nie jest to endokrynologia. Pokażę wam to na przykładzie tej insuliny. Często jest nieprawdziwie przedstawiana jako hormon prowadzący do otyłości. Insulina sama w sobie jest jednak niezbędna do prawidłowego metabolizmu glukozy. I problem zaczyna się wtedy, gdy organizm przestaje prawidłowo na nią reagować. Jak bronić się przed insulinoopornością, która prowadzi do cukrzycy typu drugiego? Utrzymujcie prawidłową wagę, pilnujcie ruchu i zdrowej diety. Ja wiem, że to może truizmy, ale chodzi znowu o powrót do klasyki, do oldschoolowej klasyki. A ten kortyzol, o którym już dzisiaj trochę było, to też nie jest taki straszny zabójca, jak przedstawia go internet. Bez niego rano byście się nie obudzili. A przy spotkaniu z tygrysem, bo przecież codziennie się z jakimś tygrysem spotykacie, wasze ciało by zwariowało zamiast uciekać. Jeszcze jeden strasznie szkodliwy mit. Zaburzenia hormonalne można łatwo naprawić. Jeśli masz niski poziom czegokolwiek, na przykład hormonów tarczycy, ciach, zdobądź przez receptomat hormony tarczycy. Masz niewłaściwy poziom prolaktyny, testosteronu czy czegokolwiek, co sobie zbadasz? Weź to i to, albo nie bierz tego i tego. Uczulam was bardzo, że to jest niebezpieczne podejście. Pamiętajcie, endokrynologia jest mega skomplikowana i zaburzenia hormonalne najczęściej wymagają szerszego spojrzenia. Jeden hormon wpływa na drugi, drugi hormon wpływa na trzeci i tak dalej. Pamiętajcie, że czasem trzeba dorobić dodatkowe badania, również obrazowe. Bardzo rzadko jest taka zależność, że ten hormon ma niski poziom, więc ten hormon trzeba teraz suplementować i nic więcej absolutnie nie robić. A już za chwilę będzie ze mną Kamila Konturek-Zięba, która powie, dlaczego warto dać się ponieść hormonalnej fali. Zostańcie z nami w Radiu RMF24.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Nie chcę oceniać tej wojny i nie chcę oceniać tej decyzji, ale chcę powiedzieć o jej skutkach.
2: Polska może upadać codziennie na naszych oczach.
3: Co stoi za słowami polityków? Jakie są ich ukryte cele i motywacje? Razem z moimi gośćmi będziemy komentować i analizować bieżące wydarzenia z życia politycznego. Do usłyszenia. Barbara Brudzińska-Mirowska.
0: Polska Polityka. Nowy program publicystyczny w Radiu RMF 24. Już jutro po 16:00.

0: Na zegarze już 17. Zapraszam na fakty RMF FM.
1: Zapraszamy. Znakomity występ Mai Chwalińskiej.
2: Polska tenisistka awansowała do ćwierćfinału wielkoszlemowego French Open.
1: Pokonała w Paryżu reprezentantkę gospodarzy Diane Parry.
2: Przebieg gry i pomeczowe oceny przedstawi korespondent RMF FM w stolicy Francji.
1: W faktach także wątpliwości wokół promocji polskiego astronauty.
2: A także przegląd nowych, nowoczesnych kierunków studiów.
1: Na Uniwersytecie Jagiellońskim. Maja Chwalińska w ćwierćfinale French Open.
2: Jak podawaliśmy w faktach RMF FM, polska tenisistka w 1/8 pokonała francuskę Diane Parry 6-3, 6-2.
3: Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa. Powiedzieć, że się nie spodziewałam tego, to jakby nic nie powiedzieć.
2: Mówiła Maja Chwalińska na antenie Eurosportu.
1: Gratulujemy i ponownie łączymy się z korespondentem RMF FM w Paryżu, Markiem Gładyszem.
2: Marku, jak ten niespodziewany sukces mało dotąd znanej Polki jest komentowany?
4: Otóż paryscy komentatorzy, prawie że się tak wrażę, pospadali z krzeseł z wrażenia. Są niezwykle zaskoczeni profesjonalizmem urodzonej w Dąbrowie Górniczej tenisistki, która udowodniła, że nie tylko świetnie gra, ale również ma stalowe nerwy. Miała w sumie przeciwko sobie większą część publiczności złożonej głównie z Francuzów, którzy kibicowali oczywiście ich rodacy Diane Parry. Polka też po raz pierwszy walczyła o awans do ćwierćfinału wielkoszlemowego turnieju, a sprawiała wrażenie doświadczonej zawodniczki, która doskonale radzi sobie ze stresem, zachowuje spokój i potrafi całkowicie zdominować mecz, nadając rytm grze w obu setach. Jej przeciwniczka nie potrafiła sobie z tym wszystkim poradzić. Wiele komentarzy można streścić. Dzisiejszy mecz to narodziny nowej gwiazdy, która nazywa się Maja Chwalińska. Z kortów Rolanda Garrosa w Paryżu, Marek Gładysz.
1: Jeszcze raz wielkie gratulacje.
2: Uwaga kierowcy w zachodniopomorskim.
1: Pojawiły się utrudnienia na trasie S6.
2: Na odcinku Wyszogóra Wschód, Płoty, bus uderzył w barierę.
1: Zablokowany jest lewy pas w kierunku Koszalina.
5: Trzymamy się faktów.
1: Polska Agencja Kosmiczna odpowiada na zarzuty, że słabo wypromowała misję Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego.
2: Astronauta w czerwcu zeszłego roku poleciał w kosmos.
1: Branża kosmiczna krytykuje Polsę, że przed startem zwolniono kluczowe osoby z agencji odpowiedzialne za promocję lotu, a sam Sławosz, mimo wcześniejszych planów, nie spotykał się z publicznością.
2: W faktach ponownie z tym tematem nasz dziennikarz Michał Radkowski.
6: Tak jest, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Jak Polska Agencja Kosmiczna tłumaczy się z tych zaniedbań?
6: No, krótko mówiąc, co złego, to nie my. W mailu przesłanym do naszej redakcji zespołu komunikacji Polscy, bo agencja wciąż nie ma rzeczniczki, ten zespół przypomina, że są jedynie agencją wykonawczą Ministerstwa Rozwoju i Technologii, a więc wszelkie decyzje miały zapadać na wyższym szczeblu. W Polsce mówią, że objazd Sławosza po kraju się odbył, ale jego formułę ustaliły wspólnie 3 ministerstwa oraz partnerzy projektu, a nie sama agencja. Przytaczają też liczby. Nasz astronauta odwiedził 17 miast, a pracownicy Polscy odpowiadali za logistykę, program i obsługę medialną. Po misji zrealizowano też projekty edukacyjne. Tu padają nazwy Pomachaj astronaucie, Klucz do kosmosu, Kosmiczny wrzesień i Dogoń astronautę.
1: A my już teraz zachęcamy Was do posłuchania najnowszego odcinka podcastu w stylu Krychowiaka.
2: Gościem tym razem jest właśnie Sławosz Uznański-Wiśniewski.
1: Podcastu słuchajcie na rmfon.pl, w serwisach streamingowych i na YouTubie naszej stacji. Rozpoczyna się rekrutacja na studia w krakowskich uczelniach.
2: Najstarsza z nich, Uniwersytet Jagielloński, przyjmie na pierwszy rok nauki stacjonarnej aż 9 tysięcy osób.
1: A wśród propozycji znalazły się nowe kierunki, takie jak chemia sądowa, humanistyka cyfrowa, czy media studies i komunikowanie multimodalne.
7: Ten rok pokazuje 13 nowych propozycji. To jest jedna z większych liczb, jakbyśmy spojrzeli na ostatnie lata, jeżeli chodzi o nowe kierunki. Powiedziałbym chyba, że taka idea, która się wyłania, to, że Uniwersytet, który jest co prawda zatopiony mocno w swojej tradycji, w historii i tak dalej, analizuje, obserwuje i dopasowuje swoją ofertę do tych zmian, które nam się tu bardzo dynamicznie na naszych oczach w tym momencie dzieją.
2: Zwrócił uwagę Kamil Gajęcki, kierownik działu rekrutacji UJ-u.
1: Rekrutacja na Uniwersytet Jagielloński potrwa do 9 lipca, a wyniki pierwszej tury poznamy 2 tygodnie później.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Radio RMF 24.
0: Popołudnie w Radiu RMF 24 i Wasz lekarz dyżurny. A dzisiaj rozmawiamy o czymś, co potrafi sterować naszym nastrojem, snem, energią, apetytem, nawet zakochaniem. A czasem całym życiem. Choć na co dzień prawie tego nie zauważacie. Hormony. Te małe chemiczne komunikaty, które bez przerwy krążą po waszym organizmie i sprawiają, że raz chce wam się zdobywać świat, a innym razem najchętniej zawinęlibyście się w koc i zniknęli do jutra. A już za chwilę ze mną Kamila Konturek-Zięba z portalu Twoje Zdrowie RMF24. Bądźcie z nami.

0: Marek Łabno, wasz lekarz dyżurny. Tym razem jest ze mną Kamila Konturek-Zięba z portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl z przesłaniem: pozwólcie się ponieść hormonalnej fali.
1: Witam wiosennie.
0: No to Kamila, dlaczego warto się ponieść tej fali? No,
1: przede wszystkim walka z hormonalną falą z góry skazana jest na porażkę, bo jakakolwiek próba tłumienia hormonalnego wybuchu kończy się ich buzowaniem, co może doprowadzić do agresji i złego samopoczucia. A poza tym w przyrodzie jest równowaga i ten wyrzut hormonów nie zawsze jest na takim samym poziomie. Wiosną i latą ta siła jest większa, ale już pod koniec wakacji będzie słabła. We wrześniu odpoczniemy, zacznie się czas regeneracji dla naszego układu hormonalnego, dlatego warto brać z nich teraz to, co najlepsze.
0: Serio? W wakacje odpoczniemy? Z małymi dzieciakami? To nie ma takiej opcji. Każdy rodzic ci powie, że to jest całkowita nieprawda.
1: No, ale po wakacjach będziemy się regenerować hormonalnie, więc możemy szaleć w wakacje.
0: No dobra, ale to też nie jest tak, że na każdym etapie życia będziemy mieć taką możliwość, nie? Żeby odpoczywać, żeby się regenerować.
1: Może się okazać, że jeszcze zatęsknimy za hormonalną falą, bo z wiekiem niestety słabnie. Po 40 wyrzut hormonów jest mniejszy. Nie oznacza to, co prawda, że osobom 40 plus nie dane jest zaszaleć, no ale mogą z nostalgią stwierdzić, że nie odczuwają już tego, co 20 lat temu. Czyli kiedyś to były czasy.
0: Kiedyś to było.
1: Teraz czasów nie ma, bo hormonalna fala słabnie. Większym jednak wrogiem dla naszego układu hormonalnego jest stres. Nie bez znaczenia jest też nasza odporność, dlatego że w sezonie infekcyjnym układ hormonalny jest w gorszej kondycji, no bo siły organizmu są nastawione głównie na walkę z wirusami.
0: Krótko mówiąc, warto dać się porwać wiośnie i naładować energię na maksa już teraz, prawda? Wychodzić na słońce, produkować witaminę D?
1: Tak, i zaczyna się ten czas, w którym jesteśmy w stanie naładować się hormonalnie, żeby nam tej energii wystarczyło jak najdłużej. Zwykle zostaje z nami do końca października mniej więcej, dlatego listopad, grudzień, no i styczeń to najtrudniejszy czas dla naszej psychiki, bo wahania poziomów niektórych hormonów mogą zwiększyć ryzyko depresji. No ale może nie myślmy teraz o tym.
0: Tak, nie myślmy teraz o tym. Wychodźmy na słońce, naładujmy się witaminą D
1: i cieszmy się wiosną.
0: I cieszmy się wiosną, po prostu.
1: A później latem.
0: Tak, dzięki Kamila.
1: Dzięki bardzo.
0: Sprawdź proszę, o co pytają nasi słuchacze.
1: Już sprawdzam, wracam za chwilę.

0: Marek Łabno, lekarz dyżurny. Odpowiadam teraz na wasze pytania. A kilka wybrało już Kamila Konturek-Zięba, która ponownie jest ze mną w studiu.
1: Jestem i już czytam. Twój imiennik, pan Marek, pisze: od kilku miesięcy jestem ciągle zmęczony, mimo że śpię normalnie. Czy to mogą być hormony?
0: Tak, pewnie, że mogą być hormony, ale może zacznijmy od rzeczy, które nie są hormonami, a też mogą ci przeszkadzać w regenerowaniu się. No bo zobacz, przewlekły stres, depresja, albo choroby przewlekłe, rozwijające się bardzo dyskretnie, albo choroby przewlekłe, które nie są dostatecznie dobrze ogarnięte i nie są pod kontrolą specjalistów, no to wszystko to są tylko możliwości. Nie chcę cię tutaj absolutnie niczym straszyć, ale postarajmy się nie myśleć tylko i wyłącznie o hormonach. Ja wiem, że dzisiaj mamy hormonalny odcinek, ale nie tylko hormony wywołują różne dziwne rzeczy w naszym organizmie. Zalecałbym przejść się do lekarza rodzinnego i powiedzieć, jak jest, co się dzieje. Na pewno polecą jakieś badania, tak? Na pewno lekarz rodziny zleci glukozę naczczo, poziom witaminy B12, poziom ferytyny, CRP, żelaza. I nawet zwykły niedobór żelaza, taka niby błaha rzecz, którą fajnie i w prosty sposób można załatać, poprawić i podciągnąć, może często dawać przewlekłe zmęczenie. No, ale odnieśmy się też bardziej hormonalnie do tego pytania, skoro mamy taki odcinek. Pierwsza dysfunkcja, o jakiej pomyśli praktycznie każdy lekarz, nie tylko endokrynolog i lekarz rodziny, ale absolutnie każdy lekarz, to w przypadku przewlekłego zmęczenia niedoczynność tarczycy. Natomiast zmęczenie to mogą być nie jedyne objawy, tak? Bo przy niedoczynności tarczycy pacjenci często zgłaszają takie super wspaniałości jak senność, jak gorsza koncentracja, jak uczucie zimna, niekontrolowany przyrost masy ciała czy sucha skóra. Także pomyślmy szerzej, ale nie tylko o hormonach.
1: A następne pytanie od pani Ewy. Mam 32 lata i nagle zaczęły mi wypadać włosy. Od czego powinnam zacząć badania?
0: Pani Ewa zgadała się z panem Markiem, bo zrobicie sobie podobny panel badań, tak mi się coś wydaje. No, wy, drogie panie, częściej przychodzicie z tematami włosów, przynajmniej do mnie, jako do mężczyzny, do przychodni, ale bardzo często znowu, tak, problem wypadania włosów może wynikać z wielu rzeczy, nie tylko hormonów. Niedobór żelaza, o którym już wspomniałem w przypadku wcześniejszego pytania, ta niska ferytyna może dawać właśnie wypadanie włosów, łamliwość paznokci, bladość powłok skórnych. Czyli nawet jeśli morfologię macie jeszcze fajną, tak, i patrzycie sobie, zaraz, no ale przecież tu jest dostateczna hemoglobina, prawidłowa ilość czerwonych krwinek, ale już widzimy po żelazie, już widzimy po ferytynie, że coś może być nie halo, że coś może nie grać i w prosty sposób, suplementując to żelazo, możemy poprawić stan włosów, tak? No i znowu, częstą przyczyną są też zaburzenia pracy tarczycy, tak jak w przypadku problemów ze zmęczeniem przewlekłym, tak z włosami. Niedoczynność tarczycy, szczególnie niedoczynność, chociaż nadczynność też potrafi dawać takie rzeczy, może być jedną z przyczyn. Pamiętaj, że włosy reagują z opóźnieniem na stres, jaki ty przeżywasz. Czyli nawet infekcja, która też jest jakimś stresorem, tak? Szybkie odchudzanie, o, to też jest stresor. Nawet operacja w szpitalu czy poród mogą wywołać nasilone wypadanie włosów nawet kilka miesięcy później. No i bardzo bym proponował, zalecał, sugerował, żeby nie diagnozować się samodzielnie z pomocą internetu, jeśli problem faktycznie trwa dłużej. Dermatolog, ale też lekarz rodzinny potrafi naprawdę dużo rzeczy podpowiedzieć, bo też rodzaj wypadania włosów ma znaczenie i potrafi dużo powiedzieć o przyczynie problemu.
1: No to jeszcze pani Dorota, czy antykoncepcja hormonalna faktycznie może zmieniać nastrój?
0: I to jeszcze jak? No, ale wiecie, w medycynie wszystko naprawdę jest mega indywidualne i każdy przeżywa leczenie w trochę inny sposób. Są kobiety, które rewelacyjnie będą reagować na antykoncepcję hormonalną i nie dość, że nie będzie u nich żadnych zmian na minus, to jeszcze powiedzą nam, że mają mniejsze wahania emocjonalne, no i w ogóle wszystko super. No, ale zdarzają się zupełnie przeciwne sytuacje, że u wielu pacjentek przy antykoncepcji hormonalnej można zauważyć większą drażliwość, obniżenie nastroju, spadek libido, większą płaczliwość. No i zgadnijcie, kiedy tak się dzieje najmocniej. No pewnie, że na początku leczenia. Dlatego w pierwszych tygodniach lub miesiącach po rozpoczęciu stosowania tabletek, plastrów, tak, czy krążków hormonalnych, organizm kobiety po prostu się adaptuje, tak? To jest jakaś zmiana i trzeba się do niej dostosować. Największe znaczenie ma rodzaj preparatu i indywidualna wrażliwość na progesteron, na estrogeny. Także jeśli źle zareagowałaś pod kątem emocji i nastroju na antykoncepcję, to po pierwsze daj sobie trochę czasu, a po drugie na rynku jest naprawdę mnóstwo rozmaitych preparatów, więc ginekolog, endokrynolog na pewno dobierze do ciebie w końcu coś, co będzie dla ciebie odpowiednie. Nie martw się.

0: Pora na fakty RMF FM. Jest 17:30.
1: Niewykorzystanie pieniędzy na obronność z programu SAFE byłoby zdradą i zbrodnią, ocenił szef Ministerstwa Obrony Narodowej wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Według niego dzięki tym inwestycjom kolejne pokolenia będą bezpieczne.
1: O tym programie i o postępach w jego realizacji już za pół godziny będziemy rozmawiać w popołudniowej rozmowie w RMF FM.
2: A konkretnie gościem Grzegorza Stroczyńskiego będzie Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu do spraw mechanizmu SAFE.
1: Kierowcy, uważajcie na krajowej drodze numer 73 na Podkarpaciu.
2: W Bielowach między Pilsnem a Jasłem przejazd utrudnia zepsuta ciężarówka.
1: Ruch odbywa się wahadłowo. Komisarze wyborczy odrzucili wnioski o przeprowadzenie referendów w sprawie odwołania prezydentów Będzina i Chorzowa.
2: W Będzinie referendum nie odbędzie się z powodu uchybień formalnych, a w Chorzowie z powodu zbyt małej liczby ważnych podpisów poparcia.
1: Rusz się, nawet jakbyś miał nie schudnąć.
3: Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne opublikowało nowe wytyczne dotyczące aktywności fizycznej dla zdrowia i przekonuje, że warto się ruszać, nawet jeśli nasza łazienkowa waga tego nie dostrzega.
2: W studiu Grzegorz Jasiński. Grzegorzu, co w tych wytycznych czytamy?
3: Nadal sugeruje się 150 minut tygodniowo umiarkowanej aktywności albo 75 minut aktywności intensywnej. Regularne ćwiczenia poprawiają ciśnienie krwi, wrażliwość na insulinę, kontrolę poziomu cholesterolu oraz wydolność krążeniowo-oddechową, niezależnie od tego, czy towarzyszy temu spadek masy ciała, czy nie. Badania pokazują, że sama aktywność fizyczna rzadko prowadzi do utraty

0: Więcej niż 5% masy ciała, ale nawet tyle przynosi zauważalne korzyści zdrowotne. Równocześnie utrzymanie niższej masy ciała jest często większym wyzwaniem. Badania wskazują, że osoby, którym udaje się to utrzymać po odchudzaniu, zwykle ćwiczą znacznie więcej niż wynosi minimum, nawet 200-300 minut tygodniowo. Co ważne, nawet jeśli nie jesteśmy w stanie osiągnąć takiego poziomu aktywności, każdy ruch jest lepszy niż żaden.
1: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
2: Zaprasza Krzysztof Berenda.
3: Dzień dobry. Polska gospodarka zaczęła rok trójką z dużym plusem. Główny Urząd Statystyczny podał dane dotyczące wzrostu gospodarczego w pierwszym kwartale tego roku, czyli w ciągu pierwszych trzech miesięcy. I okazało się, że ten roczny wzrost naszego PKB spowolnił z 4,1% do 3,5%. To więc słabiej niż poprzednio, chociaż i tak przyzwoicie. W porównaniu z końcówką zeszłego roku osłabły nam inwestycje, chociażby z powodu słabej pogody. Słabsza jest także konsumpcja, czyli nasze codzienne zakupy. Ograniczamy je, no bo słabnie skala podwyżek w polskich firmach, a dodatkowo czujemy niepewność związaną z wojną na Bliskim Wschodzie, a więc ograniczamy nasze większe zakupy, bo wolimy mieć poduszkę finansową. Ponieważ te dane nie były zaskoczeniem, to i polski złoty trzyma się stabilnie. Euro bez większych zmian kosztuje 4,23, dolar 3,63, frank szwajcarski 4,63, a brytyjski funt 4,89 zł. Nasze spotkanie zakończmy bardzo dobrą wiadomością. Otóż benzyna wreszcie przestała kosztować 6 zł za litr. Pierwszy raz od wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie, czyli od 3 miesięcy, mamy piątkę z przodu. Minister energii wyznaczył nowe ceny maksymalne w przypadku paliw, no i od północy benzyna będzie kosztować nie więcej niż 5,95 zł. Właściciele samochodów z silnikami diesla na taką ulgę jeszcze muszą poczekać, no bo olej napędowy będzie mógł kosztować nawet 6,26.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Marek Łabno, wasz lekarz dyżurny. Dzisiaj cały czas w Radiu RMF 24 opowiadam wam o hormonach, czyli o endokrynologii i też endokrynologii w kontekście wiosny. Moim gościem jest pani dr Sylwia Kuśniarz-Rymasz, specjalistka endokrynologii z Centrum Medycznego SafiMed w Zabierzowie. Członkini Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Pani doktor, jak to jest? Dlaczego wiosną akurat wiele osób ma więcej energii, ma lepszy nastrój i które hormony stoją za tym najmocniej?
1: Zawsze jako pierwsze są brane pod lupę hormony i trochę słusznie, bo tak naprawdę hormony sterują naszym całym ciałem, no a człowiek, który jest nieodłączną częścią natury i funkcjonuje w cyklach takich jak natura, jakby chcąc nie chcąc poddaje się temu. No i jak wiemy, na wiosnę, kiedy wszystko budzi się do życia, no to człowiek też budzi się do życia. I tutaj tak naprawdę kluczową rzeczą jest światło słoneczne i ekspozycja na dłuższy czas promieniowania słonecznego, przez co jakby zmiana trybu sen-czuwanie, czyli jakby mniejsza potrzeba spania, większa aktywność, poprzez to, że słońce oczywiście będziemy dochodzić do mojego ulubionego tematu, czyli do witaminy D, bo ona tutaj oczywiście ogromną rolę odgrywa, ale też takie mechanizmy właśnie jakby neurohormonalne związane z ekspozycją na słońce poprzez padanie promieni słonecznych na siatkówkę i dalej w tych mechanizmach neurohormonalnych oddziaływanie na nasze gruczoły dokrewne, które sterują, czyli na podwzgórze i na przysadkę mózgową następnie. No i to wszystko zaczyna jakby rozkwitać razem z nadejściem wiosny. No i jakby sednem sprawy jest poziom serotoniny, poziom dopaminy, czyli naszych hormonów odpowiadających za właśnie poczucie a. szczęścia, b. przyjemności, jakby też chęci trwania w tej przyjemności.
0: Tak. Poczucie szczęścia to tak właśnie tak pasuje do wiosny, ale nie zawsze czujemy to szczęście mimo wiosny i jesteśmy wręcz zirytowani. Co jest grane? Jest wiosna, te hormony powinny nam sprzyjać, a jest zupełnie na odwrót. I teraz prosiłbym panią doktor o wytłumaczenie nam, dlaczego istnieje coś takiego jak prześlenie wiosenne i czujemy się zmęczeni mimo lepszej pogody.
1: To jest niestety rzecz, którą ostatnio bardzo często słyszę w gabinecie, czyli każdy pacjent, który przychodzi, mówi: jestem strasznie zmęczony. No i zaczynamy rozmowę, która często ma właśnie podobny przebieg. To chyba przesilenie wiosenne, albo sam już nie wiem co. Jakby wracając do tego, co powiedziałam w pierwszym zdaniu, że człowiek jest częścią przyrody, funkcjonuje w cyklach, a żeby ten cykl działał prawidłowo, to musi się wytworzyć taki poziom stabilności, czyli nasze ciało musi dostroić się do panujących warunków, czyli krótko mówiąc, jakby być w stanie homeostazy. I zanim ta homeostaza się wyrówna, zanim nasz na przykład termostat się dostosuje, musi minąć pewien czas, no bo wiadomo, że jeśli już tutaj rozmawiamy głównie o hormonach, hormony w części są to białka, nie? Nie wszystkie hormony, ale część hormonów to są to białka, a żeby białko powstało, potrzebujemy też czasu, bo musi się wyprodukować. Więc między innymi też z tego powodu to dostrojenie to nie jest takie jak pstryknięcie palca i po prostu mamy pierwszy dzień wiosny i my już mamy tutaj zupełnie nową jakość życia, jest wiosna, budzimy się, wszystko działa. Nie, to wymaga czasu.
0: Wiele osób jest już na wiosnę właśnie gotowe, to jest ten moment, kiedy zacząć dietę, treningi, odchudzanie, redukcję wagi. Jakby pani doktor mogła powiedzieć kilka słów o redukcji wagi i czy na wiosnę nasza endokrynologia nam sprzyja, czy działa przeciwko nam, jak ustawić tą endokrynologię pod siebie i czy to jest zasadne, żeby jakoś tutaj mieszać w hormonach pod kątem redukcji wagi?
1: Powiem tak, nie demonizowałabym akurat w tej kwestii hormonów i nie demonizowałabym tego, że coś się zasadniczo zmienia w naszej gospodarce hormonalnej, co powoduje, że nam jest łatwiej bądź trudniej. To jest jednak związane głównie z trochę naszym nastawieniem do tego tematu, bo wiadomo, że takim, no takim będę wracała do tego jak bumerang, ale tak naprawdę wokół tego wszystko się kręci, czyli wokół słońca i wokół właśnie tego, że dłuższy czas ekspozycji na słońce, jakby docelowo, kiedy już przez ten wiosenny okres adaptacji, tego zmęczenia i przesilenia przebrniemy, no to wtedy jakby globalnie czujemy się jednak lepiej. Słońce pozytywnie nam właśnie wpływa na, i na nastrój, i właśnie na poziom energii życiowej, i na wydatkowanie energii, i na właśnie na poziom serotoniny, dopaminy, między innymi melatoniny, więc mniej chce nam się spać, bardziej chce nam się działać. Natomiast jakby globalnie hormony typu hormony tarczy czy hormony płciowe, czy kortyzol, czy hormony rdzenia nadnerczy, adrenalina, noradrenalina, one tak naprawdę są wydzielane w zasadzie w bardzo podobnym schemacie, niezależnie od pory roku.
0: Czy nieważne, czy jest wiosna, czy jest jesień, czy jest lato, czy zima?
1: Raczej bym tutaj tak bardzo nie myślała o tym, że tak moje hormony nagle tutaj odgrywają kluczową rolę. Myślę, że kluczową rolę odgrywa nasze nastawienie, no bo też projekt plaża. Wiosna, niedługo wakacje, więc też tutaj kwestia motywacji do tych zmian. A słońce na motywację nam dobrze działa, więc bardziej bym takie brała pod uwagę czynniki trochę też społeczne, trochę takie psychospołeczne, ale też takie behawioralne, nie? Niekoniecznie tylko i wyłącznie hormonalne w tej kwestii.
0: W skrócie, motywacja jest super ważna i wiosna może się wam przydać do robienia konkretnych planów, ale też nie przesadzajmy z tym, że na wiosnę są jakieś kluczowe zmiany hormonalne, które miałyby wam pomóc, chociażby w redukcji wagi. Pani doktor, za chwileczkę porozmawiamy o tarczycy, czyli o niedoczynności, o nadczynności, o hormonach tarczycy, bo myślę, że to jest całkiem częsty case w gabinecie pani doktor. Zostańcie z nami, za chwileczkę wracamy do naszej rozmowy. Posłuchajmy przez chwilę muzyki. Moim gościem i waszym gościem jest pani doktor Sylwia Kuźniarz-Rymasz, specjalistka endokrynologii z Centrum Medycznego SAFIMED w Zabierzowie, członkini Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego.

0: słuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24, Marek Łabno oraz pani dr Sylwia Kuśniarz-Rymasz, specjalistka endokrynologii. Mówimy dzisiaj o wiośnie, ale nie tylko o wiośnie, bo mówimy też o hormonach, które na wiosnę trochę się zmieniają. I byliśmy przy hormonach tarczycy. Pani doktor, proszę nam trochę poopowiadać o tych hormonach tarczycowych.
1: Jeśli chodzi o hormony tarczycowe, to one aktualnie przeżywają rozkwit, jeśli chodzi o zainteresowanie wśród pacjentów, ponieważ jest takie przekonanie, że jakby zdrowa bądź chora tarczyca jest kluczowa i dla dobrego samopoczucia, i dla utrzymania prawidłowej masy ciała, i zdrowego wyglądu. I tak naprawdę jest w tym sporo prawdy. Trzeba pamiętać też, że choroby tarczycy są to absolutnie najczęstsze schorzenia w dziedzinie endokrynologii.
0: Pani doktor, porozmawiajmy, skoro jesteśmy dzisiaj w tych motylkach, latających ptaszkach i we wiośnie, to czy najczęstszy typ niedoczynności tarczycy, czyli choroba Hashimoto, czy może jakoś zmieniać się sezonowo? Albo czy właśnie ta niedoczynność tarczycy, czy pacjenci z tą chorobą mogą odczuwać jakieś sezonowe różnice?
1: Jest obserwowana sezonowość po pierwsze w samopoczuciu pacjentów, po drugie też w wartościach TSH i hormonów tarczycowych, zależnie od czasu zima-lato. I ogólnie jakby wyrównanie tarczycowe pacjentów chorujących na niedoczynność tarczycy bywa gorsze zimą. Natomiast nie jest to taka reguła, że wszyscy pacjenci chorujący na niedoczynność przebiegu choroby Hashimoto zawsze będą mieli gorsze wartości zimą, ale jest widoczna taka zależność, że u części pacjentów rzeczywiście te zimy są gorsze i wymagają nieco zwiększenia dawek leków.
0: Pani doktor, na koniec dwie sytuacje, kiedy warto pomyśleć o tym, żeby się z panią doktor jako endokrynologiem skonsultować, skontaktować. Takie może nieoczywiste.
1: Nieoczywiste sytuacje wymagające konsultacji endokrynologicznej.
0: Tak. Taki take home message dla naszych słuchaczy, którzy nie do końca wiedzą, co to są te hormony, na co one wpływają, na co dzień się nie spotykają z lekarzami i chcieliby wiedzieć, kiedy pomyśleć, być może warto pomyśleć o tym, żeby skonsultować się z endokrynologiem, czy nawet z lekarzem rodzinnym pod kątem hormonalnym.
1: Pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy,
0: tak,
1: to są dziewczyny starające się o ciążę. Ponieważ jakby w mojej praktyce mam bardzo, bardzo dużo kobiet młodych, które pragną zajść w ciążę i nie bardzo się to udaje. A kluczem często właśnie jest ocena gospodarki hormonalnej tarczycowej. I jakby teraz na szczęście ginekolodzy mają już dużą świadomość i te badania hormonów tarczycowych są zalecane, aczkolwiek jeszcze nie ugruntowało się to tak bardzo, żeby rzeczywiście wyłapywać wszystkie pacjentki, które być może właśnie tutaj jest sedno sprawy. Więc dziewczyny starające się o ciążę, szczególnie jeśli ten proces się przedłuża, tutaj bym wskazała jako tą grupę, którą chętnie zbadamy.
0: Super, fajny pik. Pierwsza grupa, panie starające się o ciążę, chcące powiększyć swoją rodzinę. Druga grupa?
1: Drugą grupą badałabym endokrynologicznie obowiązkowo pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, szczególnie młodych pacjentów, którzy mają świeżo rozpoznane nadciśnienie. Ponieważ, jak wiemy, najczęstsza przyczyna nadciśnienia, pierwotne nadciśnienie. Natomiast nie zapominajmy, że nie zawsze...
0: Czy takie samoistne dla naszych słuchaczy, takie, które się po prostu bierze z wiekiem i jest?
1: Po prostu jest związane tak, ze stylem życia, często z czynnikami środowiskowymi i po prostu jest. Natomiast nie zapominajmy, że wtórne nadciśnienia, czyli te, które mają związek z hormonami, to wcale nie jest taki mały odsetek, więc szczególnie młodych pacjentów, bądź pacjentów z bardzo wysokimi wartościami ciśnień, nie traktujmy od razu jako pacjenta z pierwotnym nadciśnieniem. Skierujmy raz do diagnostyki hormonalnej.
0: Pomyślcie, każdy z was, który się leczy z powodu nadciśnienia tętniczego, że warto porozmawiać o przyczynach tego nadciśnienia ze swoim lekarzem. Pani doktor, wiosenne podziękowania. Dziękuję ślicznie za tą rozmowę. Moim i waszym gościem była dr Sylwia Kuśnierz-Rymasz, specjalistka endokrynologii z Centrum Medycznego SafiMed w Zabierzowie.

0: Za chwilę fakty RMF FM o 18. Marek Łabno, dzięki za dzisiejsze spotkanie z lekarzem dyżurnym.
1: Kłaniamy się i zapraszamy. Nie siłowy, ale myślący tenis.
2: Maja Chwalińska o swoich atutach.
1: Posłuchajcie, jak sama ocenia wygrany pojedynek z Francuską w Paryżu.
2: Teraz przed Polką pojedynek z Rosjanką.
1: Po faktach zapraszamy na popołudniową rozmowę w RMF FM.
2: Gościem Grzegorza Sroczyńskiego będzie Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu do spraw SAFE.
1: Unijnej pożyczki na polskie zbrojenia.
2: Jestem bardzo szczęśliwa, mówiła nasza tenisistka Maja Chwalińska po życiowym sukcesie na korcie w Paryżu.
1: Polka po zwycięstwie w meczu z francuską Dion Paris po raz pierwszy w karierze awansowała do ćwierćfinału turnieju wielkoszlemowego.
2: Maja tak scharakteryzowała swoją grę.
3: Gołym okiem widać, że jednak siłowego tenisa to ja nie mam, więc potrzebuję myśleć. Próbuję chociaż.
1: Bardzo to była myśląca gra. Przeciwniczką Polki w ćwierćfinale French Open będzie Rosjanka Anna Kalińska. Uważajcie kierowcy na utrudnienia na drodze krajowej nr 10 w Kujawsko-Pomorskiem.
2: W Pawłówku ciężarówka uderzyła w bariery. Zablokowany jest pas w kierunku Nakła. Wzmożone kontrole na polskich drogach zapowiada na ten tydzień Komenda Główna Policji.
1: Ostatni weekend był jednym z najbardziej niebezpiecznych od początku roku.
2: W wypadkach w całym kraju od piątku zginęło 15 osób, a ponad 270 zostało rannych.
1: W Warszawie przy trasie Łazienkowskiej jest reporter RMF FM Michał Dobrowicz.
2: Michale, w najbliższych dniach wielu z nas ruszy w podróż na długi weekend. Czego powinniśmy się spodziewać?
4: Policjanci będą zwracać uwagę nie tylko na prędkość, lecz także na inne gwałtowne zachowania na drodze. Tak to zapowiada Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
5: Mówimy tutaj o niebezpiecznej, brawurowej jeździe, mówimy o wyprzedzaniu. Podczas każdej kontroli będzie kontrolowana trzeźwość kierujących. Będziemy sprawdzali również sposób przewożenia pasażerów w samochodach.
4: W czasie długiego weekendu obowiązywać ma nowy, zaostrzony taryfikator punktów karnych. Od środy będzie więcej wykroczeń, po których nie będziemy mogli zredukować punktów karnych na kursie. Chodzi m.in. o niebezpieczne zachowanie w rejonie przejść dla pieszych i o używanie telefonu komórkowego za kierownicą.
6: Rozmowa oparta na faktach.
1: Zapraszamy na popołudniową rozmowę w RMF FM i internetowym radiu RMF 24.
2: Grzegorz Sroczyński i jego gość, witamy.
1: Dzień dobry.
7: Witam Państwa bardzo serdecznie. Popołudniowa rozmowa RMF FM, a naszym gościem jest dzisiaj Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocnik rządu do spraw SAFE. Pani minister, witam serdecznie.
8: Dzień dobry Państwu.
7: No, wydaliście razem z premierem Kosiniakiem 103 miliardy złotych w 3 dni w polskich
8: 120
7: firmach.
8: Miliardów w 3 dni.
7: Jest jeszcze więcej. 120 miliardów w 3 dni w polskich firmach zbrojeniowych. Wie pani, jak ludzie to słyszą, to każdy ma taką myśl: Jezus Maria, nie da się wydać 120 miliardów złotych rozsądnie i porządnie w 3 dni.
8: Nie, ale to było tylko podpisywanie umów. No to też o tym pamiętajmy. Ja od początku pracy nad mechanizmem SAFE mówiłam o tym, że sama formuła wydawania środków, ona się nie zmienia. Zmienia się tylko źródło finansowania. SAFE jest nowym źródłem finansowania. Natomiast procedura polegająca na tym, że to sztab generalny zgłasza potrzebę. One potem się są wpisywane w centralne plany rzeczowe. Jest to wszystko potem realizowane przez Agencję Uzbrojenia. To się nie zmieniło. I te umowy były negocjowane miesiącami.
7: No nie, ale mieliście też mało czasu. Mieliście kilka miesięcy na negocjowanie tych umów. To i tak jest strasznie mało
8: na
7: czasu.
8: Na nowe. W momencie, kiedy już wiedzieliśmy, że jest ta szansa na duże pieniądze, wtedy rozpoczęły się rozmowy o nowych umowach. To jest 50-60 miliardów w skali całego SAFE-u. To są zupełnie nowe projekty.
7: A część to jest refinansowanie starych pomysłów?
8: A część to jest refinansowanie tego, co było, dodawanie do tego, co było, bo dzisiaj chociażby mówiliśmy dzisiaj taka konferencja dowódców wojskowych, którzy mówili o wadze SAFE-u i o tym właściwie, gdzie ten sprzęt będzie używany i w jakich okolicznościach. No to część to jest na przykład chociażby wsparcie sprzętu, który kiedyś zamawiał Mariusz Błaszczak w Korei, nie był ten sprzęt w pełni wyposażony i dzisiaj do niego jest dorabiane wyposażenie, żeby ten sprzęt mógł służyć polskiej armii. To jest też pewna ciągłość.
7: No dobrze, wyście podpisywali teraz te umowy z wicepremierem, a kto negocjował te kontrakty?
8: Agencja Uzbrojenia. To się nie zmienia. Jeżeli chodzi o kontrakty cyber, to jest DKWOC.
7: Szefem Agencji Uzbrojenia kieruje generał Kuptel, powołany przez ministra Błaszczaka.
8: Zgadza się.
7: To coś ten PiS zrobił dobrze?
8: Nie, ale to właśnie o tym cały czas mówimy. Przecież to nie jest jakiś wyścig tutaj, kto z kim i dlaczego.
7: Ale jest pan na nieustannie wyścig. W sprawie SAFE jest taka zadyma polityczna. No pani minister, przecież pani to świetnie wie.
8: Ale niepotrzebnie. Ja uważam od samego początku, że ta zadyma jest niepotrzebna. Dla mnie sprawa jest zero-jedynkowa i wreszcie w ostatnich dniach wyszło na czarno na białym. Kupujemy w polskim przemyśle zbrojeniowym sprzęt dla polskiego wojska. Z czym tu można się nie zgadzać? Dlatego była procedowana ustawa w Sejmie i dlatego ja jeździłam do BBN-u i do Pałacu Prezydenckiego na spotkania, bo od początku chcieliśmy, żeby to była szeroka, ogólnonarodowa zgoda.
7: Trochę nad taką ciągłością państwa, no bo jeżeli generał Kuptel, mianowany przez Błaszczaka, jest nadal szefem Agencji Uzbrojenia, to wie pani, ludzie są przekonani, że wy się tak nawalacie i tak nienawidzicie, że już żadnej kontynuacji nie ma, jest po prostu wywalanie wszystkich.
8: Nie, ja
7: rozumiem,
8: uważam,
7: że Błaszczak powołał dobrą osobę na to stanowisko.
8: Ja
7: tak?
8: akurat jestem z tej opcji, która uważa, że jeżeli są dobrzy ludzie, to i specjaliści to powinni zostawać. Ja tak samo w poprzednim moim zespole prezydencji, którym kierowałam, dzisiaj w zespole dotyczącym mechanizmu SAFE, są urzędnicy, którzy pracują dla państwa polskiego od 20-25 lat.
7: Najwięcej pieniędzy, 60 miliardów złotych, dostanie Huta Stalowa Wola.
8: Tak.
7: Setki zakontraktowanych raków, krabów i borsuków do końca 2030 roku, przecież oni się nie wyrobią.
8: Muszą się wyrobić i to też było na etapie negocjacji, bardzo jasno stawiane przez Agencję Uzbrojenia. W umowach znajdują się zapisy mówiące o tym, że cały sprzęt musi trafić na wyposażenie wojska
7: 1700 osób w tej Hucie Stalowa Wola. Do tej pory produkowali rocznie kilkanaście do 20 kilku ciężkich pojazdów rocznie. Teraz cel to ponad 80 sztuk rocznie samych borsuków.
8: Dlatego w każdym miejscu, w którym byliśmy na tych podpisaniu umów w ostatnich trzech dniach, w każdym miejscu słyszeliśmy od szefów danych firm, że będą zwiększać zatrudnienie, że będą większe inwestycje. My to też mówiliśmy, że chociaż SAFE wprost nie daje pieniędzy na inwestycje, tylko za pieniądze z SAFE można tylko kupować, to te inwestycje pójdą w ślad za tym. Mnie szczególnie ujęło, byliśmy w Dezamecie w Nowej Dębie. To jest fabryka amunicji 155. I podszedł do mnie pan burmistrz po Nowej Dęby, mocno wzruszony, który powiedział: ja myślałem, że tu już nic nie będzie w tej Nowej Dębie, a dzisiaj mamy gwarancję zatrudnienia, pieniędzy i rozwoju na lata. I to jest ten dodatkowy efekt SAFE-u, który uważam, że niepotrzebnie został przykryty przez dyskusję o niemieckim bucie.
7: Ja rozumiem, tylko wie pani co, zostawmy pytania o niemiecki but i o wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego oraz kontrwypowiedzi ministra Sikorskiego, bo wiadomo, że to jest polityczna nawalanka. Zostawmy to na razie.
8: Ale ona dotarła do ludzi i uważam, że to trzeba też prostować.
7: Tak, to obie strony dokładały do pieca. No, ja jako symetrysta zauważę to. Natomiast wie pani, jest pytanie, czy huta, która produkuje 20 pojazdów ciężkich rocznie, a ma ich zacząć produkować 100 i ma tych kilkaset tych pojazdów naprodukować w ciągu 3 lat,
8: tak.
7: To trochę to wygląda na taki hura optymizm jednak.
8: Jest wszystko zapisane w umowach. Są dorośli ludzie po jednej i po drugiej stronie, którzy podpisują umowy, wiedzą, do czego się zobowiązują. Na etapie dobierania projektów do tego wniosku SAFE, i jeszcze raz mówię, dobierania nie, że jakiś polityk sobie decydował, tylko wojsko dawało listę projektów, myśmy musieli sprawdzić kryteria, czyli czy wpisze się to w kryteria mechanizmu SAFE, a jednym z tych kryteriów jest dostarczenie sprzętu do roku 2030.
7: Co się stanie, jeżeli oni się nie wyrobią i tych, powiedzmy, 50 borsuków nie wyprodukują?
8: Będziemy zmieniać to w planie inwestycyjnym, który leży w Brukseli.
7: Ale trzeba będzie zwracać te pieniądze? Będzie jakiś z tego dym, czy nie?
8: Nie, my na razie żadnych pieniędzy nie zwracamy, bo my tylko tworzyliśmy linię kredytową.
7: Ja mówię o tym, że czy hura optymizm, który teraz jest, że te wszystkie fabryki jakby przerobią te miliardy, bo to są gigantyczne kwoty i zwiększą moce produkcyjne trzykrotnie w ciągu, nie wiem, roku, żeby zdążyć do 30 roku. Czy jeżeli to się nie uda, to co nam grozi?
8: To zacznę tak. Po pierwsze słyszałam, że hura optymizmem jest to, że wywalczymy w Brukseli 1/3 środków z całej puli SAFE.
7: To prawda, takie były głosy, tak.
8: Potem słyszałam, że hura optymizmem jest to, że większość tych środków będzie wydany w polskim przemyśle zbrojeniowym. Jednak jest wydany.
7: Tylko każdy, kto
8: potem słyszałam, że hura optymizmem jest to, że zdążymy z pojedynczymi zakupami, bo komisja robi wszystko, żeby nie było pojedynczych zakupów. Wie pan, ile krajów podpisało pojedyncze zakupy do końca maja?
7: Żaden.
8: My, Polska. Znaczy wszędzie mamy dzisiaj nadwykonanie planu. Proszę dać nam działać, jeżeli chodzi o przepisy, bo o to pan pyta.
7: Dobra, mamy
8: na każdym etapie możemy zmieniać plan inwestycyjny do roku 2030. Jeżeli będę widziała zagrożenia procesu, to będę podejmowała odpowiednie decyzje. Tak jak robiłam to przez cały czas
7: następcy, 7 miesięcy. Albo następcy, którzy dostaną ten problem na głowę, jeżeli się zrobi z tego problem, bo wybory są za rok. Dobrze, pani minister, teraz resztę pieniędzy musimy wydać w porozumieniu z innymi państwami.
8: Zgadza się.
7: Z jakimi i coś poza Kanadą, może by pani powiedziała?
8: Tak, więcej. Oczywiście, z przyjemnością. Tutaj te rozmowy prowadzimy już od kilku miesięcy. Mamy jasne deklaracje z Norwegii, to jest i ten od razu wszystkich. Norwegia nie należy do Unii Europejskiej, nie należy, ale jest w europejskim obszarze gospodarczym, który jest objęty mechanizmem SAFE. Norwegia to jest system SAN, czyli ściana antydronowa. Szwecja, okręt ratownik i jeszcze rozmawiamy o kormoranie. Grecja to jest system satelitarny.
7: Ale rozumiem, że pomysł jest taki, żeby oni kupowali nasz sprzęt. Tak.
8: Tam, gdzie mamy zdolności, są oczywiście zdolności, których polski przemysł nie ma. To przede wszystkim dotyczy lotnictwa. My dzisiaj nic nie produkujemy, jeżeli chodzi o lotnictwo. Dlatego samoloty do tankowania w powietrzu, MRTT, to będziemy pozyskiwać prawdopodobnie z Hiszpanii.
7: Dobrze, to jeszcze na koniec tej części krótkie pytanie, bo dzisiaj jest pierwsza rocznica wyborów prezydenta Nawrockiego.
8: Tak.
7: Wy na co dzień się okładacie pałkami.
8: Nie.
7: Pani w tym mniej uczestniczy, więc chcę panią zapytać, czy umie pani wymienić jedną rzecz, którą Nawrocki w ciągu tego roku dobrze zrobił dla Polski?
8: Ale wiem, co najgorsze, co jest na antenie w radiu, to długa cisza. Ja miałam nadzieję, że zrobi dobrą rzecz, czyli podpisanie sejfu. Nie, ale to ja o tym też mówię, dlatego że te rozmowy, one przez kilka tygodni szły naprawdę dobrze i były naprawdę merytoryczne. A to, co się na końcu stało, że był to zwrot czysto polityczny, to już pan prezydent.
7: Dobrze, czyli to była cisza, a zaraz jeszcze porozmawiamy. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocnik rządu do spraw sejf, jest naszym gościem. Żegnamy słuchaczy RMF FM. Zapraszam do RMF24 i do naszych mediów społecznościowych. Porozmawiamy między innymi o podpisie Tuska. Dlaczego Tusk nie podpisał? Jesteśmy już w naszych mediach społecznościowych i w RMF24. Pani minister, internet pełen jest takich pytań, zwłaszcza ta prawicowa część internetu, no ale to jest taka połowa Polski mniej więcej. Dlaczego pod sejf nie ma podpisu Donalda Tuska?
8: Pod umową z komisją?
7: Tak.
8: Bardzo prosta sprawa. Ten mechanizm, on przede wszystkim dotyczy dwóch resortów, czyli strona finansowa Ministerstwo Finansów, które też jest gwarantem spłaty pożyczki, i Ministerstwo Obrony Narodowej, które jest dysponentem tych środków. Zresztą zgodnie z ustawą o Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. I tutaj jeden prosty wybór. To dotyczy tych ministrów i oni się podpisali.
7: Czyli te wszystkie podejrzenia, że specjalnie premier się nie podpisał, żeby nie odpowiadać, nie ponosić konsekwencji karnych.
8: Tutaj akurat, gdyby ktoś chciał iść taką drogą, to była uchwała Rady Ministrów, pod którą podpisuje się pan premier Tusk, w której Rada Ministrów zobowiązała tych dwóch ministrów do podpisu. Więc tu
7: no
8: podpis
7: tak,
8: pana premiera
7: jest,
8: i tak
7: jest na tych dokumentach.
8: Jest
7: dobrze, czyli w razie czego PiS będziesz siedzieć i tak dalej,
8: tak,
7: będą podstawy.
8: Tak, znamy tę historię. Czytam codziennie.
7: Dobrze.
8: Choć uważam, że tak się nigdy nie stanie, bo wszystko było zrobione zgodnie z prawem.
7: Wracając jeszcze do tego pomysłu, żeby inne państwa, no dogadać się z innymi państwami, tak, żeby oni kupili u nas jeszcze coś, czyli jeszcze więcej tego czegoś trzeba będzie naprodukować.
8: Tak.
7: Co się najlepiej sprzedaje z polskiego
8: dzisiaj się dwie
7: przemysłu
8: rzeczy.
7: Zbrojeniowego?
8: Po pierwsze pioruny. I tu faktycznie, jeżeli...
7: Pioruny to co to są?
8: To są dalekiego zasięgu do uderzeń. Natomiast z piorunami jest taki problem, że my musimy zwiększyć liczbę linii produkcyjnych, bo dzisiaj zainteresowanie, które przychodzi z Europy, jest większe niż nasze moce produkcyjne.
7: A jeszcze nasze zamówienia do tego dojdą?
8: Oczywiście, i one mają zawsze pierwszeństwo. To też, żeby było jasne, przy wszystkich zamówieniach common, czyli zamówieniach wspólnych, zawsze pierwszeństwo ma Polska.
7: A ile razy trzeba zwiększyć te moce produkcyjne, żeby się wyrobić i z tymi zamówieniami dla świata i z tymi nowymi
8: w ramach? Ja bym chciała, żeby powstała trzecia i czwarta linia. Zobaczymy, jak...
7: jest ile?
8: Dzisiaj są dwie.
7: Czyli dwa razy trzeba zwiększyć.
8: Tak. No, to jest oczywiście zawsze w decyzji firmy. To jest akurat Polska Grupa Zbrojeniowa i firma MESCO. Drugi hit eksportowy to są drony. I tu jest akurat prywatna firma, bo to jest firma WB. I faktycznie czy FlyEye, czy WarMate sprzedają się też w całej Europie. Tu ta Kanada, o której pan mówił, żeby za dużo nie mówić, ale wie pan, my się też chwalimy tą Kanadą, bo to jest pierwszy raz w historii,
7: nie,
8: kiedy
7: w porządku,
8: tak duży
7: tylko
8: kraj
7: ponieważ
8: za oceanem,
7: już słyszałem tyle razy o Kanadzie, więc chciałem o czymś innym. A Kanada co by chciała od nas kupować?
8: Właśnie drony. Dzisiaj drony. Dzisiaj mamy deklarację na drony.
7: Myśmy ile my tych dronów produkujemy w tej chwili rocznie?
8: Nie odpowiem panu na to pytanie i nie będę udawać, że wiem. Wiem, że przy każdej negocjacji, bo proszę pamiętać tak, my otwieramy drogę jako strona rządowa, bo też to jest specyfika przemysłu zbrojeniowego, że tu musimy działać w tym czworokącie. Dwa rządy i przemysł ze sobą współpracujący, inaczej się nie da. Czyli my otwieramy drogi, rozmawiamy z Ministerstwem Obrony, z Lokalną Agencją Uzbrojenia. Ja na te swoje wyjazdy zabieram zawsze przedstawicieli przemysłu. Potem zostawiamy w ich rękach dogadanie szczegółów, bo to oni wiedzą właśnie, ile mogą wyprodukować, Jest jeszcze bardzo jedna ciekawa historia przy mechanizmie SAFE i to będzie też duże wyzwanie. Mechanizm SAFE zakłada, że przy tych wspólnych kontraktach cena musi być dla obydwu państw taka sama. I to jest bardzo ciekawa sytuacja, dlatego że zazwyczaj na potrzeby rodzimego przemysłu zbrojeniowego
7: sprzedaje się taniej. A dla Kanady czy Norwegii drożej.
8: Dokładnie.
7: A tutaj się tak nie da.
8: Ale
7: tak?
8: Też odwrotnie. Jak my będziemy kupowali dwa samoloty do tankowania, no to też Hiszpania dla siebie może produkować taniej. I to będzie duże wyzwanie, na które też zwracałam uwagę Komisji Europejskiej, bo też Komisja zakłada, że to będzie sprzęt podobny. Znaczy, że to będzie taki sam sprzęt. Mhm. Takie same mogą być hełmy. Ale jak mówimy do samolotu, do tankowania w powietrzu, tam jest tak dużo zmiennych, że trudno będzie w dokumentach wykazać, że to są takie same parametry. Ale ja myślę, zawsze każde zagrożenie warto przekuć w atut. I nieraz...
7: Ale komisja jest w tej sprawie jakoś elastyczna.
8: Właśnie o tym chcę powiedzieć, że ewidentnie komisja się też tego rozporządzenia uczy. Proszę pamiętać, że to jest nowa dyrekcja. Nigdy nie było komisarza do spraw obronności, dyrekcji, która jest gospodarzem tego tematu do spraw obronności. I na każdym etapie tych negocjacji było widać, że komisja trafia na moment, kiedy mówi, o, tu widać, że to się jakoś nie spina. I myśmy też świadomi od początku tego procesu wzięli na siebie rolę lidera i przychodzili do komisji z gotowym rozwiązaniem. Jeśli wy nie wiecie, jak zrobić, to my proponujemy tak i tak. To nam bardzo pomogło w negocjacjach, bo jeśli państwo myślą, że cała Europa trzymała za to kciuki, żeby Polska wzięła największą część i w większości wydała we własnym przemyśle zbrojeniowym, temu nikt nie kibicował.
7: Argument, który dotarł do Niemców na końcu był taki, że warto wydać pieniądze na to, żeby Polska wzmocniła swoje wojsko, bo jakby puściła Ukrainę, to my będziemy kolejnym bastionem. Więc Niemcy to robią też we własnym interesie. Że się zgodzili na te pożyczkę.
8: Tu w ogóle pan dotknął też ciekawego tematu, bo wreszcie powiedział pan o Niemcach z innej strony. No bo też Niemcy są gwarantem tej pożyczki, tak? To wszystkie kraje członkowskie się zadłużają.
7: Oni zgrzytają zębami, że dla jakichś Polaków czy Greków jeszcze nie daj Boże.
8: I jeszcze nic u nich nie kupujemy.
7: Tak, będą się zapożyczać wspólnie z Grekami i z innymi. To koniec świata. Więc w Niemczech był duży opór przeciwko rzeczywiście wspólnym długom. To prawda. Dobrze, chcę jeszcze zapytać, dostaliśmy w tej chwili 6 miliardów euro.
8: 6,5
7: miliarda euro. Kiedy kolejna transza?
8: W październiku. Dwa razy do roku będziemy, czyli to jest październik i kwiecień, będziemy składali do komisji takie sprawozdanie, jak idzie realizacja kontraktów.
7: Bo to jest warunkiem, żeby były kolejne etapy, czy te transze z automatu są wypłacane?
8: Nie, my na każdym ze 120 projektów, choć w październiku ta lista się trochę zmieni, bo przypomnę, że po decyzji pana prezydenta my teraz będziemy robili nowelizację planu, który leży w Brukseli, bo projekty dla Policji, Straży Granicznej i na infrastrukturę, one wypadną z tego europejskiego programu SAFE. Pan premier Kosiniak podjął decyzję, że będą finansowane z budżetu MON-u, ale no jakby to już jest nasze podwórko krajowe. Tam wejdą nowe projekty zbrojeniowe, czyli to jest pierwsza rzecz, którą musimy zrobić razem z zespołem. Zmienić ten plan w Brukseli. No i potem w rundzie październikowej robić rozliczenie. Na każdym z projektów, tych około 100, które będą, musimy pokazać, na jakim jesteśmy etapie. I to jakby do każdego etapu jest przypisany konkretny procent. Czyli na przykład wychodzimy z ofertą na rynek, to jest tam, nie wiem, 10% już wartości kontraktu. Wybieramy wykonawcę, to jest kolejne.
7: To wszystko,
8: i z tego się ułoży kwota.
7: Co pani mówi, brzmi jakby ta Bruksela po prostu czekała z otwartymi ramionami na wszystkie nasze zmiany, a Bruksela w tej sprawie strasznie kraje unijne, nie tylko Polskę, żyłuje. To znaczy, jak tylko można coś przyciąć, bo się nie zgadza z dokumentem, który złożyliście, to się przycina, przyoszczędza. Czy pani jest pewna, że oni po prostu nie utną nam części tych pieniędzy? Czy jest taki klimat, żeby się na wszystko, co my zgłaszamy, zgadzać?
8: Oczywiście, że nie ma klimatu, że na wszystko się zgadzają, dlatego te negocjacje przez ostatnie kilka miesięcy były naprawdę trudne. I doprowadzenie do tego, że my jako pierwszy kraj dostaliśmy pieniądze, mimo najobszerniejszego wniosku, który był najdłużej analizowany, oceniany, to jest absolutny rekord świata. Natomiast ja też jestem pewna, co mamy w dokumentach. Myśmy te etapy realizacji projektów określali już na etapie wniosku, czyli ten słynny wniosek, który miał 300 stron, to my już tam określaliśmy te etapy realizacji projektów. Dlatego myślę, że ta październikowa transza będzie objętościowo największa, no bo w niej już będziemy rozliczać te 62 umowy, które podpisaliśmy teraz do końca maja.
7: Wy mówicie tak, wszystkie kontrakty podpisujemy w polskich firmach zbrojeniowych.
8: Teraz te wszystkie podpisaliśmy w polskich.
7: Tak jest, teraz to największą, no te 120 miliardów.
8: Tak.
7: A ludzie pytają tak, ta prawicowa część internetu i rozumiem, że też wam zależy, żeby do niej dotrzeć.
8: Oczywiście.
7: I jakoś rozmawiać z drugą stroną. I ludzie pytają tak, hola hola, te firmy będą połowę tych części kupować w koncernach zachodnich. Czy jest jakaś zasada, że nie wiem, 70% wozu bojowego czy jakiegoś pojazdu wojskowego w ramach SAFE musi pochodzić z polskich komponentów? Czy to...
8: Jest przede wszystkim zasada, że 65% komponentu całego produktu musi być wykonywane na terenie Unii Europejskiej i własność intelektualna też musi pochodzić z terenu Unii Europejskiej.
7: No tak, ale
8: o tym
7: to,
8: mówi rozporządzenie SAFE.
7: To tych pisowskich lęków, mówię to teraz bez żadnej ironii, prawicowych lęków, nie ukoi, dlatego że no rozumiem, że chodzi o to, czy jest możliwe w ramach SAFE, że polska fabryka, w którą zakontraktowaliście teraz, kupuje 80% komponentów u Francuzów lub u Niemców, składa je w Polsce i dostaje produkt. No rozumiem, że jest to możliwe, formalnie jest to możliwe.
8: Dzisiaj po tych 3 dniach objazdu, zadając takie pytania w każdej jednej fabryce, wszędzie
7: ale
8: słyszeliśmy,
7: ja pytam,
8: że wszystko jest wykonywane w Polsce.
7: Ale ja nie pytam o to, co oni mówią. I też no, rozumiem, że jest entuzjazm, że,
8: nie, nie,
7: że jest
8: nie
7: miło
8: ma.
7: I
8: jeżeli
7: tak dalej.
8: Pan chce,
7: ale czy jest
8: takie
7: to możliwe?
8: Nie ma przepisu prawnego, który by tego zakazywał, oczywiście.
7: To skąd wiecie, że tak nie będzie? Bo nawet nie ze złej woli.
8: To właśnie panu mówię o zbadaniu rynku i to też jest rola Agencji Uzbrojenia. Zresztą te słynne 89% w Polsce, o których mówimy i za które opozycja też nastawiała.
7: Właśnie, skąd wiecie, że to 89%
8: zostaje w Polsce? To były wyliczenia Agencji Uzbrojenia. Właśnie o to chodzi, że to nie było wyliczenie kogoś z nas, ze strony rządzących polityków, tylko to były wyliczenia od pana generała Kuptela. I my się tutaj cały czas opieramy też na danych, które podaje wojsko. Ale ja myślę, że w tym wszystkim umyka nam bardzo ważna rzecz, o której dzisiaj mówili wszyscy generałowie na tej prezentacji. Nie ma czasu. To, że mamy wyznaczony rok 2030 i tak duży, największy w historii impuls finansowy idzie. Oni dzisiaj mówili o tym, że było wyposażenie wojska, na które oni latami czekali, bo zawsze spadało ze stołu, bo nie było na to pieniędzy.
7: Panie, ja to wszystko wiem, tylko jak dziennikarz, jakikolwiek dziennikarz, który trochę, nawet jednym okiem śledzi losy polskiego przemysłu zbrojeniowego, to informacja, że ten przemysł teraz, ja nie chcę mówić, że on jest totalnie zły i tak dalej. Nie, no to nie jest taki. Ale informacja, że teraz oni mają w ciągu 3 lat zwiększyć moce o dwukrotnie, wyprodukować zamiast 20 wozów bojowych, nie wiem, 200, trochę trąci no jednak Marsem, no.
8: Wie pan co, jak 4 miesiące temu rozpoczynałam objazd po Europie z próbą sprzedania naszych produktów w innych krajach członkowskich, to dokładnie takie same pytania dziennikarze mi stawiali. Mówili, w ogóle w życiu tak nie było, Polska tylko importuje, jeździ wszędzie, kupuje. Zresztą przypomnę, że armia do niedawna 20% tylko było wydawane środków na uzbrojenie, było wydawane w polskim przemyśle. Po 4 miesiącach
7: ale,
8: wracam...
7: Ale powód był taki, że ten przemysł nie dowoził po prostu tych rzeczy. Został zaorany w latach 90. i potem się nie podniósł.
8: No tak, tylko to trzeba do kupy i do przodu. Po 4 miesiącach objazdu po Europie mamy kilka konkretnych kontraktów na stole, gdzie to inne rządy kupują u nas. Także trochę więcej
7: chodzi
8: wiary,
7: to,
8: panie redaktorze.
7: Czy wy sobie zdajecie sprawę, bo rozumiem, że no musicie sobie z tego zdawać sprawę, że głównym krwawym problemem będzie teraz to, żeby nie okazało się na końcu, że te wozy nie zostały wyprodukowane, bo te fabryki zbyt optymistycznie oceniły możliwości rozbudowy, możliwości produkcyjnej i tak dalej. Zobaczyły
8: wszystko,
7: miliardy, wzięły te miliardy i...
8: Dlatego jest cały system kontroli, audytu, nadzoru i sprawdzania na bieżąco wszystkiego, jak idzie. No to przecież to nie jest tak, że my w sobotę wieczorem zakończyliśmy projekt SAFE. Znaczy, on się dopiero rozkręca. I tylko przez ostatnie miesiące, myślę, że jasno pokazaliśmy czarno na białym, że dowozimy pewne rzeczy. Tam, gdzie jest potrzebna korekta, była korekta. To też rozmawialiśmy podczas tego sobotniego objazdu. Już te emocje trochę opadły, ale przecież moment weta pana prezydenta bardzo wiele przez chwilę planów przyblokowało, zamroziło, był szybki scenariusz B. Szybkie
7: wszyscy
8: zwroty
7: wiedzieli,
8: akcji.
7: Nie, no tak między nami, znaczy między nami i słuchaczami wszyscy wiedzieli, że i tak można to SAFE wziąć, że to jest awantura trochę udawana, czy awantura prawdziwa,
8: nie.
7: Ale i tak, że te pieniądze można wziąć bez podpisu prezydenta.
8: Nie, ale największą były dwie kluczowe rzeczy, które dawała ta ustawa. Po pierwsze, rozszerzenie kwestii bezpieczeństwa na inne służby.
7: I też znaleźliście bypass,
8: więcej,
7: bo wiadomo, że znajdziecie.
8: Tak, tylko powiem panu jedno. W Komisji Europejskiej byliśmy pierwszym krajem, który też komisji wytłumaczył, że bezpieczeństwo to nie jest tylko wojsko, ale to też jest policja, straż graniczna czy projekty infrastrukturalne. Mi jest smutno, że ja przekonałam Brukselę, ale nie przekonałam własnego
7: ciężko
8: prezydenta.
7: Byłoby, znaczy Bruksela musiałaby wpaść w jakąś pomroczność jasną, żeby nie rozumieć, że w Polsce Straż Graniczna to też jest kraj frontowy.
8: Ale
7: Straż
8: to teraz
7: Graniczna
8: pan
7: to
8: bardzo nieładnie
7: jest...
8: powiedział o panu prezydencie, no bo on na to nie przystał.
7: Nie, prezydent miał inne argumenty. Ja uważam, że gdyby
8: niemieckie.
7: Spokojnie... gdyby spokojnie obie strony umiały rozmawiać o tym, to nie byłaby taka bitka.
8: Panie redaktorze, ale... ja spędziłam kilkanaście godzin w sumie w kancelarii prezydenta na rozmowach bardzo merytorycznych, schodzących do najmniejszego przecinka. Najpierw w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego i one w listopadzie i w grudniu były super merytoryczne, odbywały się w atmosferze zgody, wspólnego porozumienia i ustalania wspólnych zmian przy mechanizmie SAFE.
7: Chcę na koniec jeszcze panią zapytać, czy będzie pani premierem rządu przed 2027 roku?
8: A to nie.
7: Nie, ale to jest pytanie serio, dlatego że mówi się o tym, że ma być pani twarzą kampanii. Ja teraz trochę relacjonuję plotki, ale zwykle unikam plotek dziennikarskich, ale one są dosyć dobrze, znaczy to są nie tylko plotki, tylko wiem to od osób, którym ufam, że pani ma być twarzą kampanii w 2027 roku, jedną z ważniejszych twarzy kampanii, że jest pani oceniana przez premiera Tuska jako osoba, która dowiozła i że no, to ma być to nowe otwarcie rządu, że ma się wiązać z pani nazwiskiem. Jest coś na rzeczy?
8: Dowiozłam na pewno i mam zamiar dowozić kolejne rzeczy. Przede wszystkim SAFE robiony w polskich firmach na potrzeby polskiego.
7: Ale czy na przykład rozmawiacie o tym, że będzie pani wicepremierem? Bardzo dziękuję. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocnik rządu do spraw SAFE. Minister na razie to się nazywa...
8: Minister w kancelarii premiera, pełnomocniczka rządu do spraw...
7: Prezydenta, ale to nie jest minister konstytucyjny.
8: Nie prezydenta, premiera.
7: Tak,
8: pozdrawiam pana prezydenta, ale nie, myślę, że nie, może by nie chciał.
7: Bardzo, bardzo pani minister dziękuję i zapraszam państwa na popołudniową rozmowę jutro.

0: słuchacie Radia RMF24. U nas jeszcze więcej informacji. Zbliża się godzina 18.30. To czas faktów. Przed mikrofonem Marlena Chudzio.
1: Były ambasador Polski na Ukrainie Bartosz Cichocki zwrócił przyznane mu ukraińskie odznaczenie za zasługi wręczone przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Jak zaznaczył, decyzja ta ma związek z działaniami Zełenskiego honorującymi UPA. W przyszłym tygodniu kapituła Orderu Orła Białego zdecyduje o odebraniu prezydentowi Ukrainy polskiego odznaczenia. Utrudnienia na A4 w województwie dolnośląskim. W pobliżu węzła Legnica Wschód samochód osobowy uderzył w bariery. Korkują się pasy w kierunku Zgorzelca. 40 drużyn z 26 krajów przyjechało do Warszawy. Dziś w naszej stolicy rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Grają obie polskie reprezentacje, kobieca i męska. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM teraz w faktach. Dziś do gry przystąpią Polki, po których spodziewamy się walki o podium.
2: Rok temu w Ułan Bator biało-czerwone zajęły 4. miejsce. Teraz marzeniem jest medal. Najpierw trzeba przejść jednak fazę grupową. Dziś mecze z Madagaskarem i Czechami, w środę z mocnymi Azerkami i Holenderkami. Dalej przejdą 3 reprezentacje.
3: Ta grupa nie jest łatwa. Fajnie, że zaczynamy meczem z Madagaskarem. Mam nadzieję, że wygramy to pierwsze spotkanie i pomogą nam kibice, no i że wejdziemy fajnie w ten turniej.
2: Tak mówiła Klaudia Gercien. Przypomnę, koszykówka 3x3 to 10-minutowe mecze. Czas mierzymy tylko, gdy piłka jest w grze. Pojedynek kończy się wraz z końcową syreną, albo szybciej, jeśli jedna z drużyn zdobędzie 21 punktów.
1: Relacje z warszawskich mistrzostw w faktach sportowych RMF FM.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: W popołudniowo-wieczornej części programu w Radiu RMF 24 powrócimy do tych niesamowitych tenisowych emocji, które dzisiaj nam po południu towarzyszyły, czyli sukces Maji Chwalińskiej. Najpierw komentarz naszego korespondenta z Paryża, potem rozmowa ze słynnym tenisistą Wojciechem Wybakiem. Zapraszam, Marcin Jędrych. Dzień dobry.

0: Nagłówki, które krzyczą, nagłówki, które nas cieszą. Sensacja na kortach Rolanda Garrosa, narodziny nowej gwiazdy tenisa. Tak wielu paryskich obserwatorów komentuje wygraną Mai Chwalińskiej w pojedynku z francuską Diane Paris w czwartej rundzie French Open. Dzięki temu zwycięstwu Polka awansowała do ćwierćfinału wielkoszlemowego turnieju we francuskiej stolicy. Z nami jest oczywiście nasz niezastąpiony Marek Gładysz. Marku, dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: Marku, czytając dzisiaj francuskie portale, można zauważyć, że tamtejsi komentatorzy są rozczarowani, to oczywiste, porażką i rodaczki, ale jednocześnie podkreślają, że po prostu nasza dziewczyna Polka grała świetnie.
1: Jak najbardziej. Paryscy komentatorzy są przede wszystkim pod wrażeniem stalowych nerwów 24-letniej Mai Chwalińskiej, która po raz pierwszy walczyła w wielkoszlemowym turnieju o awans do ćwierćfinału, a więc można się było spodziewać, że będzie zestresowana, że będzie popełniać z tego powodu różnego rodzaju błędy, a tu wręcz przeciwnie. Paradoksalnie Polka zachowywała się na korcie tak, jakby była już bardzo doświadczoną zawodniczką, która przyzwyczajona jest do finałowych rozgrywek w różnych największych światowych turniejach, w ramach różnych największych światowych turniejów. Świetnie radziła sobie ze stresem, zachowywała iście stoicki spokój, choć miała przeciwko sobie, jakby nie było, większą część publiczności złożonej oczywiście głównie z Francuzów, którzy kibicowali ich rodaczce Diane Paris.
0: No Marku, ale eksperci też, co ważne i to też trzeba to zauważyć, czyli wychwalają styl naszej Polki, gry Polki.
1: Oczywiście, podkreślają zwłaszcza nietypową taktykę stosowaną przez Polkę, polegającą na ciągłych zmianach rytmu gry. Udawało się jej narzucać te zmiany jej przeciwniczce, co bardzo zdestabilizowało tę ostatnią. Francuska zaczęła popełniać coraz więcej błędów, nie nadążała za tymi zmianami rytmu. Generalnie można powiedzieć, że Polce udało się zdominować cały pojedynek.
0: No tak, bardzo dziękuję za te relacje. Czekamy jeszcze na kolejne pozytywne komentarze. Pewnie jak już trochę głowy francuskie ochłoną. To był nasz korespondent Marek Gładysz, a u nas jeszcze jeden wątek tego dzisiejszego sukcesu, wielkiego sukcesu polskiej tenisistki Mai Chwalińskiej, bo będę rozmawiał po godzinie 20 z legendarnym, wybitnym polskim tenisistą, panem Wojciechem Wibakiem. Czekamy na jego komentarz, na to, jak on oceni grę Mai Chwalińskiej w Radiu RMF 24. Zapraszam do pozostania z nami.
2: Radio RMF 24.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24. U nas jeszcze więcej informacji. Mamy doniesienia zza naszej wschodniej granicy. W maju Rosja wystrzeliła w kierunku Ukrainy 8150 dronów dalekiego zasięgu. To 24% wzrost w porównaniu z kwietniem. Taką informację przekazuje agencja AFP po przeanalizowaniu danych ukraińskich sił powietrznych. Jak dodano w raporcie, Rosjanie zaatakowali w ubiegłym miesiącu Ukrainę 211 pociskami. Podkreślono też, że w maju po raz trzeci w ciągu pełnoskalowej wojny Moskwa użyła oriesznika hipersonicznego pocisku balistycznego, który może przenosić zarówno głowice konwencjonalne, jak i ładunki jądrowe. W ubiegłym miesiącu doszło także do jednego z najtragiczniejszych w skutkach ataków na ukraińską stolicę. 14 maja rosyjski pocisk zniszczył część budynku mieszkalnego w Kijowie, zabijając 24 osoby. Jak poinformowały siły powietrzne, w maju ukraińskie wojska strąciły około 91% rosyjskich dronów i pocisków. Według AFP pokazuje to, że choć Ukraina jest jednym z wiodących krajów, jeśli chodzi o zwalczanie dronów dalekiego zasięgu, to pod względem neutralizowania rakiet nadal pozostaje silnie uzależniony od partnerów zagranicznych. W kwietniu liczba dronów użytych do nalotów na Ukrainę wyniosła niespełna 6600. U nas w Radiu RMF 24 aktualny temat już niebawem, to będzie godzina 19 za 10 minut, a po 19 moim gościem będzie profesor Andrzej Piasecki, politolog z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Będziemy rozmawiać o rozwiązaniu struktur Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce. Zapraszam do pozostania z nami.
1: Radio RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Po godzinie 7 podejmujemy tematy, o których jest głośno.
2: Panie ministrze, pan już wie, że to było podpalenie?
3: Są pewne symptomy, które mogą wskazywać, że to nie było jakieś zapuszczenie ognia, ale dajmy szansę policjantom, żeby dokładnie ustalili to miejsce wspólnie z leśnikami. Być może biegi będą powołani do tej sytuacji.
4: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o 7 w radiu RMF24. Słuchaj już jutro.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: W Radiu RMF 24 no, za moment będzie godzina 19, zatem zapowiadane fakty, wszystkie najważniejsze informacje przekaże Marlena Chudzio.
1: Jest duże zainteresowanie polskim sprzętem zbrojeniowym, twierdzi Magdalena Sobchowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE. Policja zbiera dowody w sprawie pożaru leśnych obszarów na Mazowszu. Na razie śledztwa nie przejęła jeszcze prokuratura. W faktach też najmłodsi i ich przebogata wyobraźnia.
2: Przyszła i powiedziała, tutaj mam męża.
1: W ustach kilkulatki te słowa mogą zaskoczyć. Musimy zwiększyć moce produkcyjne, bo mamy więcej zamówień niż jesteśmy w stanie wyprodukować, mówiła w popołudniowej rozmowie w RMF FM Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE. Z końcem maja zakończyła się pierwsza część podpisywania kontraktów na sprzęt wojskowy w ramach tego unijnego mechanizmu. Do polskich zakładów trafi około 120 miliardów złotych. Następnym etapem będą zakupy dokonywane wspólnie z zagranicznymi partnerami. Zainteresowana jest Kanada, ale nie tylko.
3: Norwegia to jest system SAM, czyli ściana antydronowa. Szwecja, okręt ratownik i jeszcze rozmawiamy o kormoranie. Grecja to jest system satelitarny.
4: Ale rozumiem, że pomysł jest taki, żeby oni kupowali nasz sprzęt, tak?
3: Tak. Tam, gdzie mamy zdolności, są oczywiście zdolności, których polski przemysł nie ma. To przede wszystkim dotyczy lotnictwa. My dzisiaj nic nie produkujemy, jeżeli chodzi o lotnictwo. Dlatego samoloty do tankowania w powietrzu, MRTT, to będziemy pozyskiwać prawdopodobnie z Hiszpanii.
1: Cała rozmowa Grzegorza Stroczyńskiego jest na RMF24.pl. Śledztwo dotyczące wielkiego pożaru na Mazowszu będzie prowadzić prokuratura rejonowa w Wołominie. Jednak, jak dowiedział się reporter RMF FM, prokuratorskie postępowanie w tej sprawie jeszcze nie ruszyło. Krzysztof Zasada z nowymi informacjami. Dlaczego nie ma jeszcze śledztwa?
5: Sprawą zajmuje się do tej pory policja. Nie przekazała jeszcze dokumentów prokuraturze. Zbiera możliwe do zebrania na tym etapie dowody. Natomiast dopiero na jutro zaplanowano wejście funkcjonariuszy, prokuratorów i biegłych z zakresu pożarnictwa na obszar, który był objęty pożarem. Dopiero ta wizja na miejscu ma dać odpowiedź na pytanie, w jakim kierunku może pójść śledztwo. Między innymi, czy są jakieś przesłanki, by sądzić, że przyczyną pożaru było podpalenie. Strażacy szacują, że całkowicie uporają się z pożarem, który jest w fazie dogaszania, do końca tygodnia. Na Pogorzelisku wciąż pracuje ponad 1000 osób. Ogień strawił mniej więcej 300 hektarów.
1: Uwaga kierowcy w zachodniopomorskim. Na trasie S11 w miejscowości Przydargiń w powiecie koszalińskim zepsuta ciężarówka blokuje pas w kierunku Koszalina. Utrudnienia też na trasie S3 w Lubuskiem w miejscowości Stożne między Sulechowem i Zieloną Górą. Samochód osobowy uderzył w pojazd służb drogowych. Zablokowany jest pas w kierunku Sulechowa.
6: Fakty, przy których się uśmiechniesz.
1: Mają dziś swój dzień, a na co dzień potrafią nieźle zaskoczyć. Dzieci to kopalnia zabawnych historyjek i anegdot.
7: To jest codziennie praktycznie coś, nie? To szczególnie, że dzieciaki chodzą do przedszkola, bo jestem mamą wybitnie szalonej czwórki dzieci.
8: Mój brat cioteczny zapytał, kto napiłby się kawy. Syn miał wtedy 4,5 roku i powiedział, ja chętnie bym się napił, ale jeszcze nie mogę.
2: Przyszła i powiedziała, tutaj mam męża. Ja mówię, a kto jest, mówię, twój mężem? Bartek. Mówię, okej. Mówię, czy Bartek o tym wie? Jeszcze nie.
1: Te głosy zebrała w Łodzi nasza dziennikarka Agnieszka Wyderka. A jakie zabawne zdania wypowiedziały wasze dzieci? A może śmiesznie przekresają niektóre słowa? Napiszcie na fakty@rmf.fm.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF24. W wieczornej części w Radiu RMF24 u nas jeszcze więcej informacji. Powiemy o potencjale kosmicznych historii związanych z lotem Słowosza Oznańskiego, Wiśniewskiego, ale wcześniej jeszcze jeden ważny temat, czyli rozwiązanie struktur Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce. O tym będę rozmawiał z moim gościem, którym będzie profesor Andrzej Piasecki.

0: W Radiu RMF 24 w naszym wieczornym programie teraz ważny temat polityczny, bo będziemy rozmawiać o decyzji Donalda Tuska, który rozwiązał struktury Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce. To jest oczywiście efekt odwołania w referendum prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego. Chodzi oczywiście o prezydenta miasta Krakowa. Przypomnę, że Aleksander Miszalski był szefem właśnie małopolskich struktur Koalicji Obywatelskiej. Teraz tę funkcję stracił. No i z nami, tak jak zapowiadałem, jest pan profesor Andrzej Piasecki, historyk i politolog z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kłaniam się, panie profesorze. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Panie profesorze, może zaczniemy od takiego krótkiego wyjaśnienia, co to oznacza w sensie formalnym i takim nawet praktycznym rozwiązanie struktur Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce.
1: To znaczy, że funkcję zarządu regionalnego przyjmuje zarząd Krakowa, przepraszam, krajowy, że wreszcie komisarz w postaci pani wicemarszałek zarządza bezpośrednimi sprawami członków Platformy Koalicji Obywatelskiej i że wreszcie w najbliższym czasie będą tworzone nowe struktury oddolnie, koła i potem struktura regionalna. No i to, temu wszystkiemu będą towarzyszyły różnego rodzaju wybory. Tworzenie się, nie powiem, że koalicji na nowo, ale na pewno struktur, tak.
0: Czyli na tym etapie możemy powiedzieć, że póki co w małopolskich strukturach nikt nie może podjąć żadnej decyzji, tylko wszystko to, co miałoby się wydarzyć, albo miałoby być jakieś działania podejmowane, one są centralnie sterowane. Tak by to można było ująć.
1: Formalnie tak. To znaczy, no, zazwyczaj to jest też tak, że jednak posłowie Koalicji Obywatelskiej, posłowie każdej partii, bo tak już mówię mechanicznie, jakby to wyglądało, gdyby powiedzmy w każdej partii zaszły takie sytuacje, to największy wpływ na to, co się będzie działo w regionie, mają przedstawiciele parlamentu z tego regionu pochodzący. Natomiast formalnie decyduje zarząd krajowy i szefowa, czyli komisarz obecnie, tymczasowy.
0: Tak. Panie profesorze, czy ta decyzja to było coś, czego pan się spodziewał? Oczekiwał pan takiego rozwiązania?
1: Spodziewałem się, że to będzie, to znaczy to było tak, że Koalicja Obywatelska od dawna, jeszcze Platforma Obywatelska nie miała dobrych notowań chyba u Donalda Tuska i to z powodu wcześniejszych wyborów za prezydenta, w zasadzie tu nawet do drugiej tury kandydat Koalicji Obywatelskiej i prawie nigdy nie wchodził, a jednocześnie koalicja miała dobre wyniki w wyborach do Rady Miejskiej, czyli potencjał był, ale brakowało lidera, więc tutaj chyba partia zawodziła. Dlatego też można się było spodziewać, że prędzej czy później będą jakieś takie zdecydowane kroki ze strony szefów tej partii, obojętnie kto tam by był. No i trzeba było referendum, trzeba było takiego szoku, aby też to podziałało na inne regiony, gdzie być może struktury partyjne są mało mobilne.
0: Tak, to użył pan sformułowania szok, czyli to jest taka terapia wstrząsowa, która ma pewnie no właśnie wstrząsnąć trochę ludźmi, że doprowadzili do takiej sytuacji. Czy tak to należy czytać, że to jest w jakiś sposób też, no wiadomo, okazanie niezadowolenia, ale też chyba sygnał do tego, że trzeba zacząć działać inaczej?
1: Tak, myślę, że ten pierwszy szok to referendum, teraz drugi szok to właśnie rozwiązanie struktur, konsekwencja wyników referendum. No i być może nas czeka trzecia niespodzianka, czyli taki efekt wyborów, nowi ludzie w Koalicji Obywatelskiej i też przede wszystkim kandydat tej partii, czy z poparciem tej partii na prezydenta.
0: Tak, czyli to oznaczać ma, że jakby zacznie się budowanie całych struktur od podstaw, łącznie z tym, że te struktury w jakiś sposób mają wskazać być może swojego kandydata na prezydenta miasta Krakowa?
1: Tak, to zazwyczaj tak się dzieje, że to struktury partyjne w przypadku każdej partii wskazują swoich kandydatów. Oczywiście jest, dzieje się to w porozumieniu z centralą. No, czasami ta centrala ma decydujący też wpływ. Myślę, że tak może być też w tym przypadku, bo porażkę byłego prezydenta, pana Miszalskiego, to jest porażka również struktur Koalicji Obywatelskiej, więc naprawdę tu jest wiele do zrobienia i chyba by zacząć trzeba było od jakiegoś takiego rachunku sumienia w strukturach tej partii.
0: Panie profesorze, no bo to zadanie odbudowania tych struktur, czy też no, w jakiś sposób zbudowania ich pewnie nawet na nowo, może ciężko powiedzieć, które słowo jest bardziej odpowiednie, zostało powierzone wicemarszałek Sejmu pani Dorocie Niedzieli. Czy to jest jakby wybór, który jest dla pana oczywisty, że tylko ona mogła się tego podjąć?
1: To jest sprawa tymczasowa i z pewnością pani wicemarszałek ma sporo do zrobienia, ale dużo zależy od działaczy, tych, którzy do tej pory funkcjonowali na poziomie powiatu, gminy, no i przede wszystkim miasta Krakowa, bo to będzie decydujące, miało znaczenie dla wyboru kandydata na prezydenta. I chyba takie porozumienie właśnie działaczy Koalicji Obywatelskiej w Krakowie, może i samego premiera, na pewno z udziałem pani marszałek jako komisarza, jest możliwe właśnie na gruncie wspólnego kandydata nie tylko Koalicji Obywatelskiej na prezydenta, żeby te wybory były skuteczne.
0: I teraz jak patrzymy na ten schemat, jaki ma się wydarzyć w ciągu najbliższych kilku miesięcy, biorąc pod uwagę ten kalendarz wyborczy, który sugeruje, że wybory prezydenta miasta Krakowa powinny odbyć się pod koniec sierpnia, bo tak to już tak stanowi ordynacja, no to mamy niecałe 2 miesiące, 2,5 miesiąca, w tym 2 wakacyjne miesiące na to, żeby to wszystko posprzątać. Co też chyba jest sygnałem, że tutaj pewnie dla wielu osób to będzie zaskoczenie i właśnie ten szok, że będą musieli nagle zrobić coś, na co pewnie się nie przygotowywali do tej pory.
1: Tak, to z pewnością jest trudna sytuacja dla działaczy. Być może konkurenci, inicjując referendum, mieli również w planach kampanię wyborczą. I trudno tutaj się dziwić, bo referendum też jest tylko takim środkiem do celu, jakim jest przejęcie władzy, przejęcie stanowiska prezydenta. I w tym wypadku Koalicja Obywatelska ma dwa problemy, bo przede wszystkim musi się pozbierać tu strukturalnie, a po drugie musi wyłonić kandydata, i czy to w porozumieniu z koalicjantami parlamentarnymi, czy samodzielnie. To są dwa różne kierunki działania i to jest wielka odpowiedzialność. No ale z drugiej strony, jeśli popatrzeć na historię takich sytuacji kryzysowych, to często zdarzało się, że politycy z różnych partii wychodzili z takich kryzysów wzmocnieni, że ta porażka czasami może wstrząsnąć i doprowadzić do takiego uzdrowienia sytuacji i wydaje się, że niektórzy na to stawiają.
0: Czy możemy tutaj tak przynajmniej orientacyjnie określić, o jakiej liczbie osób, którzy są w tych strukturach Koalicji Obywatelskiej, mówimy? Pytam dlatego, że chciałem się zastanowić, czy na przykład jeżeli ma być jakaś zdecydowana wymiana osób, które do tej pory były w tych strukturach i częściowo albo w ogóle odpowiadały za to, co się wydarzyło, to czy jest się w stanie zebrać jakby grupę zupełnie świeżych osób, które będą dawały coś nowego w tym całym układzie?
1: Znaczy, funkcyjnych działaczy Koalicji Obywatelskiej można policzyć, bo to płacą składki, można policzyć radnych, mamy blisko 180 rad gmin, liczą się największe miasta, też oprócz Krakowa, Tarnów, Nowy Sącz, więc razem będzie to z pewnością kilkaset bardzo mocno zaangażowanych działaczy. No i też ta druga linia, tu już liczona w tysiące, ale pamiętajmy, że sam Kraków, bo o to głównie miasto chodzi, tu będą wybory, to jest elektorat Koalicji Obywatelskiej, więc tutaj może nie tyle chodzi o tych formalnych członków tej partii, ale tych ludzi, którzy na tę partię głosowali, są z nimi związani, są z tą partią związani i którzy też zapewne byli zaskoczeni wynikiem referendum, teraz tymi zmianami partyjnymi. I liczę na to, że to będą zmiany na lepsze.
0: Czy w tak krótkim czasie, biorąc pod uwagę to, że struktury są, powiedzmy wprost, w rozsypce, da się znaleźć kandydata, który może być na tyle mocny, że będzie to ktoś, kto stanie na równi z innymi do walki o fotel prezydenta? Czy to jest wykonalne w takim krótkim czasie? Z pana doświadczenia i dotychczasowych jakby historii takich samorządowych.
1: No zdarzało się, bo przecież mieliśmy referendum w Łodzi i tam po odwołaniu Kropiwnickiego nastąpiła pewna stabilizacja. Myślę, że taka stabilizacja też będzie teraz w Zabrzu. Zazwyczaj takie referenda się potem już nie powtarzały w miastach, gdzie doszło do odwołania burmistrza, wójta, prezydenta, bo nowy włodarz bardzo dbał o to, aby po pierwsze frekwencja była wysoka, co utrudniało referendum, po drugie, aby właśnie nie popełniać błędów poprzednika. Ale tak jak powiedziałem, tutaj duża rola pracy, jaką wykona Koalicja Obywatelska, takiej powiedziałbym autoterapii, zmiany nowego podejścia do elektoratu swojego, do niektórych błędów działaczy. Tu można mnożyć to, co w czasie kampanii referendalnej było wymieniane, a więc pazerność na stanowiska, na pieniądze,
0: tak,
1: na robienie interesów z Prawem i Sprawiedliwością, czyli z konkurentem, bo tu też...
0: Też o to chodziło, tak.
1: Dowody, tak.
0: Panie profesorze, to jeszcze na koniec pytanie. Czy myśli pan, że w głowie wicemarszałek Sejmu Doroty Niedzieli, czy też być może samego premiera Donalda Tuska, jest już ten kandydat nowy na prezydenta miasta Krakowa?
1: Tego nie wiemy. To jest trudne pytanie. Natomiast jestem pewien, że premier bardzo dużo czasu i energii poświęci na to, aby tę sytuację uzdrowić, ponieważ jeśli w Krakowie przegra Koalicja Obywatelska po raz drugi, przegra kandydata na prezydenta, to prawdopodobieństwo kolejnych referendów w innych miastach i tej fali, o której się tyle w mediach mówi, fali referendalnej, to prawdopodobieństwo jest duże. Dlatego tutaj będzie duży nacisk taki odgórny, nie tylko pani komisarz i premiera, ale centrali Koalicji Obywatelskiej na to, aby kolejnego szoku, czyli przegranej w wyborach prezydenckich, nie było.
0: No to jeszcze musimy poczekać, jaka będzie ostatecznie decyzja wyborców w Krakowie. Póki co na razie znamy kilku kandydatów, ale nie jest to ktoś, kto reprezentuje Koalicję Obywatelską. Bardzo dziękuję za naszą rozmowę. Naszym gościem był pan profesor Andrzej Piasecki, historyk, politolog z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dobrego wieczoru, panie profesorze, i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, dziękuję.

0: Wieczorny program w Radiu RMF24. U nas zawsze aktualne depesze. Teraz o tym, że armeński premier Nikol Paszynian odrzucił apel Władimira Putina o referendum w sprawie członkostwa Armenii w Unii Europejskiej. Między tymi państwami narasta napięcie przed niedzielnymi wyborami właśnie w Armenii, w których utrzymujący kurs na zachód Paszynian zmierzy się z prorosyjską opozycją. Armenia należy do kierowanej przez Rosję Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Podczas szczytu w Astanie w piątek przywódcy innych państw organizacji Rosji, Białorusi, Kazachstanu i Kirgistanu zaapelowali do Paszyniana, by zorganizował referendum. Obywatele Armenii mieliby w nim zdecydować, czy chcą pozostać w Unii Euroazjatyckiej, czy też dążyć do członkostwa w Unii Europejskiej. Paszynian zaznaczył, że przeprowadzenie referendum teraz byłoby nielogiczne, ponieważ wybór między dwoma blokami na razie jest nieunikniony. Dodał, że należy poczekać z tym do czasu, gdy Armenia oficjalnie złoży wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej lub będzie bliska uzyskania statusu państwa kandydującego. Przypomnę, że parlament w Erywaniu przyjął w 2025 roku ustawę o rozpoczęciu procesu akcesji do Unii Europejskiej, ale nie złożono jeszcze formalnego wniosku o członkostwo. Armenia od odzyskania niepodległości w 1991 roku utrzymuje bliskie stosunki z Rosją, która jest jej największym partnerem handlowym i do niedawna była jej głównym sojusznikiem i gwarantem bezpieczeństwa. Proces zmiany kursu armeńskiej polityki na bardziej prozachodni rozpoczął się wraz z dojściem Paszyniana do władzy w 2018 roku. Do zwrotu przyczyniło się m.in. rozczarowanie polityką Rosji w ostatniej fazie ostatecznie przegranego przez Armenię konfliktu z Azerbejdżanem o Górski Karabach. W oczach Erywania Moskwa nie wywiązywała się ze swoich zobowiązań sojuszniczych. A u nas w Radiu RMF24 powiemy o potencjale kosmicznej misji Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, który być może został zmarnowany. Będziemy słuchać relacji naszego reportera.
1: Radio RMF24. Jeszcze więcej informacji.

0: w Radiu RMF 24. Słuchajcie naszego wieczornego programu. Mamy jak zawsze jeszcze więcej informacji. To jest kolejny temat, który anonsowałem. No, jak spojrzymy w kalendarz, no to właściwie tylko jedna myśl pojawia się w głowie. Szybko to zleciało. W tym miesiącu mija rok od dnia, w którym Sławomir Uznański-Wiśniewski, drugi Polak w historii po generale Mirosławie Hermaszewskim, poleciał w kosmos. Zainteresowanie tym lotem było ogromne, ale teraz pojawia się coraz więcej głosów, że potencjał związany z tym wydarzeniem został, co gorsze, kompletnie zmarnowany. W naszym studiu teraz jest Michał Radkowski, nasz dziennikarz. Dzień dobry, Michał. Powiedz, skąd się wzięły te sceptyczne głosy?
1: No, to przede wszystkim głosy, które słychać ze strony branży kosmicznej. Od razu zaznaczę, że te krytyczne głosy nie dotyczą naszego astronauty i jego dokonań. Nie, nie, nie. Chodzi o małą aktywność Polskiej Agencji Kosmicznej. To jest rządowa instytucja, która podlega Ministerstwu Rozwoju i Technologii. Powinna promować naszą obecność w kosmosie. No, a po zakończeniu misji Sławosza, no, między innymi jej jednym z zadań jest organizowanie spotkań naszego astronauty z publicznością, a zamiast tego agencja zajęła się głównie swoimi wewnętrznymi sporami. Na przykład zwolniono niemal wszystkie osoby odpowiedzialne za promocję lotów w kosmos i organizację samej misji IGNIS. 2 tygodnie przed startem pracę straciła rzeczniczka Polsy, czyli właśnie Polskiej Agencji Kosmicznej. Do dziś zresztą nie powołano jej następczyni. Przed lotem przygotowano szczegółowy plan komunikacji wydarzenia. Jak o misji opowiadać w mediach, kiedy i gdzie promować Sławosza po jego powrocie. Był zaplanowany szereg spotkań, no ale zamiast nich wyszło zaledwie kilka takich spotkań na uczelni. Pozostałe organizowały prywatne firmy. No przecież zeszłoroczny lot w kosmos Polaka to była ogromna promocja i szansa dla naszego kraju, ale też właśnie dla polskich firm, które chciały albo chcą działać w branży kosmicznej. No i cała ta sytuacja mocno martwi Macieja Myśliwca, właściciela firmy Space Agency, która wspiera dzisiaj pro bono naszego astronautę.
2: Pamiętajmy o jednej podstawowej rzeczy. Polska Agencja Kosmiczna w swoich statutowych zadaniach ma popularyzację sektora kosmicznego, czyli musi realizować spotkania, które każdemu tutaj przychodzącym koło nas ludzi powiedzą, co my robimy w sektorze kosmicznym, jak my realizujemy pewne rzeczy, kto to realizuje, dlaczego warto to robić, żeby zrozumieli, że technologie kosmiczne na co dzień nas otaczają, że to jest nasza codzienność. Smartfony, filtry do wody, GPS, mógłbym wymieniać godzinami.
1: I kto ma to zrobić lepiej, jak nie nasz astronauta?
2: No właśnie, z jednej strony nasz astronauta, który dostaje dożywotni mandat do mówienia o kosmosie.
1: Umówmy się, na ostatnie 50 lat mieliśmy tylko dwóch takich ludzi.
2: Pamiętajmy też o tym, że na przykład generał Hermaszewski przez to, że został potem uwikłany politycznie w pewne rzeczy, no był absolutnie wycięty z tej komunikacji publicznej. Dopiero pod koniec życia udało się go trochę przywrócić, no ale niestety generał odszedł. Mamy Sławosza. Człowiek, który był w kosmosie, człowiek, który poświęcił swoje życie, całe życie zawodowe do tego, żeby polecieć w kosmos. Nie ma lepszej osoby do bycia naszym ambasadorem, do inspirowania ludzi, bo ja mogę opowiadać codziennie o tym, ale nigdy nie będę miał takiego impaktu jak koleś, który widział z orbity naszą Ziemię, tak? I który poleciał, który przebył to szkolenie, czyli ma pewne doświadczenie. Ale najgorsze jest to, że Sławosz to jest jedna sytuacja. Natomiast pamiętajmy o tym, że ze Sławoszem w kosmos poleciało 13 eksperymentów polskich. Z uczelni, z firm, ze środków naukowo-badawczych. Każde z tych podmiotów zdobyło coś, co się nazywa Flight Heritage, czyli doświadczenie lotu kosmicznego. To oznacza, że ich technologia, ich wynalazek, ich projekt trafił na szczyt możliwości w sektorze kosmicznym i staje się atrakcyjnym partnerem dla zagranicznych, dla krajowych, dla międzynarodowych środowisk, ponieważ chcą z nimi współpracować dalej. O tym też nie mówimy. Martwi nas to, dlatego że chcielibyśmy po prostu, żeby jak najwięcej wycisnąć, tym bardziej, że już niezależnie od tego, jaki to miało mieć impact, to też kosztowało swoje pieniądze ta misja, tak? I te eksperymenty, i lot, i wszystko to powinno zmonetyzować się, tak? Czyli zwrócić się nie tylko sektorowi, ale zwrócić się nam wszystkim. No i mam wrażenie, że przez ten brak aktywności zarżnęliśmy kurę, która potencjalnie mogła znieść złote jajko.
1: No właśnie, czy tak faktycznie się stało? Przedstawiłem Polskiej Agencji Kosmicznej całą listę zarzutów, którą już od zeszłego roku formują specjaliści od branży kosmicznej, ale też takiej branży komunikacyjnej, PR-owej. A w skrócie, gdybyśmy mieli zebrać te zarzuty, to przede wszystkim ci specjaliści narzekają, że po zakończeniu misji nie było właściwego objazdu naszego astronauty po kraju. Chodzi o taki objazd, podczas którego można zadawać pytania naszemu astronaucie, on może odpowiadać na różne pytania, można po prostu z nim się spotkać, porozmawiać, przecież to jest status bohatera od zeszłego roku. Zarzucano, że komunikacja operacyjnie. Nasza misja została, no, mówiąc kolokwialnie, położona, bo z Polski, a więc Polskiej Agencji Kosmicznej, odeszły kluczowe osoby, które właśnie za tę komunikację odpowiadały. No i jeszcze jest zarzut, że sam potencjał Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego został zmarnowany, bo część działań takich popularyzacyjnych, w ogóle wiedzę na temat kosmosu, przejęły na siebie organizacje branżowe, tak jest sektora prywatnego, a nie właśnie Polska Agencja Kosmiczna, która de facto jest do takich działań też przeznaczona. Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej nie chciała z nami rozmawiać, poprosiła o przesłanie pytań mailem, no i w taki sam sposób dostaliśmy odpowiedzi. Mam tego maila przed sobą i czytam, że objazd Sławosza po kraju się odbył. Jego formułę ustaliły wspólnie i partnerzy projektu, i trzy ministerstwa: rozwoju technologii, edukacji narodowej i nauki i szkolnictwa wyższego, a nie sama Polsa. W tym mailu jest też informacja, że Sławosz po powrocie na Ziemię odwiedził 17 miast, a pracownicy polscy odpowiadali za logistykę, program i obsługę medialną. Czyli no, trochę się tutaj Polska Agencja Kosmiczna tłumaczy i wyjaśnia, że to nie do końca było tak, jak jej się to zarzuca. Jest też taki argument, że komunikacja misji była prowadzona przez zespół agencji oraz partnerów krajowych i międzynarodowych. Podają też przykłady takich zrealizowanych projektów edukacyjnych. To są takie projekty jak Pomachaj astronaucie, Kosmiczny wrzesień, Klucz do kosmosu, Dogoni astronautę. To wszystko były takie spotkania, podczas których dzieciaki głównie ze szkół i podstawówek i tych szkół wyższych, ale także studenci mogli się spotkać z Sławoszem. W Polsce przekonują, że nie było osobnej puli środków przeznaczonych wyłącznie na komunikację misji Ignis, więc taka teza, którą stawiali krytycy o niewykorzystaniu części budżetu na promocję misji, jest według Polsy nieprecyzyjna. Podsumowując, spór nie dotyczy tego, czy jakiekolwiek działania promocyjne były prowadzone, bo obie strony przyznają, że były, ale spór już bardziej dotyczy tego, jaka była skala, intensywność i w ogóle wykorzystanie potencjału tej misji po powrocie Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego do naszego kraju na Ziemię. No i możemy się zastanawiać, czy ten potencjał nie został jednak zmarnowany. Trochę szkoda, bo no, podejrzewam, że kolejna taka szansa szybko zapewne się nie powtórzy, gdy znów Polak pojawi się w kosmosie.
0: No tak, wszystko to smutne i zarazem pokazujące, że czasami jedna fajna rzecz może narobić więcej problemów niż przyjemności, ale liczymy na to, że jeszcze w tej całej kosmicznej sprawie uda się znaleźć rozwiązanie, które no, będzie pokazywało, że idziemy w dobrą stronę. Bardzo dziękuję za te relacje. To Michał Radkowski u nas w Radiu RMF24. Już niebawem za 11 minut kolejne fakty. To będzie wydanie o godzinie 20, a chwilę po godzinie 20 ważny sportowy komentarz dzisiejszego kończącego się dnia, czyli sukces Maji Chwalińskiej na słynnych francuskich kortach w turnieju French Open. Moim gościem będzie oczywiście słynny polski tenisista, pan Wojciech Fibak.

0: Wieczorny czas w Radiu RMF 24, u nas zawsze aktualne fakty, a ponieważ zbliża się godzina 20, to właśnie te fakty teraz już dla Was są. Przygotowała je Marlena Chudzio.
1: Zapraszam. Grupa państw, w tym Polska, proponuje własny zestaw nowych sankcji na Rosję. Nasza brukselska korespondentka wie, co jest w pakiecie. Sprawdzimy, czym kusi potencjalnych studentów Akademia Górniczo-Hutnicza i posłuchamy dziecięcych marzeń.
2: Musisz mi kupić jednorożce.
1: A w faktach sportowych więcej o niespodziewanym sukcesie polskiej tenisistki podczas French Open. Polska, kraje bałtyckie i nordyckie chcą mocniej uderzyć w rosyjski sektor energetyczny i zakazać importu do Unii wielu rosyjskich surowców. Grupa ta położyła na stół własną propozycję 21. pakietu sankcji. Na linii nasza korespondentka w Brukseli Katarzyna Szymańska-Burginon. Kasiu, jakie są konkretnie te postulaty?
3: Jak przekazał mi unijny dyplomata, grupa ta żąda, by Unia nałożyła kompleksowe sankcje na główne rosyjskie firmy energetyczne, w tym Łukoil, Gazprom, Nowatek i Rosnieft oraz ich zagraniczne spółki zależne. Chodzi o to, że do tej pory wiele europejskich oddziałów tych firm działało w tak zwanej szarej strefie, przekazując zyski do Moskwy. Wprowadzenie kompleksowych sankcji oznaczałoby całkowite zamrożenie ich aktywów w Europie i bezwzględny zakaz transakcji. Grupa ta proponuje także zamrożenie zmian w limicie cen ropy, by pozostał on sztywny i nadal obcinał zyski Kremla. Państwa te chcą również blokady importu rosyjskich metali, minerałów i nawozów, które stanowią obecnie drugie największe źródło gotówki dla rosyjskiego budżetu wojennego.
1: Szef kancelarii prezydenta Ukrainy Kryło Budanow uważa za możliwe zawarcie porozumienia w sprawie zakończenia wojny z Rosją do zimy. Wołodymyr Zełenski powiedział wcześniej, że widzi okno możliwości, by kontynuować rozmowy o zawarciu pokoju. Negocjacje prowadzone dotąd przez Stany Zjednoczone utknęły w martwym punkcie, ponieważ Waszyngton skupił się na konflikcie z Iranem. Budanow ujawnił, że spodziewa się wizyty delegacji USA w Moskwie i w Kijowie w najbliższej przyszłości, nie podając jednak szczegółów. 5 nowych kierunków oraz więcej miejsc dla nowych studentów. To propozycja Krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej, która dziś rozpoczęła rekrutację na studia pierwszego stopnia.
4: W tym roku, w związku ze spodziewaną większą liczbą kandydatów, przygotowaliśmy rzeczywiście więcej miejsc. W skali całej uczelni ta liczba zwiększyła się o około 10%, a w praktyce oznacza to, że mamy o około 700 miejsc więcej w porównaniu z ubiegłoroczną rekrutacją. To jest całkiem dużo i tak naprawdę jakby myślimy, że te 700 miejsc więcej będzie też takim wyjściem naprzeciw tym wszystkim, którzy będą w tym roku mierzyć się po prostu z większą konkurencją.
1: Zapowiadała Anna Żmuda-Muszyńska, rzecznik Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wśród nowych kierunków jest m.in. inżynieria wzornictwa i jubilerstwo, space engineering czy edukacja matematyczna.
5: Dzieci mają głos. Faktach RMF FM.
1: I czasem tego głosu używają. W faktach opowiadamy Wam dzisiaj o zabawnych zdaniach, które wypowiadają najmłodsi. Mamusiu, jesteś tak piękna, że aż nie mogę na ciebie patrzeć. To słowa 5-letniej Gabrysi, które na fakty małpa RMF FM przysłał nam tata Wojtek. Kakusiu, chodź kukaj. To powiedział synek pani Ani. W tłumaczeniu na dorosłe, tatusiu, chodź tutaj. A to kolejne anegdoty rodziców nagrane przez naszą reporterkę.
2: Jako ojciec bliźniaczek jestem praktycznie codziennie zaskakiwany. Jedna z moich córek chciała mieć zwierzątko, więc jak jej siostra dostała kotka, to tato, musisz mi kupić jednorożce. Ja mówię, ale mówię, Gabrysiu, nie ma jednorożców. Nie, są, odpowiedziała mi bardzo tak przekonywująco. Przecież je widziałam. No, gdzie widziałaś jednorożce? No w bajce.
6: Syn miał około 3 lat i pytałam się, kim ty byś, synku, chciał zostać w przyszłości? I tam wymieniałam różne zawody. Czy chciałbyś być policjantem? Nie. Chciałbyś być pilotem? Nie. Chciałbyś być sędzią? Nie. I w pewnym momencie, a kim ty chciałbyś zostać? Złodziejem.
1: No cóż, może lepiej, jak nie wszystkie dziecięce marzenia się spełniają. Jednak maluchom w dniu ich święta życzymy, żeby spełniły się prawie wszystkie. Kolejne fakty przygotuje Mateusz Bożek, a ja teraz o spełniających się marzeniach w sporcie.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
1: Na pierwsze wieczorne fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
9: Dobry wieczór. No na pewno ten dziecięcy sen Maji Chwalińskiej na kortach Rolanda Garrosa trwa. Polka po raz pierwszy w karierze awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju Wielkiego Szlema.
10: Powiedzieć, że się nie spodziewałam tego, to jakby nic nie powiedzieć.
9: Przyznała sama Maja Chwalińska, która dziś pokonała reprezentantkę gospodarzy Dianę Paris 6-3, 6-2. Rywalka Polki miała dziś problemy z jej zmiennym stylem gry i częstymi zmianami tempa.
10: Gołym okiem widać, że jednak siłowego tenisa to ja nie mam, więc potrzebuję myśleć. I próbuję chociaż.
9: Przyznała skromnie po meczu w rozmowie z Eurosportem Maja Chwalińska, która w środę awans do półfinału zagra z Anną Kalińską. Rosjanka pokonała dziś po zaciętym meczu, zakończonym super tiebreakiem, reprezentującą Austrię Anastazję Potapową. Koszykarze Legii Warszawa mogą dziś awansować do finału Orlen Basket Ligi. By tego dokonać, muszą w trzecim meczu półfinałowym pokonać na wyjeździe lokalnego rywala, czyli Dziki. Legia w rywalizacji do trzech wygranych prowadzi 2-0, a początek meczu za niespełna kwadrans. W finale, przypomnę, jest już za Stal Zielona Góra. Zostajemy w stolicy, ale przenosimy się przed Pałac Kultury i Nauki. Tam powstała specjalna arena, gdzie rozpoczęły się dziś Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Rywalizacje w tym turnieju rozpoczęły już biało-czerwone, które w pierwszym meczu pewnie pokonały Madagaskar 20-10, a to spotkanie z trybun śledził Patryk Serwański i teraz nam je zrelacjonuje.
11: Dobry wieczór. Ta dysproporcja w umiejętnościach technicznych była naprawdę bardzo widoczna. Polki były zdecydowanymi faworytkami, się z tego wywiązały, chociaż warunki dzisiaj do gry niełatwe. W Warszawie przez długi czas padał deszcz, więc duża wilgotność w powietrzu. Czasami niełatwo jest utrzymać piłkę. Natomiast zwycięstwo jest, a przed Polkami dziś jeszcze drugie spotkanie z reprezentacją Czech. Warszawa, Patryk Serwański.
9: A ten mecz o 20:45.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
5: RMF 24.
0: Mamy dziś o czym rozmawiać wieczorem, o sukcesie Maji Chwalińskiej, która awansowała do ćwierćfinału w turnieju French Open. Za chwilę moim gościem będzie Wojciech Wibak. Posłuchamy jego komentarza.

0: Dziś na bok odchodzi polityka, dziś na bok odchodzą wszystkie kwestie, które czasami może nas trochę przytłaczają, bo dziś rozmawiamy o pięknym śnie Mai Chwalińskiej i polskich kibiców tenisa. Przypomnijmy, że nasza zawodniczka pokonała dziś Dion Paris i awansowała do ćwierćfinału French Open. To jest największy sukces w karierze tej sympatycznej 24-latki. No i teraz warto porozmawiać o tym, co się wydarzyło z wybitnym człowiekiem, ekspertem, legendarnym tenisistą. Z nami jest pan Wojciech Fibak. Dobry wieczór panu.
1: Witam wszystkich kibiców tenisa w Polsce i nie tylko, bo pewnie wasze radio to na cały świat promieniuje.
0: Tak. No, proszę pana, to co się wydarzyło dzisiaj na tym korcie, można powiedzieć szybki pojedynek, niecałe 2 godziny i Maja Chwalińska w ćwierćfinale. Czy jak pan zaczął oglądać ten mecz, to czuł pan, że tak to się skończy?
1: Tak, czułem tak wczoraj i przed meczem, i w czasie meczu na początku, i w połowie, i pod koniec, że Maja jest w stanie zaczarować swoją francuską przeciwniczkę, wybić ją z rytmu, zamieszać na korcie skrótami, lobami, piłkami podciętymi, podnoszonymi w górę, półlobami. Niezwykłą Maja stosuje technikę. Żadna inna tenisistka w turze chyba nie ma takiego wyczucia do piłki, tak miękkiej ręki, tak no i taktyka. O, to jest taki polski Santoron, taki słynny Fabrice Santoro, tenisista francuski, był nazywany magicien. No to ona, to nasza Maja, to jest magicienne.
0: Taka magiczka, tak? Taka czarodziejka.
1: Tak, także przypomina Igę, oczywiście naszą, znaczy Igę, naszą Asię i Isię Radwańską.
0: Tak, Isię Radwańską.
1: Która również tak czarowała i miała takie czucie w ręku i taką technikę często stosowała ortodoksyjną, nietypową. No bo Iga to wiadomo siła, tak, atletyzm, a nasza Maja to wyczucie piłki.
0: Na czym polega ten sposób, że wszyscy inni na to nie wpadli, żeby właśnie tak grać takie zróżnicowane piłki, właśnie tak skracać trochę? Czy to jest kwestia umiejętności trochę, a może też trochę konieczności, że ona tylko tak może grać?
1: Nie, no to jest kwestia talentu. To jest najtrudniejszy styl, jaki można wygrywać. Dlatego się wszyscy zachwycają do dzisiaj właśnie tenisistami takimi jak Ilie Nastase z moich czasów, tak, czy Adriano Panatta, czy później Roger Federer. Ci tenisiści przechodzą najbardziej do historii, są podziwiani. Zresztą Francuzi też lubili mój styl, bo Maja właśnie przypomina, czy Agnieszka Radwańska, taką grę techniczną, z wyczuciem inną. A tenis siłowy, no to dzisiaj wszyscy mocno biją, potrafią mocno serwować, uderzać forehand, backhand. Natomiast kiedy ktoś zaczyna podcinać, ta piłka leci, jak gdyby nisko się odbija, jakimś krótkim krosem po przekątnej, to są bardzo nieprzyjemne zagrania. I dlatego i Belgijka Mertens się pogubiła, i Greczynka Sakari,
0: no
1: i Chinka Zheng, mistrzyni olimpijska. Mówimy, także rozumiem też, i chyba francuska publiczność też rozumiała, bo to jest bardzo koneserska publiczność, że francuska dzisiaj była bez szans zagubiona na korcie. Ale to nie jest koniec tej przygody.
0: No właśnie, bo przecież jeszcze chciałem zapytać o jedną rzecz. Czy pan by się zgodził, że ten tenis Mai Chwalińskiej to jest bardziej taka zabawa trochę? To nie jest taka sztywna gra, tylko właśnie to jest pokazanie różnych momentów, w których no my raz, że z przyjemnością na to patrzymy, no bo ona wygrywa, ale też popatrzymy, jak wygląda tenis właśnie w takim wydaniu, którego czasami w ogóle nie widać na kortach.
1: Tak, no bo to jest tenis moich czasów, tak zanim ta naprawdę gra atletyczna przejęła już i zdominowała tenis. Kiedyś się grało właśnie z wyczuciem i przeważnie wygrywali ci, którzy mieli więcej talentu, ale Iga też, ale też Maja potrafi mocno uderzyć z backhandu, czasami skontrować dwoma rękoma po przekątnej. Dzisiaj kilka razy skorzystała z takiego mocnego backhandu, trochę w stylu Igi, już nie Agnieszki, tylko Radwańskiej, tylko Igi. Także ona potrafi, ale przede wszystkim destabilizuje przeciwniczki techniką i być może w ćwierćfinale, czego jej życzę, wierzę w to, również Anna Kalińska, która dzisiaj ledwo wygrała z inną Rosjanką reprezentującą Austrię Potapową, no wygrała, ale już zauważyłem w Londynie, londyński buchmacherzy, oni wiedzą wszystko, wskazują naszą Maję jako faworytkę ćwierćfinału Roland Garros, mimo że jeszcze kilka dni temu o niej nikt nie słyszał.
0: Tak, tak.
1: To jest także bardzo szybko to wszystko się zmienia. Ja zawsze w nią wierzyłem, zawsze mi się podobała i żałowałem, że trapią ją różnego rodzaju kontuzje i jakieś też dylematy życiowe. I czułem, że ona ma ten potencjał na 50, na 30, nawet po zwycięstwie nad Chinką prognozowałem, że ona powinna być w 30 światowej ze swoją techniką, z tym repertuarem, niezwykłym repertuarem uderzeń, który mnie fascynuje, mi się bardzo podoba, ale wszystkim koneserom tenisa właśnie taki styl się bardzo podoba, także ona zdobędzie szybko sympatię, będzie faworytką publiczności nie tylko francuskiej, ale włoskiej, no i w ogóle na całym świecie.
0: To zaraz przejdziemy jeszcze do tego, co nas czeka w ćwierćfinale, natomiast jeszcze chciałem wrócić do jednego zdania, które dziś słyszałem podczas rozmowy już po zwycięskim pojedynku Mai Chwalińskiej. Otóż padło tam takie zdanie, że żeby wygrać French Open, to trzeba rozegrać 7 pojedynków i je wygrać. Maja do tej pory już 7 rozegrała i wygrała, no bo jeszcze grała w tych kwalifikacjach. Czy to trochę jest tak, że ona się rozkręciła i będzie miała na tyle siły, żeby jeszcze tych kilka spotkań, tych kilka świetnych piłek zagrać?
1: No proszę zauważyć, że te jej mecze, tak naprawdę z wyjątkiem meczu z Greczynką Sakari, były łatwe, szybkie. Drugi set do zera z Chinką. Podobnie z Mertens. Dzisiaj też 6-3, 6-2. 6-3, 6-2. Szybkie mecze. Także ona gra naturalnie. Ona lubi, ona kocha. Widać, że ta gra sprawia jej satysfakcję, że się cieszy. Więc ona się nie męczy aż tak bardzo. No ale wiadomo, że tu zawsze konferencja prasowa, tu jakieś masaże, tu trzeba potrenować, przygotować, jechać do hotelu, wracać. To jest ta rutyna i męczy ogólnie cały ten system jak gdyby zachowania na turnieju, gdy się wygrywa długo. Więc to nie można też powiedzieć, że to jest tylko bieganie na korcie. To jest wszystko razem, oprawa tego. I chciałbym jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę, na jej regularność. Ona jest do bólu regularna na korcie. Francuska biła mocniej, tak, siak, serwisu, forehandu i wszystko wracało na drugą stronę. Maja ma wyczucie do tego, gdzie stanąć, świetnie przewiduje kierunki zagrań przeciwniczek i do tego nie widać. To jest podobnie jak Iga, jak ciągle Igę mam w głowie, jak Agnieszka Radwańska. Zawsze kryła kort, a wydawało się, że nie biega szybko. Podobnie z Mają. Ona wszędzie jest, ona kontruje znakomicie. Także to jest kwestia jej techniki, ale również zwykłej regularności. No i nie wspomniałem tego jeszcze, że ona operuje rakietą lewą ręką.
0: Właśnie.
1: A lewa ręka to są zawsze inne kąty, zawsze szczególnie dla dziewczyn. Te jej serwisy, mimo że nie są mocne, choćby dzisiaj sprawiały ogromne trudności Francuzce. Nie mogła odczytać tych leworęcznych rotacji. Także to są plusy i powiem, nikomu tego nie mówiłem jeszcze oficjalnie, ani w żaden sposób do mediów. Pierwszy raz to powiem. Zaczynam coraz bardziej czuć już od kilku dni, teraz po tym meczu wygranym z Francuską na korcie centralnym, gdzie nie widziałem żadnej tremy, żadnego speszenia ze strony naszej bohaterki, zaczynam myśleć o tym, że ona może wygrać cały turniej.
0: Tak.
1: To jest w ogóle się wydaje nie, ale dlaczego nie? Sabalenka też, ona ją też rozstroi. Ona też ją wybije z rytmu. Najlepszą tenisistkę świata. Tutaj jakieś skróciki, tu podcięte piłki i tu lewa ręka i nagle Sabalenka też straci rytm, będzie się denerwować, tak jak Chinka, czy tak jak Mertens. I będzie ta sama historia. Maja Chwalińska może zdobyć jeszcze więcej niż ćwierćfinał, a przypomnę, że na Roland Garros to tylko Iga przebiła w historii powojennego tenisa ten Roland Garros. Ja się ocierałem, ten półfinał, ja się ocierałem o półfinał, ale go nie zdobyłem dwa razy. Natomiast zdobyła półfinał, oczywiście wiadomo, bo wygrała kilka razy, 4 razy Iga. Tak. Natomiast Agnieszka Radwańska też, najlepszy wynik w Roland Garrosie, to jest ćwierćfinał. Moje 2 ćwierćfinały i tak naprawdę nikt w historii powojennego tenisa się nie zbliży, więc Maja już osiągnęła kolosalny sukces i wpisała się w historię polskiego tenisa, polskiego sportu tym ćwierćfinałem, ale ma olbrzymią szansę, aby pokonać Annę Kalińską i osiągnąć półfinał, co by ją postawiło na drugim miejscu, wyprzedziłaby i mnie, i Radwańską, postawiłaby ją za Igą Świątek na drugim miejscu w historii polskiego Roland Garros. To jest niezwykły wyczyn, więc pisze historię, a jeszcze tak pięknym stylem do tego.
0: To jeszcze jedna kwestia, bo wspomniał pan właśnie o tym pojedynku ćwierćfinałowym z Anną Kalińską. Czy w tak krótkim czasie, bo mecz będzie we środę, Anna Kalińska jest w stanie się trochę przygotować, trochę wymyślić, jak grać z Mają Chwalińską, żeby no właśnie trochę jej nie pozwolić na taką grę? Czy to jest wykonalne?
1: To jest niewykonalne. Znaczy, to nie chodzi o czas, tylko chodzi o, nawet gdyby miała 2 tygodnie, bo przecież francuska też, Thomas Hoxted, mój dobry kolega, znakomity coach, nie pomógł z trybun i planem. Oni na pewno też przez 2 dni się przygotowywali do meczu, bo to, gdy się wchodzi na kort, te dziewczyny truchleją. One gubią rytm, jakaś trema je ogarnia, panika. Tak nietypowe są te zagrania Mai Chwalińskiej. Ta piłka wraca dziwnie, krótko, po krosie, z inną rotacją z lewej ręki. Za chwilę jakieś wysokie piłki lecą. Do tego, aby wygrać punkt, trzeba 3-4 razy w jednym punkcie uderzyć piłkę bardzo mocno, a ciągle wracają te piłki.
0: Bo więc ona je odbija za każdym razem, tak.
1: Tracą rezon i bardzo nieprzyjemnie, kąśliwie odbija, w najmniej przyjemny sposób dla przeciwniczek. A do tego nie popełnia błędów, świetnie kryje kort, nie bije mocno serwisu, ale leworęczny serwis też wyklucza jakiś taki łatwiejszy atak. Dziewczyny są nieprzygotowane na taki styl. Ja tak trochę się nawet dziwię, że w tych poprzednich latach, mimo tych różnych kontuzji, że ona nie osiągnęła większych sukcesów mimo wszystko, bo jest tak niezwykłą tenisistką. I my w tym naszym gronie tenisowym to wiemy od lat, że jest taka wyjątkowa perła, ten wyjątkowy talent, ale jakoś się nie mógł objawić. Także cieszę się, że na moim ulubionym turnieju, na moim ulubionym centralnym korcie z wszystkich kortów na świecie, gdzie wiele razy grałem i w singlu, i w deblu, gdzie wygrywałem i z Nastazę, i z Panatą, gdzie doprowadziłem Iwana Lendla do triumfu wielkoszlemowego nad Johnem McEnroe, doprowadziłem Henri'ego Leconta do finału. Cieszę się, że na tym korcie Polka, Maja Chwalińska, pisze historię polskiego i światowego tenisa, bo jeżeli ogra Kalińską półfinał, to już jest światowy tenis.
0: Tak.
1: I z kim się spotka? Z Sabalenką, z numerem 1, no to wiadomo, że jeszcze, że przeskakuje trochę, no bo jeszcze musi pokonać Rosjankę, ale wierzę w nią, że pokona, no to z Sabalenką nie ma nic do stracenia.
0: Tak, tak.
1: A bardzo, bardzo napsuje krwi Białorusince.
0: A wiemy, że ona się też potem denerwuje i to mocno potem przeszkadza w grze, bo ona jest łatwo ją rozstroić.
1: Właśnie.
0: Tak, to jeszcze jedna rzecz, bo tak podsumowując to, co pan powiedział, to Maja Chwalińska to jest taka pogromczyni tenisa siłowego i to jest bardzo piękne, bo przecież tenis w takim wydaniu, jakim ona prezentuje, jest po prostu kapitalny i to się świetnie ogląda. Ale dziś jeszcze na koniec tej rozmowy, bo kilkakrotnie wspomniał pan o Idze Świątek. No muszę o to zapytać, że no wiemy, co się wydarzyło. Przegrała z Martą Kostiuk. Czy to jest jakaś taka chwila niedyspozycji, czy też widzi pan coś, co dałoby nam do myślenia?
1: Iga jest wspaniała, Iga jest wielka, ona osiągnęła sukcesy swoje nieprawdopodobne, wygrała 4 razy Roland Garros, raz Wimbledon, raz US Open. Znaczy ona jest w ogóle, to jest inna skala, być może najwspanialsza obok Ireny Szewińskiej, polska sportsmenka w historii. To, że ona przegra, gra, to może się zdarzyć. Ma jakieś, jak na jej oczekiwania, jakieś małe kryzysy wynikające z tego rozregulowania jej słynnego kiedyś forehandu, który był wizytówką, który wprowadził ją na wielkie salony światowego tenisa. W ostatnich miesiącach, nawet 2 latach, ten forehand czasami funkcjonuje, tak jak w Wimbledonie, nagle
0: znika,
1: a czasami nie, jest jakoś się rozstraja. To wszystko wpływa później mentalnie, jakoś powoduje pewną nerwowość w jej serwisie, w jej tym. No, w każdym razie, ale to tenis jest grą, nie można ciągle wygrywać jej tym. No, w każdym razie, ale to tenis jest grą, nie można ciągle wygrywać

0: nie za, za porażkę naszej gwiazdy Igi Świątek.
1: Bardzo panu dziękuję za niezwykle ciekawy komentarz. No liczę na to, że ponownie usłyszymy się, żeby znów słyszeć same ciepłe słowa o naszej Mai już w najbliższą środę po kolejnym pojedynku. Dobrego wieczoru.
0: Tak,
1: bardzo dziękuję.
0: Panie Marcinie, dziękuję panie redaktorze za ciekawe podejście, za pana wiedzę tenisową, za ciekawe pytania. Pozdrawiam wszystkich kibiców.
1: Dziękuję bardzo.
0: Wszystkiego dobrego. Polecam moją książkę Gemset Życie, na którą pracowałem 5 lat, gdzie piszę dużo o Idze, o Hubercie, o Nadalu, o Dżokowiczu. Także wszystkim miłośnikom tenisa ją bardzo, bardzo polecam.
1: Dziękuję bardzo. Naszym gościem był wybitny tenisista, pan Wojciech Fibak. Do usłyszenia.

0: Radio RMF 24, u nas wieczorową porą kolejna ważna depesza. Otóż Donald Trump ogłosił, że przywódcy Izraela i Hezbollahu zgodzili się wstrzymać walki w Libanie. Prezydent Stanów Zjednoczonych oznajmił też, że żadne izraelskie wojska nie pójdą do Bejrutu. Miałem bardzo owocną rozmowę z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu i nie będzie żadnych wojsk zmierzających do Bejrutu, a te, które są w drodze, zostały już zawrócone, stwierdził Trump we wpisie na platformie społecznościowej True Social. Podobnie za pośrednictwem wysoko postawionych przedstawicieli odbyłem bardzo owocną rozmowę z Hezbollahem, który zgodził się, że wszelkie walki zostaną wstrzymane, że Izrael ich nie będzie atakować, a oni nie zaatakują Izraela. Do ogłoszenia rozejmu dochodzi po tym, jak gdy Iran za pośrednictwem agencji Tasnim zapowiedział zawieszenie rozmów do czasu przestania ataków Izraela na libański Hezbollah. W kolejnym wpisie Trump poinformował, że negocjacje z Iranem są kontynuowane i toczą się w szybkim tempie. Tu Radio RMF 24, u nas jeszcze więcej informacji. Za chwilę powiemy o tym, że dziś mija 100 lat od urodzin słynnej Marilyn Monroe.
1: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Tu Radio RMF24. W naszym programie przypominamy teraz, że dziś ważna okoliczność w kalendarzu. Dziś mija dokładnie 100 lat od urodzin Marilyn Monroe, jednej z największych ikon kina XX wieku.
1: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President.
0: Warto przypomnieć to słynne nagranie z 1962 roku. Najsłynniejsza blondynka świata śpiewała wtedy tak dla ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych Johna Fitzgeralda Kennedy'ego. Urodzona jako Norma Jean Mortenson, gwiazda miała trudne dzieciństwo, wychowywała się w sierocińcach i rodzinach zastępczych, ale światową sławę przyniosły jej role w filmach takich jak na przykład Mężczyźni wolą blondynki.

To słynna piosenka o diamentach z filmu Mężczyźni wolą blondynki, a potem jeszcze było pół żartem, pół serio. I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. Była niewątpliwie symbolem Hollywood, ikoną Hollywood. Merlin ma coś w sobie z Charlie'ego Chaplina i Grety Garbo. To pierwsza w pełni świadoma i autentyczna aktorka od czasów wspomnianej Grety Garbo. Merlin to kino w czystej postaci, tak pisał o niej biograf Maurice Zolotow. Aktorka zmarła 5 sierpnia 1962 roku w wieku zaledwie 36 lat, a okoliczności śmierci do dziś budzą kontrowersje, a sama Marilyn Monroe pozostaje jedną z najbardziej fascynujących i tajemniczych postaci w historii kina, będąc zresztą inspiracją dla wielu artystów, twórców, wykonawców. Dziś taki drobny muzyczny hołd też pojawi się w utworze, który nie jest bezpośrednio poświęcony Marilyn Monroe, ale w jakiś sposób nawiązuje do tego, jaką ona postacią była. To Pharrell Williams i właśnie Marilyn Monroe w Radiu RMF 24.

0: Słuchacie Radia RMF 24. U nas już za moment będzie godzina 21. Nowe fakty przedstawi Mateusz Bożek.
1: Jestem, zapraszam. A zaczynamy od potężnego pożaru w mazowieckim Płocku. Pali się tam hala handlowo-usługowa. Z ogniem walczy około 100 strażaków. Waszyngton jedno, Teheran drugie. W faktach o chaosie wokół dalszych negocjacji pokojowych. W Dzień Dziecka oddajemy oczywiście głos najmłodszym. Sprawdzimy, jak swój dzień obchodzili mali mieszkańcy Szczecina. Ogromny pożar hali handlowo-usługowej w Płocku. Z ogniem walczy 20 zastępów Straży Pożarnej. Kolejne jednostki z sąsiednich powiatów są w drodze. Najnowsze informacje w tej sprawie zbiera reporter RMF FM Michał Krasoń. Witaj.
2: Dobry wieczór.
1: Jaka jest sytuacja na miejscu?
2: Słup czarnego dymu unosi się teraz nad halą przy ulicy Rębielińskiego. Jak usłyszałem, strażakom nie udało się jeszcze opanować ognia ani zlokalizować jego źródła. Płonąca hala znajduje się w sąsiedztwie innych zabudowań, mówił mi młodszy kapitan Wojciech Pietrzak z Płockiej Straży.
3: Pobliżu znajduje się stacja CPN-u, obok również znajduje się następna hala magazynowa z różnymi materiałami palnymi. Na razie na tą chwilę mamy bardzo pożar rozwinięty i widać już elementy, gdzie hala może się za chwilę złożyć.
2: Wszystkie osoby przebywające w płonącej hali zostały ewakuowane. Strażacy wyprowadzili również pracowników i gości restauracji mieszczącej się w sąsiednim budynku. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
1: Płonąca hala w Płocku. Do zobaczenia na rmf24.pl.
4: Konflikt na Bliskim Wschodzie w faktach RMF FM.
1: Chaos wokół negocjacji między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Z Waszyngtonu i Teheranu płyną zupełnie sprzeczne ze sobą komunikaty. O rozbieżnościach w sprawie rozmów pokojowych na Bliskim Wschodzie z Waszyngtonu korespondent RMF FM Paweł Żukowski.
5: Irańscy negocjatorzy przestają komunikować się z USA z powodu ataków na Liban, a dalszych rozmów pokojowych nie będzie, dopóki nie zostaną spełnione żądania Iranu w sprawie wstrzymania izraelskich operacji w Libanie i Strefie Gazy. Takie wiadomości płyną z Teheranu. Tymczasem Trump ogłosił, że przywódcy Izraela i Hezbollahu zgodzili się wstrzymać walki w Libanie i że żadne izraelskie wojska nie pójdą do Bejrutu. Po czym tu znów, wbrew informacjom, które płyną z Teheranu, amerykański przywódca ogłosił, że negocjacje z Iranem są kontynuowane i toczą się w szybkim tempie. Rozmowy z Islamską Republiką Iranu są kontynuowane w szybkim tempie. Dziękuję za uwagę poświęconą w tej sprawie, napisał Trump w swoim serwisie społecznościowym. Przypomnę, w piątek Trump, jak sam zapowiadał, miał tego dnia podjąć ostateczną decyzję w sprawie Iranu. Do swojej deklaracji do dziś nie wrócił, żadnej decyzji nie ogłosił. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Popularne krakowskie kąpielisko na Zakrzówku zostało zamknięte z powodu zaobserwowania w wodzie nieznanej substancji. Obiekt będzie nieczynny do czasu przeprowadzenia dodatkowych badań i uzyskania ich wyników. Decyzję o czasowym zamknięciu kąpieliska podjęto z troski o bezpieczeństwo wszystkich osób korzystających z basenów, poinformował Urząd Miasta. Obecni na miejscu strażacy nie stwierdzili zagrożenia chemicznego. Dmuchane zamki, strefa sportowa i wata cukrowa bez limitu. Tak, mali mieszkańcy Szczecina obchodzili Dzień Dziecka. Na Jasnych Boniach odbyła się największa w mieście impreza dla najmłodszych, czyli Brzdąc 2026.
6: Świetnie, bardzo fajna zabawa. Właśnie byliśmy na Splash of Colors, no też fajnie. Jesteśmy wszyscy kolorowi, także takie dni dziecka to powinno być codziennie.
7: Właśnie widzę tutaj pani i synek na niebiesko cali.
6: Tak, no on uwielbia niebieski, więc mamusia musi być niebieska dzisiaj.
7: Co ci się podobało?
8: Jak sypałem,
6: no.
7: Tymi kolorami.
6: Zawsze jesteśmy, prawda?
8: Zawsze.
7: Jak w tym roku ten brzdąc?
6: Natalka, tobie się podoba?
7: Dobry dzień dziecka?
8: Tak.
7: Wata cukrowa była?
8: Tak.
7: A gdzie byś jeszcze chciała pójść?
8: Może na tą ciuchę.
9: Dmuchańce, zaraz pójdziemy chyba.
7: Namówisz mamę?
6: Dzisiaj jego dzień.
7: No tak.
6: Więc mama stoi w kolejce.
1: A z uczestnikami rozmawiała nasza reporterka Anna Pałamar. A już za chwilę w RMF FM Fakty Sportowe.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
1: Kolejne fakty sportowe, które przygotował Wojciech Marczyk, zaczynamy od Warszawy, bo w stolicy dziś mocno koszykarski dzień.
11: No bardzo intensywny, a zaczynamy od ligowego grania, bo w stolicy trwa pojedynek dzików z Legią. To trzeci mecz półfinału Orlen Basket Ligi. Legioniści w tej rywalizacji prowadzą 2-0 i jeżeli dziś zwyciężą, no to awansują do finału. Jak na razie są na bardzo dobrej drodze, bo w końcówce drugiej partii Legia prowadzi 49-34, a przed Pałacem Kultury i Nauki w stolicy swój drugi mecz Mistrzostw Świata w odmianie koszykówki 3x3 rozgrywają Polki. Biało-czerwone w pierwszym meczu pewnie 20-10 pokonały Madagaskar. Teraz w trwającym meczu biało-czerwone 12-11 prowadzą z Czeszkami. Nie najlepiej to spotkanie nasza reprezentacja rozpoczęła. Wyszła jednak potem na prowadzenie, a do końca tego meczu niewiele ponad minuta i 30 sekund. No i wrócimy do niego w kolejnych faktach sportowych. W środę rano polskiego czasu polskie siatkarki rozpoczną pierwszy turniej Ligi Narodów. Biało-czerwone, które przez ostatnie 3 lata z rzędu zdobywały brązowe medale, celują w tegorocznych rozgrywkach także w krążki. W ubiegłym sezonie w składzie na turniej finałowy zabrakło rozgrywającej Alicji Grabki, która nie myśli o tym w kategorii porażki i w tym roku znów zrobi wszystko, by znaleźć się w składzie na ostatni finałowy turniej w Chinach.
12: Kończąc sezon reprezentacyjny, stwierdziłam, że dałam z siebie wszystko, powiedziałam sobie przed Brusem, że zrobiłam maksa, nie wystarczyło na to, żeby jechać na tę imprezę docelową i przyjeżdżając tutaj w tym roku, takie samo mam podejście, jaka rola mi nie będzie postawiona.
11: Mówiła Alicja Grabka, a cała rozmowa z rozgrywającą na naszej kadry jest na rmf24.pl. No dobra, to ja spadam. Tak wpis w mediach społecznościowych rozpoczął nasz pan czenista Piotr Michalski, aktualny mistrz Europy w wieku 31 lat, poinformował o zakończeniu sportowej kariery. Michalski przez lata był czołowym polskim panczenistą, a na igrzyskach w Pekinie był o włos od medalu. Ostatecznie zajął 4. miejsce. Z panczenami Piotr Michalski jednak się tak do końca nie rozstaje, bo będzie asystentem trenera w naszej kadrze.
4: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
13: Tu Radio RMF24.
0: Aktualne tematy jak zawsze w Radio RMF24. Już za chwilę wrócimy do ogromnego pożaru hali handlowo-usługowej, która mieści się w Płocku. Będę rozmawiał z młodszym kapitanem Wojciechem Pietrzakiem ze Straży Pożarnej. Dowiemy się, jak wygląda obecnie sytuacja na miejscu tego pożaru. W Radio RMF24 jak zawsze jeszcze więcej informacji. To Marcin Jędrych. Zapraszam do 22:00.

0: Aktualne tematy w Radiu RMF 24. U nas jeszcze więcej informacji. Tak jak zapowiadałem, przenosimy się teraz do Płocka, bo jak słyszeliście kilka minut temu w Faktach, strażacy walczą tam z ogromnym pożarem hali handlowo-usługowej przy ulicy Rembielińskiego. I z nami jest, tak jak słyszeliście, młodszy kapitan, pan Wojciech Pietrzak, oficer pracowy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Płocku. Kłaniam się panu, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór Państwu, witam.
0: Proszę pana, proszę nam jeszcze raz opisać, co to jest za pożar, w którym miejscu i jak bardzo on jest groźny dla okolicznych mieszkańców, czy też okolicy w ogóle.
1: Jest to hala usługowo-magazynowa, wymiary około 80 na 100 metrów. Na tą chwilę mamy około 30 zastępów straży pożarnej, około 80 strażaków walczy z tym pożarem. Na tą chwilę można powiedzieć, że sytuacja powoli zaczyna się stabilizować. Ten pożar już powoli zaczyna nam przygasać, więc jest światełko w tunelu, że jeszcze gdzieś około pół godzinki do godzinki ten pożar zostanie ugaszony i później już będzie tylko trwało do gaszania.
0: Czy wiemy, co było w hali, co się paliło, co mogłoby ewentualnie sugerować, że trzeba jakieś dalsze środki bezpieczeństwa przedsięwziąć w tej sprawie?
1: Ciężko mi jest powiedzieć ze względu na to, że to jest to bardzo duża hala i jak zawsze tutaj, jako jestem mieszkańcem tego miasta, to były tam również salon meblowy, salka gimnastyczna dla dzieci, jakieś z tyłu też również jakieś magazyny były, ale ciężko jest mi dokładnie powiedzieć, co dokładnie znajdowało się w środku. Czy to okaże się dopiero pewnie jutro.
0: To, co pan powiedział, że tam jest na miejscu 80 strażaków, to też pokazuje, jak duża skala jest tego pożaru. Czy tutaj oznacza to, że ten skład, który jest obecnie, jest wystarczający, żeby już ten pożar opanować? Czy też będziecie potrzebowali jakichś posiłków?
1: Ogólnie z tego, co wiem, to jeszcze do nas jadą zastępy z okolicznych sąsiednich powiatów, ale myślę, że to, co już dojedzie do nas, to już nam wystarczy i ten pożar zostanie już ugaszony. Jeszcze z takich krótkich informacji, tak od siebie, na całe szczęście żadna osoba nie została poszkodowana w tym pożarze i oby tak zostało, że żaden z funkcjonariuszy również nie zostanie poszkodowany.
0: Właśnie o to chciałem zapytać, bo rozumiem, że na miejscu o tej porze, kiedy ten pożar zauważono, czy też zgłoszono go do was, to nie było tam żadnych ludzi, którzy na przykład byliby w tych magazynach, w tych sklepach, czy w tych halach?
1: Tak, już zgłoszenie wpłynęło do nas po godzinie 18, więc hale zazwyczaj są tak do godziny 16, 18, więc tutaj wszyscy już opuścili swoje magazyny, swoje sklepy.
0: Czy tutaj profilaktycznie należałoby na przykład apelować do mieszkańców, żeby, nie wiem, zamykali okna, albo też to, że mają się nie zbliżać, to jest chyba oczywiste, ale być może właśnie ten dym w jakiś sposób mógłby być czymś groźnym, albo też przynajmniej należy na niego zwracać uwagę?
1: Ogólnie najlepiej tak, właśnie pozamykać okna, mieszkańcy, żeby się nie zbliżali, nie utrudniali naszym samochodom po prostu jazdy ulicą, ze względu na to, że cały czas dowozimy wodę, ale strefa jest monitorowana, strefa jest bezpieczna, więc nie ma jakiegoś zagrożenia tutaj chemicznego.
0: Czy tam na tym etapie prac strażaków potrzebne są jakieś na przykład punkty medyczne, czy strażacy pracują w aparatach tlenowych, czy jakieś są sygnały, że być może jest im za ciężko?
1: Cały czas wymiana jest tutaj rotacyjna, panowie pracują w aparatach powietrznych, więc całe szczęście jest tutaj też i karetka pogotowia, która jest cały czas przy nas, więc czuwają nad nami wszyscy.
0: To jeszcze jedno pytanie z pana doświadczenia przy pożarze tego typu obiektu. Jak długo trwa jakby jego zabezpieczanie po opanowaniu ognia, po ugaszeniu? Czy to jest kwestia godzin, czy wielu godzin?
1: O nie, tutaj to już jest kwestia wielu godzin. Myślę, że do godzin porannych, jak i niepopołudniowych jutrzejszego dnia.
0: Czy w takiej sytuacji możemy spodziewać się jakiegoś jeszcze komunikatu o zakończeniu tego pożaru najwcześniej jutro rano? Tak pan szacuje?
1: Myślę, że tak, że możemy się spodziewać, że wszystko zostało tak ugaszone i nie ma już zarzewia ognia, to dopiero jutro rano.
0: I też jeśli chodzi o kwestię dotyczącą oczywiście przyczyn, to pewnie tutaj w tej kwestii strażacy na razie pewnie nie będą się wypowiadać.
1: Nie będziemy się wypowiadać ze względu na to, że bardzo duża hala, jak powiedziałem wcześniej, jest to 80 na 100 metrów około, więc tutaj przyczyny już później ustali odpowiednia osoba w tej dziedzinie.
0: Dziękuję bardzo. Naszym gościem był młodszy kapitan Wojciech Pietrzak, oficer prasowy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Płocku. Kłaniam się panu, do usłyszenia.
1: Dziękuję, dobranoc.
0: Przypominam, że w tej chwili mamy pożar w hali usługowo-handlowej przy ulicy Rembielińskiego w Płocku. Jak słyszeliście przed chwilą z tej rozmowy, pożar jest już właściwie opanowany, ale jego dogaszanie będzie trwało jeszcze przez wiele godzin, prawdopodobnie do godzin porannych. Oczywiście będziemy monitorować tę sytuację i na bieżąco fakty przekazywać w Radiu RMF24. U nas jak zawsze jeszcze więcej informacji.
2: Tu Radio RMF 24.

w Radiu RMF24. W wieczornej części naszego programu kolejne alarmujące doniesienia. Otóż czekające od miesięcy na otwarcie cieśniny Ormus statki szybko obrastają mikroorganizmami. Norwescy naukowcy ostrzegają, że gdy jednostki te opuszczą Zatokę Perską, na swoich kadłubach mogą po całym świecie rozprzestrzenić inwazyjne gatunki. Obrośnięte przez morskie życie kadłuby statków to także duży problem dla armatorów. Jednostki stawiają większy opór, co podnosi koszty transportu, a w skrajnych przypadkach konstrukcja frachtowców może zostać nawet osłabiona. Christopher Ramstad z norweskiego armatora od Fjell przyznał w rozmowie z norweskim portalem gospodarczym E24, że nowoczesne systemy przeciwporostowe nie są projektowane z myślą o tak długim postoju w tym rejonie. To obszar o wysokiej temperaturze morza, dużym zasoleniu i dobrych warunkach wzrostu dla organizmów morskich, powiedział. Przywrócenie normalnego ruchu statków przez cieśninę Ormus może przynieść niepokojące konsekwencje dla morskich ekosystemów w wielu miejscach na świecie. Przytwierdzone do burt statków gatunki mogą trafić w środowiska, gdzie będą stanowić zagrożenie ekologiczne dla miejscowej fauny i flory. Na inwazję obcych gatunków roślin i zwierząt oraz przenoszone przez nie chorób szczególnie narażone są kwestie akweny o temperaturach wód zbliżonych do Zatoki Perskiej. U nas w Radio RMF24 za chwilę porcja emocji sportowych. Tym razem powiemy o siatkarskich emocjach związanych z rozpoczęciem Ligi Narodów. Zapraszam do pozostania z nami.

0: wieczorny czas. Tu Radio RMF24, u nas aktualne tematy. Będzie znowu o sporcie, bo polskie siatkarki od soboty są już w Nankinie w Chinach, gdzie w środę rozpoczną pierwszy turniej Ligi Narodów. Przed wylotem na dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek porozmawiał z rozgrywającą Alicją Grabką w ośrodku treningowym Legii Warszawa w podstołecznych Książenicach.
1: Jak ci się podoba w Legia Training Center? Takie dość nietypowe miejsce

0: jak na spotkanie z wami?
1: Jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczone tym obiektem całym. Myślę, że chłopaki mają tutaj świetne miejsce do tego, żeby skupić się tylko i wyłącznie na... Oni na piłce nożnej, my teraz mamy szansę skupić się tylko i wyłącznie na siatkówce. No wspaniały obiekt. Bardzo dużo, jeśli chodzi o ich boiska, to wydaje mi się, że 8 boisk do piłki nożnej. My tutaj hali nie mamy, więc dojeżdżamy do Grodziska Mazowieckiego, ale jest siłownia, jest pyszne jedzenie, jest też miejsce do regeneracji, jakieś sauny, małe spa, więc no na pewno obiekt świetny i moim osobistym i skromnym zdaniem najlepszy, w jakim miałyśmy okazję się przygotowywać do jakiegoś turnieju.
0: No dobra, zmiany klubowe u ciebie były.
1: A jeszcze nie ogłosili chyba, że zmienią klub, więc jeszcze...
0: Chciałem się bądź wziąć pod włos.
1: Mogę tylko powiedzieć, że decyzję podjęłam bardzo szybko, bo w grudniu, więc no dość szybko, ale no jaka ona była, no to jeszcze nie wiadomo, tak?
0: Tak, decyzja oczywiście jeszcze nie doszła, powiedzmy, do skutku, natomiast rozumiem, że o takich rzeczach nie rozmawia się bliżej końca sezonu, tylko dużo wcześniej, tak? Trzeba to przemyśleć. Jak ty miałaś w tych kwestiach, jak w ogóle masz w kwestiach zmian klubu?
1: Tak, to rozmowy zaczynają się dość wcześnie. W moim przypadku zaczęły się w grudniu, więc no, jeśli mogę popatrzeć na tą swoją przygodę z siatkówką, to na pewno był to sezon, w którym najwcześniej się te rozmowy zaczęły. Jakie mam do tego podejście? Nie chcę powiedzieć, że takie zawodowe, ale ja w tym miejscu, w którym jestem na dany moment, staram się dawać z siebie 100% i takie miałam też wtedy podejście. Nawet jeśli wybrałam, chociaż jeszcze nie wiadomo, tak, coś innego, to dla mnie najważniejszy był tamten moment. Chciałam dać tej drużynie, w której byłam, 150% siebie i mentalnie, i sportowo, i wydaje mi się, że jeśli chodzi o budowlanych, to wywiązałam się w 100%, tak uważam, że dałam tej drużynie tyle, ile mogłam na tamten moment, więc to było dla mnie najważniejsze. Nie chciałam, żeby żadna decyzja, jakakolwiek by ona nie była, wpłynęła na to po prostu, co jest w danym momencie, i chciałabym, żeby to w przyszłości również tak wyglądało.
0: Tak, i to oczywiście nie jest oficjalnie jeszcze potwierdzone, ale może dojść do waszej zamiany klubowej z Kasią Wenerską w reprezentacji. Wasza rywalizacja wygląda jak? Bo już też miałem z nią okazję o tym porozmawiać. Kasia w ogóle mówi o sobie, że jest ostoją takiego spokoju w kadrze. Czy ty masz inną rolę jako też rozgrywająca?
1: Mi z Kasią współpraca według mnie wygląda super i uzupełniamy się idealnie. Wydaje mi się, że jeśli miałobyśmy szansę grać w jednym klubie, to również byłoby to bardzo dobre dla tego zespołu, bo wydaje mi się, że jeśli chodzi o charakter, to jesteśmy dość innymi osobami. Kasia jest właśnie ostoją spokoju, a ja raczej jestem takim wulkanem energii i wydaje mi się, że też na potrzeby danej sytuacji możemy się super uzupełniać. I ja z Kasią zawsze ta rywalizacja wyglądała bardzo zdrowo i wydaje mi się, że tak jak mówię, jesteśmy dobrym uzupełnieniem siebie. W gorszych momentach mogę ja pomóc Kasi. Wydaje mi się, że w gorszych momentach moich Kasia może pomóc mi. I cieszę się, bo wydaje mi się, że to też nie jest takie oczywiste, że ta współpraca tak super wygląda i że wsparcie jest z dwóch stron, więc bardzo się cieszę, że my to podejście do tej reprezentacji właśnie takie mamy.
0: Jak byś określiła swoją pozycję w reprezentacji? Jest już ugruntowana? Czy czujesz, że musisz jeszcze sobie jakoś trochę zdobywać, właśnie może rywalizować o te pozycje?
1: Wydaje mi się, że ja tutaj przyjeżdżając zawsze staram się po prostu dać siebie maksa i w tamtym roku przyjęłam tą rolę, którą miałam i starałam się z niej wyciągnąć jak najwięcej, staram się dać drużynie jak najwięcej i kończąc sezon reprezentacyjny stwierdziłam, że dałam z siebie wszystko, powiedziałam sobie przed lustrem, że zrobiłam maksa, nie wystarczyło na to, żeby jechać na tę imprezę docelową i przyjeżdżając tutaj w tym roku takie samo mam podejście. Jaka rola mi nie będzie postawiona, bo jeszcze tego nie wiem, jesteśmy przed pierwszym turniejem, dam z siebie maksa i będę starała się tej drużynie pomóc i mentalnie i gdzieś tam sportowo i mam nadzieję po prostu, że w tym roku uda mi się pojechać na tą imprezę docelową.
0: Trochę jesteśmy poganiani, więc Azjatycka Liga Narodów okej, nie okej?
1: Dla mnie okej, no to losowanie nie było dla nas w tym roku dość łaskawe, bo wszystkie turnieje mamy w Azji i ten turniej finałowy również jest w Azji, więc te podróże dość będą dalekie. Włączymy sobie ten wyjazd pierwszy z drugim, więc wydaje mi się, że to też jest bardzo mądre. Oczywiście nie wiem, kto będzie na tym drugim turnieju jeszcze powołany. Może się okazać, że będziemy odlatywać, dolatywać tutaj z Polski. Ja raczej nie jestem osobą, która narzeka, więc staram się do tego podejść jako kolejne wyzwanie i fajnie.
0: Poza siatkówką największa pasja.
1: Jeszcze jej nie znalazłam. Na ten moment poza siatkówką kocham spędzać czas z moimi bliskimi, z moją rodziną, z moim chłopakiem i jeśli można to nazwać pasją, to jest moja pasja, a jak skończę grać siatkówkę, będę szukać innych rzeczy, bo nie będę ukrywać, że od 12 roku życia kręcę się tylko i wyłącznie wokół sportu.
0: Kibice wpychają cię do modelingu. Co im odpowiesz?
1: No nie, na pewno nie, bo za bardzo przed kamerami nie czuję się świetnie, dlatego cieszę się, że tutaj nie ma kamer i że mówię tylko do mikrofonu.
2: Z Alicją Grabką rozmawiał nasz dziennikarz Cezary Dziwiszek. Całość znajdziecie na naszej stronie rmf24.pl. Tam także terminarz naszych siatkarek w wspomnianej Lidze Narodów, która rozpoczyna swoje rozgrywki w Nankin w Chinach. Radio RMF.

0: Poniedziałkowy wieczór. Spędzacie z Radiem RMF24, a my mamy w nim jak zawsze jeszcze więcej informacji. Teraz doniesienia z kosmosu. Otóż naukowcy znaleźli pierwsze mocne dowody na to, że młode gwiazdy mogą dosłownie pożerać swoje planety. Badania przeprowadzone przez astronomów z Keele University oraz University of Exeter w Wielkiej Brytanii wykazały, że 6 czerwonych karłów pochłonęło skaliste planety podobne do Ziemi. A kluczem do odkrycia był lit. Tego pierwiastka nie powinno być w atmosferach takich gwiazd, ponieważ jest on niszczony przez wysoką temperaturę ich wnętrz. Astronomowie wykryli jednak jego nadmiar, co wskazuje, że gwiazdy wchłonęły materiał pochodzący z planet krążących wokół nich. Według naukowców każda z tych gwiazd mogła pochłonąć materię odpowiadającą do 3, a nawet 10 mas Ziemi. To pierwsze tak wyraźne obserwacyjne potwierdzenie teorii, że podczas formowania się układów planetarnych część planet może zostać zniszczona przez własną gwiazdę. Badacze nie wykluczają, że podobne procesy mogły zachodzić także we wczesnej historii naszego Układu Słonecznego. U nas w Radio RMF24 na bieżąco wszystkie fakty na radiowej stronie rmf24.pl. W naszym programie także oczywiście aktualizacje dotyczące tego, co dzieje się w tej chwili, jeśli chodzi o ten pożar w Płocku. Będziemy do tego wracać oczywiście w faktach o godzinie 22:00, a za dzisiejsze spotkanie w Radiu RMF24 dziękuję Marcin Jędrych, zapraszając właśnie na fakty o godzinie 22:00 już za 11 minut.
1: Tu Radio RMF24.

0: Zbliża się 22. Najświeższe fakty w RMF FM przygotował i przedstawia Mateusz Bożek.
1: Strażacy walczą z ogromnym pożarem w Płocku. Akcja gaśnicza może potrwać nawet całą noc. W Polsce ponad 360 tysięcy dzieci żyje poniżej progu ubóstwa, alarmuje Federacja Polskich Banków Żywności. W faktach także o Mai Chwalińskiej, która w turnieju French Open już odniosła największy sukces w swojej karierze. Nawet do rana potrwa akcja strażaków na miejscu ogromnego pożaru w Płocku. Jak podawaliśmy w faktach RMF FM, płonie hala usługowo-magazynowa przy ulicy Rembielińskiego. Ogień objął cały budynek, w którego pobliżu znajdują się inne podobne zabudowania, stacja paliw i blok mieszkalny. Mówił w radiu RMF 24 rzecznik prasowy Płockiej Straży, młodszy kapitan Wojciech Pietrzak.
2: Na tą chwilę można powiedzieć, że sytuacja powoli zaczyna się stabilizować. Ten pożar już powoli zaczyna nam przygasać. Jeszcze do nas jadą zastępy z okolicznych sąsiednich powiatów, ale myślę, że to, co już dojedzie do nas, to już nam wystarczy i ten pożar zostanie już ugaszony. Żadna osoba nie została poszkodowana w tym pożarze i oby tak zostało, czy żaden z funkcjonariuszy również nie zostanie poszkodowany.
1: Płomienie i słup dymu nad Płockiem na filmach i zdjęciach na rmf24.pl. Co 20 dziecko w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Taki jest alarmujący wniosek z najnowszego raportu Federacji Polskich Banków Żywności. O tym, jakie są konsekwencje problemu ubóstwa wśród najmłodszych, reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
3: Najpoważniejsza konsekwencja to niedożywienie dzieci. Prezes Federacji Banków Żywności Beata Ciepła opisuje, że nie chodzi już tylko teraz o za małą ilość jedzenia, a coraz częściej o jakość.
4: Rodziny ubogie kupują produkty przetworzone, które są tańsze, ale w których są ogromne ilości cukru, soli. To powoduje, że tam zdecydowanie brakuje tych wartości odżywczych, które są niezwykle potrzebne do rozwoju dziecka.
3: Ten problem w całej Polsce dotyczy ponad 360 tysięcy dzieci. Specjaliści apelują, by reagować, gdy zauważymy dzieci właśnie w takiej sytuacji w naszej okolicy i kontaktować się na przykład z bankami żywności, które mogą zorganizować wsparcie.
1: Zapraszam już teraz na nasze poranne rozmowy w RMF FM oraz w internetowym radiu RMF 24. Gościem Piotra Salaka w rozmowie o 7:00 będzie Mirosław Skórka, prezes Związku Ukraińców w Polsce. Godzinę później Tomasz Terlikowski porozmawia z Krzysztofem Bosakiem, wicemarszałkiem Sejmu z Konfederacji.
5: Cieszą nas takie fakty.
1: Pojutrze Maja Chwalińska zagra z Rosjanką Anną Kalińską o półfinał French Open. Polska tenisistka, pokonując francuska Dion Paris i awansując do ćwierćfinału, odniosła największy sukces w karierze. Nasz były znakomity również tenisista Wojciech Fibak chwalił ją na antenie radia RMF 24.
6: Londyński buchmacherzy, oni wiedzą wszystko, wskazują naszą Maję jako faworytkę ćwierćfinału Roland Garros, mimo że jeszcze kilka dni temu o niej nikt nie słyszał. Tak. Bardzo szybko to wszystko się zmienia. Ja zawsze w nią wierzyłem, zawsze mi się podobała i żałowałem, że trapią ją różnego rodzaju kontuzje i jakieś też dylematy życiowe. I czułem, że ona ma ten potencjał na 50, na 30.
1: Chwalińska, która w oficjalnym rankingu zajmuje 114 miejsce, jest już pewna, że po French Open pierwszy raz znajdzie się w najlepszej setce listy WTA. Wirtualnie plasuje się teraz na 49 pozycji.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarski reprezentacji Polski.
1: A na ostatni już dziś fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
9: Koszykarze Legii coraz bliżej awansu do finału Orlen Basket Ligi. Obrońcy tytułu prowadzą w trzecim meczu półfinału z Dzikami Warszawa 84-68. Do końca tego spotkania niewiele ponad 3 minuty. Legia w rywalizacji do 3 wygranych prowadzi 2-0. No a przypomnę, na zwycięzcę tej półfinałowej rywalizacji czeka już w finale za Stal Zielona Góra. Porażka w drugim meczu polskich koszykarek w odmianie 3-3 na rozgrywanych przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie. Mistrzostwo mistrzostwach świata. Biało-czerwone, mimo zaciętej walki, musiały uznać wyższość reprezentantek Czech, które pokonały naszą kadrę 14-12.
10: Czeszki, takie no, atletyczne dziewczyny, widać było, że ciężko było walczyć z nimi, czy pod koszem, czy je gdzieś tam ustawić.
11: Czeszki zawsze grają taką brudną grę. Nie można się do tego też dostosowywać, ale trzeba wykorzystać to właśnie, że sędziowie dużo puszczają. Nie wykorzystałyśmy tego, bo jednak miałyśmy tylko dwa faule. Nie wykorzystałyśmy na pewno tych fauli, których mogłyśmy częściej użyć. Mecz mógł się trochę inaczej potoczyć.
9: Po meczu z naszą reprezentantką Aleksandrą Ziemborską rozmawiał Patryk Zerwański. Bilans Polek to zwycięstwo z Madagaskarem i porażka właśnie z Czeszkami, a jutro turniej rozpoczną biało-czerwoni, którzy wieczorem zagrają z Mongolią i Łotwą. Na zapleczu piłkarskiej Ekstraklasy pozostało jeszcze tylko jedno wolne miejsce, a jutro rozpocznie się gra o nie. Czekają nas półfinałowe mecze barażowe o awans do pierwszej ligi. Już o 13:00 pod Beskidzie Bielsko-Biała na własnym stadionie podejmie drugi zespół Śląska Wrocław.
12: Śląsk jest naprawdę rewelacją tych rozgrywek. Trzeba sobie to powiedzieć szczerze, że nikt się nie spodziewał przed sezonem, że oni będą w barażach, wyglądają naprawdę dobrze.
9: Mówił Marcin Włodarski, trener Podbeskidzia. W drugim półfinale o 16:00 Olimpia Grudziądz zagra z Sandecją Nowy Sącz.
7: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sponsorem Faktów Sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
0: We wtorek rano, uważajcie kierowcy na mgły, będzie ograniczała widzialność do 100 metrów. We wschodniej części okresowo popada, a na Podlasiu i Lubelszczyźni mogą wystąpić burze. 22 kreski na Kaszubach, 24 w centrum, 26 na Dolnym Śląsku. Czwartek, Boże Ciało, na Dolnym Śląsku zanikające opady deszczu, w innych regionach mogą pojawić się burze. 22 kreski na Podlasiu, w centrum 23, najcieplej 26.
13: RMF 24.
14: Tu Radio RMF 24, to jest poniedziałkowy wieczór. Ja nazywam się Andrzej Kochut i zapraszam na Wszystkich Ludzi Trumpa. Program, w którym opowiadam, analizuję i przybliżam realia amerykańskiej sceny politycznej. Zbliżające się wybory w Stanach Zjednoczonych stawiają partię republikańską w trudnej sytuacji. Niska popularność prezydenta Donalda Trumpa, rosnąca inflacja, niepopularna wojna w Iranie. Wszystko to sprawia, że utrzymanie kontroli nad Kongresem staje się coraz trudniejsze. W odpowiedzi na niekorzystne prognozy zarówno republikanie, jak i demokraci coraz częściej sięgają po kontrowersyjne metody manipulowania granicami okręgów wyborczych. Gerrymandering. Na czym polega? Zapraszam. Zostańcie z nami.

0: Tu Radio RMF 24 trwa program Wszyscy ludzie Trumpa. Czy republikanie mają szansę wygrać jesienne wybory do kongresu? Ostatnie konflikty wywołane przez Donalda Trumpa temu nie służą. Jego notowania spadają. Jakie mają szanse na utrzymanie władzy?
1: Republikanie nie są przesadnie optymistyczni, kiedy myślą o nadchodzących jesiennych wyborach. Notowania prezydenta Trumpa są najniższe w historii jego prezydentury. Koszty życia w Stanach Zjednoczonych nie tylko nie zmalały, ale nawet rosną. Ostatnie odczyty inflacji to już prawie 4%. Dodatkowo niedawno administracja amerykańska uwikłała się w kolejną niepopularną wojnę na Bliskim Wschodzie. Chodzi oczywiście o konflikt z Iranem. Gdyby nawet tych wszystkich czynników nie było, to wybory połówkowe, wybory wypadające w połowie prezydenckiej kadencji zawsze są trudne dla tego ugrupowania, którego reprezentant akurat zasiada w gabinecie owalnym. Jeżeli spojrzymy na dane historyczne, partia prezydencka niemal zawsze traci na wyborach połówkowych. A tutaj dodatkowo problemem są nie tylko historyczne statystyki, ale także notowania republikanów w sondażach, czy chociażby to, co przewidują internauci obstawiający na platformach predykcyjnych, umożliwiających ryzykowanie własnymi pieniędzmi i obstawianie takiego rezultatu, jaki komu wydaje się bardziej prawdopodobny. Trudno będzie utrzymać zwłaszcza kontrolę nad Izbą Reprezentantów, gdzie gra toczy się o wszystkie 435 miejsc. Nieco łatwiej będzie w Senacie, to oczywiście wynika z amerykańskiego systemu politycznego, gdzie senatorów wybiera się na 6-letnie kadencje, choć te kadencje się kończą, można powiedzieć, stopniowo. Raz na 2 lata wymienia się 1/3 składu Senatu. No i jeśli chodzi o Senat, to tegoroczna mapa wyborcza jest dla republikanów dosyć łaskawa, ale ze względu na to, jak wyglądają notowania partii, i tak nie mogą spać spokojnie. Utrata jednej albo dwóch izb w Kongresie będzie dla republikanów niesłychanie kłopotliwa. Jeżeli stracą Izbę Reprezentantów, czekają nas dochodzenia wymierzone w administrację prezydencką, być może nawet próba odwołania Donalda Trumpa ze stanowiska. Widzieliśmy to już w pierwszej kadencji. Jeżeli republikanie dodatkowo straciliby Senat, no to problemy pojawiłyby się na przykład przy okazji polityki nominacyjnej, gdyby Trump chciał wymienić ambasadora, nominować nowego sędziego Sądu Najwyższego, bo któryś by zrezygnował albo zniknął z tego świata. Gdyby na przykład Trump chciał wymienić kogoś wewnątrz własnej administracji, tu również zgoda Senatu będzie potrzebna. No i wreszcie utrata kontroli nad obydwoma izbami Kongresu albo nad jedną z nich będzie oznaczała bardzo poważne problemy w kwestiach budżetowych. Tutaj już wcześniej były napięcia. W zeszłym roku obserwowaliśmy najdłuższy w historii shutdown, czyli zamknięcie rządu. To wszystko może się jeszcze zintensyfikować, jeżeli republikanom nie uda się utrzymać status quo w Kongresie. W tej sytuacji republikanie mogliby się pokusić o próbę odbudowy popularności, ale to nie będzie łatwe. Prezydent skupia się na sali balowej, łuku triumfalnym w Waszyngtonie i wielu innych kwestiach, które nie cieszą się przesadną popularnością wśród elektoratu. Z drugiej strony trudno będzie zakończyć konflikt z Iranem, jeżeli cieśnina Ormus pozostanie zamknięta, jeżeli ceny w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza ceny paliw, nie zaczną spadać, to o tą popularność republikanów będzie bardzo trudno. Widząc sondaże, republikanie działają. Po przerwie wyjaśnię, czym jest manipulowanie granicami okręgów wyborczych. Zostańcie z nami, to jest Radio RMF 24.

To jest poniedziałkowy wieczór w radiu RMF 24. Z jakich metod korzystają republikanie, ale i demokraci, żeby zwiększyć swoje szanse przed jesiennymi wyborami do kongresu, zanim one jeszcze się zaczęły? Trzeba powiedzieć, że partia republikańska już dawno temu, jeszcze w zeszłym roku, przewidywała, że utrzymanie kontroli nad Izbą Reprezentantów po wyborach połówkowych może być trudne i w związku z tym podjęła pewne istotne działania, żeby zminimalizować szanse, że demokraci zdobędą znaczną przewagę po tych nadchodzących wyborach. Te działania to oczywiście próba korekty granic okręgów wyborczych. Żeby dobrze zrozumieć to, co się dzieje, potrzebujemy odrobiny wyjaśnień. Stany Zjednoczone są państwem federalnym, to znaczy, że kiedy patrzymy na reprezentację w Kongresie, musimy myśleć stanami, ilu senatorów i ilu kongresmenów ma każdy ze stanów. W przypadku Senatu matematyka jest prosta, na każdy stan przypada dwóch senatorów, co oczywiście powoduje, że ten system jest sprawiedliwy z perspektywy stanów, każdy stan ma tyle samo, ale jest mniej sprawiedliwy z perspektywy populacji, obywateli. No bo na jednego senatora z Wyoming przypada 300 tysięcy mieszkańców, a na jednego senatora z Kalifornii 20 milionów. Dlatego Izba Reprezentantów, w której zasiada 435 kongresmenów, jest pomyślana jako pewna przeciwwaga Senatu. To znaczy liczba kongresmenów z danego stanu powinna mniej więcej odpowiadać jego populacji. A żeby to ustalić, w jaki sposób podzielić miejsca w Kongresie, potrzebne są spisy powszechne, powtarzane co 10 lat. I jeżeli w wyniku tego spisu okaże się, że w jednym stanie mieszkańców przybyło, w drugim ich ubyło, konieczna jest korekta, jeżeli chodzi o to, ilu kongresmenów dany stan wyśle do Izby Reprezentantów. A jeżeli ta liczba się zmieni, to oczywistym staje się, że trzeba również skorygować mapę wyborczą danego stanu, ponieważ nie tak jak w przypadku Senatu, gdzie wszyscy mieszkańcy, wszyscy uprawnieni wyborcy z danego stanu mogą wybrać swojego senatora. Tutaj mamy podział na okręgi, jednomandatowe okręgi wyborcze, w związku z czym, jeżeli na przykład pojawi się dodatkowy kongresmen, trzeba wyrysować dodatkowy okręg. Zasady rysowania tych granic okręgów wyborczych różnią się pomiędzy stanami. Czasami odpowiada za to niezależna komisja, ale najczęściej po prostu legislatura stanowa. No a jak to w przypadku legislatur stanowych, zawsze któraś z partii odgrywa w nich dominującą rolę i najczęściej wówczas stara się tak narysować nową mapę wyborczą, by odpowiadała jej celom, by jak najbardziej faworyzowała kandydatów właśnie tego ugrupowania. A jak się to robi? No oczywiście amerykańscy politycy dysponują danymi historycznymi. Mogą sprawdzić, jak wyglądało poparcie nawet w poszczególnych komisjach wyborczych i wtedy zastanowić się, jak przeprowadzić granice okręgów wyborczych, tak aby ich partia miała trwałą dominację akurat w tym konkretnym okręgu, aby zawsze już jej kandydat był wybierany do kongresu właśnie z tego okręgu. Można też niwelować przewagę opozycji w innych okręgach. Są tutaj dwie taktyki, które są bardzo często stosowane. Jedną taktyką jest cracking, czyli takie podzielenie wyborców tej drugiej partii, żeby w każdym okręgu było ich zbyt mało, żeby mogli wygrać. Nawet jeżeli to będzie 40%, no to kandydat tej partii, która dominuje w legislaturze, będzie tam miał 60% i zapewni sobie sukces w tym okręgu. Drugą opcją jest packing. Jeżeli gdzieś jest zbyt wielu wyborców tej przeciwnej partii i nie da się ich, tak mówiąc kolokwialnie, rozsmarować, żeby wszystkie okręgi przypadły tej partii, która akurat rysuje mapę wyborczą, no to cóż, trudno, trzeba narysować jeden duży okręg wyborczy, do których się wepchnie wyborców drugiej strony, oddając im zaledwie jedno miejsce, podczas gdyby podzielić ich pomiędzy innymi okręgami, no to mogliby zdominować partię rysującą mapę wyborczą. Taka praktyka nazywa się packing. Efektem tych zabiegów są oczywiście okręgi wyborcze o najdziwniejszych kształtach. No bo na przykład wydziela się kawałek jakiejś dużej aglomeracji. W centrach dużych amerykańskich miast najczęściej dominują wyborcy demokratów i dorysowuje się do tego skrawka dużego miasta ogromny obszar wiejski, mniej gęsto zaludniony, bo tam z kolei dominują republikanie. To oczywiście tylko jedna z możliwości. Kształty są często bardzo dziwaczne. Z drugiej strony mogliby
to zrobić na przykład demokraci, wybrać kawałek jednego miasta i kawałek drugiego miasta oraz duży obszar wiejski pośrodku i wtedy ci wyborcy miejscy zdominują w tym okręgu. Tego rodzaju dziwolągów na mapach wyborczych jest bardzo wiele i można powiedzieć, że to odpowiada historycznej nazwie tego procesu, ponieważ w Stanach Zjednoczonych cała ta praktyka nazywa się gerrymanderingiem na cześć XIX-wiecznego gubernatora z Massachusetts, niejakiego Jerry'ego, który właśnie zaproponował bardzo specyficzną mapę wyborczą z takim okręgiem wyborczym, który przypominał nieco salamandrę, no i właśnie Boston Gazette w 1812 roku podsumowała to takim terminem gerrymandering, żeby uhonorować owego gubernatora i ten termin na trwałe wszedł do słownika amerykańskiej polityki. Od czasu do czasu zarówno jedna, jak i druga strona załamuje ręce, skarżąc się na to, że w ten sposób pozbawia się wyborców na szansy na wpływ na proces demokratyczny, na wybór tego kandydata, który by lepiej odpowiadał ich preferencjom, ale nic się nie dzieje, ponieważ musiałyby z tego zrezygnować obie partie. Nikt nie chce zrezygnować pierwszy w obawie, że ta druga strona wykorzysta tą, powiedzmy, polityczną naiwność i zapewni sobie tym samym przewagę, więc z jednej strony załamywanie rąk, z drugiej strony ciągłe psucie map wyborczych. Stawiam kropkę i zapraszam na przerwę, a po niej wyjaśnię, jak obie partie rozpoczęły już praktyki manipulacyjne w poszczególnych stanach.

To jest Radio RMF 24, ja nazywam się Andrzej Kochut. Słuchacie wszystkich ludzi Trumpa. Zarówno republikanie, jak i demokraci przygotowują się do jesiennej walki o Izbę Reprezentantów. W praktyce obie partie walczą o korzystny kształt granic wyborczych, a otoczenie Donalda Trumpa zaczęło od Teksasu. Innowacją tego pomysłu było to, że zmiana mapy wyborczej nie odbywała się na skutek spisu powszechnego, który odbędzie się następnym już po zakończeniu kadencji prezydenta Trumpa, tylko właśnie pomiędzy spisami powszechnymi. Mapa wyborcza w Teksasie została zmieniona i w ten sposób otwarł się zupełnie nowy rozdział w historii amerykańskiej polityki, kiedy partie, nie oglądając się już na nic, starają się uzyskać maksymalną przewagę, zmieniając granice okręgów wyborczych, bo oczywiście

Oczywiście, czego można było się spodziewać, bardzo szybko do gry weszli demokraci, obawiając się, że jeżeli tego nie zrobią, to republikanie zbudują sobie zbyt dużą przewagę jeszcze przed wyborami. I tak to się potoczyło. Po tym, jak republikanie zmienili mapę wyborczą w Teksasie, co może im przynieść nawet 5 dodatkowych miejsc w Izbie Reprezentantów, demokraci zdecydowali się na referendum w Kalifornii, które z kolei im pozwoliło zmienić mapę w tym największym, najbardziej ludnym z amerykańskich stanów i zyskać tam nawet do 5 miejsc. Republikanie zyskali w Karolinie Północnej, demokraci zyskali w Utah. W ten sposób ten pojedynek na zmienianie map wyborczych na własną korzyść trwa już od wielu miesięcy, choć nie zawsze udaje się to tak gładko. Trudnym przykładem była dla republikanów Indiana, gdzie kontrolowali lokalny senat, więc teoretycznie mogli bez większych trudności zmienić mapę wyborczą. Kłopot w tym, że lokalnym politykom republikańskim ta wizja faulowania poprzez zmienianie mapy wyborczej tuż przed wyborami nie przypadła do gustu i mimo presji ze strony Waszyngtonu, republikanie z Indiany odrzucili pomysł zmiany mapy wyborczej. To zresztą bardzo zdenerwowało prezydenta Trumpa, co mogliśmy zaobserwować w ostatnich tygodniach, kiedy w różnych miejscach w Stanach Zjednoczonych odbywały się prawybory mające wyłonić partyjnych kandydatów do nadchodzących wyborów. No i właśnie w Indianie mieliśmy, przynajmniej w przypadku części tych senatorów, którzy zagłosowali przeciwko zmianom na mapie wyborczej, prawybory. Donald Trump i jego otoczenie zainwestowało bardzo wiele środków, mówimy o milionach dolarów, żeby właśnie ci niepokorni senatorowie z Indiany zakończyli swoją przygodę z Senatem, zakończyli swoje polityczne kariery, no i w kilku przypadkach to się rzeczywiście udało. Z kolei demokratów niepowodzenie spotkało w Virginii, gdzie podobnie jak w Kalifornii odbyło się referendum, czy mapa wyborcza ma zostać zmieniona. Demokraci to referendum wygrali, ale Sąd Najwyższy Virginii zablokował wcielenie tego planu w życie. To spowodowało, że demokraci nie mogą już najprawdopodobniej liczyć na te 4 dodatkowe miejsca z Virginii, na które ostrzyli sobie zęby. Poziom zdenerwowania i frustracji z tego faktu można zobrazować tym, że wśród lokalnych republikanów pojawiła się dyskusja o tym, czy nie należałoby zmienić przepisów dotyczących sędziów Sądu Najwyższego w Virginii, tak aby obniżyć wiek wymuszający przejście na emeryturę z 75 lat do 54, co oznaczałoby, że całość składu, w którym dominują sędziowie poparci wcześniej przez republikanów, bo w warunkach Virginii sędziów do Sądu Najwyższego wskazuje lokalna legislatura, że całość składu Sądu Najwyższego zostałaby wymieniona. W ostatnim czasie dla demokratów pojawiło się więcej złych informacji. Mapa wyborcza ma ulec zmianie również na Florydzie, co będzie oznaczało prawdopodobnie kolejne miejsca w Izbie Reprezentantów dla republikanów, ale źródłem złych wiadomości stał się także amerykański Sąd Najwyższy, który zadecydował, że pewien zapis Voting Rights Act, czyli ustawy jeszcze z lat 60., która ma zapobiegać dyskryminacji w ramach procesu wyborczego, jest niekonstytucyjny. Chodzi o to, że do tej pory ci, którzy rysowali granice okręgów wyborczych, nie mieli prawa narysować ich w sposób dyskryminujący jakąś znaczącą mniejszość w danym stanie. Chodziło przede wszystkim o czarnoskórych obywateli USA w Stanach Południowych. Przepis miał zapobiec takiemu wyrysowaniu okręgów wyborczych, aby właśnie rozparcelować tą mniejszość po różnych okręgach i spowodować, że w efekcie, mimo iż w danym stanie jest ich sporo, to nie będą mieli swojego reprezentanta w Izbie Reprezentantów. Nowa wykładnia, którą przedstawił Sąd Najwyższy, jest taka, że można się powołać na te zapisy antydyskryminacyjne tylko w sytuacji, kiedy uda się wykazać, że autorzy zmian
w granicach okręgów wyborczych właśnie dyskryminację mieli na celu. Krótko mówiąc, trzeba by było mieć jakiś element korespondencji, zapis rozmowy, z której wynikałoby, że właśnie taki cel postawili przed sobą legislatorzy w danym stanie. Jeżeli tego zabraknie, nie wystarczy już wskazać, że skutkiem tych zmian w granicach okręgów wyborczych stało się właśnie to, iż dana mniejszość nie jest w stanie swojego reprezentanta wprowadzić. To będzie zbyt mało, no i w ten sposób otwiera się droga do zmian granic okręgów wyborczych w kilku stanach południowych, co znowu będzie premiowało republikanów. To wszystko oczywiście powoduje, że wybory do Izby Reprezentantów stają się w coraz mniejszym stopniu taką otwartą konkurencją o to, kto tą Izbę zdominuje. Słuchacie programu Wszyscy Ludzie Trumpa? Wracamy po krótkiej przerwie. To jest radio RMF 24.

To poniedziałkowy wieczór w radiu RMF 24. Agresywna manipulacja granicami okręgów wyborczych. Gerrymandering sięga samych początków amerykańskiej demokracji i od 200 lat niezmiennie rozpala dyskusje między politykami i elektoratami dwóch największych partii. Jak bardzo ten problem jest poważny i jak realnie wpływa na walkę o mandaty? W 2024 roku Cook Report obliczył, że tylko 69 spośród 435 miejsc w Izbie Reprezentantów było objętych właśnie taką zdrową konkurencją, gdzie jedna i druga strona mogła liczyć na wygraną. 85% mniej więcej miejsc było z góry, można powiedzieć, przypisanych do konkretnej partii, oczywiście nieformalnie, ale było wiadomo, że w tych okręgach, znakomitej większości okręgów, nie ma szans, by zwyciężył republikanin, jeżeli dominują tam demokraci, albo demokrata, jeżeli dominują tam republikanie. Oczywiście to nie jest tylko efekt gerrymanderingu, to nie jest tylko efekt zabawy granicami okręgów. Przyczyny mogą być różne. Są na przykład niewielkie stany zdominowane przez wyborców jednej partii. Czasami jest tam tylko jeden okręg wyborczy, bo na przykład tylko jeden kongresmen z tego stanu udaje się do Izby Reprezentantów i ciężko, żeby tam doszło do jakiejś wielkiej politycznej batalii, skoro wyborców tej drugiej strony po prostu nie ma. Trochę wynika to też z takiego geograficznego przesuwania się amerykańskiej ludności. Mieliśmy na przykład migrację na Florydę ludzi o konserwatywnych poglądach w ostatnim czasie ze względu na kierownictwo polityczne tego stanu. Z drugiej strony wielkie metropolie przyciągają ludzi o bardziej liberalnym światopoglądzie, no i w ten sposób te wielkie miasta oraz ich obrzeża stają się coraz bardziej liberalne, prodemokratyczne, nawet w stanach, które do tej pory uchodziły za mocno konserwatywne. Takim przykładem może być na przykład Georgia, która, jeżeli spojrzymy na jej mapę wyborczą, jest całkowicie czerwona, to znaczy głosuje na republikanów, ale takie miejsca jak Atlanta i jej obrzeża, czy Savannah i obrzeża tego miasta są niebieskie, to znaczy głosują na demokratów. Na to umacnianie się dominacji jednej bądź drugiej partii w danym okręgu wyborczym wpływa też polaryzacja. Coraz trudniej być zwolennikiem tej drugiej partii, jeśli sąsiedzi są zwolennikami tej pierwszej, więc ktoś może stopniowo dostosowywać swoje preferencje wyborcze do preferencji ludzi, którzy go otaczają. Z drugiej strony może przychodzić zniechęcenie. Jeżeli ktoś mieszka w okręgu wyborczym, gdzie wiadomo, że 70% wyborców zagłosuje na demokratów, a sam jest sympatykiem republikanów, może po jakimś czasie stracić chęć do głosowania, wiedząc, że jego głos nie przyniesie tutaj żadnej konkretnej zmiany, bo od lat wybierani są politycy tej drugiej partii i jeżeli on nie pójdzie na wybory, no to w efekcie wzmocni jeszcze tą drugą stronę. Jednak gerrymandering jest poważnym problemem w amerykańskiej polityce, jest ogromnym problemem dla amerykańskiej demokracji, ponieważ wypacza w pewnym sensie wynik wyborów i powoduje rosnące zniechęcenie wśród amerykańskich wyborców. Wina jest po stronie obydwu partii, tutaj trudno przypisać większą lub mniejszą winę jednej bądź drugiej stronie, choć jestem przekonany, że gdyby te strony o to zapytać, to znajdą dość argumentów, że to ta druga strona zagrała gorzej i bardziej nieczysto i jak na razie niestety nie widać szansy, by albo demokraci, albo republikanie z tego wyścigu do dna się wycofali. Jeżeli gdzieś szukać pewnych powodów do optymizmu, to chyba w tym, że partyjni strategzy nie są w stanie przewidzieć wszystkiego. I tutaj ciekawego przykładu może nam w nadchodzących wyborach dostarczyć Teksas, o którym wspominałem wcześniej w tym odcinku. Republikanie wyrysowali tam nową mapę wyborczą, która ma im przynieść nawet 5 nowych miejsc w kongresie, pod warunkiem, że dobrze wycenili swoje szanse, bo oczywiście te szanse są oceniane na podstawie wyników historycznych. W tym wypadku te najświeższe dane to są dane z 2024 roku, który dla republikanów był jednak rokiem bardzo wyjątkowym. Dzięki popularności Donalda Trumpa udało się zbudować taką rzadką koalicję, do której weszło o wiele więcej wyborców pochodzenia latynoskiego niż to miało miejsce w przeszłości, o wiele więcej młodych wyborców, więc te rezultaty mogą być jednak
jednak inne niż to, co zobaczymy w 2026 roku. I co tutaj może się wydarzyć? Może się okazać, że Republikanie, wykrawając część tych okręgów, gdzie do tej pory byli bardzo mocni, osłabili się zanadto. Może się okazać, że w tych okręgach nowych, które chcieliby zdominować, okażą się jednak słabsi niż zakładali i też narażą się na przegraną. Bardzo dużo tutaj może zależeć od tego, jak popularna będzie partia w danym sezonie wyborczym. Jeżeli zanadto zmniejszyła tą swoją dominację w okręgach właśnie poprzez machinację granicami okręgów wyborczych, może się okazać słabsza niż to sobie zakładała. To tyle, jeśli chodzi o manipulacje granicami okręgów wyborczych, wielkiej próbie republikanów, by odwrócić losy tych nadchodzących wyborów, ale zgodnie z obietnicą z poprzedniego odcinka postaram się też odpowiedzieć na niektóre z pytań, które zostawiliście w komentarzach, za co bardzo dziękuję i zachęcam do zadawania kolejnych. Czy w obliczu tak wielu problemów, jakie toczą USA, które miał rozwiązać Trump, dojdzie do radykalnych zjawisk? Czy jest możliwość, iż nierówności społeczne, problemy zwykłych Amerykanów doprowadzą do zjawisk niekontrolowanych, a jeśli nie, to jakie scenariusze rysują się w tym obszarze? Rozumiem, że chodzi o pytanie, czy w Stanach Zjednoczonych dojdzie do jakiegoś otwartego buntu, do jakiejś rebelii trudnej do stłumienia. Niektórzy pewnie powiedzieliby, że nawet do wojny domowej. Moja odpowiedź jest taka, na razie na horyzoncie tego nie widać. Oczywiście wielu ludzi jest sfrustrowanych rządami administracji Trumpa i jest niezadowolonych z tego, jak wygląda sytuacja, ale myślę, że ten poziom niezadowolenia nie osiągnął jeszcze takiego stanu, gdzie człowiek decyduje się wyjść na ulicę i rzucić wyzwanie władzy. Bo jednak rzucenie wyzwania władzy jest bardzo, bardzo kosztowne. Jeżeli ten bunt się nie powiedzie, a często się nie powodzi, no to może skończyć się na przykład karą więzienia dla takiego buntownika i to jest mechanizm, który najczęściej powstrzymuje przed tego rodzaju zachowaniami. Są takie momenty, kiedy ta frustracja wybucha. Wydaje mi się, że w ostatnim czasie najwyższy jej poziom był w czasie pandemii. Obecnie takiego stanu rzeczy nie widać. Mam wrażenie, że po wygranej Donalda Trumpa wśród jego oponentów zapanowała wręcz swego rodzaju apatia, jakichś szczególnych form protestu brakowało. Dopiero w kolejnych miesiącach mieliśmy protesty pod znakiem No Kings, były protesty przeciwko akcji deportacyjnej i działaniom służb imigracyjnych, ale to wszystko jest jeszcze daleko od takiego stanu wrzenia, który kazałby się obawiać jakiejś bardzo drastycznej reakcji ze strony amerykańskich wyborców, więc tutaj nie przesadzałbym w rysowaniu mrocznych scenariuszy z taką gwiazdką, że oczywiście mogłoby się to bardzo radykalnie zmienić, gdyby na przykład Donald Trump zakwestionował wynik wyborów w sposób oczywisty. Byłoby jasne, że wygrała ta druga strona, a prezydent zrobiłby coś wbrew temu. Jak na razie wydaje mi się, że nie ma też sygnałów na chwilę obecną, że planuje tego rodzaju działanie. Wtedy ta moja kalkulacja mogłaby się nieco zmienić, ale póki co wydaje mi się, że pogłoski o tego rodzaju buncie są mocno przesadzone. Czy w amerykańskich mediach fakt, że administracja będzie zwracać nienależnie pobrane cła, została jakoś szczególnie zauważona, czy utonęła w natłoku aktualnych wydarzeń? Ta informacja, że Donald Trump i jego administracja w sposób nielegalny nakładali cła na produkty importowane z innych państw, że te cła zostały zakwestionowane przez Sąd Najwyższy i teraz będzie konieczność zwrotu tych środków, a mówimy o ponad 100 miliardach dolarów. Ta informacja w amerykańskich mediach się pojawiła. Przez moment po wyroku Sądu Najwyższego było nawet o tym dosyć głośno, ale potem rzeczywiście zniknęła gdzieś w medialnym szumie. Od czasu do czasu pewne doniesienia na ten temat się pojawiają, ale nie ma tego zbyt wiele. W moim przekonaniu wynika to z tego, że dosyć długo musieliśmy czekać na decyzje tych wielkich amerykańskich firm, czy w ogóle będą się o te środki ubiegały. Bo jeżeli pamiętacie, co wydarzyło się po wyroku Sądu Najwyższego w sprawie ceł, to była taka taktyka ze strony Donalda Trumpa, który z jednej strony uszanował wyrok sądu i powiedział: dobrze, będziemy zwracać te pieniądze, jeżeli pobraliśmy je w sposób niezgodny z literą prawa.
ale z drugiej strony zrobił wiele prezydent Donald Trump, aby zniechęcić wielkie amerykańskie firmy do ubiegania się o te środki, o zwrot tych środków, sugerując, że jeżeli o taki zwrot będą się ubiegały, no to mogą narazić się na jakiegoś rodzaju zemstę ze strony prezydenckiej administracji. W ostatnim czasie mieliśmy dopiero doniesienia, że część tych największych amerykańskich firm, jak Walmart, jak Apple, jak Nike, postanowiło jednak dochodzić swego i odzyskać część tych pieniędzy, które utraciły na skutek rosnących ceł. W zbliżających się wyborach wciąż jeszcze istnieje najważniejszy element, czyli wyborcy. I nie wszystko sztaby i partie mogą zaplanować i wyreżyserować. Już wkrótce przekonamy się, jak ułożą się głosy w Izbie Reprezentantów. To tyle na dziś. Poprzednie odcinki Wszystkich Ludzi Trumpa znajdziecie na YouTubie Radia RMF24 i na platformach streamingowych.

0: Zbliża się 23. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Mateusz Bożek.
1: Fakty otwieramy najnowszymi informacjami z ogromnego pożaru w Płocku. Zawalił się dach płonącej tam hali usługowej. Później o dramatycznym apelu polskich rolników do szefowej Komisji Europejskiej. 3 lata z rzędu zdobywały brąz, tym razem również idą po medal. W środę początek Ligi Narodów z udziałem naszych siatkarek. Zawalił się dach hali usługowo-handlowej przy ulicy Rembielińskiego w Płocku. Strażacy wciąż walczą z potężnym pożarem obiektu. W faktach RMF FM jest teraz reporter Michał Krasoń, który zbiera informacje o tym pożarze. Michale, jak obecnie wygląda walka z żywiołem?
2: Na miejscu działa 120 strażaków. Jak usłyszałem, pożar nie został jeszcze opanowany. Ogień doszedł właśnie do części hali, w której znajdowała się drukarnia. Chwilę wcześniej do środka zawaliła się cała konstrukcja dachu. Walka z ogniem jest więc bardzo trudna. Ale obecnie nie ma ryzyka przeniesienia się pożaru na sąsiednie budynki, a to przypomnę m.in. stacja benzynowa czy blok mieszkalny, z którego ewakuowano już kilkadziesiąt osób. Urząd Miasta apeluje do mieszkańców w rejonie osiedla Wielka Płyta i Śródmieścia o nieotwieranie okien i pozostanie w domach. Walka z ogniem może potrwać do jutrzejszego poranka.
1: Słuchacie faktów RMF FM, a w nich wspólny apel aż 30 polskich organizacji rolniczych do szefowej Komisji Europejskiej. W liście napisanym do Ursuli von der Leyen sprzeciwiają się one planowanym cięciom na rolnictwo w unijnym budżecie na lata 2024-2028. O szczegółach nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą.
3: Polskie organizacje rolnicze podkreślają, że w dobie kryzysu bezpieczeństwo żywnościowe ma strategiczne znaczenie dla Unii, a redukcja środków na rolnictwo przy jednoczesnym wzroście całego unijnego budżetu jest politycznie niezrozumiała. Przypomnę, że propozycja Brukseli zakłada cięcia o blisko 100 miliardów euro w porównaniu z obecnym unijnym budżetem. Ponadto rolnicy odrzucają pomysły centralnego sterowania funduszami z Brukseli, chcą utrzymania korzystnych reguł współfinansowania z brukselskiej kasy oraz wsparcia dla gospodarstw rodzinnych. LIS jest mocnym poparciem dla grupy 16 krajów, przyjaciół polityki spójności z Polską, Hiszpanią i Włochami na czele, która kilka dni temu sprzeciwiła się cięciom.
1: Lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Rzeszowie przeprowadzili po raz pierwszy w tej placówce zabieg termoablacji guza trzustki. To szansa dla pacjentów, którzy nie mogą być operowani. Na czym konkretnie polega taki zabieg?
4: Znajdujemy miejsce, gdzie jest zlokalizowany guz nowotworowy. Wprowadzamy tam specjalną igłę z takim aplikatorem, który generuje fale o częstotliwości fal radiowych. Skutkuje to podwyższeniem temperatury na końcu igły, no i niszczeniem zmiany wysoką temperaturą.
1: Wyjaśnia dr Robert Staroń, kierownik Centralnej Pracowni Endoskopowej. Dzięki tej metodzie lekarze pomogli m.in. pacjentce chorującej od kilkudziesięciu lat.
5: Usunięto mi ogon i kawałek trzonu czustki, ale insulinoma nadal została. To znaczy miałam bardzo niskie cukry, no bo to był guz, a nie godziłam się po prostu na operację trzustki, tylko bo to byłoby całkowite usunięcie, tylko cały czas walczyłam, żeby jednak tą trzustkę zachować, bo medycyna pójdzie do przodu i poszła.
1: Niestety termoablacja nie jest metodą uniwersalną. Takiego zabiegu nie da się przeprowadzić u każdego pacjenta.
6: Fakty RMF FM. Kibicujemy biało-czerwonym.
1: W środę nasze siatkarki rozpoczną grę w Lidze Narodów. Pierwszy turniej w Nankinie w Chinach. Kolejne także w Azji, w Tajlandii oraz w Japonii. A ewentualny turniej finałowy w chińskim Macau. Czy Liga Narodów po azjatycku podoba się rozgrywającej Alicji Grabce?
7: Azjatycka Liga Narodów okej? Okay? Nie okej?
8: Okay? Dla mnie okej. Okay. No to losowanie nie było dla nas w tym roku dość łaskawe, bo wszystkie turnieje mamy w Azji. Ten turniej finałowy również jest w Azji, więc te podróże dość będą dalekie. Włączymy sobie ten wyjazd pierwszy z drugim, więc wydaje mi się, że to też jest bardzo mądre. Oczywiście nie wiem, kto będzie na tym drugim turnieju jeszcze powołanym. Może się okazać, że będziemy odlatywać, dolatywać tutaj z Polski. Ja raczej nie jestem osobą, która narzeka, więc staram się do tego podejść jako kolejne wyzwanie.
1: Z Alicją Grabką rozmawiał nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Całość znajdziecie na rmf24.pl. Tam także terminarz naszych siatkarek w Lidze Narodów.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: RMF 24.

0: Rozmowa o 7 w radiu RMF 24. To warto powtórzyć.
1: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 jest Wiesław Leśniakiewicz, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, były komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. Dzień dobry, panie ministrze.
2: Dzień dobry państwu.
1: Panie ministrze, pan już wie, że to było podpalenie?
2: Ja jeszcze nie chciałbym jednoznacznie się wypowiadać na ten temat. Myślę, że dochodzenie policyjne pod nadzorem prokuratury wskaże prawdziwą sytuację, którą mogliśmy mieć do czynienia. Co prawda są pewne symptomy, które mogą wskazywać, że to nie było jakieś zapruszenie ognia, ale dajmy szansę policjantom, żeby dokładnie ustalili to miejsce wspólnie z leśnikami. Być może biegli będą powołani do tej sytuacji.
1: Jasne, panie ministrze, gdyby to było podpalenie, jaka jest szansa na to, że sprawca zostanie wykryty? Jaki jest procent wykrywalności tego typu przestępstw?
2: Procent wykrywalności nie jest zbyt wysoki, ponieważ z reguły ci sprawcy działają w taki sposób, że są trudniej do ustalenia, ale jeśli policja przeprowadzi dobre dochodzenie, to być może uda się coś wskazać jakiegoś potencjalnego sprawcę. Ja pamiętam sytuacje takie i są bardzo często, że są piromani, którzy po prostu mają taki defekt, który powoduje, że to dla nich jest pewien element satysfakcji. Ale to nie tylko to, to jest również ten element wypalania łąk, takie sytuacje, z którymi mamy do czynienia na co dzień. Jak mamy 4000 pożarów w tym roku lasów, to świadczy o tym, że czasami ta nieostrożność osób powoduje te zdarzenia.
1: Przyjmijmy, że to było podpalenie, że to się wydarzyło w lesie prywatnym. Czy to ma znaczenie dla tego rozprzestrzeniania się ognia?
2: To nie ma znaczenia, bo z reguły to są wspólne kompleksy leśne, zarówno tych lasów prywatnych, jak i tych państwowych. Tam granice są głównie jakieś tam dukty takie leśne, które ewentualnie oddzielają te dwie enklawy. To nie ma znaczenia. Niemniej jednak jest taka jedna zasada, może taka sytuacja, z którą mamy do czynienia, że lasy państwowe są dobrze utrzymane z punktu widzenia takiego bezpieczeństwa pożarowego. Gorsza sytuacja jest w lasach prywatnych, zresztą to widzieliśmy i w czasie tego pożaru na terenie tutaj powiatu gnińskiego i wołomińskiego, ale również taka sytuacja występowała na terenie właśnie Puszczy Solskiej. I tu jest cały problem w tym, że prywatni właściciele nie utrzymują lasów w takim stanie, by zmniejszyć ryzyko rozprzestrzenienia pożaru.
1: A na czym to dobre utrzymanie lasów by polegało, pańskim zdaniem? O co chodzi?
2: To myślę, że tutaj leśnicy byliby zdecydowanie lepszymi fachowcami w tej dziedzinie, ale to na pewno czyszczenie, wie pan co, wszelkich elementów suchych, ale głównie drzewostanu suchego. Ja widzę w tych lasach państwowych, bo ja mieszkam również w takim obszarze, gdzie mamy sporo lasów koło siebie, że wszystkie suchary, które gdzieś tam pozostają w tym lesie, zostają na miejscu. One powinny być sukcesywnie usuwane. To oczywiście również utrzymywanie dróg, które ewentualnie mogą być drogami pożarowymi. Bo drogi pożarowe w planach zagospodarowania lasów są jednoznacznie wyznaczane przez Lasy Państwowe i w miarę przyzwoicie utrzymywane. Bo lasom zależy również na tym, żeby te w przypadku powstania pożaru, żeby te pożary miały jak najmniejszy obszar. Temu między innymi buduje się dostrzegalnie, które ewentualnie mają za zadanie w tym okresie największej palności prowadzić taką stały monitoring i on jest realizowany.
1: Ale rozumiem, że właściciele prywatnych lasów po prostu nie inwestują w drogi.
2: Nie tylko w drogi, ale nawet nie inwestują właśnie w utrzymanie tego, w sprzątanie tych lasów, bo jednak ten chrust, który tam gdzieś pozostaje, musi być sukcesywnie usuwany.
1: Nie mają takiego obowiązku?
2: Tak, mają taki obowiązek i za taki obszar nadzoru w tym zakresie, ten obszar nadzoru spoczywa na samorządzie powiatowym. Ale bardzo często te lasy mają wielu właścicieli. Nieuregulowany jest status odpowiedzialności jednoosobowej. Jeśli jest kilku właścicieli na jakimś obszarze, bo to jest jakaś tam masa spadkowa, to wtedy nawet nie ma gospodarza tego jakiegoś tam skrawka lasu, bo to nie są znowu wielkie połacie, bo to są z reguły mniejsze jakieś tam obszarowe.
1: No tak, ale jak czytam te dane, panie ministrze, to jest tak, że 20% jest lasów prywatnych, a 60% pożarów jest właśnie w lasach prywatnych.
2: Tak bywa, że te lasy prywatne stanowią jakieś poważne zagrożenie. To bardzo często wynika właśnie z takiego no właśnie nagromadzonej ilości materiału palnego, który bardzo łatwo się rozprzestrzenia.
1: Wracając do tej akcji
2: atmosferycznych.
1: Wracając do tego, co się już teraz dzieje wokół tego pożaru w Wołomińsko-Mińskim, powiecie Wołomińskim i Mińskim. Czy ludzie ewakuowani już wrócili do swoich domów?
2: Tak, oni już następnego dnia byli u siebie. Właściwie to zagrożenie oczywiście było dla tej miejscowości Ołtakowizna. Niemniej jednak tą ewakuację przeprowadzono tak prewencyjnie, bo nigdy nie było wiadomo, gdzieś nam się ten pożar może rozprzestrzenić, więc podjęto decyzję o ewakuacji. Tam chyba było 46 osób ewakuowanych. Tak, głównie się tym zajęła policja. Wiemy, że następnego dnia policja wyraziła zgodę na powrót, znaczy jest po uzgodnieniu z dowodzącą akcją na powrót tych mieszkańców. Głównym zagrożeniem to były również te dymy pożarowe, które po prostu w znacznych przeszkadzały nawet w takim funkcjonowaniu tych mieszkańców w tych okolicach.
1: A jakie były straty w sprzęcie, panie ministrze?
2: Mi jeszcze trudno powiedzieć o stratach w sprzęcie, ponieważ działania ratownicze jeszcze trwają, ale wiem, że jeden samochód uległ takiemu całkowitemu uszkodzeniu. Co prawda,
1: ja wiem, jaki samochód, panie ministrze. To był samochód strażacki, strażaków ochotników z Turu bodajże. Samochód strażacki, który miał, uwaga, 53 lata. Jak
2: 53
1: to jest możliwe? Jak to jest możliwe, panie ministrze, że strażacy dysponują takim sprzętem?
2: Muszę powiedzieć tak, że proszę, to jest tak, mamy prawie 16 tysięcy jednostek ochotniczych straży pożarnych chętnych do działania. Natomiast takim kluczowym odniesieniem z punktu widzenia działań ratowniczych, to są wszystkie jednostki włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Prawie 1/3 tych jednostek jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i te jednostki naprawdę dysponują ich z bardzo dobrym sprzętem. Są jednostki kluczowe, które bardzo często jeżdżą do zdarzeń i mają sprzęt w miarę oczywiście przyzwoity. Wiele inwestycji jest zrealizowano w tym zakresie. Co roku kupujemy samochody wspólnie z samorządami lokalnymi, bo odpowiedzialność za utrzymanie jednostek OSP nie spoczywa na państwie, tylko na jednostkach samorządu terytorialnego. Taki mamy zapis. Ale mamy instrumenty finansowe, które ewentualnie wspomagają te jednostki.
1: No oni teraz mają...
2: Rozmawialiśmy wczoraj, że...
1: Ale samochód, który ma pół wieku, panie ministrze, a poza tym to jest jedyny samochód, oni w tej chwili nie mają czym jeździć.
2: Ale to nie jest jednostka kluczowa z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej tego powiatu. Powiat wołomiński dysponuje, ja nie pamiętam dokładnie, ale ja znam ten powiat bardzo dobrze. Dużą ilością jednostek OSP z dobrym sprzętem. Nie oznacza to wcale, że tą jednostkę pozostawimy samą sobie i nie zostanie wsparta jakimś pojazdem, który przekażemy na przykład z Państwowej Straży Pożarnej albo przesunięć z innej jednostki. Bo bardzo często bywa tak, kupujemy samochody dla PSP, przekazujemy je dla jednostek OSP, bo taki mamy wymóg. I wczoraj nawet rozmawiałem z panem wojewodą Frankowskim na ten temat, z ministrem Kierwińskim i na pewno tą jednostkę w tym roku postaramy się wzmocnić jakimś pojazdem, który będzie przesunięty, być może z innej jednostki OSP, bo tak często bywa, że na terenie danej gminy wiemy o tym, że Poświętne w tym roku kupi nowy pojazd dla swojej miejscowości gminnej, która jest w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym, bo ona będzie miała w tym roku dofinansowanie i rozmawiając wczoraj z wójtem na ten temat i wiemy o tym, że ona dostanie dofinansowanie i być może z jednostki z Poświętnego jeden samochód zostanie przekazany.
1: A ile jest takich jednostek OSP? Pan potrafi powiedzieć, które mają samochody powyżej 40-letnie?
2: Nie mam tych, w tym momencie nie mam takich danych, ale mogę je przygotować, bo to są dane statystyczne, które gromadzi zarówno Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, jak również Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnych. Ale to, co ja mówię, że w tych 16 tysiącach dla nas tych 500, ponad 500 jednostek są kluczowe, bo one najczęściej są dysponowane do działań. Ale dla mnie jest każda jednostka ważna, żeby miała pojazd ratowniczo-gaśniczy, który ewentualnie nie musi mieć nie wiadomo jakich walorów taktycznych, to może być niewielki samochód z 2000 litrów wody, ale żeby był
1: żeby był w miarę nowy.
2: I dojeżdżał do zdarzenia.
1: Panie ministrze, czy da się gasić pożar wierzchołkowy, taki z jakim mieliśmy do czynienia i w Puszczy Solskiej, i tutaj pod Warszawą, inaczej niż zrzutami z wody z powietrza?
2: No nie, to jest, wie pan co, przede wszystkim bardzo trudne tylko zrzuty z powietrza i on jest niesamowicie niebezpieczny z punktu widzenia wprowadzenia sił ratowniczych, które ewentualnie można go ewentualnie ograniczać tylko i wyłącznie w takich sytuacji, kiedy ewentualnie mamy dużą przestrzeń ograniczającą jedną enklawę lasu od drugiego. Wtedy można ułożyć jakiś front pożaru. To, co było robione między innymi na tej 50, że przygotowywano front pożaru, gdyby ewentualnie ten pożar szedł być wierzchołkowo, to wtedy mielibyśmy szeroki pas przestrzeni i tam przygotowane oddziały, które ewentualnie dysponowały właściwym zaopatrzeniem, ale tylko i wyłącznie statki powietrzne są najbardziej skuteczne.
1: To jeżeli tak
2: jest. W każdym przypadku ataku na front.
1: To jeżeli tak jest, panie ministrze, to dlaczego Straż Pożarna nie dysponuje własną flotą powietrzną?
2: No, od dawna rozmawialiśmy na ten temat, czy Straż Pożarna powinna dysponować taką flotą. Dochodzimy do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem jest posiadanie floty przez policję i z możliwością współdziałania ze Strażą Pożarną. To jest z punktu widzenia ekonomicznego na dzień dzisiejszy najbardziej takie racjonalne.
1: Ale Black Hawk to nie są samoloty przeznaczone do gaszenia pożarów, pan wie o tym. Czy tam śmigłowce, ale, przepraszam?
2: Nie no, śmigłowce mają urządzenia przygotowane do tego, żeby przenosić te zbiorniki z wodą Bambi, więc one nie są, one są do tego przygotowane i przystosowane. Ćwiczenia wspólne odbywają się z Państwową Strażą Pożarną i są wyznaczone jednostki do współdziałania i to na tym polega, że te Black Hawki, kiedy kupowano, to proszę zauważyć, że one były również kupowane w dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Również w takim celu, żeby one mogły być użyte do gaszenia pożarów lasów, co się zresztą aktualnie dzieje. Taki był zamysł zakupu tych śmigłowców dla policji, że one będą służyły zarówno policji do takich normalnych swoich działań, jak również dla Państwowej Straży Pożarnej.
1: Ale wyobraża pan sobie sytuację, że policja ma swoje zadania, na przykład z wykorzystaniem tych Black Hawków i nie ma ich, i strażacy ich nie mogą użyć, bo ich jest 5, z tego co pamiętam.
2: Wtedy proszę pamiętać, że dokonuje się analizy nadrzędności, co?
1: Tych Black Hawków i nie ma ich, i strażacy ich nie mogą użyć, bo ich jest 5, z tego co pamiętam.
2: Wtedy proszę pamiętać, że dokonuje się analizy nadrzędności.

0: okolic Włoch, Hiszpanii, to muszą mieć duże zasoby wodne, bo to są samoloty, które wodują, więc w naszych warunkach trudne, kompletnie niemożliwe do zastosowania, przynajmniej w tej części, gdzie mamy największe zagrożenie pożarowe lasów. No, dlatego właśnie bazujemy na dromaderach i śmigłowcach, które również kontraktują lasy państwowe, bowiem za utrzymanie i kontraktowanie statków powietrznych są odpowiedzialne regionalne dyrekcje lasów państwowych. Taki mamy ustalenia.
1: A jeszcze, jasne, panie ministrze, krajowych. Jeszcze pana chciałem zapytać, czy policja będzie wystawiała fakturę Straży Pożarnej teraz za udzielenie tych
0: śmigłów? Nigdy nie wystawiała.
1: Nie, ja pana pytam tutaj. Dlatego, że wiem, że lasy państwowe normalnie komercyjnie płacą, no bo one wynajmują tę swoją flotę powietrzną i one muszą zapłacić za utrzymanie tych samolotów.
0: Dokładnie, a tutaj chciałem powiedzieć również ważną rzecz. Podobnie jak to było w Puszczy Solskiej, Orlen również sfinansował paliwo dla jednostek straży pożarnych, które brały udział i biorą udział w tej akcji. Orlen, spółka akcyjna, państwa spółka, no po prostu to paliwo daje w ramach swoich możliwości wsparcia akcji ratowniczej.
1: Panie ministrze, jeszcze chciałem pana zapytać, a już wiadomo, ile kosztowała ta akcja?
0: Nie, no jeszcze nie. Ona jeszcze trwa. Pamiętajmy o tym, że dogaszenie nadal jest realizowane. Tam są jeszcze duże siły. Przed chwileczką mówił reporter wasz właśnie z terenu akcji. Nadal są zaangażowane duże siły. Ja wczoraj byłem również na tym terenie. Faktycznie prace są prowadzone sukcesywnie, fragmentami. Ten las jest przekazywany już zarządzającym, na razie lasom państwowym, ale dogaszanie nadal jest aktywne. Są duże siły zaangażowane w ten proces i on będzie jeszcze trwał dopóki nie zostaną zarzewia niecałkowicie.
1: Czyli o stratach nic nie możemy powiedzieć, ale jeszcze rozumiem.
0: No jeszcze nie możemy nic powiedzieć. Mówimy tylko o tej powierzchni spalonej, ale myślę, że leśnicy dopiero dokonają takiego właściwego pomiaru, jak już skończy się akcja, podobnie jak to było w Puszczy Solskiej.
1: Panie ministrze, porozmawiajmy troszkę o tym, co się dzieje na Mazurach, bo dzisiaj 1 czerwca, dzisiaj zaczynają swoje dyżury karetki wodne na Mazurach. Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Od lat apeluję o zmianę systemu finansowania. Dostają pieniądze ratownicy z GOPR-u, dostają pieniądze z ratownicy z TOPR-u, a za każdym razem Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe tak nas alarmują. Muszą stawać do konkursu, żeby pieniądze dostać co roku. I w tym roku ich nie dostaną.
0: Ale proszę pani, nieprawda, że nie dostaną. Oni już w tym roku otrzymali środki od wojewody, podpisali stosowne porozumienia.
1: Bo ale muszą Łódź sprzedawać, logika. Panie ministrze. Łódź muszą sprzedawać, żeby się utrzymać.
0: Co roku sprzedają Łódź, ale jednoznacznie mówiliśmy, że jeżeli chodzi o sprzęt, to również proszę zauważyć, mamy 186 organizacji, które zajmują się ratownictwem wodnym. I ta służba jest jedną z tych 186. Takie kiedyś przyjęto rozwiązanie, że za bezpieczeństwo na wodach śródlądowych odpowiadają wojewodowie, podpisują stosowne kontrakty z poszczególnymi organizacjami, które realizują te przedsięwzięcia. Poza tym pamiętają o tym, że również samorządy podpisują stosowne porozumienia o zabezpieczenia takich lokalnych akwenów wodnych. Jeśli zastanawiamy się również, jaki wariant przyjąć, żeby był skuteczny z punktu widzenia zabezpieczenia dużych akwenów wodnych w naszym kraju i być może trzeba będzie na pewno zmienić prawo w tym zakresie, żebyśmy mieli regulację jednoznaczną w tym zakresie.
1: Ale to w jaki sposób? To znaczy, że to będzie scentralizowane wszystko?
0: Nie, daleki jestem od centralizacji. Centralizacja nie jest najlepszym efektem zarządzania zasobami. Proszę zauważyć, że wiele elementów realizujemy nie poprzez układ centralny, ale poprzez układ lokalny, na przykład utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnej. I teraz jest sprawa taka. Jeśli popatrzymy, że wskażemy 2-3 obszary, które ewentualnie są dla nas kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa ludzi korzystających, to być może należy się nad tym zastanowić. Ale musimy zrobić dobrą analizę i na tej podstawie albo zwiększyć zasobność, którymi dysponują wojewodowie i zwiększać finansowanie. Natomiast dzisiaj stworzyliśmy jeszcze jedno źródło wsparcia tych organizacji. Wszystkie te organizacje wodne stały się z mocy prawa organizacjami ochrony ludności. konsekwencji tego stanu rzeczy możemy również ze środków pochodzących z programu ochrony ludności wzmacniać ich technologiczne. Ale dla mnie warunkiem podstawowym jest to, że jeżeli wzmacniamy z budżetu państwa jakiekolwiek organizacje, które są organizacjami pozarządowymi, one muszą być w dyspozycji ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej. Bo Państwa

0: Straż Pożarna jest tą organizacją, która odpowiada za organizację działań ratowniczych.
1: No i owszem, co, i MOPR nie jest w dyspozycji Państwowej Straży Pożarnej?
0: Nie, MOPR realizuje swoje zadania ratownicze na swoich akwenach wodnych i oni są odpowiedzialni za organizację działań ratowniczych. Państwa Straż Pożarna daje im wsparcie w sytuacjach, kiedy ich siły są niewystarczające. Tak mamy dzisiaj kształtowane prawo.
1: No natomiast dobrze, ale pan mówi o tym programie ochrony ludności i obrony cywilnej. Znakomicie. Tylko jak ja patrzę na to, jak zostały rozdysponowane te pieniądze, to widzę, że pieniądze poszły na przykład do Śląskiego, poszły do Kujawsko-Pomorskiego, a nie poszły na Mazursko-Warmińskie. Takie mamy przynajmniej sygnały.
0: Nie. Proszę państwa, każde województwo w oparciu o taką wagę, którą przyjęliśmy, którą ilość mieszkańców mieszkających na danym terenie i w miastach, i w miejscowościach mniejszych, tam przyjęliśmy taki parametr, zwiększyliśmy o 20% środki dla województw ściany wschodniej kosztem pozostałych i te środki są w dyspozycji wojewodów. Wojewodowie w ramach swoich możliwości również mogą wspierać organizacje pozarządowe, również poprzez samorządy, bo te środki również głównie były dedykowane dla samorządów.
1: Ale jeżeli Mazurskie Ochotnicze Pogotowie nie dostało pieniędzy, to rozumiem, jest odpowiedzialność wojewody, tak?
0: Natomiast to ja nie chcę powiedzieć, że jest jego odpowiedzialność, ponieważ wiem, że wojewoda zwiększa im, co roku im zwiększa środki Ja tych danych nie mam przy sobie. Jakbym wiedział, że będzie takie pytanie, to bym panu odpowiedział, jaką kwotę w tym roku wojewoda przeznaczył na wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe, ale właśnie
1: nie, bo ja mam sygnały od tych ratowników, którzy mówią, że w ogóle nic nie dostali.
0: No, to jest nieprawda, ponieważ za moment mogę sprawdzić u pana wojewody Króla, który za to odpowiada, i wiem, że on co roku podpisuje porozumienia na początku sezonu, a potem jeszcze im zwiększa środki. I wiem, że była również dyskusja na ten temat, żeby w tym roku im jeszcze zwiększył środki i takie decyzje były podjęte przez ministra Kierwińskiego. Więc myślę, że ten proces został już zrealizowany. Tam jest większy problem nie natury technologii, tylko utrzymania zasobów osobowych. Że to jest jak gdyby ta kwestia, o którą podnoszą, na którą zwraca uwagę Mazurka służba, która się tym ochroną tych wód śródlądowych zajmuje na Mazurach. Ale tam pamiętajmy, że na tym terenie działa jeszcze kilka organizacji, które mają status organizacji, które mogą realizować takie przedsięwzięcia. Ta służba jest największa, niewątpliwie, ale nie oznacza, że jest jedyną. W związku z powyższym wojewoda musi utrzymać jedną i drugą, w zależności od tego, jakie przyjmują na siebie obowiązki z punktu widzenia tych działań prowadzonych na danym terenie.
1: Panie ministrze, już
0: tak
1: na koniec,
0: wygląda.
1: Zostawiając służby ratownicze, chciałem pana zapytać, jako też członka tego rządu, co pan myśli o tej sprawie Orła Białego, odebraniu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu?
0: Ja bym był bardzo... należy na pewno rozmawiać w tej kwestii ze stroną ukraińską. Czym się kierowano faktycznie, podejmując taką... Czym się kierował, ale ja nie jestem zwolennikiem takiego radykalnego działania.
1: Poczekać w takim razie na...
0: Wyjaśnienia ze strony ukraińskiej, czym się kierował prezydent, podejmując taką decyzję, nie biorąc pod uwagę właśnie tutaj polskich uwarunkowań, naszej wrażliwości na ten temat. To jest bolesne dla rodzin, dla nas wszystkich w związku z tą sytuacją. No ale to nie oznacza, że należy od razu podejmować takie działania, które być może przyniosą więcej szkody niż pożyczki.
1: Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: To jest moje zdanie, ale to nie oznacza, że to jest zdanie całego rządu.
1: Oczywiście. Bardzo panu dziękuję za rozmowę i za spotkanie. Wiesław Leśniakiewicz, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, były komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, był razem z nami w rozmowie o 7. Dziękujemy bardzo, panie ministrze.
0: Dziękuję bardzo, do widzenia.
2: Radio RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Po godzinie 7 podejmujemy tematy, o których jest głośno.
2: Panie ministrze, pan już wie, że to było podpalenie?
3: Są pewne symptomy, które mogą wskazywać, że to nie było jakieś zapuszczenie ognia, ale dajmy szansę policjantom, żeby dokładnie ustalili to miejsce wspólnie z leśnikami. Być może biegi będą powołani do tej sytuacji.
4: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o 7 w radiu RMF24. Słuchaj już jutro.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: dobrej i spokojnej nocy. Darek Maciborek, do usłyszenia i uważajcie na siebie. I zapraszam na fakty o północy w RMF FM, które przedstawi Mateusz Bożek.
1: Strażakom udało się opanować pożar hali usługowej w Płocku. O szczegółach za chwilę powie reporter RMF FM. Dalsze restrykcje na najważniejsze koncerny energetyczne, a także na flotę cieni. W faktach o propozycjach do 21. pakietu sankcji wobec Rosji. A na koniec Szczecin i wyjątkowe wydarzenie z okazji Dnia Dziecka. Pożar hali handlowo-usługowej przy ulicy Rębielińskiego w Płocku został opanowany. Dogaszanie budynku może jednak potrwać jeszcze wiele godzin. Łączymy się z reporterem RMF FM Michałem Krasoniem, który jest na miejscu i zbiera dla nas najważniejsze informacje. Witaj. Michale, jaka dokładnie jest w tej chwili sytuacja?
2: Z ogniem wciąż walczy około 120 strażaków z Płocka i okolicznych powiatów. Nad Płockiem unosi się ogromny słup białego dymu. Widać go już z kilkunastu kilometrów. Jak usłyszałem, centrum pożaru zostało już zlokalizowane. Ogień jest opanowany, ale przed strażakami wciąż jeszcze dużo pracy.
3: Tą chwilę utrudnia nam tam właśnie, tam gdzie jest ta drukarnia, te bele takie bardzo zbite, ciężko się gasi. Później, żeby to wszystko rozgrzebać, dogasić te zarzewia, będzie bardzo ciężko. Będzie trwało teraz dogaszanie do porannych godzin. Myślę, że gdzieś 10, może 13. Ciężko jest mi na tą chwilę powiedzieć.
2: Mówił mi młodszy kapitan Wojciech Pietrzak z Płockiej Straży Pożarnej. Jak usłyszałem, nie ma już zagrożenia dla mieszkańców sąsiednich budynków. Osoby ewakuowane z pobliskiego bloku mogły wrócić do swoich mieszkań. Z Płocka, Michał Krasoń.
1: Dalsze restrykcje w sektorze energetycznym i działania wymierzone w tak zwaną flotę cieni to propozycje do 21. pakietu unijnych sankcji wobec Rosji. Przedstawiła je grupa 7 państw Unii Europejskiej, wśród nich m.in. Polska. Wszystkie chcą nowych sankcji na kluczowe rosyjskie koncerny energetyczne, w tym Łukoil i Rosnieft. Propozycje obejmują również objęcie dodatkowymi restrykcjami importu z Rosji metali, surowców mineralnych oraz nawozów. Przedstawiciele Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych i Chin przeprowadzili na Hawajach szczere i konstruktywne rozmowy o bezpieczeństwie. Poinformowało o tym chińskie wojsko, które zapowiedziało obronę praw morskich i utrzymanie pokoju w regionie. Tegoroczne rozmowy nastąpiły krótko po wizycie prezydenta USA Donalda Trumpa w Chinach, która miała zmniejszyć napięcia na linii Pekin-Waszyngton. Różnorodna pomoc przez całą dobę. W Łodzi powstaje Centrum Interwencji Kryzysowej. Jaką pomoc dokładnie będzie można w nim dostać? To wyjaśni Iwona Jędrzejczyk-Kaźmierczak z łódzkiego MOPS-u.
4: Centrum Interwencji Kryzysowej to będzie takie miejsce, gdzie będzie można skorzystać ze wsparcia m.in. psychologa, ale też pracownika socjalnego, prawnika, mediatora czy pomocy medycznej. I na tych wyższych kondygnacjach, czyli na pierwszym, drugim i trzecim piętrze, wstanie też 8 pokoi gościnnych. Każdy pokój będzie umeblowany z aneksem kuchennym, z łazienką. To będą pokoje dla w sumie 24 osób, w tym 2 dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
1: Budynek przy ulicy Kilińskiego obecnie przechodzi gruntowny remont. Powinien być gotowy do końca roku.
5: Dzieci mają głos. Faktach RMF FM.
1: Do rozdania było aż 10 tysięcy lodów i lizaków. Każdy mógł wybrać swój ulubiony przysmak. W Szczecinie na Jasnych Błoniach odbyła się największa w mieście impreza dla najmłodszych. Z okazji, oczywiście, Dnia Dziecka.
6: Tyle tysięcy lodów i lizaków do rozdania było i jest chyba jeszcze cały czas.
7: Końca nie widać.
6: Co się cieszy większym zainteresowaniem?
7: Wydaje mi się, że lody. Mamy bardzo duże wzięcie.
6: Nie zabraknie dla nikogo.
7: Absolutnie nie. Absolutnie te częstujemy mamę i dzieci przychodzą po parę razy. Kontroli też nie mamy.
1: Z uczestnikami rozmawiała nasza reporterka Anna Pałamar. Z kolejnymi faktami w RMF FM wracamy punktualnie o pierwszej. Zapraszam na nie już teraz.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Poranna rozmowa Tomasza Terlikowskiego. Posłuchajmy jeszcze raz.
1: Dzień dobry, moim gościem jest Jacek Sasin, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Witam, panie pośle.
2: Dzień dobry, witam państwa.
1: Liczy pan na kontrasygnatę premiera pod wnioskiem o odebranie orderu Orła Białego Włodymyrowi Zełenskiemu?
2: No, jako Polak bym liczył na to, chociaż w tej sprawie, tak dla mnie oczywistej, jednoznacznej, no, dotyczącej naszej godności jako kraju, jako narodu, ale też i dotyczącej naszego żywotnego interesu, bo każda relatywizacja historii, tak tragicznie jak II wojna światowa i próba zacierania zbrodni na narodzie polskim, to godzi również w nasz interes. Chciałbym bardzo, żeby tutaj w tej sprawie można było mówić jednym głosem. Niestety chyba wydaje się, że po wypowiedziach pana premiera Tuska że na to raczej liczyć nie można.
1: A czym się zmieniła postawa Ukrainy i prezydenta Wołodymyra Zełenskiego od czasu, kiedy prezydent Andrzej Duda mu przyznawał ten order, do czasu, kiedy Karol Nawrocki chce mu odebrać? Bo zdaje się, że podejście do ukraińskiej powstańczej armii się nie zmienia na Ukrainie.
2: No ale nie było tak jednoznacznych wrogich aktów jak w ostatnim czasie, bo chcę tego nazwać incydentem, to pożałowania godne wydarzenie, jakim jest nadanie imienia bohaterów UPA, podkreślam.
1: No ale pan wie przecież jako historyk, że ta pamięć historyczna jest inna.
2: No ale panie doktorze, no to równie dobrze moglibyśmy tak rozłożyć ręce i powiedzieć, że no cóż, no to Niemcy mają inną wrażliwość, no i niech budują pomniki SS na przykład, prawda, i zbrodniarzy hitlerowskich. No, nie możemy w ten sposób tego stawiać, znaczy nie możemy się po prostu na to godzić.
1: A był pan kiedyś w Austrii?
2: No nie raz.
1: No właśnie, widział pan te pomniki dla bohaterów niemieckich walczących w Polsce?
2: No ale co innego dla prostych żołnierzy, a co innego dla przywódców zbrodniczych organizacji. Panie redaktorze, zresztą Austria to jest inny przypadek jeszcze kraju, który tej denazyfikacji rzeczywiście jakoś tak nie szczególnie...
1: Przeszkadza,
2: ale jednak przyzna pan, że jest czym innym budowanie żołnierzy, tak powiem, pomników poległych żołnierzy w wojnie, prawda, a czym innym jest gloryfikowanie zbrodniarzy.
1: A Gerhard Schröder, także kawaler orderu Orła Białego, to jest dobry kawaler, nie powinniśmy mu odebrać za jego działalność, także antypolską.
2: No nie jest dobry,
1: nie jest dobry.
2: Nie wiem, no być może trzeba też o tym pomyśleć, natomiast znaczy, no w tej chwili rzeczywiście to, co się wydarzyło w relacjach polsko-ukraińskich, no jest elementem pewnego procesu.
1: Jeszcze jedno pytanie.
2: Nie bronię w żadnym przypadku Gerharda Schrödera, ale on jest od dawna poza polityką.
1: W polityce prorosyjskiej działa na rzecz Moskwy.
2: Znaczy w takiej realnej polityce nie jest. Jest emerytem politycznym. Rzeczywiście działa w sposób godzący w interes Polski. Ja nie mówię, że nie. Prawda? Być może trzeba również taką decyzję... podjąć. Chyba nawet nie wiem. A co Mussolini też jest...
1: Tak, oczywiście jest kawalerem orderu Orła Białego. Czy to jest dobry kandydat?
2: No już powiem tak. Nie wiem, czy bym się tak zagłębiał głęboko w historię, bo to w XVIII wieku niedługo wylądujemy.
1: Pewnie. Nie, znaczy XX wystarczy. Pytam się, czy Mussolini to jest dobry bohater dla Polaków.
2: W XVIII wieku też byli tacy. Nie no, panie doktorze, czy można wszystko sprowadzić do absurdu? A czy pan to próbuje w tej chwili w umiejętny sposób, inteligentny, nie ukrywam, zrobić? Natomiast...
1: Panie redaktorze,
2: zderzamy się z tym, co się dzieje na Ukrainie w tej chwili, tu i teraz. To jest coś, co dotyczy naszego interesu dzisiaj, dotyczy w naszych relacji dzisiaj, naszej godności dzisiaj i poczucia tego, że jako kraj powinniśmy reagować na tego typu sytuacje, jak gloryfikacja zbrodniarzy, którzy mordowali Polaków.
1: Historyczne, bo pan jest historykiem. Wie pan,
2: to chodzi o ludobójstwo, panie redaktorze. O jakiegoś tam Mussoliniego,
1: Mussolini też był zbrodniarzem.
2: No dobrze, ale tak powiem, nie słyszałem, żeby zorganizował ludobójstwo na polskim narodzie, prawda?
1: Polskim narodzie nie.
2: No właśnie, prawda?
1: Organizował na innych narodach.
2: Tak jest, to prawda. Nie mam zamiaru tego rozgrzeszać. Natomiast mówimy tu i teraz
1: ale
2: o
1: Wołodymyr
2: rzeczy,
1: Zełenski nie zorganizował ludobójstwa.
2: Ale gloryfikuje zbrodniarzy, panie redaktorze. Czyli można powiedzieć, niejako podpisuje się pod tym, co się wydarzyło. Niestety, a jednocześnie nie chcę w żaden sposób potępić tego, co się wydarzyło. Wie pan, a w ostatnich dniach jeszcze dodatkowo, powiem panu, wyjątkowo bo zbulwersował mnie wywiad pana Sadowego, to jest mer Lwowa, który na ten temat się raczył wypowiedzieć, mówiąc, że właściwie to nie wiadomo, jak było i kto tam dzisiaj po tylu latach ma dochodzić.
1: Ale jesteście zaskoczeni tym, bo ja takie wypowiedzi polityków ukraińskich słyszałem również wtedy, kiedy prezydent Andrzej Duda wręczał.
2: Ja nie jestem tym niestety zaskoczony jako historyk, który obserwuje te sprawy od dawna, natomiast powiem panu tak, no w obliczu tego, co wydarzyło się w relacjach polsko-ukraińskich w ostatnich latach, czyli w obliczu tej wielkiej pomocy ze strony Polski, tej otwartości ze strony Polski, tego, ile dostarczyliśmy sprzętu i innego rodzaju zaopatrzenia na Ukrainę, ratując Ukrainę w tym pierwszym momencie, kiedy nikt jej nie pomagał. I wtedy, i wobec tego, panie redaktorze, jak Polacy zachowali się wobec uchodźców z Ukrainy, ile milionów uchodźców przeszło przez polskie domy, ile Polaków pokazało im swoje serce, można chyba oczekiwać wzięcia przez tamtą stronę pod uwagę naszej wrażliwości i przestać nas wreszcie prowokować. Przestać wreszcie pluć nam twarz, panie redaktorze. I to niech panie protestuje, bo tak jest. Bo to, co się wydarzyło, jest napluciem w twarz.
1: Czy wie pan, kto był jedyną osobą, której odebrano order Orła Białego? Jedyną w historii.
2: Nie wiem w tej chwili. Był to
1: Wincenty Witos i odebrała mu go sanacja.
2: No to przykre, no bo to akurat nie powinno się zdarzyć, ale nie ma tutaj żadnej analogii.
1: Żadnej. Dobrze, a nie obawia się pan, że czy to wystarczy ta decyzja, odebranie orderu Orła Białego, czy
2: nie wystarczy?
1: Co jeszcze trzeba zrobić?
2: Nie wystarczy.
1: Znaczy, to powinniśmy zrobić? Zamknąć Jasionkę, jak postulują politycy Konfederacji?
2: Twardy realizm w relacjach z Ukrainą, żadnych sentymentów, żadnego ulgowego traktowania.
1: Jak oni nas
2: traktują, tak i my ich traktujemy? Nie, dlatego że to, że Ukraina skutecznie powstrzymuje agresję rosyjską, jest w naszym interesie i tak na to patrzeć. Co jest w naszym interesie, to wspieramy, a co nie jest twardo w naszym interesie, to nas nie obchodzi.
1: Czyli czego nie robimy w takim razie?
2: Na przykład nie jest w naszym interesie jakimkolwiek utrzymywanie jakichkolwiek dalszych przywilejów dla Ukraińców w Polsce.
1: Czyli to zabrać wszystkie przywileje. Tak, nie jest to w naszym demograficznym interesie?
2: Wszystkie przywileje.
1: A
2: panie,
1: jakie
2: to, że
1: mają
2: nie.
1: przywileje?
2: A chociażby takie drobiazgi może w gruncie rzeczy, ale dlaczego na przykład Ukraińcy nie mają tego samego obowiązku, co wszyscy inni cudzoziemcy, że po pół roku muszą przerejestrować swoje samochody?
1: No dlatego, że tam się toczy wojna.
2: Na przykład. No ale co to znaczy się toczy wojna? To rejestrują w Polsce, a nie na Ukrainie. Niech przerejestrują tutaj na polskie tablice, niech podlegają polskiemu prawu, niech podlegają w polskim ubezpieczeniom i wszystkim innym obostrzeniom, co podlegają polscy kierowcy i inni cudzoziemcy. Panie redaktorze, no przepraszam bardzo, nie, jak to odpowiadać? A dlaczego mają mieć przywileje?
1: Dobrze, to jest
2: Pan mi poda jeden przykład, dlaczego mają mieć przywileje?
1: Dobrze, panie pośle,
2: mówię o przywilejach.
1: W takim razie, czy Polacy po pół roku zamieszkiwania w Niemczech powinni przerejestrować wszystko na niemieckie tablice?
2: Ja nie wiem, jakie jest niemieckie prawo. Polskie prawo jest takie, ono obowiązuje Polaków, obowiązuje innych cudzoziemców, ma obowiązywać tak samo Ukraińców. Nie widzę powodu, żeby utrzymywać...
1: Za chwilę przejdziemy do następnych przywilejów. Ale ja muszę postawić kropkę, bo czas się skończył.
2: Ale to nie ma sensu tego wszystkiego tutaj katalogować i wymieniać. Ja mówię o pewnej zasadzie. Zaczniemy Ukraińców powinniśmy jako państwo traktować normalnie tak jak każdy innego.
1: Stawiamy kropkę. A ja przypominam, naszym gościem jest Jacek Sasin, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister aktywów państwowych. Panie ministrze, dobrze, jakie jeszcze przywileje powinniśmy zabrać Ukraińcom?
2: Panie redaktorze, te wszystkie, które są.
1: Trzeba zabrać przywileje, ja się pytam,
2: o jednym panu powiedziałem, to samo dotyczy praw jazdy na przykład, różnych innych rzeczy, które
1: ale też możemy jeździć na naszych prawach jazdy na granicy.
2: Ale tylko przez pewien okres czasu, nie bezterminowo. I wielu innych właśnie rzeczy, których nie będę to wymieniał. Mam ten katalog, bo akurat tak powiem, poprosiłem, żeby mi to zrobić.
1: A czy obecność Ukraińców w Polsce się Polsce nie opłaca? Demograficznie choćby, czy zawodowo, czy pracowniczo? To nie jest nasz interes? Mamy gigantyczny problem z demografią.
2: To jest obopólny interes, panie redaktorze.
1: Ale
2: co to znaczy wspierać? Znaczy, no panie redaktorze, ja nie mówię o jakichś represjach, ja mówię tylko o tym.
1: Nie pan zabrać im wszystkie przywileje.
2: Tak, ale przecież to jest represja? Ktoś ma przywileje, no, a dlaczego ma mieć przywileje, przepraszam. Dlaczego Ukraińcy mają mieć przywileje,
1: dlatego,
2: a Białorusini nie mieć przywilejów?
1: Jest, żeby dalej walczyli.
2: A Białorusini nie mają przywilejów.
1: Dlatego, że walczą także w naszym interesie.
2: Ale panie to, że dobrze, walczą przede wszystkim o własne państwo, a nie o Polskę. Znaczy, naprawdę, przestańmy stawiać sprawę na głowie. To, że to jest
1: polskie... PiSu tak
2: To, że to jest w polskim interesie, to ta ich walka jest w polskim interesie i tego nie zaprzeczam. To, to oczywiście powoduje, że ich wspieramy w tej walce. Cały czas ich wspieramy i nie tylko materialnie, ale Polska cały czas też jest takim ambasadorem Ukrainy w różnego rodzaju relacjach międzynarodowych. I to robimy, bo to jest w polskim interesie, jeszcze raz powtarzam, ale tylko to powinniśmy robić, co jest w polskim interesie, a nie wychodzić poza to, niestety. Znaczy, no jeśli ktoś nas tak traktuje, jak Zełenski i jego ekipa, jeśli ktoś uważa, że z jednej strony można kogoś uważać za przyjaciela, a z drugiej strony go obrażać, no to pan, znaczy, no to przepraszam, na to zgody nie ma, no bo to jest...
1: A nie obawia się pan eskalacji nastrojów antyukraińskich? I tak są bardzo mocne nastroje antyukraińskie w Polsce, także podsycane przez Konfederację.
2: No ale z czegoś to się bierze, panie redaktorze? Znaczy, no jeśli mamy...
1: Do działalności polskich polityków.
2: Nie,
1: także.
2: Nie polskich polityków, panie redaktorze. To czy naprawdę, przestańmy wreszcie wybielać ukraiński rząd i ukraińskie
1: władze. Czyli Zełenski odpowiada za to, że w Polsce pojawia się nienawiść do Ukraińców.
2: Panie redaktorze, gdyby Ukraińcy...
1: Konfederacja, że korona polska, także część polityków PiS-u szczuje przeciwko nim.
2: Gdyby władze Ukrainy potrafiły rzeczywiście zachować się jak trzeba w relacjach z Polską...
1: Czyli przyjęły naszą wersję historii.
2: Nie, jak to ta nasza wersja historii? Znaczy, to nie chodzi o naszą wersję historii, chodzi o prawdę historyczną, panie redaktorze. Nie ma.
1: Ale pan wie, że prawda historyczna jest taka, że tak, jaka? Była rzeź, zbrodnia wołyńska, ale była też inna działalność UPA. To jest pełna prawda historyczna.
2: Jaka inna działalność?
1: No choćby walka z Sowietami.
2: No, wie pan, no to równie dobrze pan może powiedzieć, że SS było w porządku, no bo co prawda mordowało Polaków i inne narodowości, i Żydów i innych, ale też i walczyło z Sowietami,
1: pan,
2: prawda?
1: Pan przecież wie, że na przykład na Łotwie SS łotewskie jest traktowane właśnie w taki sposób.
2: No ale właśnie mi się to też nie podoba, panie redaktorze, bo to jest relatywizowanie historii. Czy Polska jest krajem szczególnie dotkniętym przez II wojnę światową? Przez praktycznie nie tylko przez Niemców, przez Sowietów, przez Ukraińców, przez wiele tych zbrodni na Polakach zostało popełnione. I naprawdę jest miejscem gigantycznej zbrodni, niewyobrażalnej, takiej, która nie ma w historii właściwie w Europy swojego odpowiednika. No tak, to jest co innego, prawda? Ale to jest trochę innego rodzaju zbrodnia, chociaż w tym przypadku mamy też do czynienia z ludobójstwem, prawda, Polaków, bo chodziło o wymordowanie całej nacji, prawda? Więc jakby no, jest to, powiedzmy, powiem, zbliżone. I naprawdę nie można...
1: To jest teza,
2: tego,
1: na którą Izrael się na pewno
2: nie zgodzi. Można przejść do porządku... Ale wie pan, no, panie redaktorze, no, z całym szacunkiem, naprawdę, no...
1: Może się ktoś nie zgadzać, naprawdę.
2: Czy dlaczego my ciągle mamy jako Polacy brać pod uwagę na to, czy ktoś się na coś zgodzi, czy czyjaś wrażliwość jest taka, a nie inna,
1: a nikt się nie interesuje
2: może polską
1: dlatego,
2: wrażliwością.
1: Może dlatego, że prowadzimy politykę polską historyczną, a nie historyczną.
2: A co tu jest historycznego? Znaczy, to, że polityka historyczna w Polsce została zawalona po 89 roku, to się z panem zgadzam akurat. Całkowicie się z panem zgadzam.
1: Również wyście rządzili.
2: Tak, przez rzeczywiście tych i przez te 8 lat wiele się udało w tej sprawie. No, łącznie 10, tak, z przerwą 8-letnią. Mówiłem tylko te 2 lata pierwsze, no to takie było trudne raczej do tego, żeby coś sensownego można było zrobić w takiej koalicji, jaką wtedy mieliśmy. Natomiast te ostatnie 8 lat to jest rzeczywiście czas, kiedy mocno te sprawy zostały postawione na właściwe tory. A dzisiaj widzę przy tym na przykład, jak się pan premier zachowuje w tej sprawie, pan premier Tusk, widzę, że niestety wraca stare.
1: Dobrze. Pytanie o Kraków. Jest już kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Krakowa?
2: To, że jak będzie, to zostanie ogłoszony.
1: Chyba jakieś prace trwają. Miał być ogłoszony zaraz potem, jak będzie komisarz.
2: Trwają. Dyskusje trwają.
1: Klęska urodzaju?
2: Klęska to może nie, dlaczego zaraz mówić o klęsce? Znaczy, na pewno trzeba wybrać spośród tych kilku kandydatów, którzy wchodzą w grę, a media nawet wymieniają te nazwiska, wybrać tego, który
1: Łukasz Kmita, Barbara
2: najlepiej
1: Nowak.
2: Się do tej roli nadaje. Ja mam swojego faworyta.
1: Faworyta czy sprawie. Faworytkę?
2: Faworyta. Ja mam faworyta w tej sprawie.
1: A może pan powiedzieć, kto to jest?
2: Mogę, mówiłem o tym już publicznie. To jest Michał Drewnicki, radny, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa. Samorządowiec, doświadczony samorządowiec, choć młody, 36-letni.
1: A kto jest jeszcze w grze? Łukasz Kmita?
2: Są inne nazwiska, ale po co wymieniać te inne nazwiska?
1: Barbara Nowak?
2: Panie doktorze, no po co mam wymieniać giełdę nazwisk? Sam pan ją wymienia. Sam pan wymienia te nazwiska, natomiast różne, prawda? Ale czy ja nie potwierdzam, że one są w grze. Nie, akurat nie każde z tych nazwisk, które pan wymienił, są w grze. No, ale,
1: a które nie jest?
2: Ale naprawdę proszę mnie nie ciągnąć za język. No będzie decyzja, to powiemy.
1: A może rację ma Krzysztof Bosak, który mówi, że po prostu prostu nie wiecie, kogo wybrać i dlatego jest taki problem.
2: Ale znaczy,
1: bo nie,
2: nie
1: ma kandydata, który mógłby w tych wyborach osiągnąć dobry
2: Panie
1: wynik.
2: Panie redaktorze, jak byłby jeden taki kandydat, rozumiem, że Konfederacja miała takiego jednego, dorobiła się jednego polityka lokalnego w Krakowie, no to nie mieli dylematu rzeczywiście. My jednak
1: no,
2: jesteśmy
1: dylemat,
2: partią szerszą.
1: Mieli dylemat, bo mogli chcieli z wami.
2: No właśnie niestety tego nie zrobili. Znaczy no, propozycja rzeczywiście... No i pan o to niech pan ich pyta, dlaczego? Dlaczego oni nie są zainteresowani tym, aby wspólnie działać, żeby siły polskiej prawicy działały wspólnie na rzecz odsunięcia od władzy koalicji 16 grudnia Tuska i jego ekipy, jak to żeśmy sformułowali swojego czasu w propozycji deklaracji polskiej,
1: która
2: została do Konfederacji
1: skierowana. To jest zapowiedź tego, co się będzie działo przed wyborami parlamentarnymi, pana zdaniem?
2: Panie redaktorze, my jesteśmy gotowi do współpracy.
1: Ale pytanie, czy Konfederacja jest?
2: No to właśnie, no, ale to jest pytanie nie do mnie, prawda?
1: No, ale pan obserwuje, rozmawia to, czy jakieś...
2: Ja tej gotowości w tej chwili nie widzę z ich strony i to też trzeba wyraźnie chcę powiedzieć. I to jest fakt ważny, który powinni dostrzec wyborcy patriotyczni w Polsce, wyborcy polskiej prawicy. Że mamy dzisiaj do czynienia z taką oto sytuacją, że mamy największą partię opozycyjną, którą jest Prawo i Sprawiedliwość. Partią, można powiedzieć, zaprawioną w bojach o to, co jest dla wyborcy prawicowego w Polsce ważne i z dużymi sukcesami na tym polu. I mamy mniejsze partie, które do czegoś aspirują, ale z drugiej strony są bardzo niejednoznaczne. No, w przypadku Konfederacji jednej i drugiej, czyli i tej Bosaka, i tej Mentzena, mamy bardzo mętne deklaracje, które mówią o tym, po wyborach będziemy decydować, czy może z PiS-em, może z Platformą.
1: Pamięta pan, jak się skończył popis?
2: Panie redaktorze, czy powiem tak, no jeśli dzisiaj ktoś po tych 2,5 latach tego rządu, tych rządów, fatalnych zupełnie dla Polski, oznaczających no, potężne problemy i kłopoty właściwie w większości strategicznych dziedzin, które dotyczą Polaków, dopuszcza możliwość podtrzymania tego rządu poprzez dołączenie do niego, to pan, no to przepraszam tylko, bardzo, ale dla mnie to jest nie do wyobrażenia.
1: Sondaże mówią, że nie będzie rządu prawicy bez korony polskiej. W to, że korona polska wejdzie w tę koalicję, ja nie wierzę.
2: Ale wielce szanowny panie redaktorze, naprawdę zostawmy sondaże. No mam, po pierwsze mamy...
1: Nie będzie rządu prawicy bez korony polskiej. W to, że korona polska wejdzie w tę koalicję, ja nie wierzę.
2: Ale wielce szanowny panie redaktorze, naprawdę zostawmy sondaże. No mam, po pierwsze mam...

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Upijanie się w miejscu publicznym ku zgorszeniu, że tak powiem, wszystkich dookoła, no jest czymś niedopuszczalnym, nie tylko w przypadku polityka, ale każdego jednego człowieka, a polityka szczególnie.
4: Dobrze, drugie pytanie, bardzo proszę, od naszych słuchaczy, teraz pan może mieć, no jeszcze głębiej też, cały czas pan wypływa na głębie, panie no, proszę, panie
3: się,
4: ministrze,
3: staram
4: nie,
3: się,
4: fantastycznie,
3: staram
4: bardzo się cieszymy,
3: się,
4: drugie
3: staram.
4: Pytanie pan już otwiera.
3: Nigdy nie wybierałem najprostszych rozwiązań.
4: Cieszymy się bardzo.
3: Chciałbym się dowiedzieć, co sądzi pan o powołaniu na prezesa Sądu Najwyższego, pana Kapińskiego? Jaka jest pana opinia? No, powiem tak, no, moja opinia w tym momencie nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Chciałbym
4: to
3: powiedzieć.
4: Bo jest powołany,
3: powiedzieć,
4: to wiemy.
3: Bo jest powołany, pan prezydent taką decyzję podjął i mogę powiedzieć tak, w pełni ją akceptuję, wspieram tą
4: nie
3: decyzję
4: miał pan żadnego
3: pana,
4: problemu?
3: Pana prezydenta. Panie doktorze, no, pan sędzia Kapiński ma, można powiedzieć, swoje jasne i ciemne strony, o tak bym powiedział. Ma ciemne strony w tej postaci, tej, która została podniesiona w tym całym procesie tuż przed nominacją ze strony pana prezydenta, dotyczące poprzednich wyroków, prawda, chociażby w sprawie Lecha Wałęsy. Ale ma też jasną stronę swoją i też trzeba to dostrzec, czyli jego postawę w ciągu ostatnich 2,5 roku, gdzie w sposób zdecydowany sprzeciwiał się łamaniu praworządności przez ekipę.
4: Wrócę do tej przyszłości, dlatego że to jest bardzo ciekawe pytanie, bo dwóch autorów książki na temat Lecha Wałęsy ma w tej sprawie odmienne zdanie. Piotr Gontarczyk mówi, on podejmował decyzję na podstawie tamtych dokumentów, według tamtego prawa i tamta decyzja była wówczas, podkreślam zdanie, wówczas, zanim znaleziono dokumenty z szafy Kiszczaka, była jedynie możliwa. Sławomir Cenckiewicz mówi oczywiście co innego, więc nawet historycy wyjaśniający tę sprawę są podzieleni.
3: Panie doktorze, nie chcę wchodzić w ten spór dzisiaj, tak naprawdę mówię, no wobec decyzji pana prezydenta, którą pan prezydent podjął, miał do tego pełne prawo, nikt nie ma prawa tego krytykować.
4: A czy to jest element
3: zrobił,
4: usamodzielniania się prezydenta?
3: Nie ma to sensu ta dyskusja po prostu o tym, no pan Kapiński dzisiaj pierwszym prezesem Sądu Najwyższego i tyle, i po prostu ja to akceptuję i moje środowisko polityczne to też akceptuje, ale no, każdy ma prawo do tego, żeby wyrazić swoją opinię. No,
4: znaczy, no, a prezes Kaczyński wyraził?
3: Jest, no, wyraził swoją opinię, pan prezydent miał,
4: profesor
3: nie podzielał.
4: Profesor też wyraził. Nie,
3: tak jest. No, pan,
4: a podobała się panu forma, kiedy, no oczywiście oni się znają, to wiemy, panowie się znają, ale sformułowanie Karolu do prezydenta.
3: Znaczy ja bym takiej formy nie użył, chociaż z wieloma ważnymi politykami w Polsce jestem po imieniu.
4: Ale, nie ma w tym nic zaskakującego.
3: Nie ma w tym nic właściwie zaskakującego, ale czy tym niemniej uważam, że w takiej komunikacji zewnętrznej pewne formy powinny obowiązywać, szczególnie do prezydenta Rzeczypospolitej.
4: A kiedy pan prezes Jarosław Kaczyński ostatnio rozmawiał z Karolem Nawrockim, z prezydentem Karolem Nawrockim?
3: Dokładnie panu nie powiem kiedy, bo nie wiem po prostu. No nie śledzę każdej tej...
4: Ale rozmawiał jakoś?
3: Tak, te kontakty są normalne, mógłbym powiedzieć.
4: Co z transkrypcjami aktów małżeństw jednopłciowych w polskich urzędach stanu cywilnego? Jak PiS dojdzie do władzy, będą dalej respektowane te dokumenty?
3: Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie będą respektowane, bo to jest niezgodne z polską konstytucją. W Polsce obowiązuje konstytucja, jest najwyższym źródłem prawa w Polsce, w związku z czym no, musi być przestrzegana. A to,
4: czyli,
3: jest,
4: prostu, się
3: a to jest, można powiedzieć, w bezczelny sposób niezgodne z konstytucją.
4: Czyli jeżeli dzieje. Osoby teraz dostają taki akt transkrypcji, to po dojściu PiS-u do władzy i sformowaniu rządu już nie będą
3: panie
4: tak traktowane.
3: Redaktorze,
4: nie, to po prostu próbuję ustalić precyzyjnie.
3: Panie redaktorze, no, prawo administracyjne to wszystko określa. Znaczy, decyzja taka podjęta, administracyjna, podjęta z rażącym naruszeniem prawa jest w swojej istocie nieważna od samego początku, od momentu podjęcia, w związku z czym tego nie ma. Nie ma tego. Znaczy, to nie ma mowy o żadnym unieważnianiu czegokolwiek. To jest nieważne od początku.
4: Tylko, no. Problem polega na tym, że mamy jakieś wyroki sądów europejskich i polskich. Mamy jakieś decyzje. Ludzie dostają te dokumenty. Ja się tylko o to pytam. Pytam się o ich stosunek
3: panie
4: redaktorze, państwa. Jeżeli państwo coś im daje, a potem im zabierze...
3: Ale, szanowny panie redaktorze, ja mam za sobą duże doświadczenie administracyjne, nie tylko polityczne, ale administracyjne. Byłem urzędnikiem, byłem wojewodą. Wiem, że takie przypadki się zdarzały, że podejmowano decyzję z rażącym naruszeniem prawa z różnych powodów, również różnego rodzaju wpływów, układów i tak dalej. W momencie, kiedy wychodziło to na jaw,

0: ta decyzja nie miała żadnych skutków. To znaczy wszystko, co się wydarzyło na podstawie tej decyzji, było od początku nieważne. I tak samo jest tutaj. No, ci, którzy są beneficjentami, można powiedzieć, tego procesu, prawda? Ci, którzy, tak powiem, dostają te dokumenty, o których pan mówi, mają tego świadomość, naprawdę. Znaczy, dyskusja na ten temat jest tak gorąca.
1: A ponadto
0: konstytucja jest tak jasna w tym zakresie, że i tak dostępna i łatwa do jednak przyswojenia, że każdy, kto ma jakąkolwiek wątpliwość, może sobie zajrzeć do odpowiedniego artykułu konstytucji i zobaczyć, co to jest w Polsce związek małżeński. W związku z czym nie mówmy, że tutaj ktoś jest pokrzywdzony w tej sprawie, bo nie jest po prostu. Znaczy, łamie, świadomie uczestniczy w łamaniu prawa i będzie ponosił tego konsekwencje.
1: Znaczy, no, oni poszli do sądu, sądy wydały pewne decyzje.
0: Panie redaktorze, no ci sędziowie, którzy orzekają, jeśli sędzia orzeka w niezgodzie z konstytucją, no to trzeba się też zastanowić, czy powinien być dalej sędzią. No to jest jakby kolejne pytanie, na które sobie będzie musiał odpowiedzieć. Natomiast co do tych trybunałów, do których się pan odwołuje, międzynarodowych, to ja przypominam...
1: No, NSA jest polskim.
0: To ja, tak. I tutaj jakby ta pierwsza część mojej wypowiedzi dotyczy tego zagadnienia. Natomiast jeśli chodzi o trybunały międzynarodowe, to nie ma żadnej wątpliwości, że to w Polsce polska konstytucja stoi nad tymi wyrokami. One nie są źródłem prawa w Polsce, po prostu. Nie są źródłem prawa w Polsce. Mówił chociażby o tym ostatnio pan sędzia Kapiński.
1: I to stawiam kropkę. Jacek Sasin, Prawo i Sprawiedliwość, był naszym gościem. Pięknie
0: dziękuję
1: za rozmowę.
0: Również pozdrawiam serdecznie.

0: Charakterystyczne piki, które za chwilę usłyszycie, będą oznaczać punktualnie godzinę pierwszą. Czas na fakty RMF FM. Mateusz Bożek.
1: Wstępne straty oszacowano na prawie 50 milionów złotych. Jest śledztwo w sprawie pożaru cynkowni w Obornikach w Wielkopolsce. Maja Chwalińska z największym sukcesem w swojej karierze. Polska tenisistka wywalczyła awans do ćwierćfinału turnieju French Open. Zajrzymy też w faktach do Krakowa. Sprawdzimy, co czeka nas na tegorocznej Wielkiej Paradzie Smoków. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru cynkowni w wielkopolskich Obornikach. W środę spłonęła tam hala o powierzchni około 5000 metrów kwadratowych. O szczegółach wielkopolski reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat.
2: Zabezpieczono nagrania z kamer monitoringu, na których widać moment wybuchu pożaru. Jednak by dokładnie określić jego przyczynę, biegły z zakresu pożarnictwa będzie musiał dostać się do miejsca zarzewia ognia. To będzie możliwe dopiero po rozbiórce stalowej konstrukcji, która częściowo zawaliła się podczas akcji gaśniczej. Prokuratura prowadzi śledztwo. Wstępne straty oszacowano na blisko 50 milionów złotych. Nie było osób poszkodowanych, a pożar przez kilkanaście godzin gasiło ponad 250 strażaków.
1: Były ambasador Polski w Ukrainie, Bartosz Cichocki, zwrócił przyznane mu ukraińskie odznaczenie za zasługi wręczone przez Wołodymyra Zełenskiego. Jak zaznaczył, decyzja ta ma związek z działaniami prezydenta honorującymi UPA. W przyszłym tygodniu kapituła Orderu Orła Białego zdecyduje o odebraniu prezydentowi Ukrainy polskiego odznaczenia. Tej decyzji można było się spodziewać. Tak o rozwiązaniu struktur Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce mówił w internetowym radiu RMF24 profesor Andrzej Piasecki, politolog z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Przypomnę, taką decyzję podjął premier Donald Tusk. Tydzień po tym, gdy w referendum z funkcji prezydenta Krakowa odwołany został Aleksander Miszalski, który jednocześnie był szefem małopolskich struktur koalicji.
3: Koalicja Obywatelska od dawna, jeszcze Platforma Obywatelska, nie miała dobrych notowań chyba u Donalda Tuska z powodu wcześniejszych wyborów na prezydenta. W zasadzie tu nawet do drugiej tury kandydat Koalicji Obywatelskiej prawie nigdy nie wchodził, a jednocześnie koalicja miała dobre wyniki w wyborach do Rady Miejskiej, czyli potencjał był, ale brakowało lidera, więc tutaj chyba partia zawodziła. Dlatego też można się było spodziewać, że prędzej czy później będą jakieś takie zdecydowane kroki ze strony szefów tej partii, obojętnie kto tam by był. Trzeba było referendum, trzeba było takiego szoku.
1: Szef rządu powierzył funkcję komisarza wicemarszałek Sejmu Dorocie Niedzieli. Jej zadania to odbudowa regionalnych struktur i przygotowanie wyboru nowego przewodniczącego.
4: Kibicujemy naszym tenisistkom.
1: Jestem bardzo szczęśliwa, mówiła nasza tenisistka Maja Chwalińska po życiowym sukcesie na korcie w Paryżu. Polka po zwycięstwie w meczu z francuską Diane Parry po raz pierwszy w karierze awansowała do ćwierćfinału wielkoszlemowego turnieju French Open. Maja po spotkaniu tak opisywała swoją grę.
5: Okiem widać, że jednak siłowego tenisa to ja nie mam, więc potrzebuję myśleć. Próbuję chociaż.
1: A przeciwniczką Polki w ćwierćfinale French Open będzie Rosjanka Anna Kalińska. Przypomnę, polska tenisistka awansując do ćwierćfinału odniosła największy sukces w swojej karierze. Za Maję oczywiście cały czas trzymamy kciuki i życzymy bicia kolejnych życiowych rekordów. Tegoroczna historia jest pełna dramaturgii, ale ma też swój happy end, zapowiadają twórcy 25. odsłony Wielkiej Parady Smoków w Krakowie. W sobotę przy Bulwarze Tynieckim na Wiśle odbędzie się spektakularne widowisko. Rąbka tajemnicy uchyli dyrektor krakowskiego Teatru Groteska Karol Suszczyński.
6: W tym roku ułożyliśmy spektakl, który ma pełną dramaturgię, różne złamania, historię pomiędzy parą smoków, które zakochują się w sobie, pojawia się w pewnym momencie wielkie jajo, jakiego też jeszcze nie było na Wiśle, a później dochodzi do dramatu. Więcej nie będę zdradzał. Oczywiście jest happy end, którego wszyscy się spodziewają, ale zanim do niego dojdzie, dużo perturbacji po drodze.
1: A w niedzielę w samo południe z Plant na rynek główny w Krakowie przejdzie druga parada smoków wielkoformatowych. A na fakty o drugiej zapraszam Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Popołudniowa rozmowa w radiu RMF 24. Grzegorz Sroczyński i jego gość.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. Popołudniowa rozmowa RMF FM, a naszym gościem jest dzisiaj Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocnik rządu do spraw SAFE. Pani minister, witam serdecznie.
2: Dzień dobry Państwu.
1: No, wydaliście razem z premierem Kosiniakiem 103 miliardy złotych w 3 dni w polskich
2: 120
1: firmach.
2: Miliardów w 3 dni.
1: Jest jeszcze więcej. 120 miliardów w 3 dni w polskich firmach zbrojeniowych. Wie pani, tak. Jak ludzie to słyszą, to każdy ma taką myśl: Jezus Maria, nie da się wydać 120 miliardów złotych rozsądnie i porządnie w 3 dni.
2: Nie, ale to było tylko podpisywanie umów. No to też o tym pamiętajmy. Ja od początku pracy nad mechanizmem SAFE mówiłam o tym, że sama formuła wydawania środków, ona się nie zmienia. Zmienia się tylko źródło finansowania. SAFE jest nowym źródłem finansowania. Natomiast procedura polegająca na tym, że to sztab generalny zgłasza potrzebę. One potem się są wpisywane w centralne plany rzeczowe. Jest to wszystko potem realizowane przez Agencję Uzbrojenia. To się nie zmieniło. I te umowy były negocjowane miesiącami.
1: No nie, ale mieliście też mało czasu. Mieliście kilka miesięcy na negocjowanie tych umów. To i tak jest strasznie mało
2: na
1: czasu.
2: Na nowe. W momencie, kiedy już wiedzieliśmy, że jest ta szansa na duże pieniądze, wtedy rozpoczęły się rozmowy o nowych umowach. To jest 50-60 miliardów w skali całego SAFE-u. To są zupełnie nowe projekty.
1: A część to jest refinansowanie starych
2: pomysłów? A część to jest refinansowanie tego, co było, dodawanie do tego, co było, bo dzisiaj chociażby mówiliśmy dzisiaj taka konferencja dowódców wojskowych, którzy mówili o wadze SAFE-u i o tym właściwie, gdzie ten sprzęt będzie używany i w jakich okolicznościach. No to część to jest na przykład chociażby wsparcie sprzętu, który kiedyś zamawiał Mariusz Błaszczak w Korei. Nie był ten sprzęt w pełni wyposażony i dzisiaj do niego jest dorabiane wyposażenie, żeby ten sprzęt mógł służyć w polskiej armii. To jest też pewna ciągłość.
1: No dobrze, wyście podpisywali teraz te umowy z wicepremierem, a kto negocjował te kontrakty?
2: Agencja Uzbrojenia. To się nie zmienia. Jeżeli chodzi o kontrakty cyber, to jest DKWOT.
1: Szefem Agencji Uzbrojenia kieruje generał Kuptel, powołany Kuptel, przez ministra Błaszczaka.
2: Zgadza się.
1: Coś ten PiS zrobił dobrze?
2: Nie, ale to właśnie o tym cały czas mówimy. Przecież to nie jest jakiś wyścig tutaj, kto z kim i dlaczego.
1: Ale jest na nieustannie wyścig. W sprawie SAFE jest taka zadyma polityczna. No pani minister,
2: ale niepotrzebnie.
1: Pani to świetnie wie.
2: Ale niepotrzebnie. Ja uważam od samego początku, że ta zadyma jest niepotrzebna. Dla mnie sprawa jest zero-jedynkowa i wreszcie w ostatnich dniach wyszło na czarno na białym. Kupujemy w polskim przemyśle zbrojeniowym sprzęt dla polskiego wojska. Z czym tu można się nie zgadzać? Dlatego była procedowana ustawa w Sejmie i dlatego ja jeździłam do BBN-u i do Pałacu Prezydenckiego na spotkania, bo od początku chcieliśmy, żeby to była szeroka, ogólnonarodowa zgoda.
1: Trochę nad taką ciągłością państwa, no bo jeżeli generał Kuptel, mianowany przez Błaszczaka, jest nadal szefem Agencji Uzbrojenia, to wie pani, ludzie są przekonani, że wy się tak nawalacie i tak nienawidzicie, że już żadnej kontynuacji nie ma, jest po prostu wywalanie wszystkich.
2: Nie, ja
1: rozumiem,
2: uważam,
1: że Błaszczak powołał dobrą osobę na to stanowisko.
2: Ja
1: tak?
2: Akurat jestem z tej opcji, która uważa, że jeżeli są dobrzy ludzie, to i specjaliści to powinni zostawać. Ja tak samo w poprzednim moim zespole prezydencji, którym kierowałam, dzisiaj w zespole dotyczącym mechanizmu SAFE, są urzędnicy, którzy pracują dla państwa polskiego od 20-25 lat.
1: Najwięcej pieniędzy, 60 miliardów złotych, dostanie Huta Stalowa Wola.
2: Tak.
1: Setki zakontraktowanych raków, krabów i borsuków do końca 2030 roku. Przecież oni się nie wyrobią.
2: Muszą się wyrobić. I to też było na etapie negocjacji, bardzo jasno stawiane przez Agencję Uzbrojenia. W umowach znajdują się zapisy mówiące o tym, że cały sprzęt musi trafić na wyposażenie wojska
1: 1700 osób w tej Hucie Stalowa Wola. Do tej pory produkowali rocznie kilkanaście do dwudziestu kilku ciężkich pojazdów rocznie. Teraz cel to ponad 80 sztuk rocznie samych borsuków.
2: Dlatego w każdym miejscu, w którym byliśmy na podpisaniu umów w ostatnich 3 dniach, w każdym miejscu słyszeliśmy od szefów danych firm, że będą zwiększać zatrudnienie, że będą większe inwestycje. My to też mówiliśmy, że chociaż SAFE wprost nie daje pieniędzy na inwestycje, tylko za pieniądze SAFE można tylko kupować, to te inwestycje pójdą w ślad za tym. Mnie szczególnie ujęło, byliśmy w Dezamecie w Nowej Dębie. To jest fabryka amunicji 155. I podszedł do mnie pan burmistrz po Nowej Dęby, mocno wzruszony, który powiedział: ja myślałem, że tu już nic nie będzie w tej Nowej Dębie, a dzisiaj mamy gwarancję zatrudnienia, pieniędzy i rozwoju na lata. I to jest ten dodatkowy efekt SAFE-u, który uważam, że niepotrzebnie został przykryty przez dyskusję o niemieckim
1: ucie. Ja rozumiem, tylko wie pani co, Zostawmy pytania o niemiecki but i o wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego oraz kontrwypowiedzi ministra Sikorskiego, bo wiadomo, że to jest polityczna nawalanka. Zostawmy to na razie.
2: Ale ona dotarła do ludzi i uważam, że oczywiście, to trzeba też prostować.
1: Tak, to obie strony dokładały do pieca. No, ja jako symetrysta zauważę to. Natomiast, wie pani, jest pytanie, czy huta, która produkuje 20 pojazdów ciężkich rocznie, ma ich zacząć produkować 100 i ma tych kilkaset tych pojazdów naprodukować w ciągu 3 lat,
2: tak.
1: To trochę to wygląda na taki hura optymizm jednak.
2: Jest wszystko zapisane w umowach. Są dorośli ludzie po jednej i po drugiej stronie, którzy podpisują umowy, wiedzą, do czego się zobowiązują. Na etapie dobierania projektów do tego wniosku SAFE, i jeszcze raz mówię, dobierania nie, że jakiś polityk sobie decydował, tylko wojsko dawało listę projektów, myśmy musieli sprawdzić kryteria, czyli czy wpisze się to w kryteria mechanizmu SAFE, a jednym z tych kryteriów jest dostarczenie sprzętu do roku 2030.
1: Co się stanie, jeżeli oni się nie wyrobią i tych, powiedzmy, 50 borsuków nie wyprodukują?
2: Będziemy zmieniać to w planie inwestycyjnym, który leży w Brukseli.
1: Ale trzeba będzie zwracać te pieniądze? Będzie jakiś z tego dym, czy nie?
2: Nie, my na razie żadnych pieniędzy nie zwracamy, bo my tylko tworzyliśmy listę, linię kredytową.
1: Ja mówię o tym, że czy hura optymizm, który teraz jest, że te wszystkie fabryki jakby przerobią te miliardy, bo to są gigantyczne kwoty i zwiększą moce produkcyjne 3-krotnie w ciągu, nie wiem, roku, żeby zdążyć do 30 roku. Czy jeżeli to się nie uda, to co nam grozi?
2: To zacznę tak. Po pierwsze słyszałam, że hura optymizmem jest to, że wywalczymy w Brukseli 1/3 środków z całej puli SAFE.
1: To prawda, wywalczyliśmy. Takie były głosy, tak.
2: Potem słyszałam, że hura optymizmem jest to, że większość tych środków będzie wydanych w polskim przemyśle zbrojeniowym. Jednak jest wydany.
1: Tylko każdy, kto
2: potem słyszałam, że hura optymizmem jest to, że zdążymy z pojedynczymi zakupami, bo komisja robi wszystko, żeby nie było pojedynczych zakupów. Wie pan, ile krajów podpisało pojedyncze zakupy do końca maja?
1: Żaden.
2: My. Polska. Znaczy wszędzie mamy dzisiaj nadwykonanie planu. Proszę dać nam działać, jeżeli chodzi o przepisy, bo o to pan pyta.
1: Dobra, mamy
2: na
1: tam...
2: każdym etapie możemy zmieniać plan inwestycyjny do roku 2030. Jeżeli będę widziała zagrożenia procesu, to będę podejmowała odpowiednie decyzje. Tak jak robiłam to przez cały czas
1: następcy,
2: 7 miesięcy.
1: Albo następcy, którzy dostaną ten problem na głowę, jeżeli się zrobi z tego problem, bo wybory są za rok. Dobrze, pani minister, teraz resztę pieniędzy musimy wydać w porozumieniu z innymi państwami.
2: Zgadza się.
1: Z jakimi i coś poza Kanadą, może by pani powiedziała?
2: Tak, oczywiście, z przyjemnością. Tutaj te rozmowy prowadzimy już od kilku miesięcy. Mamy jasne deklaracje z Norwegii, to jest i ten od razu wszystkich. Norwegia nie należy do Unii Europejskiej, nie należy, ale jest w Europejskim Obszarze Gospodarczym, który jest objęty mechanizmem SAFE. Norwegia to jest system SAN, czyli ściana antydronowa. Szwecja, okręt ratownik i jeszcze rozmawiamy o kormoranie. Grecja to jest system satelitarny.
1: Ale rozumiem, że pomysł jest taki, żeby oni kupowali nasz sprzęt. Tak.
2: Tam, gdzie mamy zdolności, są oczywiście zdolności, których polski przemysł nie ma. To przede wszystkim dotyczy lotnictwa. My dzisiaj nic nie produkujemy, jeżeli chodzi o lotnictwo. Dlatego samoloty do tankowania w powietrzu, MRTT, to będziemy pozyskiwać prawdopodobnie z Hiszpanii.
1: Dobrze, to jeszcze na koniec tej części krótkie pytanie, bo dzisiaj jest pierwsza rocznica wyborów prezydenta Nawrockiego.
2: Tak.
1: Wy na co dzień się okładacie pałkami.
2: Nie.
1: Pani w tym mniej uczestniczy, więc chcę panią zapytać, czy umie pani wymienić jedną rzecz, którą Nawrocki w ciągu tego roku dobrze zrobił dla Polski?
2: Ale wiem, co najgorsze, co jest na antenie w radiu, to długa cisza. Ja miałam nadzieję, że zrobi dobrą rzecz, czyli podpisanie SAFE-u. Nie, ale to ja o tym też mówię, dlatego że te rozmowy, one przez kilka tygodni szły naprawdę dobrze i były naprawdę merytoryczne. A to, co się na końcu stało, że był to zwrot czysto polityczny, to już pan prezydent.
1: Dobrze, czyli to była cisza, a zaraz jeszcze porozmawiamy. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocnik rządu do spraw SAFE, jest naszym gościem. Żegnamy słuchaczy RMF FM. Zapraszam do RMF24 i do naszych mediów społecznościowych. Porozmawiamy między innymi o podpisie Tuska. Dlaczego Tusk nie podpisał? Jesteśmy już w naszych mediach społecznościowych i w RMF24. Pani minister, internet pełen jest takich pytań, zwłaszcza ta prawicowa część internetu, no ale to jest taka połowa Polski mniej więcej. Dlaczego pod SAFE nie ma podpisu Donalda Tuska?
2: Pod umową z komisją?
1: Tak.
2: Bardzo prosta sprawa. Ten mechanizm, on przede wszystkim dotyczy dwóch resortów, czyli strona finansowa Ministerstwo Finansów, które też jest gwarantem spłaty pożyczki, i Ministerstwo Obrony Narodowej, które jest dysponentem tych środków. Zresztą zgodnie z ustawą o Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. I tutaj jeden prosty wybór. To dotyczy tych ministrów i oni się podpisali.
1: Czyli te wszystkie podejrzenia, że specjalnie premier się nie podpisał, żeby nie odpowiadać, nie ponosić konsekwencji karnych.
2: Znaczy to tutaj tutaj akurat gdyby ktoś chciał iść taką drogą, to była uchwała Rady Ministrów, pod którą podpisuje się pan premier Tusk, w której Rada Ministrów zobowiązała tych dwóch ministrów do podpisu. Więc tu
1: no
2: podpis
1: tak,
2: pana premiera
1: jest,
2: i tak jest
1: dobrze,
2: na tych dokumentach.
1: Czyli w razie czego PiS będzie siedzieć i tak dalej.
2: Tak,
1: będą
2: znamy
1: podstawy.
2: Tę historię. Czytam codziennie.
1: Dobrze.
2: Choć uważam, że tak się nigdy nie stanie, bo wszystko było zrobione zgodnie z prawem.
1: Wracając jeszcze do tego pomysłu, żeby inne państwa, no dogadać się z innymi państwami, tak, żeby oni kupili u nas jeszcze coś, czyli jeszcze więcej tego czegoś trzeba będzie naprodukować.
2: Tak.
1: Co się najlepiej sprzedaje z polskiego
2: dzisiaj się dwie
1: przemysłu
2: rzeczy.
1: Zbrojeniowego?
2: Po pierwsze pioruny. I tu faktycznie, jeżeli...
1: Pioruny to co to są?
2: To są dalekiego zasięgu do uderzeń. Natomiast z piorunami jest taki problem, że my musimy zwiększyć liczbę linii produkcyjnych, bo dzisiaj zainteresowanie, które przychodzi z Europy, jest większe niż nasze moce produkcyjne.
1: A jeszcze nasze zamówienia do tego dojdą.
2: Oczywiście i one mają zawsze pierwszeństwo. To też, żeby było jasne, przy wszystkich zamówieniach common, czyli zamówieniach wspólnych, zawsze pierwszeństwo ma Polska.
1: A ile razy trzeba zwiększyć te moce produkcyjne, żeby się wyrobić i z tymi zamówieniami dla świata i z tymi nowymi
2: w ramach? Ja bym chciała, żeby powstała trzecia i czwarta linia. Zobaczymy,
1: a
2: jak...
1: jest ile?
2: Dzisiaj są dwie.
1: Czyli dwa razy trzeba zwiększyć.
2: Tak. No, to jest oczywiście zawsze w decyzji firmy. To jest akurat Polska Grupa Zbrojeniowa i firma MESCO. Drugi hit eksportowy to są drony. I tu jest akurat prywatna firma, bo to jest firma WB. I faktycznie czy FlyEye, czy WarMate sprzedają się też w całej Europie. Tu ta Kanada, o której pan mówił, żeby za dużo nie mówić. Ale wie pan, my się też chwalimy tą Kanadą, bo to jest pierwszy raz w historii,
1: nie,
2: kiedy
1: w porządku,
2: tak duży kraj za oceanem.
1: Ponieważ już słyszałem tyle razy o Kanadzie, więc chciałem o czymś innym. A Kanada co by chciała od nas kupować?
2: Właśnie drony. Dzisiaj drony. Dzisiaj mamy deklarację na drony.
1: Myśmy ile my tych dronów produkujemy w tej chwili rocznie?
2: Nie odpowiem panu na to pytanie i nie będę udawać, że wiem. Wiem, że przy każdej negocjacji, bo proszę pamiętać tak, my otwieramy drogę jako strona rządowa, bo też to jest specyfika przemysłu zbrojeniowego, że tu musimy działać w tym czworokącie. Dwa rządy i przemysł ze sobą współpracujący, inaczej się nie da. Czyli my otwieramy drogi, rozmawiamy z Ministerstwem Obrony, z lokalną agencją uzbrojenia. Ja na te swoje wyjazdy zabieram zawsze przedstawicieli przemysłu. Potem zostawiamy w ich rękach dogadanie szczegółów, bo to oni wiedzą właśnie, ile mogą wyprodukować. Jest jeszcze bardzo jedna ciekawa historia przy mechanizmie SAFE i to będzie też duże wyzwanie. Mechanizm SAFE zakłada, że przy tych wspólnych kontraktach cena musi być dla obydwu państw taka sama. I to jest bardzo ciekawa sytuacja, dlatego że zazwyczaj na potrzeby rodzimego przemysłu zbrojeniowego
1: sprzedaje
2: się
1: taniej. A dla Kanady czy Norwegii drożej.
2: Dokładnie.
1: A tutaj się tak nie da.
2: Ale
1: tak?
2: Też odwrotnie. Jak my będziemy kupowali dwa samoloty do tankowania, no to też Hiszpania dla siebie może produkować taniej. I to będzie duże wyzwanie, na które też zwracałam uwagę Komisji Europejskiej, bo też Komisja zakłada, że to będzie sprzęt podobny. Znaczy, że to będzie taki sam sprzęt. Takie same mogą być hełmy. Ale jak mówimy do samolotu, do tankowania w powietrzu, tam jest tak dużo zmiennych, że trudno będzie w dokumentach wykazać, że to są takie same parametry. Ale ja myślę, zawsze każde zagrożenie warto przekuć w atut. I nieraz...
1: Ale komisja jest w tej sprawie jakoś elastyczna?
2: Właśnie o tym chcę powiedzieć, że ewidentnie komisja się też tego rozporządzenia uczy. Proszę pamiętać, że to jest nowa dyrekcja. Nigdy nie było komisarza do spraw obronności, dyrekcji, która jest gospodarzem tego tematu do spraw obronności. I na każdym etapie tych negocjacji było widać, że komisja trafia na moment, kiedy mówi, o, tu widać, że to się jakoś nie spina. I myśmy też świadomi od początku tego procesu wzięli na siebie rolę lidera i przychodzili do komisji z gotowym rozwiązaniem. Jeśli wy nie wiecie, jak zrobić, to my proponujemy tak i tak. To nam bardzo pomogło w negocjacjach, bo jeśli państwo myślą, że cała Europa trzymała za to kciuki, żeby Polska wzięła największą część i w większości wydała we własnym przemyśle zbrojeniowym,

0: innymi, to koniec świata, więc w Niemczech był duży opór przeciwko rzeczywiście wspólnym długom. To prawda. Dobrze, chcę jeszcze zapytać, dostaliśmy w tej chwili 6 miliardów euro.
1: 6,5
0: miliarda euro. Kiedy kolejna transza?
1: W październiku. Dwa razy do roku będziemy, czyli to jest październik i kwiecień, będziemy składali do komisji takie sprawozdanie, jak idzie realizacja kontraktów.
0: I to jest warunkiem, jest, żeby były kolejne etapy, czy te transze z automatu są wypłacane?
1: Nie, my na każdym ze 120 projektów, choć w październiku ta lista się trochę zmieni, bo przypomnę, że po decyzji pana prezydenta my teraz będziemy robili nowelizację planu, który leży w Brukseli, bo projekty dla Policji, Straży Granicznej i na infrastrukturę, one wypadną z tego europejskiego programu SAFE. Pan premier Kosiniak podjął decyzję, że będą finansowane z budżetu MON-u, ale no jakby to już jest nasze podwórko krajowe. Tam wejdą nowe projekty zbrojeniowe, czyli to jest pierwsza rzecz, którą musimy zrobić razem z zespołem. Zmienić ten plan w Brukseli, no i potem w rundzie październikowej robić rozliczenie. Na każdym z projektów, tych około 100, które będą, musimy pokazać, na jakim jesteśmy etapie. I to jakby do każdego etapu jest przypisany konkretny procent, czyli na przykład wychodzimy z ofertą na rynek, to jest tam, nie wiem, 10% już wartości kontraktu. Wybieramy wykonawcę, to jest kolejne.
0: Wszystko,
1: z tego się ułoży kwota.
0: Co pani mówi, brzmi jakby ta Bruksela po prostu czekała z otwartymi ramionami na wszystkie nasze zmiany, a Bruksela w tej sprawie strasznie kraje unijne, nie tylko Polskę, żyłuje. To znaczy, jak tylko można coś przyciąć, bo się nie zgadza z dokumentem, który złożyliście, to się przycina, przyoszczędza. Czy pani jest pewna, że oni po prostu nie utną nam części tych pieniędzy? Czy jest taki klimat, żeby się na wszystko, co my zgłaszamy, zgadzać?
1: Oczywiście, że nie ma klimatu, że na wszystko się zgadzają, dlatego te negocjacje przez ostatnie kilka miesięcy były naprawdę trudne. I doprowadzenie do tego, że my jako pierwszy kraj dostaliśmy pieniądze, mimo najobszerniejszego wniosku, który był najdłużej analizowany, oceniany, to jest absolutny rekord świata. Natomiast ja też jestem pewna, co mamy w dokumentach. Myśmy te etapy realizacji projektów określali już na etapie wniosku, czyli ten słynny wniosek, który miał 300 stron, to my już tam określaliśmy te etapy realizacji projektów. Dlatego myślę, że ta październikowa transza będzie objętościowo największa, no bo w niej już będziemy rozliczać te 62 umowy, które podpisaliśmy teraz do końca maja.
0: Wy mówicie tak, wszystkie kontrakty podpisujemy w polskich filmach zbrojeniowych.
1: Teraz te wszystkie podpisaliśmy w polskich.
0: Tak jest, teraz to największą, no te 120 miliardów.
1: Tak.
0: A ludzie pytają tak, ludzie, ta prawicowa część internetu i rozumiem, że też wam zależy, żeby do niej dotrzeć.
1: Oczywiście.
0: I jakoś rozmawiać z drugą stroną. I ludzie pytają tak, hola hola, te firmy będą połowę tych części kupować w koncernach zachodnich. Czy jest jakaś zasada, że nie wiem, 70% wozu bojowego czy jakiegoś pojazdu wojskowego w ramach SAFE musi pochodzić z polskich komponentów? Czy to...
1: Jest przede wszystkim zasada, że 65% komponentu całego produktu musi być wykonywane na terenie Unii Europejskiej i własność intelektualna też musi pochodzić z terenu Unii Europejskiej.
0: No tak,
1: o tym
0: to,
1: mówi rozporządzenie SAFE.
0: To tych pisowskich lęków, mówię to teraz bez żadnej ironii, prawicowych lęków, nie ukoi. Dlatego, że no rozumiem, że chodzi o to, czy jest możliwe w ramach SAFE, że polska fabryka, którą zakontraktowaliście teraz, kupuje 80% komponentów u Francuzów lub u Niemców, składa je w Polsce i dostaje produkt. No rozumiem, że jest to możliwe, formalnie jest to możliwe.
1: Dzisiaj po tych 3 dniach objazdu, zadając takie pytania w każdej jednej fabryce, wszędzie
0: ale
1: słyszeliśmy,
0: ja pytam,
1: że wszystko jest wykonywane w Polsce.
0: Ale ja nie pytam o to, co oni mówią. I też no, rozumiem, że jest entuzjazm, że,
1: nie, nie,
0: że jest
1: nie ma.
0: Miło i
1: jeżeli
0: tak dalej.
1: Pan chce,
0: ale czy jest to możliwe?
1: Nie ma przepisu prawnego, który by tego zakazywał, oczywiście.
0: To skąd wiecie, że tak nie będzie? Bo nawet nie ze złej woli.
1: To właśnie panu mówię o zbadaniu rynku i to też jest rola Agencji Uzbrojenia. Zresztą te słynne 89% w Polsce, o których mówimy i za które opozycja
0: właśnie,
1: też nastawiała.
0: Właśnie, skąd wiecie, że to 89%
1: to były wyliczenia Agencji Uzbrojenia. Właśnie o to chodzi, że to nie było wyliczenie kogoś z nas, ze strony rządzących polityków, tylko to były wyliczenia od pana generała Kuptela. I my się tutaj cały czas opieramy też na danych, które podaje wojsko. Ale ja myślę, że w tym wszystkim umyka nam bardzo ważna rzecz, o której dzisiaj mówili wszyscy generałowie na tej prezentacji. Nie ma czasu. To, że mamy wyznaczony rok 2030 i tak duży, największy w historii impuls finansowy idzie. Oni dzisiaj mówili o tym, że było wyposażenie wojska, na które oni latami czekali, bo zawsze spadało ze stołu, bo nie było na to pieniędzy.
0: Państwo, ja to wszystko wiem, tylko jak dziennikarz, jakikolwiek dziennikarz, który trochę, nawet jednym okiem śledzi losy polskiego przemysłu zbrojeniowego, to informacja, że ten przemysł teraz, ja nie chcę mówić, że on jest totalnie zły i tak dalej. Nie, no to nie jest taki. Ale informacja, że teraz oni mają w ciągu 3

0: lat zwiększyć moce o dwukrotnie, wyprodukować zamiast 20 wozów bojowych, nie wiem, 200, trochę trąci no jednak Marsem, no.
1: Wie pan co, jak 4 miesiące temu rozpoczynałam objazd po Europie z próbą sprzedania naszych produktów w innych krajach członkowskich, to dokładnie takie same pytania dziennikarze mi stawiali. Mówili, w ogóle w życiu tak nie było, Polska tylko importuje, jeździ wszędzie, kupuje. Zresztą przypomnę, że armia do niedawna 20% tylko było wydawane środków na uzbrojenie, było wydawane w polskim przemyśle. Po 4 miesiącach wracam...
0: Ale powód był taki, że ten przemysł nie dowoził po prostu tych rzeczy. Został zaorany w latach 90. i potem się nie podniósł.
1: Tak, tylko to trzeba do kupy i do przodu. Po 4 miesiącach objazdu po Europie mamy kilka konkretnych kontraktów na stole, gdzie to inne rządy kupują u nas. Także trochę więcej
0: chodzi
1: wiary,
0: to,
1: panie redaktorze.
0: Czy wy sobie zdajecie sprawę, bo rozumiem, że no musicie sobie z tego zdawać sprawę, że głównym krwawym problemem będzie teraz to, żeby nie okazało się na końcu, że te wozy nie zostały wyprodukowane, bo te fabryki zbyt optymistycznie oceniły możliwości rozbudowy, możliwości produkcyjnej i tak dalej. Zobaczyły miliardy, wzięły te miliardy i...
1: Dlatego jest cały system kontroli, audytu, nadzoru i sprawdzania na bieżąco wszystkiego, jak idzie. No to przecież to nie jest tak, że my w sobotę wieczorem zakończyliśmy projekt SAFE. Znaczy on się dopiero rozkręca. I tylko przez ostatnie miesiące myślę, że jasno pokazaliśmy czarno na białym, że dowozimy pewne rzeczy. Tam, gdzie jest potrzebna korekta, była korekta. To też rozmawialiśmy podczas tego sobotniego objazdu. Już te emocje trochę opadły, ale przecież moment weta pana prezydenta bardzo wiele przez chwilę planów przyblokowało, zamroziło, był szybki scenariusz B.
0: Wszyscy zwroty wiedzieli,
1: akcji.
0: Nie, no tak między nami, znaczy między nami i słuchaczami, wszyscy wiedzieli, że i tak można to SAFE wziąć, że to jest awantura trochę udawana, czy awantura prawdziwa, ale i tak, że te pieniądze można wziąć bez podpisu prezydenta.
1: Nie, ale największą, były dwie kluczowe rzeczy, które dawała ta ustawa. Po pierwsze, rozszerzenie kwestii bezpieczeństwa na inne służby.
0: I też znaleźliście bypass,
1: bo
0: wiadomo, że znajdziecie.
1: Tak, tylko powiem panu jedno. W Komisji Europejskiej byliśmy pierwszym krajem, który też komisji wytłumaczył, że bezpieczeństwo to nie jest tylko wojsko, ale to też jest policja, straż graniczna czy projekty infrastrukturalne. Mi jest smutno, że ja przekonałam Brukselę, ale nie przekonałam własnego prezydenta.
0: Bruksela musiała wpaść w jakąś pomroczność jasną, żeby nie rozumieć, że w Polsce Straż Graniczna to też jest kraj frontowym.
1: Ale
0: Straż
1: to teraz
0: Graniczna
1: pan
0: to
1: bardzo nieładnie
0: jest...
1: powiedział o panu prezydencie, no bo on na to nie przystał.
0: Nie, prezydent miał inne argumenty. Ja uważam, że gdyby spokojnie obie strony umiały rozmawiać o tym, to nie byłaby taka bitka.
1: Panie redaktorze, ale... ja spędziłam kilkanaście godzin w sumie w kancelarii prezydenta na rozmowach bardzo merytorycznych, schodzących do najmniejszego przecinka. Najpierw w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego i one w listopadzie i w grudniu były super merytoryczne, odbywały się w atmosferze zgody, wspólnego porozumienia i ustalania wspólnych zmian przy mechanizmie SAFE.
0: Chcę na koniec jeszcze panią zapytać, czy będzie pani premierem rządu przed 2027 roku?
1: A to nie.
0: Nie, ale to jest pytanie serio, dlatego że mówi się o tym, że ma być pani twarzą kampanii. Ja teraz trochę relacjonuję plotki, ale zwykle unikam plotek dziennikarskich, ale one są dosyć dobrze, znaczy to są nie tylko plotki, tylko wiem to od osób, którym ufam, że pani ma być twarzą kampanii w 2027 roku, jedną z ważniejszych twarzy kampanii, że jest pani oceniana przez premiera Tuska jako osoba, która dowiozła i że no, to ma być to nowe otwarcie rządu, że ma się wiązać z pani nazwiskiem. Jest coś na rzeczy?
1: Dowiozłam na pewno i mam zamiar dowozić kolejne rzeczy. Przede wszystkim SAFE robiony w polskich firmach na potrzeby polskiego
0: wojska. Ale czy na przykład rozmawiacie o tym, że będzie pani wicepremiera? Bardzo dziękuję. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocnik rządu do spraw SAFE. Minister na razie, to się nazywa...
1: Minister w kancelarii premiera, pełnomocniczka rządu do spraw...
0: Prezydenta, ale to nie jest minister konstytucyjny.
1: Nie prezydenta, premiera.
0: Premiera, tak,
1: pozdrawiam
0: premiera.
1: Pana prezydenta, ale nie, myślę, że nie, może by nie chciał.
0: Bardzo, bardzo pani minister dziękuję i zapraszam
1: dziękuję.
0: Państwa na popołudniową rozmowę jutro. Radio RMF

0: Za chwilę na zegarach zobaczymy godzinę drugą. Czas na fakty RMF FM, które przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Posłuchajcie.
1: Zmasowany atak na Kijów. Władze zaapelowały do mieszkańców o natychmiastowe udanie się do schronów. Strażakom udało się opanować pożar hali usługowo-magazynowej w Płocku, ale akcja gaśnicza potrwa jeszcze do rana. A jeszcze przed długim weekendem mieszkańcy Strzelec Opolskich mają otrzymać wsparcie po tym, jak nad ich domami przeszła potężna nawałnica. Kijów pod zmasowanym rosyjskim atakiem powietrznym. W całym mieście ogłoszono alarm przeciwlotniczy, a lokalne władze zaapelowały do mieszkańców o natychmiastowe udanie się do schronów. Według świadka agencji Reutera, ukraińska obrona przeciwlotnicza odpiera ataki nad stolicą. Mer Kijowa poinformował, że po rosyjskim uderzeniu zapalił się 9-piętrowy budynek mieszkalny. Nad miastem widoczny jest również duży słup dymu. Wcześniej prezydent Wołodymyr Zełenski ostrzegł przed możliwością przeprowadzenia przez Rosję zmasowanych ataków na Ukrainę i wezwał obywateli do śledzenia komunikatów o zagrożeniu. A w związku z rosyjskimi uderzeniami na Ukrainę, także polskie dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych uruchomiło odpowiednie siły i środki. W polskiej przestrzeni powietrznej operuje lotnictwo wojskowe, a systemy obrony powietrznej i rozpoznania pozostają w stanie gotowości. Po kilku godzinach akcji strażakom udało się opanować pożar hali usługowo-magazynowej w Płocku. Akcja gaśnicza i dogaszanie pokorzeliska potrwają jednak co najmniej do rana. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych w tym zdarzeniu. Wcześniej ewakuowano jednak osoby przebywające w hali oraz mieszkańców pobliskiego bloku. Wszyscy wrócili już do swoich mieszkań. Służby nadal monitorują jakość powietrza, a część okolicznych ulic pozostaje zamknięta. Komisja powołana przez wojewodę opolską oszacuje straty po sobotniej nawałnicy w Balcerzowicach w powiecie strzeleckim. Bilans zniszczeń po przejściu kataklizmu przedstawił starszy brygadier Piotr Zdziechowski, zastępca komendanta powiatowego PSP w Strzelcach Opolskich.
2: Mamy 18 budynków, które zostały uszkodzone, z czego 11 to budynki mieszkalne, które w część zabezpieczyliśmy plandekami. Dwa budynki zostały wyłączone z użytkowania przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, a mieszkańcy udali się do swoich rodzin jeszcze w sobotę.
1: W Balcerzowicach bardzo mocno wiało także w niedzielę. Na miejscu kilkunastu strażaków zabezpieczało uszkodzony dach jednego z domów. A jak przekazał Opolski Urząd Wojewódzki, ocena stopnia zniszczeń po przejściu sobotniej nawałnicy to pierwszy krok do uruchomienia pomocy dla poszkodowanych. Wsparcie mieszkańcy mają otrzymać jeszcze przed długim weekendem.
3: Reporterzy RMF FM na tropie faktów.
1: Coraz bardziej przyciąga się sprawa wniosku o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu. Pół roku po podjęciu przez koalicję decyzji w tej sprawie komisyjne prace nad wnioskiem jeszcze się nie rozpoczęły. Co więcej, nie zaczną się jeszcze przez co najmniej miesiąc. Wydarzenia w tej sprawie śledzi dziennikarz RMF FM Tomasz Skorę.
4: Po analizie wniosku prawnicy marszałka Sejmu uznali, że trzeba go zwrócić wnioskodawcom do poprawienia. O opinię w tej sprawie Włodzimierz Czarzasty spytał Komisję Odpowiedzialności Konstytucyjnej, a ta w piątek postanowiła zamówić w sprawie wad wniosku kolejne opinie prawników konstytucjonalistów. U kogo je zamówić, komisja ustali jednak dopiero za tydzień. Potem opinie będą